0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W internetowym wpisie prezydent USA Donald Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli władze w Teheranie nie powstrzymają Hezbollahu. Z tą organizacją walczą w Libanie wojska Izraela. Pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie reakcji irańskich władz. Irańska agencja informacyjna przekazała, że rozmowy weszły w trudną fazę. Po 80 minutach delegacja opuściła budynek, gdzie odbywały się negocjacje. Z kolei agencja AFP podała, że irańska delegacja pozostała zaangażowana w negocjacje. Przypomnę, do amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych z udziałem mediatorów z Pakistanu i z Kataru doszło wczoraj w Szwajcarii. Donald Tusk komentuje napięcia na linii Polska-Ukraina po decyzji o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki zdecydował o tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W reakcji na decyzję władz w Warszawie kilku polityków ukraińskich zdecydowało się oddać swoje polskie odznaczenia. Cytuję: brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. Tak napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Przypomnijmy, w nadchodzący czwartek w Gdańsku początek międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Nie wiadomo, czy ukraiński przywódca weźmie udział w wydarzeniu. A na koniec piłka nożna i raport z Mundialu. 4-0 w meczu Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Z kolei mecz Belgii z Iranem zakończył się wynikiem 0-0. W starciu Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka również remis, tu akurat 2-2. Tak mówił trener reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Bubista. Od samego początku to mówiliśmy. Mówiliśmy, że chcemy rywalizować na najwyższym poziomie. Staramy się to robić, ale ważniejsze od samego wysiłku jest to, by móc zademonstrować naszą tożsamość jako zespołu, naszą siłę, naszą jedność. Minionej nocy odbył się również mecz Nowa Zelandia-Egipt. Tu wynik 3-1 dla Egiptu. Dziś o 19:00 Argentyna zagra z Austrią, a 4 godziny później Francja z Irakiem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Czuj na oko Kuby Jędrasa wychwyciło jeszcze jeden mecz. Nie wiem, czy tylko Kuba widział, czy on się naprawdę odbył. W Wyspie Zielonego Przylądka grały z Urugwajem. To po 8:30, trochę więcej Państwu o tym opowiemy. A teraz pogoda zgodnie z dżinglem. Najwięcej słońca będzie dziś na północy i zachodzie, z kolei na południu i wschodzie dzień zapowiada się bardziej pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami, zwłaszcza w obszarach podgórskich i w samych Karpatach. W czasie burz wiatr w porywach osiągnie do 80 km na godzinę, poza tym powieje raczej słabo i umiarkowanie. Z północy i południowego zachodu temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na Pomorzu do około 26 stopni w centrum i 30 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie na samym wybrzeżu, około 18 stopni.

0: Chwilę mnie to nie było, ale widzę, że nie miało miejsca żadne przemeblowanie. Regały na swoim miejscu stoją w poniedziałki z samego rana na początku programu. Jest 7,5 minuty po 6.
1: Nowy świt.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się w poniedziałkowy poranek, pełni energii, słońca, zapału do pracy i różnych innych rzeczy. Będziemy, obiecuję, w pewnym momencie dnia na pewno. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Helena Wnorowska i Kajtek Strzelczyk razy dwa, bo dziś oczywiście, jak to w poniedziałki, nie tylko realizacja, ale jest też naszym muzycznym przewodnikiem i będzie nas po różnych meandrach muzycznych do godziny 10 prowadził ZZ Top, to najbliższy przystanek. Jak słychać zresztą, Get Stuck, Get Paid, a później, poniedziałkową agendę będziemy realizować wspólnie.

Do 10 zostało jeszcze trochę, więc to dosyć odważny wybór kajtku, jak na 22 czerwca. ZZ Top za nami. Tak, mamy poniedziałek. Tomasz, Paulina i Paulin obchodzą imieniny. Oprócz nich też Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Ahacjusz i Ahacy też. Światowy Dzień Garbusa, Światowy Dzień Lasu Deszczowego i Dzień Kultury Fizycznej też mamy dzisiaj. To się całkiem dobrze składa, bo będziemy Państwu po 6.30 opowiadać z uprzejmością Klaudii Kowalczyk o biegu po nowe życie, w którym oczywiście jako Radio Nowy Świat też braliśmy udział i byliśmy na miejscu, więc umawiamy się, że wrócimy do wątku biegania i sprawności fizycznej i w ogóle o tym święcie też pewnie trochę sobie jeszcze porozmawiamy. Power of Power.

1980 roku, 22 czerwca, w finale rozgrywanych we Włoszech szóstych mistrzostw Europy w piłce nożnej, RFN pokonała na stadionie olimpijskim w Rzymie Belgię 2-1, choć przy 22 czerwca nie 2-1, a 2-4, to dużo ważniejszy numer w historii Niemiec. Liczba właściwie, zestawienie, bo w 90 roku tego samego dnia w Berlinie odbyło się drugie spotkanie w ramach konferencji 2+4 właśnie w sprawie zjednoczenia Niemiec. No a później 12 września właśnie w 90, przypomnijmy, w Moskwie podpisany został traktat o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec, czyli tak zwany traktat 2+4, to z 22 czerwca bardzo silnie jest powiązane. Mamy też oczywiście rocznice muzyczne, jak to o 6 zwykło się Państwu przedstawiać, sprawdzać, prezentować i czasem nawet bardzo, bardzo cieszyć z tych rocznic. No, dzisiaj będzie jedna z tych bardziej radosnych, ale to zaraz po Cleo Patrick.

No dobra, obiecałem kalendarium muzyczne. Pani, która urodziła się 22 czerwca w 1953 roku, przed nami teraz, w latach 70. śpiewała w coverbandach, potem straciła głos, lekarze wyrokowali, że więcej miała już podobno nie zaśpiewać. No ale szczęśliwie nie mieli racji, bo tak w ramach debiutu śpiewała w 83.

Nie dopowiedziałem, ale to chyba jasne, że chodzi o Cyndi Lauper, która właśnie urodziła się 22 czerwca w 1953 roku. To, co teraz słychać na antenie, to też oczywiście związane z dzisiejszą datą i niektórzy mogą się domyślać, o kogo, o co może chodzić. Jeszcze jedna wokalistka, były Czerwone Korale, było w kinie w Lublinie, był Gdzie ten, który powie mi, wszystko to było oczywiście, że było ze sprawą tej, która urodziła się 22 czerwca, wokalistka zespołu Bratanki w latach 98-2003, a poza tym kompozytorka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna, aktorka Halina Łękowa. O niej też dzisiaj Kajtek pamiętał. To Henek będzie teraz, bardzo proszę.

0: To akurat można było delikatnie tupnąć nogą. To całkiem właściwa okoliczność, bo teraz będziemy rozmawiać o ruchu fizycznym, bardzo konkretnym, w bardzo konkretnym kierunku i z bardzo konkretną intencją. 70 sztafet w Gdańsku przeszło w morderczym słońcu, by pokazać, jak wygląda drugie życie po transplantacji, a organów do przeszczepów nadal brakuje, mimo kolejnych rekordów bitych przez szpitale. Sytuację przyglądała się Klaudia Kowalczyk, po drodze pokonując swój odcinek w sztafecie numer 23.
1: Przeszczepy, transplantacja, to jest nowe życie i wiele osób, ja jestem akurat kardiologiem, transplantologiem i to jest rzeczywiście często dla pacjentów. Anna Frankiewicz, pierwsza klinika kardiologii UCK Gdańsk. No, nowy rozdział w życiu i to jest wtedy, kiedy są w bardzo złym stanie, nagle mogą wrócić do pracy często, także to jest i trzeba wspierać transplantologię.
2: Pani widzi takich historii bardzo, bardzo dużo.
1: No, jak najbardziej, ale ciągle jeszcze za mało niestety, ponieważ jest wielu chorych potrzebujących i nie zawsze niestety doczekają do przeszczepu. Na liście do transplantologii jest ponad 400 w Polsce pacjentów, za tylko 430, a przeszczepia się około 200. Także no, to widać, że jest za mało zdecydowanie dawców potencjalnych.
3: Właśnie nie szkoła zmusiła, tylko też chcę rozwijać swoją świadomość na świat bardzo. Nazywam się Dorota Bakuła. W zerówce jestem w liceum, w klasie dwujęzycznej. Z Gdyni, z drugiego liceum w Gdyni.
2: A co wiesz o transplantologii jako licealistka?
3: No, że na pewno ratuje życie i że każdy może oddać krew, ale nie tylko. Wątrobę, no niestety nie ja, ale osoby dorosłe mogą same się zdecydować na to. Na przykład też mieć celu, tą karteczkę taką z napisem, że można oddać w razie wypadku.
2: Uczą tego w szkole, czy to jest jakaś taka wiedza pozaszkolna?
3: Właśnie nie uczą tego, szkoda bardzo, że nie uczą. To jest taka wiedza, którą no, powinno się wiedzieć, co rodzice najczęściej przekazują.
4: Jestem po przeszczepie płuc w 2004 roku w marcu. Przeszczepiana byłam już w takiej ostatniej fazie z powodu POHP. Longina Żytkiewicz, operowana UCK w Gdańsku. Są oczywiście różne takie rzeczy, które mi przeszkadzają, ale w porównaniu do tego, co było, to naprawdę jest to niewiele. Da się z tym żyć. Oddawać organy. Rodzinie to samo, proszę oddać organy. Moja rodzina, moje dzieci, chociaż się krzywiły, córka jest lekarzem, więc zrozumiała i mówi, mamusiu, spędzimy twoją wolę, tak? Ale nie teraz. No, ale jestem stanowczo za. Ktoś mi uratował życie i ja też komuś bym chciała uratować życie.
0: Dlatego I Wanna Be With You, by się wysłuchało do końca w tle. Bardzo dziękujemy Klaudii Kowalczyk za relację i za wzięcie udziału reprezentowania Radia Nowy Świat podczas 70. Wróć 70. Podczas biegu po nowe życie 70 sztafet wzięło udział w tym biegu. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wyglądało, to mamy taką króciutką zdjęciową relację w naszych mediach społecznościowych z zapowiedzią właśnie dzisiejszej opowieści, więc proszę zerknąć na fanpage Radia Nowy Świat i być na bieżąco. Za 25 minut będzie 7.

Za 20 minut będzie 7. Too many people za nami. A propos biegu po nowe życie też, ale biegu w ogóle. Wspominałem, że dzisiaj mamy Dzień Kultury Fizycznej. To jest właściwy dzień, żeby w końcu rozstrzygnąć, która aktywność fizyczna jest najlepsza, najwłaściwsza i z jakiego powodu. Albo po prostu, którą państwo uprawiają, czy to jest bieganie, czy to jest jazda na rowerze. Myślę, że tutaj frakcja Tour de Slezak będzie miała sporo do powiedzenia i do przekonania, co się zwykło we wtorki odbywać na naszej antenie również. Czy państwo chodzą na siłownię, pływanie, basen, pilates? Która z tych rzeczy? Proszę dać nam znać. 224-280-280 nowe.świt@nowyświat.online. Do rozmowy na ten temat też jesteśmy do dyspozycji. A Marillion to dziś też przy okazji rocznicy.

0: No, państwo są naprawdę bardzo i wzruszający, i rozczulający też. Wiadomość od innego ze słuchaczy, że dzisiaj urodziny obchodziłaby też nasza Asia. Nasza Asia, to może coś z tej okazji. No pewnie, że tak, panie Jacku.
1: To nie była dziewczyna łatwa.

odżałowana. Jak to napisał Jacek, nasza Asia 22 czerwca obchodziła by urodziny, no a 17 lipca minie dokładnie rok, od kiedy niestety nie ma z nami Asi Kołaczkowskiej. Bardzo, bardzo to jest miłe i bardzo dziękuję za wiadomości, że Państwo pamiętają, że 22 czerwca również z tego powodu to jest ta bardzo, bardzo ważna data w kalendarzu, że muzycznie warto to antenowo podkreślić. Za 12 minut będzie 7.

lobby rowerowe, więc zdziwiłbym się, gdyby rower się na którymś miejscu innym niż pierwszy pojawił. Co tu mamy dalej? W grupie patronów Ewa napisała, oczywiście rower, rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat, tak jest. Janerka wiecznie obecny z tym utworem rowerowym. Chris jeszcze napisał, co do aktywności to dominuje, nie. Co do aktywności to dominuje rower, najczęściej używany do jazdy do pracy. Poza tym zdarza się siłownia i basen. Nie lubię biegać, robię to jedynie, gdy muszę zdążyć na autobus. Skądś to znam, panie Chrisie. Wiele, wiele, wiele lat praktyki biegania na autobus też mam na koncie. Czy jest chociaż jedna osoba, jeden nasz słuchacz, jeden sprawiedliwy się znajdzie, kto nie napisze, że rower jest najlepszy na świecie, jest na pierwszym miejscu? Czy mamy jakichś biegaczy, czy mamy kogoś od pilatesu, czy mamy kogoś, kto jest przeogromnym fanem siłowni i uważa, że rower to nie, ale siłownia jest super? Bo ja nie wierzę, że wszyscy jak jeden mąż jesteśmy tak bardzo rowerowi. Chociaż może się zdziwię, może muszę skorygować mój obraz rzeczywistości. Sprawdźmy to. 224-280-280 o aktywności fizycznej można nam opowiadać. Jeżeli mają Państwo ochotę i czas, to zapraszamy śmiało. Ta najlepsza, Państwa ulubiona. Można też mailowo nowy świat online. Za 6 minut będzie 7.

0: Za 4 minuty będzie 7, zamykamy tę godzinę powoli. Clipping zakończył muzycznie, kompletnie różny od ska kierunek muzyczny to będzie. Trio z Los Angeles, chociaż wcale tak bardzo słoneczne, jakby LA wskazywało, ich muzyka nie jest, dużo więcej mroku i jakichś takich warunków eksperymentalnych tam się znajduje, więc to będzie nasz ostatni punkt programu, ten muzyczny, a po 7 wrócimy tu razem z Klaudiuszem Szlazakiem między innymi, to przy 7.30 trochę o polityce poopowiadamy i pewnie poszaleścimy też prasą.
1: When it all fell down, God bless the way inflation went ounce. Must have just ate, cause then became pounds. Didn't hesitate, then break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out them. Spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot, then begged to get drowned them. Wanna be sick, then bitches Munchausen. So let it rip. Living at the top of the syndrome, placebo. Get you repoed in the thin gold. Ain't worth shit when the skin gone and it been gone.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Zachęcający postęp nad porozumieniem pokojowym osiągnięto we wczorajszych negocjacjach delegacji USA i Iranu, tak czytamy w oficjalnym komunikacie. W wyniku kilkunastogodzinnych rozmów powołano m.in. trzy specjalistyczne zespoły. Jeden z nich ma nadzorować mediację, drugi zapewnić skuteczne wdrożenie porozumienia, a trzeci przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie. Po internetowym wpisie Donalda Trumpa rozmowy weszły jednak w trudną fazę. Przypomnę, prezydent USA zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli władze w Teheranie nie powstrzymają Hezbollahu. Z tą organizacją walczą w Libanie wojska Izraela. Jednocześnie agencja AFP podała, że irańska delegacja pozostała zaangażowana w negocjacje i nie zakomunikowała mediatorom intencji ich opuszczenia. Wracamy do Polski. Dariusz Matecki stanie dziś przed sądem w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. wyłudzenie i pranie pieniędzy. Nieprawidłowości miały dotyczyć konkursów, z których dotacje trafiały do powiązanych z jego nazwiskiem stowarzyszeń. Mowa o ponad 16 milionach złotych. Środki te zamiast na ofiary przestępstw miały trafiać na kampanię, dzięki której Dariusz Matecki wszedł do Sejmu. A na koniec w serwisie Kolumbia. Tam odbyły się wczoraj wybory prezydenckie. Wstępne wyniki głosowania wskazują na to, że prawica odzyskuje władzę. Prawnik i biznesmen Abelardo de la Espriella niewielką różnicą głosów pokonał lewicowego senatora Ivana Cepedę. Różnica niewielka, bo 49,7% do 48,7% głosów. Tak mówił Espriella.
1: Esta noche no ha triunfado una candidatura.
0: Dziś nie triumfowała kandydatura, tylko wola narodu, który postanowił odzyskać swoje przeznaczenie. Zwyciężyła godność narodowa, republika i nadzieja. Dzisiejsza noc to wspaniała noc, w której zajaśniała demokracja, a Kolumbia po raz kolejny udowodniła swoją wielkość.
1: En la que brilló la democracia y Colombia demostró una vez más su grandeza.
0: Gratulacje zwycięzcy złożył już m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś kolejny dzień z wysoką temperaturą na południowym wschodzie dochodzącą do 30 stopni. Na wschodzie, w centrum i na południu termometry wskażą maksymalnie od 25 do 28, z kolei na północy od 20 do 24 stopni. Tylko miejscami nad morzem będzie 18 na plusie. Na południu i wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie może spaść do 45 mm. W pozostałych częściach kraju powinno być słonecznie, tylko na jakiś czas miejscami delikatnie się zachmurzy.

0: Nie spodziewam się, że Godsmack to jedyny element rzeczywistości, który ma o tej porze tyle energii. Ale dobrze, zmierzajmy w tę stronę. Jest 7:07.
1: Nowy świt.
0: I my jesteśmy Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Helena Wnarowska i Kajtek Strzelczyk razy dwa, bo jego muzyka ubarwia nam poranki, to znaczy nie Kajtka w wykonaniu Kajtka, tylko układa nam przez niego. Jeżeli ktoś dopiero dołączył, informuję, że mamy 22 czerwca, co oznacza, że dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej. Państwo się rozpisali na temat aktywności różnych przez siebie podejmowanych. Ja pytałem, czy są osoby, które nie mają jazdy na rowerze na pierwszym miejscu. No i dobra, widzę, że się pojawiło parę wiadomości, za chwilę do tego przejdziemy, ale co najważniejsze, państwo nie tylko się rozpisali, państwo się też rozdzwonili.
2: Tym biegaczy nie może pisać, bo tym biegaczy właśnie biega, więc my nie leżymy jak rowerzyści teraz w Przeleszach i tam kawkę pijemy, tylko my już robimy kilometry i nie możemy tak sobie pisać do radia, bo my uprawiamy sport od samego rana. I życzę wszystkim cudownego dnia, zaczętego od ulubionego sportu. Miłego dnia wszystkim.

right place, wrong time. Bardzo mi się podoba ten telefon od słuchaczki, że rowerzyści to sobie jeszcze w pieleszach z kawusią to mogą pisać komentarze i maile, ale spokojnie, są biegacze, którzy prawdopodobnie zdążyli już zrobić parę kilometrów z rana i na spokojnie napisali, jak Asia na przykład, że bieganie jest wspaniałe, uwielbiam, ale też pływanie w wodach otwartych, szczególnie na desce, do tego gimnastyka, siłownia i no nie. No i rower oczywiście na końcu. Ja tego nie widziałem. Jedziemy dalej. Kalina napisała, że bieganie po lesie, po górach, a po asfalcie tylko do autobusu. Wiadomo, znamy, znamy. Daniel napisał, że czy muszę pisać, że oczywiście rower. O. No i przyprawiony odrobiną siłowni i spacerami z naszymi psami. Arwi ratuje sytuację rowerową, bo napisał, że wiosła. Wiosła są zdecydowanie lepsze od roweru. Bieżni dźwigania żelastwa czy fikania na stepach, a jak mamy warunki, to narty biegowe też. Pięknie. Czym się jeszcze Państwo zajmują w kontekście aktywności fizycznych? Proszę dawać nam znać. 224-280-280. Skrzynka mailowa też jest jak najbardziej otwarta i czekamy na wiadomości również tu. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Powtarzam, ale to wiadomy adres. Ja może sobie trochę poszaleszczę. A co się znajduje dalej na kolejnych stronach, to my za chwilę wspólnie sprawdzimy.

0: 16,5 minuty po siódmej czytam właśnie o latającym pałacu i bynajmniej nie są to właśnie braci Grimm, bliżej temu do braci Wright, bo to samolot, który dostał Donald Trump niedawno, no Air Force One, nie wiem, czy ta informacja do Państwa dotarła w pełnej okazałości, tak jak maszyna do Trumpa, do Joint Base Andrews w Maryland w piątek, jeszcze tego samego dnia po południu zwiedził prezydent Donald Trump. Z wyraźną satysfakcją chwalił ją jako najbardziej luksusowy samolot świata i największy Air Force One, jaki kiedykolwiek zbudowano, przekonując, że potrafi latać dalej i szybciej niż wcześniejsze. To jest prezent od Kataru, który dostał Trump właśnie. No i tu czytam dalej, że gdy nieco ponad rok temu gruchnęły wieści o tym podarunku, wywołał on spore kontrowersje. Amerykańscy eksperci ostrzegali, że może to naruszać przepisy konstytucji o przejmowaniu korzyści od obcych rządów. Co do zasady, najwyżsi urzędnicy państwowi potrzebują na to zgody kongresu. Biały Dom miał jednak inne ekspertyzy prawne. No i jeszcze wzmianka, że to jest jeden z największych w historii podarunków dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od obcego rządu szacowano, że może być wart około 400 milionów dolarów. Trump twierdził, że byłby głupi, gdyby tego nie przyjął. Demokraci, którzy zadawali niewygodne pytania, określeni zostali przegrywami światowej klasy. Tak, gdyby Państwo chcieli doczytać o tym skromniusim podarunku, to Gazeta Wyborcza dzisiaj na jednej z pierwszych stron nieco więcej na ten temat z obrazkiem latającego pałacu. A więcej polityki nie tyle zagranicznej, jak miałam co polskiej na naszej antenie po 7.30 razem z Klaudiuszem Slezakiem zapewne. A będziemy Państwu opowiadać a propos latania, to co teraz poleci, to Propellerheads, a z gościnnym udziałem szanownych The Jungle Brothers.
1: Give me a little bit more music in my headphones.

świetna wiadomość od Małgorzaty co do aktywności fizycznej. Nie jestem fanką. I właściwie tu można by postawić kropkę i nie rozwijać tego dalej, ale jest część kolejna, mianowicie co robić, ruszać się trzeba, ale rower niekoniecznie, bo to strasznie nudne. Poważna wiadomość. Najwspanialszą formą ruchu jest taniec w każdej postaci. Zumba, taniec towarzyski, line dance, afro disco i tak dalej, i tak dalej. Pełna zgoda. Jak najbardziej, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Co my tu jeszcze mamy? Trochę wiadomości od Państwa na propos aktywności. O, proszę, zumba się jeszcze pojawiła. Maciej napisał, że z preferowanej aktywności fizycznej zumba, no i trochę rowerka. Nie widziałem tego ostatniego zdania. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do grona tych, którzy oprócz jazdy na rowerze, bo to wiem, coś jeszcze robią w kontekście właśnie aktywności fizycznej, to zapraszamy. 224-280-280. E-mailowo też. No i niebawem już na naszej antenie pojawi się ten, który coś mi podpowiada, że kiedyś w życiu na rowerze mógł mieć okazję jeździć. Tak mi się wydaje.

No dobra, o aktywności fizycznej trochę pomówiliśmy, wrócimy do tego jeszcze. A teraz nie tyle aktywności, co czynności prowadzone będą przez pana Pawła, kolegę redakcyjnego, a później inny kolega redakcyjny tu wpadnie.

0: prowadzimy czynności.
1: Co ty zrobiłeś z naszymi słuchaczami, Klaudiuszu? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. A przepraszam, co zrobiłem?
1: Pytałem dzisiaj o aktywności fizyczne, bo mamy Dzień Kultury Fizycznej, więc jakoś tak nam się temat urodził, co kto robi w wolnym czasie, żeby prozdrowotnie się ruszać. No i zgadnij.
2: No. Czyżby przyszło dużo zgłoszeń, że jednak koła się kręcą?
1: No. Ja nie wiem, ale znalazły się osoby, które robią coś innego, które biegają, pływają. Cieszę się, że takie osoby też są. Szanuję to. Zachęcam, żeby się zgłaszać dla równowagi.
2: Słuchaj, skoro jest tak dużo ludzi, którzy to robią, może spróbujesz jednak?
1: Nie, to, że wiele osób idzie w jakimś kierunku, to jeszcze nie jest powód, żeby podążać ze wszystkimi. Kiedyś może to przyjdzie. Widzisz, to różne etapy inicjacji trzeba odhaczyć. Ja jeszcze nie jestem gotów wstąpić do tego kręgu.
2: No, ja już było tak blisko. Tak blisko. Już witał się z gąską.
1: Tak. Proszę pana, ja nie śledziłem polityki w ostatnim czasie, oprócz komunikatów związanych z tym, co najgłośniejsze na arenie międzynarodowej, więc musisz mi naświetlić, co i jak.
2: Ojej, no to dzieje się zdecydowanie, zwłaszcza w polityce zagranicznej, choć to też będzie miało prawdopodobnie przełożenie na politykę gospodarczą naszą. A mowa o tym, co od kilku tygodni już gdzieś ten gęsty sos się gotował w relacjach polsko-ukraińskich. Zaczęło się przynajmniej ten odcinek i ten etap tych trudnych relacji od decyzji prezydenta Zełenskiego, czyli nadania imienia jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterom UPA. To oczywiście w Polsce spotkało się z dużą krytyką, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego, który prezydent Zełenski dostał od prezydenta Andrzeja Dudy. No i trwało to jakiś czas. Prezydent Nawrocki zwołał też kapitułę Orderu Orła Białego, z nią się konsultował i po mniej więcej dwóch tygodniach podjął decyzję o tym, żeby ten Order Orła Białego jednak prezydentowi Zełenskiemu odebrać. Sytuacja przez cały weekend była komentowana. Już w piątek wieczorem prezydent ją zakomunikował, ale zanim prezydent ostatecznie podjął tę decyzję, było posiedzenie Rady Europejskiej, na którym zresztą też był właśnie prezydent Zełenski, był zaproszony tam do różnego formatu rozmów i rozmawiał z nim też premier Donald Tusk. Już wtedy było wiadomo, że no właśnie taka może być decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu tego orderu. Premier Tusk, pytany o tę sprawę, mówił wtedy tak.
3: Prezydent Zełenski nie tylko wczoraj, ale też wcześniej dawał do zrozumienia, mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby w jakikolwiek sposób obrazić Polskę, Polaków, czy narazić na szwank relacje między Polską a Ukrainą. No ale co się stało, to się stało. Ja nie jestem doradcą prezydenta Zełenskiego, nie jestem też doradcą prezydenta Polski. Chciałbym i to wydaje mi się to oczywiste, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. I ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani no będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
2: No i teraz pytanie o to rujnowanie przyszłości, bo prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek wieczorem, że jednak Order Orła Białego odbiera prezydentowi Zełenskiemu. Teoretycznie potrzebna jest w tej sprawie kontrasygnata premiera. Raczej było pewne, że premier tę decyzję podpisze, w pewnym sensie zrzucając winę na prezydenta Nawrockiego, mówiąc, no dobra, podpisuję, ale to jest decyzja prezydenta Nawrockiego. Natomiast okazało się, że ta kontrasygnata właściwie nie jest potrzebna, bo Wołodymyr Zełenski Order Orła Białego postanowił odesłać kurierem jednej z prywatnych firm ukraińskich, dołączając też dość wymowny do tego wszystkiego wpis, mówiąc o tym, że między innymi Katarzyna II, Benito Mussolini i Gerhard Schröder są uhonorowani tym tytułem, więc jeżeli order może pozostać przy takich postaciach, to Ukraina nie zamierza się o to spierać. Dość złośliwie Wołodymyr Zełenski na tę sytuację zareagował. Prezydent Nawrocki przez weekend był na Śląsku na spotkaniu z wyborcami, jeszcze do tej sprawy się odniósł i mówił tak.
0: W wieku 20 byliśmy wolni tylko przez 31 lat. A przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 45 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
2: Strona ukraińska też chyba mówi i myśli o pewnym progu bólu, bo oprócz Wołodymyra Zełenskiego, który order Orła Białego odesłał kurierem, o czym wspominałem, to ze swoich orderów zrezygnowali byli prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, też odznaczeni tymi właśnie orderami. Inne polskie odznaczenia też są odsyłane. Andrzej Sibicha, Kiryło Budanow, Ihor Żowkowa, Wasyl Bodnar, Wołodymyr Hrosiman. To wszyscy, którzy odznaczeni, jak mówię, różnymi polskimi odznaczeniami, też się i zrzekają, więc no dawno takiego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich nie było. Komentuje to jeszcze premier Tusk. Tu będzie cytat. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, a w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie. Koniec cytatu z Donalda Tuska. I to wszystko jeszcze dzieje się w czasie, kiedy za kilka dni ma się rozpocząć wielka konferencja w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją. Miał się na niej pojawić, na tej konferencji, Wołodymyr Zełenski, ale nie wiadomo, czy się pojawi i czy przyleci w związku właśnie z tą napiętą sytuacją. Dodajmy też, że przez ostatnie tygodnie wybierał inne lotniska, żeby poruszać się po świecie, niż lotniska w Polsce, z których to lotnisk do tej pory korzystał, chcąc się gdzieś z Ukrainy wyrwać. Jako pewien jeszcze kropka nad i w tej sprawie warto dodać, że decyzji Karolowi Nawrockiemu pogratulował były prezydent Rosji, czyli pan Dmitrij Miedwiediew, no co też odbiło się pewnym echem w Polsce oczywiście. Kto z tej sprawy się cieszy i tego, jak ona została rozegrana. A w ostatnim wywiadzie Wiktor Zełenski mówił o tym, Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że ta sprawa sprowadza, dlatego pomyślałem o Wiktorze, że Karol Nawrocki podąża drogą Wiktora Orbana. A wiadomo, jak to się kończyło. Mówił, że to tylko i wyłącznie na potrzeby gry politycznej w Polsce, wewnętrznej gry politycznej. Mówił Wołodymyr Zełenski, że prezydent Polski już ustawia się pod wybory w 27 roku, żeby mógł wygrać kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Także tak ta sprawa wygląda. Jeżeli się wyłączyłeś, no to bardzo proszę, już się włączyłeś.
1: No to jestem właśnie na bieżąco ze szczegółami, to znaczy nagłówki do mnie docierały, ale teraz mam już pełną, między jedną a drugą kropką wypełnioną przestrzeń. Bardzo ci za to dziękuję, Klaudiuszu. Jutro my natomiast przestrzeń będziemy wypełniać od 6 rano do 10.
2: Wszystko się zgadza. Już nie mogę się doczekać.
1: Tak, ja również. Także widzimy się i słyszymy jutro z samego rana. Dzięki ci piękna, Klaudiusza. Jeszcze dziś po południówce polecamy.
2: Tak jest. Do usłyszenia.

Kichnę czy nie kichnę? Uwaga. Nie, chyba udało się, nie. Uff. Za 14 minut będzie 8. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytam o tym, o czym Klaudiusz trochę wspominał, mianowicie o kontekście biznesowym całej sytuacji związanej z orderem. Chyba można powiedzieć całej afery, czy nieporozumienia pewnego, na pewnej kości niezgody, którą mamy. Polskie firmy liczą na kontrakty w Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego. Tu oczywiście parę słów na temat ogromnej mobilizacji i napięć, które towarzyszą przygotowaniom do ważnej konferencji Ukraine Recovery Conference, która od środy rusza w Gdańsku. No ale ponieważ to Rzeczpospolita, a dzisiaj będziemy mieć Rzeczpospolitą w osobie Cezarego Szymanka po 9:30, to jak to powiedział Kuba, oddajemy Cezarymu co cezarskie, więc podejrzewam, że i te wątki mogą się po 9:30 pojawić. Zachęcamy Państwa do tego, żeby słuchać nas uważnie i być na bieżąco. Beata Grabarczyk poprowadzi tę rozmowę, Beata jest już w studiu, ta pierwsza po godzinie 8, więc za 13 minut się zameldujemy.

Watch out, Thunder Mother. Co, że za szeptem na próbę słowa watch. Pan Jacek napisał, że aktywności fizyczne, głównie lekka atletyka, sztafety, bieg przez płotki, rzutoszczepem, sprint. Wszystko oglądam. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy i redakcję sportową, jak mnie mam też. Państwo trochę pisali o tańcu. I Kajtek mi podrzucił ważną informację a propos tańca, że to taki przykład aktywności fizycznej, którą można podejmować, pan Andrzej Rosiewicz na przykład, który ma brać udział w tańcu z gwiazdami. Tak, 82 lata. Takie są plany. Bardzo dziękuję, Kajtku, za uzupełnienie informacji. Teraz już wiem, co u pana Andrzeja Rosiewicza słychać. Państwo też już wiedzą, są w to włączeni, także wspólnie będziemy przeżywać te informacje. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, co my tu jeszcze mamy? Oprócz jazdy na rowerze, jazda konna i pływania, najlepiej razem z załączonym zdjęciem, to w grupie patronów. Proszę sobie zerknąć, a jeżeli ktoś nie może, to proszę na Patronite sobie zerknąć. Tam można sobie załatwić taką wyjściówkę do grupy patronów. W tej sprawie cały czas oczywiście można. 224-280-280. Jeszcze mail napisała Agnieszka, że oni tak wszyscy piszą o tych rowerach, bo ich pan Klaudiusz opłacił. To jest mafia Tour de Slezakowa. Też jestem tego zdania. Wytropimy to wszystko, pani Agnieszko. Cieszę się, że jest pani po mojej stronie.

codzienne ładowanie i rozładunek zmywarki zalicza się do ćwiczeń fizycznych, napisał pan Maciek. Oczywiście, że tak. Zróbmy szybkie głosowanie w studiu. Ja tak, Beata też, Kuba też, Kajt tak, jednogłośnie zatwierdzamy. To jest wysiłek fizyczny. Właściwie to dyscyplina sportowa mogłaby być, także jak najbardziej, panie Maćku. Ósma będzie za 5 minut, co po ósmej. Rzeczona Beata będzie prowadziła rozmowę z Dominiką Kowalczyk, specjalistką do spraw PR-u i zarządzania kryzysowego, na temat właśnie zarządzania kryzysowego w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. A rzeczony Kuba wespół zespół z Mikołajem Tyczyńskim będą opowiadać o sporcie i dyscyplinach różnych, więc bardzo a propos dzisiejszego dnia. I na pewno dzisiaj nie będą mówić o mundialu, o wszystkim innym, ale o mundialu na bank nie wspomną. Jestem o tym przekonany. Tony Joe White zagra na koniec i wrócimy po pełnej godzinie.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski ma zdecydować, czy przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ta rozpoczyna się w czwartek. Tymczasem na linii Polska-Ukraina występują napięcia po decyzji o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki zdecydował o tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Tak decyzję skomentował Zełenski w rozmowie z TSN.
1: Niepowaga, agresja.
0: Brak szacunku, agresja, radykalizacja społeczeństwa. To samo, co robił Orban. Po co te sygnały? Po co to robić, by radykalizować? Do czego doprowadzi ta radykalizacja? Do wyników politycznych. To polityczna walka o głosy, która może się źle skończyć.
1: To polityczna borba. Jaka pogana może zakończyć?
0: Wczoraj minęła dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii. Proces Brexitu trwał blisko 4 lata. Były brytyjski premier Boris Johnson ocenia, że była to dobra decyzja. Jego zdaniem władzom w Londynie udało się odzyskać kontrolę nad takimi kwestiami jak migracja i obronność. Musimy przestać się bać tej wolności, zacząć z niej korzystać i wspólnie iść naprzód. Z sondażu Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych wynika jednak, że blisko 60% Brytyjczyków uważa decyzję o wyjściu z Unii za błąd. Jak podaje polska agencja prasowa, Brexit skutecznie wyhamował pomysły innych exitów. O ile przed dekadą poważnie rozpatrywane były scenariusze, w których kolejne kraje, szczególnie Francja i Holandia, mogłyby pójść śladem Wielkiej Brytanii, o tyle obecnie poparcie dla takich pomysłów jest znacznie mniejsze. Wyjątkiem jednak jest Polska. Sondaże wskazują, że choć przez lata odsetek zwolenników wyjścia Polski z Unii oscylował wokół 10%, w ostatnich miesiącach wzrósł powyżej 20%. Polskie startupy mają potencjał do tego, aby podbijać zagraniczne rynki. Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że aby tak się stało, muszą mieć dostęp do finansowania i współpracować z większymi podmiotami, mówi ekspert PARP Hubert Adamczyk.
2: Jeżeli patrzymy na polskie startupy, które mają największą szansę na sukces, to musimy sobie bez dwóch zdań powiedzieć, że to są te rozwiązania, które dotyczą deep techu i med techu. Mówimy tu o rozwiązaniach z zakresu medycyny, ale i także kwestii związanych właśnie z tymi technologiami głębokimi, które pozwalają nam lepiej wykorzystywać zasoby energetyczne. Mówimy też tu o zakresie zielonej energii. Polski ekosystem startupów ma się bardzo dobrze.
3: I dziś niewątpliwie jest taki moment, w którym jest również pewna szansa, pewna moda dla firm właśnie z Polski, z naszego regionu Europy, że jesteśmy w stanie wejść w europejskie łańcuchy dostaw i wejść na rynki międzynarodowe.
0: Kontynuował Krzysztof Gulda, prezes PARP, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Warszawa będzie dziś najcieplejszym miastem wojewódzkim. W ciągu dnia temperatura w stolicy sięgnie 29 stopni. Tylko delikatnie chłodniej będzie w Rzeszowie 28 stopni, a także w Łodzi, Krakowie i Lublinie 27 stopni. Nie śmiej się, Kuba, z pułapki. W Katowicach, Wrocławiu, Bydgoszczy i Katowicach będzie w najcieplejszym momencie 26, w Poznaniu 25, w Szczecinie i Zakopanem 24, a w Gdańsku 22 stopnie. Na północy najchłodniej, ale przez cały dzień pogodnie, podobnie na zachodzie, z kolei na wschodzie i południu pojawi się więcej chmur, a także przelotne opady deszczu i burze, także z gradem i silniejszymi porywami wiatru.

0: Jak to była uniwersalna piosenka przed rozmową polityczną, zawsze pasuje. Dog Eat Dog rozpoczyna trzecią godzinę spotkania, jest 8 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: I Beata Grabarczyk też jest w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Podobnie jak w przypadku krótkiej rozmowy z Klaudiuszem, będę nasłuchiwał i sobie aktualizował informacje, co się wydarzyło, kiedy mnie nie było przez chwilę.
2: Tak, Klaudiusz mówił o tym jednym temacie, który dominował ostatni tydzień, a ja będę rozmawiała o tym drugim.
0: O Szpitalu Południowym.
2: O Szpitalu Południowym.
0: No tak właśnie, też się zamieniam w słów w takim razie.
2: Razem z nami jest Dominika Kowalczyk, ekspertka do spraw komunikacji w systemie ochrony zdrowia, ale także ekspertka do spraw komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Dzień dobry, Dominiko.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: No nie przesadzajmy z tą panią redaktor i tak wiedzą wszyscy, że się znamy.
3: Tak, dzień dobry, Beato. Bardzo mi miło, że taki temat dzisiaj poruszamy.
2: No, ja się też cieszę, że też znalazłaś czas, żeby z nami porozmawiać. Słuchaj, jak tak patrzysz na to, co się dzieje wokół Szpitala Południowego, to uważasz, że w tym kryzysie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska radzi sobie jak?
3: To jest dosyć trudne pytanie, bo ja myślę, że ta dzisiejsza sytuacja w Szpitalu Południowym to jak w soczewce koncentrują nam się wszystkie problemy ochrony zdrowia i niestety z tymi problemami próbujemy sobie radzić i ja celowo bym użyła tutaj tych dwóch słów w cudzysłowie, bo uważam, że bardzo próbujemy, to jest za duże słowo, i sobie nie radzimy. I oczywiście to kolejny kryzys, bo zwróćmy uwagę, że te kryzysy cyklicznie wybuchają i to jest problem jednej osoby, jednego podmiotu, a niestety osoby, które pracują w tej ochronie zdrowia, wiedzą, że tych problemów jest tysiące. Ten jest akurat medialny ze względu na osobę, miejsce, Warszawę, ale również
2: i powiązania polityczne.
3: I powiązania polityczne, ale wiemy już, że bardzo wielu radnych z bardzo różnych ugrupowań, którzy pracują w ochronie zdrowia, zarabiają podobne pieniądze. I od lat mówimy o pewnych rozwiązaniach, których nie wprowadzamy, więc niestety dzisiaj w ochronie zdrowia jest równie gorąco i upalnie jak na zewnątrz. Pytanie, czy coś z tym zrobimy. Ja tylko tak, żeby państwa wprowadzić w dwóch słowach. My mamy w Polsce 6,3 łóżka szpitalnego na 1000 mieszkańców, przy średniej w krajach OECD 4,2, a jednocześnie mamy 809 możliwych do uniknięcia hospitalizacji na 100 tysięcy mieszkańców, przy średniej w krajach OECD 473. No więc ja się chciałabym zapytać, gdzie jest kontrola nad tym? Czy my w ogóle jeszcze panujemy nad tym systemem ochrony zdrowia i nad ludźmi, i nad rozwiązaniami? No mam takie wrażenie, że od dawna już nie. No, pytanie jest inne, czy ktoś ma wolę polityczną, żeby dokonać
2: tego. To jest ten punkt, bo ja mam wrażenie, że każdy rząd, każdy, nie mówię tylko o tym rządzie, ale i poprzednie, i przedpoprzednie. Każdy rząd boi się dotknięcia ochrony zdrowia, bo to jest, no, to jest trujące, to jest toksyczne dla polityki.
3: To jest bardzo trudne. Olbrzymia liczba grup interesu, niestety musimy też o tym w taki sposób mówić, od lat istniejące pewne układy, systemy, podziały kompetencji także między zawodami, ale naprawdę bardzo mocne zmiany, no, powodują, że na pewno te zmiany nie będą bardzo łatwe. Ja zawsze stawiam w takim miejscu pytanie, gdzie w tym wszystkim jest pacjent? Bo my bardzo dużo dzisiaj mówimy o systemie ochrony zdrowia, o aferach, o rozliczeniach, o pieniądzach, a tak bardzo rzadko zapominamy o tym, dla kogo tak naprawdę został stworzony ten system, czyli o pacjencie. I jestem święcie przekonana, że każdy z państwa ma zapewne bardzo różne, ale w ostatnim okresie zapewne też negatywne doświadczenia z ochroną zdrowia. Długie terminy oczekiwania, problemy z wykonywaniem badań, ale też, uwaga, niezadowolenie z jakości obsługi, którą dostaliśmy. Tak, bardzo szybko jesteśmy traktowani. Więc pytanie, czy taka wola będzie? Jeżeli będzie wola, to jest też bardzo drugie pytanie o pomysł i wizję tego. Bo znowu chciałam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Cały czas mówimy, nie mamy pieniędzy w systemie. Jest ich za mało. Nie znam systemu ochrony zdrowia, w którym jest ich za dużo. Ale dlaczego
2: ale ja zwracamy... tylko dodam, przepraszam, wejdę ci w słowo, że ten rząd akurat do tego systemu dorzucił 100 miliardów złotych. Było 160, do to rzucili jest 260. A jeszcze ma być więcej. I kurczę, te pieniądze zniknęły jeszcze szybciej niż znikały wcześniej.
3: No właśnie. I teraz jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? I dlaczego nie patrzymy na takie przesłanki, jak to, że mamy w niektórych procedurach, w niektórych czynnościach olbrzymie nadwykonania w porównaniu do danych epidemiologicznych w innych krajach. Rozumiem, jakby to były wahania 10-15%, ale jeżeli to są wahania na poziomie 50-100% w stosunku do innych krajów, to należałoby popatrzeć, czy my na przykład nie nadużywamy pewnych procedur, bo mamy taką skłonność, że od razu w procedurach, które są najlepiej wyceniane albo dobrze wyceniane, mamy olbrzymi przyrost chorych. Mamy też system, który premiuje często na przykład dłuższe przyjmowanie pacjentów do szpitala niż krótszego, a normalnie w normalnych systemach polega wszystko na tym, żeby ten pacjent jak najkrócej przebywał. Mało tego, te dane, które przytoczyłam na początku, wskazują o takim dziwnej specyfice naszego systemu, że my wybieramy za każdym razem najdroższą formę opieki nad pacjentem, czyli szpital, ale nie dbamy o to, co jest najprostsze, czyli o profilaktykę, o ambulatoria, o rehabilitację. I teraz znowu uznaje się, że jedna złotówka wydana na rehabilitację to 5 zł oszczędności w systemie. Dlatego, że ten pacjent lepiej zadbany, ma mniej powikłań, często nie dochodzi do ostrych sytuacji. Mamy starzejące się społeczeństwo, niestety na potęgę, ale znowu nie budujemy systemu opartego na najtańszej formie opieki i inne kraje pokazują, że ona jest najbardziej skuteczna, czyli domowej opiece pielęgniarskiej, domowej opiece medycznej, która wspomaga tych opiekunów nieformalnych. Znowu budujemy formy stacjonarne, które są konieczne dla osób, które nie mogą być w domu, ale co do zasady to powinno być uzupełnieniem systemu. Więc my mamy takie skłonności wciąż do instytucjonalizacji, centralizacji i do wybierania tych drogich form. Inwestujemy w te szpitale. Świetnie, ale dlaczego nie mamy tej podstawowej opieki? Nie wiem, czy Państwo wiecie, co się dzieje na prowincji, gdzie niestety, albo inaczej w tych mniejszych miejscowościach, nie ośrodkach miejskich, mamy zamykane podstawową opiekę zdrowotną, czyli te takie przychodnie, do których zawsze mogliśmy pójść. Z jakiego względu? Znowu demografia, po prostu lekarze są zaawansowani wiekowo i zamykają swoje podmioty. I znowu te osoby zostają bez opieki. Jeżeli mamy dojechać do najbliższego ośrodka, czasami i 20 kilometrów, dla starszej osoby to jest bardzo trudne. Lekarz pod opieką ma kilka tysięcy pacjentów, bo to się zdarza nagminnie. Jak taka osoba ma obsłużyć kilka tysięcy pacjentów, nawet jak każdy chciałby przyjść raz do roku, a wiemy, że bywa to zapewne dużo więcej. Więc tych problemów jest bardzo dużo. Do tego dochodzą problemy związane z kompetencjami zawodów medycznych, które w Polsce są po pierwsze zbyt mało wykorzystane, bo mamy takie zawody wciąż, które możemy lepiej wykorzystywać, jak pielęgniarki, farmaceutów w aptekach, którzy również mogliby być wsparciem, fizjoterapeuci. System tego nie wykorzystuje, mimo że mogły to być tańsze, bardziej elastyczne formy, dające właśnie to wsparcie pacjentowi, kiedy on jeszcze się nie nadaje na szczęście do szpitala.
2: No dobra, ale dlaczego właściwie tak się dzieje? To znaczy, no to rozumiem, że można zmieniać na poziomie ministerstwa czy NFZ-u, inaczej finansować rzeczywiście te historie. Czy to polega na tym, że jak zamykany jest jakiś oddział albo szpital, to Polacy natychmiast masowo protestują, w związku z czym przychodzi polityk i mówi, no nie, no w moim regionie szpital musi być. No i w związku z tym NFZ się ugina i ten szpital musi być.
3: Zaczęliśmy od polityki, ale od niej nie uciekniemy.
2: Nie uciekniemy.
3: W 100% racja. Niestety ta olbrzymia obawa przed politycznymi konsekwencjami, ale też myślę, że taki niedostateczny brak komunikowania ludziom i pokazywania, że słuchajcie moi drodzy, ten szpital naprawdę nie jest nam tutaj potrzebny, bo szpitale, które przyjmują mało pacjentów, bardzo niewielu pacjentów, nie mają też możliwości wypracowania pewnej jakości dla pacjentów. Zamiast oddziału szpitalnego albo na przykład dwóch szpitali, czasami trzech, w stosunkowo niewielkiej miejscowości, faktycznie jest lepiej zbudować jeden duży szpital, a obok tego część środków przeznaczyć na inne formy opieki nad ludźmi. Ale też musimy mieć świadomość i sami zapewne tak postrzegamy. Jak ktoś nam mówi, słuchaj, twój najbliższy szpital zostanie zamknięty, to każdy z nas naturalnie się obawia. A jeżeli usłyszelibyśmy, że zapewnimy ci najlepszą opiekę, będziesz miał lepszy dostęp do swojego lekarza rodzinnego, będziesz miał lepszą opiekę do pielęgniarki, która wreszcie będzie miała czas i możliwość przyjścia do ciebie, jeżeli tego wymagasz, to zapewne inaczej nam się też układa to bezpieczeństwo. Więc myślę, że ta komunikacja i też edukacja pacjentów jest absolutnie bardzo ważna i w pewien sposób redukowałaby to ryzyko polityczne. Ale oczywiście idziemy jak zwykle na skróty. Ludzie się obawiają zamknięcia szpitala, to po prostu go nie zamykamy.
2: No dobrze, ale czy to też nie jest tak, że ten przekaz pozytywny się nie przedziera do ludzi, tylko właśnie się przedziera ten negatywny. Nie usłyszą tego, że będą mieli lepszą opiekę, bo przyjedzie jakiś opozycyjny polityk i będzie krzyczał, zamkną wam szpital. I na tym się skończy ta komunikacja.
3: No i znowu, współpraca polityczna trochę ponad podziałami byłaby bardzo wskazana. I myślę, że oczywiście tak jest, że ten negatywny nam się łatwiej przebija, co oczywiście obserwujemy na co dzień, ale też wiemy, że ciągle powtarzany pozytywny przekaz zaczyna kiełkować. I pytanie, czy przekaz, jeżeli ludzie mają pozytywne doświadczenia, to po prostu są tym związani. Ja dam przykład z totalnie innej branży, gdzie był olbrzymi hejt na KSeF, że był trudny, że ciężko się zarejestrować, że dramat i tak dalej. A dzisiaj wielu moich kolegów, przedsiębiorców, biznesmenów mówi, słuchaj, to nie jest takie złe, bo nie muszę tych faktur brać, wszystkie mi trafiają w jedno miejsce. Jak już ogarnąłem, to już jest super. Więc myślę, że tutaj będzie podobna sytuacja, że jeżeli się nauczymy tego, że nam się nagle zmienił dostęp do lekarza, właśnie do tej opieki, do rehabilitacji, czy do opieki pielęgniarskiej, bo my zwróćmy uwagę też, że cały czas jak myślimy, to myślimy szpital, lekarz. A pamiętajmy, że system ochrony zdrowia i medycy, którzy nam mogą pomóc, to jest dużo większe grono. Tak jak wspominałam, to są farmaceuci. Świetnym przykładem są na przykład tutaj Włochy, gdzie oprócz takiego zakupu leków możemy otrzymać poradę farmaceutyczną. W takich sytuacjach na przykład ugryzienia przez owada. Uwaga, całkiem sporo takich przypadków latem trafia na SOR-y, a wiemy, że SOR to jest najdroższa forma opieki, a nie zawsze są one konieczne. Gdybym mogła możliwość skorzystania z szybkiej porady, na przykład w najbliższej aptece, gdzie naprawdę w tym początkowym stadium po ugryzieniu owada możemy dostać właściwe leki, właściwe środki i nie musiałbym jechać na SOR. No, myślę, że wartość ekonomiczna od razu nam się w głowie układa, że jest mniej więcej 10 razy taka wizyta na SOR kosztuje 10 razy więcej niż rozmowa i porada farmaceutyczna.
2: No i jeszcze kosztuje nas dużo więcej nerwów i czasu, bo oprócz
3: dojazdu oczywiście też zajmujemy miejsce tym, którzy naprawdę mogą mieć zagrożenie życia, więc jest cała masa takich rozwiązań, więc no myślę, że ta polityka niestety musi się kiedyś przełamać, bo ten system, no bądźmy szczerzy, wygląda też przez lata tak, właśnie ze względu na tą politykę, na takie proste rachunki. Co mi się będzie bardziej opłacało do najbliższych wyborów? Więc chciałabym, żebyśmy zmienili to myślenie i pokazali, co się najbardziej będzie opłacało pacjentowi. Zapewne troszkę dłuższej perspektywy niż kilku miesięcy, bo oczywiście te zmiany, jak każda zmiana, będą przynosiły no chociażby to, że musimy trochę zmienić nasze przyzwyczajenie.
2: No tak, a na razie Platforma, jak rozumiem, musi klajstrować sytuację, zwalniając wszystkie możliwe osoby. No i zobaczymy, jak to się dalej będzie toczyło.
3: Wolelibyśmy, żeby takich sytuacji oczywiście nie było i żeby nie funkcjonowały. Ja myślę, że tutaj ta sytuacja oczywiście też nas bardzo rozgrzewa, dotyczy znanych nazwisk. Tak. Mówi się o tym Saloniku Wipowskim. No właśnie, pytanie, czy to by było potrzebne, gdyby ten system i ten dostęp po prostu pacjenta był łatwiejszy.
2: No ale chyba minister już nie zdąży tego zmienić, bo do wyborów nie mamy wcale tak dużo, niespełna półtora roku, więc na razie będziemy klajstrowali rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Dominika Kowalczyk, ekspertka do spraw komunikacji w służbie zdrowia, a także ekspertka do spraw sytuacji kryzysowych, była naszym gościem. Dzięki, Dominiko.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Dziękuję.
0: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Jeszcze komentarz do komentarza.
2: Bardzo proszę.
0: Przemek napisał: więcej pani Dominiki, super rozmowa.
2: Bardzo dziękujemy.

Bright Lights, Big City, 26 minut po 8. W studiu pojawił się już Mikołaj Tyczyński, więc za chwilę będziemy Państwu opowiadać o sporcie. Znaczy, panowie będą opowiadać, ja będę się przysłuchiwał, będę kiwał głową z miną, jakbym wszystko rozumiał, wiedział i był na bieżąco z tym, co w sporcie się dzieje. Więc będziemy up to date, jak to się ładnie mówi po polsku. Ale zanim do sportu, to jeszcze The Raytons, Let Me Breathe przez parę minut nam zagra.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Panowie, w pełnej gotowości Mikołaj Deczyński, Jakub Miedras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Od którego boiska dzisiaj zaczynamy?
2: No oczywiście, no trzeba zacząć od tych mistrzostw świata, które są w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
3: Tylko nie przegadajmy, żeby zostało trochę czasu.
2: No ale, no dobra, jak uważasz.
3: Czy wiesz, że w ten weekend, to znaczy od ostatniej piątkowej ostrej gry rozegrano aż 12 meczów?
2: No wiem. Większość nawet obejrzałem, chociaż nie wszystkie te mecze były udane. Ale ja mam dla państwa na początek taką pewnego rodzaju zagadkę. Jak państwo myślą, w jakiej drużynie mogli zagrać tacy piłkarze jak Dunga, Zico, a także Trezeguet?
3: Ja wiem.
2: No ty, ja wiem, że ty wiesz. Brzmi to jak drużyna oldboyów albo na przykład takie legendy mistrzostw świata. Otóż, szanowni państwo, to są piłkarze reprezentacji Egiptu, którzy zagrali dzisiejszej nocy przeciwko Nowej Zelandii. A nie Dawid Trezeguet, Zico i Dunga, legendy reprezentacji Brazylii.
3: Tak, więc... Trezeguet Francji.
2: Tak.
3: No tak, Egipt w tej nocy?
2: No nad ranem.
3: No nad ranem, tak, o trzeciej, tak trzeba to powiedzieć.
2: Czyli ten
3: tak.
2: mecz się kończył o 5 nad ranem, to ty już, Jakubie, tutaj zmierzałeś dziarskim krokiem w kierunku ostrej.
3: Przedzierałem się.
2: Reprezentacja Egiptu obejmuje prowadzenie w swojej grupie, po tym jak Egipcjanie wygrali 3-1 przeciwko reprezentacji Nowej Zelandii. Mimo tego, że to Nowozelandczycy objęli prowadzenie w 15 minucie po bramce Surmana, jednak Egipcjanie kreowali, napierali i szukali swoich szans. No nie zbyt dobry mecz zagrał Omar Marmoush, który dosyć sporo sytuacji nie wykorzystał. Jednak przy tej bramce drugiej Mohameda Salaha okazał się kluczowym zawodnikiem, bo to on tam zrobił miejsce przy akcji na jeden kontakt, po której Mohamed Salah zdobył bramkę na 2-1. No i jeszcze wspominany Trezeguet po asyście Mohameda Salaha zakończył strzelanie na 3-1. No
1: kurczę, to sobie tak. mogłem do śniadania obejrzeć, jeżeli to o 5, a to jutro też bym... A to dobra, to
2: o 5 się kończył, Mateuszu, czyli no, mogłeś jeszcze na końcówkę drugiej połowy do 4:30 na przykład.
1: No to no spokojnie, sorry.
3: Do pierwszego śniadania, tak. Egipt ma dosyć dobrą sytuację w grupie. No, nie mówię komfortową, bo co prawda awans wydaje się już w miarę pewny, nawet mając 4 punkty. Natomiast Egipcjanie wykorzystali remis Belgów z Irańczykami wczoraj 0-0. No i Belgowie załamani.
2: Koszmarny był ten mecz, tam naprawdę się nic nie działo. To Irańczycy zdobyli bramkę w 25 minucie, a żeby być precyzyjnym, to Mahdi Taremi, która to bramka została nieuznana ze względu na pozycję spaloną. No, Belgowie, tak jak sobie popatrzymy, no to wciąż trzonem tego zespołu są zawodnicy tworzący tę złotą generację, która na mundialu w Rosji zdobywała brązowy medal. No ale to są już zawodnicy, no powiedzmy, wiekowi. Tak, Romelu Lukaku, który miał w tym sezonie ogromne problemy zdrowotne. Kevin De Bruyne, który zagrał bardzo słaby sezon pod wodzą Antonio Conte w Napoli. Boki obrony tworzą ci Timothy Castagna, także to mamy nie.
3: Tylko ten Thibaut Courtois obronił parę razy Belgów przed stratą bramki.
2: Tak, ale miał kilka takich naprawdę pięknych interwencji, które no po prostu wykazał się przy nich Thibaut Courtois znakomitym refleksem. No ale ostatnio krytykowaliśmy reprezentację Hiszpanii po tym meczu z Capo Verde, który był bezbramkowy. Ja tutaj krytykowałem Luisa de la Fuente za jego ustawienie taktyczne, no a i Luis de la Fuente, no muszę przyznać, że skorygował. Tak.
3: Posłuchał cię.
2: Posłuchał mnie, no nie wystawił Pedriego na dziesiątce, a kibice Barcelony wiedzą, że Pedri musi operować w głębi pola na pozycji numer 8, może nawet na 6. Mikel Oyarzabal, który w pierwszym meczu przez pół godziny nie dotknął piłki, zanotował 2 bramki, no i Lamine Yamal w 10 minucie rozpoczął strzelanie. Pierwszy jego mecz w wyjściowym składzie i pierwsza bramka na mundialu. Lamine Yamal jest najmłodszym piłkarzem w historii, który zdobył bramkę i na mundialu, i na mistrzostwach Europy. Jeszcze tuż po przerwie padła samobójcza bramka Tambaktiego. Po takim potężnym strzale Marka Kukurei obronił bramkarz, a potem po prostu pan Tambakti trafił, no, stał obok bramkarza i piłka po prostu odbiła się od jego głowy.
3: Tak, w Hiszpanii już o wiele spokojniej niż po pierwszym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Za to na Wyspach Zielonego Przylądka euforia, bo w tej nocy udało się piłkarzom z tego wyspiarskiego kraju zremisować z Urugwajem. I to 2-2 bramkowo, więc było bardzo emocjonujące.
2: No słuchaj, no to był weekend cudów. Curaçao z pierwszymi punktami. Właśnie Capo Verde z pierwszymi punktami. No zaczęli strzelanie w 21 minucie od fantastycznego rzutu wolnego z perspektywy Capo Verdeńczyków. Jednak no Fernando Muslera tam się nie popisał, ale wydawało się, że pod koniec pierwszej połowy Urugwajczycy prowadzeni przez Marcelo Bielsa no odzyskali kontrolę, bo tam bramka Maxiego Araujo w 44 minucie, a potem Canobbio jeszcze tuż przed zejściem do szatni, jednak w 61 minucie...
3: Fatalny błąd Muslery.
2: No w ogóle ani Muslera, ani Wozinia nie popisali się w bramkach obydwu drużyn. To był poziom, myślę sobie, że no nawet no gdzieś ekstraklasy, dołu ekstraklasy czy pierwszej ligi, bo Wozinia też mógł w drugiej połowie... No mógł spowodować to, że Kapowerdańczycy mogli stracić bramkę. Tam parę takich niepewnych sytuacji interwencji było po stronie Wozini, który był, robił furorę przy okazji meczu z reprezentacją Hiszpanii.
3: To może jeszcze kończąc wątek mundialowy, wróćmy na chwilę do soboty, no bo tam Holendrzy pokazali, że są bardzo silną ekipą. Zagrali o wiele lepiej niż w meczu z Japonią, zremisowanym, przypomnę. No i pokonali Szwedów aż 5-1.
2: No człowiekowi aż się smutno zrobiło, że to nie my jesteśmy...
3: Że nie my dostaliśmy 5-1
2: nie,
3: w Holendrów.
2: Nie, to akurat tego nie jest. Akurat z tym nie, ale to była zupełnie inna... Holendrzy byli zupełnie inną reprezentacją niż ta, która zagrała z Japonią. Byli dużo konkretniejsi. Zagrał bardzo dobry mecz Frankie de Jong, który no tak jest takim zawodnikiem chimerycznym. On tak zagra co któreś dobre spotkanie. Przede wszystkim zmiana na pozycji napastnika na pozycji numer 9, gdzie wszedł Brian Brobry, który no, jest zawodnikiem bardzo silnym, dobrze grający tyłem do bramki, i on zdobył w 17 minut, zanotował dwa trafienia. I to ułatwiło po prostu Holendrom granie. Później jeszcze Cody Hagpo zdobył dwie bramki, no i na zakończenie Summerville jeszcze dołożył trafienie na 5-1. Antony Elanga za to po stronie Szwedów. Ten, który nas skarcił.
3: Tak jest.
2: Zanotował jedyne.
3: Wszystko się zgadza. Natomiast Niemcy mają komplet punktów i pierwsze miejsce w grupie zapewnione, ale nie było tak łatwo w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Długo ekipa Juliana Nagelsmana przegrywała, no ale mają super rezerwowego Denisa Undawa, który dał Niemcom 2 gole i wygraną 2-1. Ten drugi gol w doliczonym czasie gry.
2: Po świetnym podaniu Feliksa Elmeczy, to trzeba przyznać. Tak, no ale przede wszystkim Iworyjczycy mogą sobie pluć w brodę, bo oni w drugiej połowie mieli okazję do tego, żeby zakończyć to spotkanie. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Simona Dingra tam nie wykorzystał doskonałej okazji na 2-1. Też zresztą Jan Diomande zszedł w końcówce spotkania, a Nicolas Pepe miał taki zryw, który no, nie rozprowadził należycie kontrataku.
3: Dzisiaj kolejne mecze. Zobaczymy m.in. Argentyńczyków z Austriakami, Francuzów w pojedynku z Irakiem i szalenie ciekawie zapowiadający się mecz Norwegia-Senegal, ale to już w nocy dla koneserów oczywiście.
2: No i o 5:00 jeszcze starcie krajów muzułmańskich, Jordania-Algieria. Też jestem
3: ciekawy. Dla koneserów.
2: Tak, no jestem bardzo ciekawy, jak drużyna Władimira Petkowicza, czyli reprezentacja Algierii po tej porażce 0-3 z Argentyńczykami, zaprezentuje się na tle Jordanii.
3: No dobrze, mundial mundialem, ale działo się też w innych dyscyplinach. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł Mistrzów Polski, sięgnęli po to trofeum po raz 9 w historii.
2: Meczu numer 7, to
3: tak, jest ta finałowa rywalizacja z Orlen za Stalem Zielona Góra była bardzo zacięta. Właśnie 7 meczów, czyli największa możliwa liczba na tym etapie była potrzebna. W piątek zielonogórzanie wyrównali stan rywalizacji na 3-3, wygrali minimalnie 2 punktami, ale w niedzielę już we własnej hali Legia nie dała sobie wyrwać mistrzostwa, pokonała za Stal 78-70. Chociaż w ostatniej kwarcie rywale jeszcze się zbliżali na 3 punkty, no i w sumie losy tego tytułu były otwarte. MVP finałów został wybrany Andrzej Pluta. Wczoraj 15 punktów, 5 asyst i 3 zbiórki. No i cóż, radość wielka w Warszawie. Drugi tytuł z rzędu.
2: Warto podkreślić, że jest to 9 złoty medal w historii stołecznej ekipy. No to co? Może...
3: Siatkówka.
2: Siatkówka, no tak, bo za nami rywalizacja w kolejnym turnieju Ligi Narodów Kobiet, tym razem w Bangkoku. No i podopieczne Stefano Lavariniego no całkiem niezły zagrały ten turniej.
3: Trochę w kratkę, ale tak na plus.
2: Trochę w kratkę, tak. No ale w czwartek pokonały Ukrainki, o czym pewnie opowiadałeś w piątek. 3-1. No potem były problemy z Holenderkami, tam pojawiły, powróciły demony.
3: W trzecim secie.
2: W trzecim secie, tak. Z tego meczu z Ukrainą jednak podopieczne Stefano Lavariniego wygrały jednak 3-1. Potem była porażka z Kanadyjkami w tiebreaku.
3: Tak, 2-3. Bardzo minimalnie, 13-15 w tym tiebreaku. A ten punkt zdobyty dzięki tiebreakowi pozwolił na uplasowanie się na czwartej pozycji po 8 meczach fazy zasadniczej. Wyżej są tylko Amerykanki, Brazylijki i Włoszki. No i na trzeci turniej Ligi Narodów Polki, które przenoszą się z Tajlandii do Japonii.
2: Do Osaki.
3: Tak, no jadą na bardzo trudne mecze. Pierwszy 8 lipca w Osace z Turczynkami, potem między innymi jeszcze Brazylia i Japonia, więc łatwo na pewno
2: i Amerykanki
3: nie
2: jeszcze.
3: Będzie. I jeszcze Amerykanki, tak jest. Słuchaj, Bartosz Zmarzlik wygrał 5. rundę cyklu Speedway GP, czyli indywidualnych mistrzostw świata na żużlu.
2: Ale ten
3: tak, zaraz o tym, o okolicznościach okay. Zaraz opowiem. Natomiast najpierw fakty dotyczące wyników. Bartosz Zmarzlik w finałowym biegu pokonał Brytyjczyka Roberta Lamberta, Duńczyka Michaela Jebsena Jensena, no i co najważniejsze, Australijczyka Brady'ego Kurtza. Najważniejsze dlatego, że pozwoliło Zmarzlikowi wyprzedzić Australijczyka w klasyfikacji generalnej cyklu. Ma 3 punkty przewagi nad nim. No i to między tymi dwoma panami się rozstrzygnie najprawdopodobniej walka o Mistrzostwo Świata. Do zakończenia cyklu pozostało 5 rund, 2 w Polsce, 1 sierpnia w Łodzi i na zakończenie 26 września w Toruniu. No ale te zawody w Toruniu, no ich przebieg był niecodzienny. Niecodzienne okoliczności. Przed rozpoczęciem zawodów potężna ulewa, burza przeszła przez Wrocław. Kompletnie woda zalała nie tylko tor, ale i park maszyn. Po godzinie od planowanego startu zarządzono rozpoczęcie zawodów, ale żużlowcy powiedzieli, że nie wyjdą na tor. Argumentowali, że był taki chaos, że niektórzy z nich nie wiedzieli, gdzie są ich rzeczy, ich sprzęt. Woda wciąż w parku maszyn stała. W dodatku...
2: Awaria prądu jeszcze nastąpiła.
3: Tak, jeszcze awaria prądów nastąpiła potem w międzyczasie. Tor był, powiedzmy, przygotowany, no ale też, jak się okazało, nie do końca bezpieczny, bo też zdarzały się tam upadki. No i ostatecznie po 3 godzinach prawie od planowanego rozpoczęcia nastąpił start przed 22:00. No i tak sobie myślę, że to zwycięstwo Bartosza Zmarzlika to taka podwójna nagroda dla kibiców chyba. Za kibicowanie po pierwsze, że przyszła, po drugie za cierpliwość, że zostali.
2: Tak na dobrą sprawę to Grand Prix zostało rozegrane w ostatnim możliwym momencie, tak? Jeszcze ta awaria prądu, no niewiele zabrakło, a we Wrocławiu nie byłoby ścigania, więc no przynajmniej udało się i cieszymy się z triumfu Bartosza Zmarzlika. Ale warto odnotować, że Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii, no i zajęła tę samą lokatę w klasyfikacji końcowej. Zwyciężyła reprezentantka Szwajcarii Marlen Rösser.
3: No i na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Mistrzostw Europy w Szermierce. 2 medale zdobyła polska ekipa. Florecista Andrzej Rządkowski ze srebrem. Pierwszy raz od 14 lat na Mistrzostwach Europy indywidualny medal we florecie dla Polaka. No a brąz z Antony we Francji, gdzie odbyły się te mistrzostwa, przywozi szpadzistka Alicja Klasik. Te 2 medale, no to wynik taki sam jak rok temu, o 1 krążek mniej niż 2 lata temu, więc powiedzmy sobie takie status quo polskiej szermierki utrzymane.
2: Tak jest.
1: Tak jest. Mikołaj Dyczyński, Jakub Jędras. Kolejne aktualności z szermierki, boiska i wielu innych miejsc po 8:30.
2: A nie, ja jutro Państwu nie opowiem o tym, co się wydarzyło w tym meczu Norwegia-Senegal.
3: Ja opowiem.
1: Tak, no to wprowadziłem Państwa w błąd. Proszę wybaczyć.
3: Będę musiał oglądać noc.
1: Mogę Ci pomóc, Kuba.
3: Okej, jesteśmy umówieni.

12,5 minuty, będzie 9. Wracam jeszcze na moment do tematu kultury fizycznej, która dzisiaj się przewija w Państwa wiadomościach bardzo, co bardzo, bardzo mnie cieszy. A tam praca fizyczna chyba na zewnątrz dociera na antenę. Tak czy inaczej, pan Tobiasz napisał, że rower jest spoko, ale subkultura rowerowa mnie zniechęca. Ciekawe, że w Polsce mało mówi się o wędrówkach pieszych. Jeżeli już, to muszą to być jakieś trudne szlaki w górach i od razu na maksa i bicie rekordu. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że Polacy, jak już są aktywni, to bardzo ambitnie. Jak rower, to od razu cały komplet, łącznie z kolarską koszulką z Tour de France 2000. Jak siłownia, to z pełnym pakietem protokołów, suplementów i tak dalej, i tak dalej. A spacer to ewentualnie z psem. A to właśnie piesze wędrówki, jak pisze pan Tobiasz, powinny być polecane przez lekarzy przy każdej wizycie. Sport nie jest dla każdego, ale aktywność fizyczna jak najbardziej. Każdy może znaleźć coś dla siebie i to powinno się podkreślać. Wczoraj był chyba Międzynarodowy Dzień Jogi. Lubię to bardzo. Z pozdrowieniami. Pan Tobiasz wytłumaczył, o co w tym chodzi. Dzięki piękne. 224-280-280 a propos aktywności fizycznej, chodzenia, biegania i każdej innej można jeszcze dawać nam znać. The Black Keys przed nami.

Za 8 minut będzie 9. Czytam właśnie Rzeczpospolitą. Mam nadzieję, że znowu nie kradnę teraz tematu do poruszenia po 9.30. Aha, widziałem ten wzrok. Uważaj, synek, który artykuł wyciągasz. Finanse na propos ściany wschodniej, która to mit o biednej ścianie wschodniej upada na naszych oczach. Zaskakujące dane GUS-u o dochodach Polaków. W czołówce znalazło się Podlasie, a część tradycyjnie uważanych za bogate regionów wypadła z pierwszej piątki. I tu niuansów jest bardzo dużo, więc nie będę wchodził w szczegóły, przytoczę tylko fragment artykułu, mianowicie, że potwierdzeniem tezy o zacieraniu się stereotypowego podziału na bogaty zachód i biedny wschód może być porównanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych, które dobrze pokazuje faktyczny poziom życia mieszkańców. Okazuje się, że najwyższą nadwyżkę dochodów nad wydatkami odnotowano właśnie w województwie podlaskim. Dochody mieszkańców były tam aż o 25,9% wyższe od poziomu wydatków w relacji do średniej krajowej, a gdyby ktoś miał jeszcze trochę miejsca przy poniedziałku na

czeka nas magiczna godzina, bo po 9 będzie Merlin, a właściwie o Merlinie słów kilka. Ja chyba mogę powiedzieć, czarujący Cezary Szymanek też będzie, ale to po 9.30 i Państwo, mam nadzieję, również z nami zostaną.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Dziś ma zostać formalnie powołana nowa, odpolityczniona Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. To odpowiedź na aferę wokół Dawida Kacprzyka, lekarza i do niedawna radnego KO, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień miał ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej dostęp do lekarzy i badań. O tej sprawie mówiła na naszej antenie Dominika Kowalczyk, ekspertka do spraw komunikacji w systemie ochrony zdrowia.
1: To kolejny kryzys, bo zwróćmy uwagę, że te kryzysy cyklicznie wybuchają i to jest problem jednej osoby, jednego podmiotu, a niestety osoby, które pracują w tej ochronie zdrowia, wiedzą, że tych problemów jest tysiące. Ten jest akurat medialny, ale wiemy już, że bardzo wielu radnych z bardzo różnych ugrupowań, którzy pracują w ochronie zdrowia, zarabiają podobne pieniądze. I od lat mówimy o pewnych rozwiązaniach, których nie wprowadzamy, więc niestety dzisiaj w ochronie zdrowia jest równie gorąco i upalnie jak na zewnątrz.
0: A teraz w serwisie medialne doniesienia. RMF24 podaje, że do sądu trafił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jego obrońca miał skierować pismo w tej sprawie w związku z tym, że poszukiwany Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po zmianie władzy wyemigrował. Przypomnę, prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące nadużyć w sprawie środków z Funduszu Sprawiedliwości. W tej samej sprawie przed sądem stanąć ma dziś Dariusz Matecki. Ukraina. Minionej nocy dwa cywilne statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów na Morzu Czarnym zostały uszkodzone wskutek ataku rosyjskich dronów. Wicepremier Ukrainy Oleksiy Kuleba przekazał, że na pokładzie jednostki pod banderą Panamy zginął obywatel Egiptu. Tej samej nocy rosyjskie drony zaatakowały statki pod banderami Palau i Belize. Według wstępnych informacji tu nikt nie odniósł obrażeń. Ponad 1,5 tysiąca razy interweniowali strażacy od wczoraj w skutku burz i ulew przechodzących nad Polską. Ponad 300 interwencji odnotowano w rejonie Poznania. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia strażacy wyjeżdżali po ponad 100 razy. W zachodniopomorskiem drzewo uszkodziło dach szkoły nad Ełkiem. Wichura zerwała część dachu budynku wielorodzinnego. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują dziś na południowym wschodzie kraju. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Najwięcej słońca będzie dziś na północy i zachodzie, z kolei na południu i wschodzie zapowiada się bardzo pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu, a przede wszystkim z burzami. W południowo-wschodniej ćwiartce Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W czasie burz w porywach wiatr osiągnie do 80 km na godzinę. Poza tym powieje raczej słabo i umiarkowanie z północy i południowego zachodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni na Pomorzu do około 26-28 stopni w centrum i 30 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie na samym wybrzeżu, tam około 18.

0: No i tak nas urządził Kajtek gitarowo na rozpoczęcie ostatniej godziny. Jest 7,5 minuty po 9.
1: Nowy świt.
0: I za chwilę nas sportowo urządzi Patryk Rabiega. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias. Właśnie miałem ci powiedzieć, zobacz, będzie dzisiaj o mundialu. Jeden poranek z Kubą i co się ze mną stało?
0: No właśnie, zostałeś sprofilowany odpowiednio sportowo.
2: Kto z kim przestaje? Takim wiadomo, przystaje. Tak.
0: Czyli Kuba jutro po 8.30 będzie opowiadał o Ameryce Łacińskiej i nie o sporcie. Taka zamianka.
2: Kto wie, kto wie.
0: W dwie strony
2: będzie
0: działało.
2: Różne niespodzianki w nowym świcie mogą się wydarzyć, więc zapytam, muszą być państwo przygotowani na wszystko.
0: Dobrze ci się prowadziło poranek z Kubą? Kuba nie
2: słuchał. Bardzo dobrze. Wspaniale. Wspaniale.
3: Było ekstra.
2: Kuba mówi, że było ekstra. Tak, było bardzo, bardzo dobrze. Ale dobrze, że już wróciłeś.
0: Nie trzeba wstawać tak wcześnie.
2: Tak.
0: Okej, bardzo dziękuję za zastępstwo i zamiankę. No dobra, to my dzisiaj w stronę boiska. Choć niezupełnie.
2: Choć niezupełnie. I zanim przejdziemy do spraw około mundialowych, to jeszcze sprawy polityczne, tak z dziennikarskiego punktu widzenia, z dziennikarskiego obowiązku, krótko.
0: Kolumbia,
2: tak. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, no i wystrzeliły szampany w Białym Domu, bo wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem Kolumbii będzie wspierany i popierany przez Donalda Trumpa, Aberaldo de la Espreya. Prawicowy polityk, więc Kolumbia jest kolejnym krajem w Ameryce Łacińskiej, który mocno skręca w prawo, w stronę konserwatywnej polityki. Na te oficjalne wyniki wyborów prezydenckich jeszcze będzie trzeba trochę poczekać, prawdopodobnie kilka dni, ale te wstępne wyniki pokazują jasno, de la Espreya będzie nowym prezydentem Kolumbii. Donald Trump oczywiście już mu pogratulował i w mediach społecznościowych napisał, że Espreya odniósł gigantyczne zwycięstwo. Tak podkreśliłem to gigantyczne, a teraz dodam, że to gigantyczne to 1% przewaga.
0: Wow.
2: Tak wskazują wstępne wyniki wyborów, tak?
0: Ciekawa definicja.
2: No tak, no Donald Trump już chyba nas przyzwyczaił do tego, że ma tendencję do uwypuklania wszystkiego i to w taki sposób dość mocny, także no ciekawe, tak wznosząc się już na wyżyny dyplomacji, ciekawe czasy przed Kolumbią, bo nowy prezydent to jest taki trochę polityczny outsider. Sam mówi o sobie i tak chce, żeby wszyscy o nim mówili tygrys, kolumbijski tygrys. Ten tygrys kieruje ruchem o nazwie Obrońcy Ojczyzny, co myślę też już dużo o nim mówi. Na wiecach wyborczych przemawiał z kuloodpornej klatki, no i jest zagorzałym kibicem reprezentacji Kolumbii. W ostatnich dniach kampanii zawsze ubrany był w koszulkę reprezentacji Kolumbii i bardzo mocno akcentował, że właśnie trwa mundial, więc obowiązkiem każdego Kolumbijczyka jest wspierać drużynę narodową, kibicować i dopingować. No i chyba ten doping zdaje egzamin, bo na razie na trwającym mundialu, to tak spoglądam w stronę Kuby, Kolumbia radzi sobie całkiem dobrze, prawda? Jest na pierwszym miejscu w swojej grupie, ale na razie rozegrała jeden mecz, więc po tym jednym meczu jest na pierwszym miejscu. Także no, ten doping chyba po prostu zdaje egzamin. Zobaczymy, jak dalej Kolumbijczykom będzie się na mundialu wiodło. No i tak płynnie przeszliśmy do spraw mundialowych.
0: Tak jest.
2: Pięknie to zrobiłem, prawda?
0: Bardzo finezyjnie.
2: Przypomnę państwu, że Meksyk jest jednym z państw gospodarzy tych trwających właśnie mistrzostw, ale mam wrażenie, że w samym Meksyku w ostatnich dniach więcej niż o samych rozgrywkach mówi się o pewnym Merlinie, który stał się no, niekwestionowaną gwiazdą tego mundialu i wcale nie dlatego, że strzela gol za golem, bo nie jest piłkarzem.
0: Niekwestionowana.
2: Tak. jest kaczorem. Kaczor Merlin robi właśnie furorę w Meksyku. Mogą państwo zobaczyć i ty zresztą też w grupie dla patronów opublikowałem zdjęcie tego dżentelmena. Uroczy, uważam. A wszystko zaczęło się bardzo, bardzo niewinnie, bo Merlin jest kaczorem udomowionym i często towarzyszy swoim opiekunom w pracy podczas ulicznej sprzedaży w meksykańskiej stolicy i gdy rozpoczynał się mundial, no to tak, żeby podkreślić ten wyjątkowy czas, opiekunowie ubrali Merlina w mini koszulkę reprezentacji Meksyku. Ktoś nakręcił film, ktoś opublikował ten film w internecie. I to wystarczyło. Z anonimowego kaczora Merlin stał się sensacją i no teraz w Meksyku, w stolicy Meksyku są kolejki, by kaczora zobaczyć, by zrobić sobie z nim zdjęcie.
0: Celebrytą go zrobili.
2: By nagrać. No taki po prostu mundialowy celebryta się zrobił. Pato mundialista, czyli mundialowa kaczka, tak jest nazywany. No i już został okrzyknięty formalną maskotką tych mistrzostw, detronizując te oficjalne, no, niefizyczne maskotki, czyli Jaguara i Bielika. Merlinem zainteresowała się nawet FIFA, bo też była oficjalna delegacja, taka oficjalna wycieczka, nazwijmy to, przedstawicieli, którzy też zrobili sobie z Merlinem zdjęcia, też nakręcili film. Także można powiedzieć nieformalna maskotka, ale zatwierdzona przez FIFA mundialu. Oczywiście to wszystko jest urocze i można tę historię traktować z przymrużeniem oka i to jest trochę kolejny dowód na to, w jakich czasach żyjemy, że wystarczy kaczce założyć koszulkę piłkarską, by było głośno, nagrać film, wrzucić do mediów społecznościowych i to już zaczyna żyć swoim życiem i w zasadzie nie wiadomo, do czego to może doprowadzić. Na razie doprowadziła do tego, że kaczka stała się
0: super popularna.
2: Super popularna, jest celebrytą, kaczor jest celebrytą i ustawiają się kolejki, żeby go zobaczyć.
0: Dobra, ale przyznaj, że urok osobisty też ma niebywały.
2: No czy nie, no oczywiście. Wiadomo. No to tak jak wspomniałem, no wdzięku mu odmówić nie można, więc prawdopodobnie gdybym był w tej chwili w stolicy Meksyku i go spotkał, to też jakieś selfie musiałbym zrobić. No to tak... Ten mechanizm tak właśnie działa, ale i to też podkreślają meksykańskie media, że Merlin stał się pewnym symbolem takiego mundialu, jak to jest nazywane, ludowego, rozgrywającego się trochę poza stadionami, bo Merlin jest takim symbolem i trochę reprezentuje wszystkich tych kibiców, których nie stać na bilety, których nie stać na to, żeby pojawić się na stadionie i zobaczyć mecz na żywo. Bardzo dużo przed mundialem mówiło się o tym, że no są ogromne nierówności, jeśli chodzi o dostęp kibiców do tych rozgrywek i że na przykład przeciętny Meksykanin nie ma szans wejść na stadion, bo ceny biletów są tak gigantyczne, trzymając się retoryki Donalda Trumpa, że no po prostu nie stać go, po prostu go nie stać na to, żeby zobaczyć swoją ukochaną drużynę na żywo. No i Merlin stał się w ostatnich dniach symbolem, uosobieniem takiego spontanicznego, ulicznego kibicowania, dostępnego dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela, bo no dostęp do tych meczów, tak jak wspomniałem, dla Meksykanów wciąż jest poza zasięgiem dla wielu z nich właśnie ze względu na wysokie ceny biletów. No i tak sobie myślę, że chyba głównie dlatego obecnie w stolicy Meksyku kaczor Merlin jest większą gwiazdą niż wszystkie piłkarskie gwiazdy, piłkarskie legendy, które właśnie biorą udział w mundialu.
0: No dobra, ja widzę, co nam za chwilę zagra i rozumiem, że...
2: Mm-hmm.
0: Że
2: to będzie o kaczce.
0: El Pato to kaczka.
2: El Pato to kaczka, tak. Chociaż to nie będzie o tej konkretnej kaczce, bo ta piosenka powstała już ładnych parę lat temu. To jest meksykański zespół Kinky, który słynie z takich piosenek, no to nie są takie klasyczne piosenki z tekstem, jak państwo sobie wyobrażają, więc no państwa wyobraźnia będzie miała pole do popisu tutaj. Aczkolwiek tytuł El Pato, myślę, coś może państwu zasugerować.

0: 9.21 kończy Klatyna Amerykański. Powróci oczywiście na naszą antenę w stosownym momencie. A gdyby Państwu się chciało powrócić do tej muzyki, do tego klimatu, to proszę zerknąć na fanpage Patryka Rabiegi, bo aktualizuję playlistę z muzyką z poniedziałkowych spotkań. Ale mam, Kuba, historię sportową. Napisał pan Sławomir. Panie Mateuszu, 20 kwietnia skończyłem 70 lat. Wówczas podjąłem zobowiązanie, że uczczę urodziny pokonaniem dystansu co najmniej 70 km na moim rowerze górskim. Zrobiłem to wczoraj, 74 ponad w 4,22 godziny. Spaliłem 2882 kalorie. Na pewno powtórzę ten dystans.
1: I to na pewno nie tylko z górki, prawda? To też pod górkę.
0: Na bank przewyższenia to musiały być grane. Z Kołobrzegu Sławek pozdrawia, więc i my pozdrawiamy. Fajnie, że się pan pochwalił. Także trzymamy kciuki za kolejne dystanse. Jakie są dystanse ironmanowe? Zastanawiam się, jak to przeliczyć.
1: Jeszcze nie pamiętam, jaki jest dokładnie ironman, ale to jest, taki, ale myślę, to jest chyba dziesięciokrotność zwykłego triatlonu, tak mi się wydaje.
0: Aha, no tak. Przecież. No to możemy przyjąć, że to taki ironmanowy wysiłek w pewnym sensie, więc fajnie. Dzięki piękne za tę wiadomość. Gdyby ktoś się jeszcze chciał pochwalić, to zapraszamy mailowo albo telefonicznie 224-280-280. Chociaż ja wiem, to jest ten czas, w którym my dzwonić powinniśmy po innego gościa.

0: The California Honey Drops. 26 minut po 9. To jest ten moment, kiedy w studiu w końcu pojawił się, zmaterializował redaktor Cezary Szymanek. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, widzę, że będą, jak to się mówi, docinki, tak? Przez cały czas. No jestem, no.
0: A w życiu, jakie docinki?
1: Pokojowej atmosferze. Jestem cały, tak jak i wcześniej, we własnej osobie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Rewelacja. To my sobie za chwilę porozmawiamy o finansach osobistych. Tylko jeszcze zaktualizować trzeba informacje związane z prasą, tą kolorową bardziej, kolorową mniej. Zobaczymy, za co uda się chwycić, ale to za moment. To Three Doors Down będzie Right Where I Belong, a później przejdziemy do finansów osobistych, które jak zwykle poprowadzi Beata Grabarczyk.

0: Finanse osobiste.
1: I oto nadeszła ta chwila.
2: Beata Grabarczyk, Cezary Rzymanej, Rzeczpospolita.
3: Dzień dobry.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry.
3: Witam
1: jeszcze
3: bardzo serdecznie.
1: Raz.
3: Dzień dobry. Muszę przyznać,
1: szczególnie kolegę witam serdecznie.
3: Tak? Minacie w sensie mnie.
1: No tak.
3: No cudownie i wspaniale. Bardzo dziękuję. Muszę przyznać szczerze, że z prasy kolorowej urzekła mnie ta historia o tym skarbie znalezionym w domu.
1: To bardzo a propos finansów.
3: Gdzie to
1: i to osobiste.
3: Tak, gdzie to dom został wyburzony. Okazało się, że w domu były ukryte skarby. No i złomiarze natrafili na te skarby w gruzach, które zostały wywiezione na śmietnik. No i absolutnie dzisiaj wygrywa cytat, a właściwie podpis pod zdjęciem jednego z bohaterów owego tekstu, który brzmi, muszę,
1: no
3: bo się inaczej uduszę.
1: Dawaj, oczywiście.
3: No i ten podpis pod zdjęciem jest takowy. Złomiarze sprzedali skarb, a część złota przetopili. Mieli tyle pieniędzy, że zrezygnowali ze wsparcia MOPS i wozili się taksówkami.
1: Także wożenie się taksówkami jako element...
3: Doświadczy o statusie.
1: No statusie, tak, społecznym i finansowym.
3: Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili jadą, tak wożą się taksówkami. Dobrze wam.
1: A był taki tam ładny pierścionek w tym złomie. Mam nadzieję, że go nie przetopili.
3: 95 tysięcy
1: złotych. Tak, tak, bardzo ładny, bardzo.
3: Dobrze, ale przejdźmy.
1: Tak, przejdźmy do tego, co odbędzie się w tym tygodniu w Gdańsku. Mianowicie tam się ma odbyć konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. To ma być bardzo ważna konferencja, ponieważ ma tam w niej uczestniczyć około 5000 osób z całego świata. No, do tego powinni, przynajmniej według pierwszych zapowiedzi, przyjechać Ursula von der Leyen, Antonio Costa. Ma być też kanclerz Merz. No i miał być Wołodymyr Zełenski, ale wciąż nie wiemy, czy będzie.
3: Teraz... Nie, no na razie jest potwierdzenie, że będzie.
1: No, ale więc... ja już słyszałam informację, że ta jego obecność będzie polegała na tym, że będzie przez BIM,
3: czyli
1: połączenie.
3: Zdalnie.
1: Tak, będzie. Ale zobaczymy. No może przyjedzie jednak.
3: Tak.
1: No ale polskie firmy są bardzo zainteresowane tą konferencją.
3: Nie dorwę się do tego głosu. No bo... Nie, nic.
1: No dobra, to ja już oddaję
3: to
1: głos.
3: To mnie nie było tyle czasu, a nie pani redaktor.
1: No i dlatego ja gadam teraz, no.
3: żeby się ze mną nagadać. No dobrze.
1: No żeby się z tobą nagadać i wiesz, musiałam gadać więcej i teraz tak to
3: i teraz
1: się
3: tak
1: kończy.
3: Mi zostało. I
1: tak się
3: zostało.
1: Przyzwyczaiłam i tak to się kończy.
3: Ukraine Recovery Conference.
1: Tak
3: czwartek,
1: jest.
3: Piątek w Gdańsku, aczkolwiek część rzeczy już zaczyna się w środę. No i tak, to można określić to spotkanie jako przygotowanie biznesu, ale również i świata politycznego, bo tak naprawdę tego pierwszego, czyli przygotowań biznesu w pełni nie będzie, jeżeli również nie będzie politycznej zgody. Tu tak naprawdę mówimy o tych układach i układzikach na poziomie całego świata, a nie tylko i wyłącznie w kontekście gości, którzy będą na samej konferencji. No, te przygotowania tak naprawdę one już gdzieś trwają powoli i wszyscy do tej rzeczywistości, którą będziemy można określić takim lub innym pokojem, wszyscy się do tej rzeczywistości powoli przygotowują. Ale wracając już do samego Gdańska, ma być Donald Tusk, prezydent Ukrainy wspomniany przez panią redaktor, Ursula von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, Antonio Costa, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, około 20 delegacji z różnych krajów, przedstawiciele globalnych koncernów, funduszy inwestycyjnych czy banków. Faktycznie, jeżeli chodzi o obecność Wołodymyra Zełenskiego, no to w chwili obecnej tak naprawdę no to jest tak jak z pogodą na świętego Hieronima jest albo jej nie ma. No i tak naprawdę trudno jest wyrokować, czy będzie. Nie zmienia to jednak faktu, że to już zresztą wczoraj późnym wieczorem konsorcjum, tak to nazwę, polskich organizacji biznesowych, czyli Rada Przedsiębiorczości, wystosowała taki dosyć, nie powiem, że dramatyczny, ale taki mocny apel do polityków z obu stron, zarówno z polskiej, jak i z ukraińskiej, o to, aby, no właśnie, mówiąc w skrócie, aby się ogarnęli. No bo Polityka
1: bo
3: polityką,
1: historia historią,
3: ale kraj trzeba będzie odbudować i komuś, ktoś to będzie musiał zrobić. I dlaczego na przykład z punktu widzenia Europy mamy wszystko, jeżeli chodzi o to robienie, oddawać Amerykanom, bądź też innym krajom. Oczywiście w samej Unii Europejskiej trwają zakulisowe walki, kto z tych kontraktów najwięcej weźmie, no ale tak naprawdę te walki będą trwały do ostatniej chwili. Nie zmienia to jednak faktu, że to będzie jak do tej pory największe spotkanie dotyczące tego, jak może wyglądać rzeczywistość, gdy konflikt i gdy wojna się już skończy i które kraje będą miały na swoim talerzu największy kawałek tego tortu pod tytułem odbudowa Ukrainy. Ale no właśnie, patrząc na to, co my robimy z punktu widzenia Polski, można powiedzieć, że wyprzedzamy na chwilę obecną o kilka długości wyprzedzamy inne kraje, no bo w projekty w Ukrainie zaangażowany jest zarówno prywatny biznes i te wszystkie przygotowania, choć oczywiście nikt nie chce nam Rzeczpospolitej mówić oficjalnie o tym, co planuje, ale w tych nieoficjalnych rozmowach mówią właściwie wprost. Tak, oczywiście planujemy. My już pracujemy nad poszczególnymi inwestycjami, pracujemy nad planami, co moglibyśmy robić na Ukrainie po zakończeniu wojny. Z tych oficjalnych rzeczy, no dość powiedzieć, to przede wszystkim prym wiodą spółki Skarbu Państwa, no bo tak, PKO BP jest właścicielem Credo Banku, czyli jest to jedyny bank ukraiński z polskim kapitałem, jak zresztą jego prezes Kuba Karnowski przyznaje na naszych łamach ostatnio, wygrali konkurs na najbardziej niezawodny bank na Ukrainie, a dość powiedzieć, cały rynek bankowy Ukrainy to tak naprawdę dziś jest mniejszy niż największy polski bank. No i też praktycznie nie ma tam tak naprawdę giełdy. No ale na przykład niedawno PZU kupiło MetLife Ukrainy, czyli spółkę ubezpieczeniową świadczącą głównie usługi pod tytułem ubezpieczenia na życie. No i też planuje rozwój tego rynku na Ukrainie, ale również połączenie tego z tymi naszymi ambicjami, czyli z ambicjami bycia za naszą wschodnią granicą. No ale do tego są również wszystkie programy, które są finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ARP, KUKE, PAIH. No i jak przyznają nam rozmówcy, tak naprawdę to wszystko jest. Potrzeba nam tylko tak naprawdę pokoju. I no właśnie. No i potrzeba nam tylko pokoju i tego, żeby Załański był w Gdańsku na konferencji.
1: No właśnie. Przeczytam swoją fraszkę. Wyobraź sobie, że konferencja w Gdańsku pobudza do poezji.
3: Otóż... No to ja tylko jeszcze zanim tą fraszkę, to na dowód tego, że my tam coraz mocniej jesteśmy, no to wystarczy spojrzeć na wymianę handlową Polski i Ukrainy, czyli na te dane. I to saldo jest z roku na rok tak naprawdę coraz większe. I ten eksport do Ukrainy, w tym, no, nawet porównując ten rok do roku poprzedniego, te miesiące, które minęły, do miesięcy adekwatnych w roku poprzednim, no to jest to zdecydowanie więcej. Dość powiedzieć, że styczeń w tym roku no to było 2,9 miliarda, a z kolei marzec to już było 3,9.
1: No to ładnie. No dobra, czytam fraszkę.
3: Czytaj fraszkę.
1: Fraszka nosi tytuł Błąd. Błąd, gdy głupio potępiany, będzie zwykle powielany, a błądzący, miast refleksji, nie chcąc dostać apopleksji, może zadać nowe rany. Patronek Jemiołek przed konferencją w Gdańsku.
3: Także... Patronku Jemiołku, gratulacje. Też bym chciał tak umieć. Na żywo jest, i na bieżąco
1: tak,
3: pisać
1: niesamowite
3: fraszki.
1: Nasz Jemiołek jest niesamowity, bo ja ciągle dostaję właśnie jakieś fraszki a propos tego, o czym mówimy. Jakaś antologia tu się za chwilę urodzi. No dobrze, to z jednej strony polskie firmy ciągną na Ukrainę, a z drugiej strony polskie firmy ciągną na chińskie platformy.
3: No bo jak nie można kogoś zastopować, no to trzeba wykorzystać to, co
1: co oferuje.
3: Co oferują, co inni dają i wykorzystać to na własny użytek. No, dziś w Rzeczpospolitej badania opisujemy, które są swego rodzaju soczewką tego, co dzieje się w naszym handlu internetowym, szczególnie z uwzględnieniem, właściwie przede wszystkim i w związku z obecnością chińskich platform zakupowych. Mówimy o Shein, Temu, AliExpress, ale również mówimy o zakupach poprzez TikToka. No i z tych badań wynika bardzo prosty wniosek. Już 12% krajowych sklepów internetowych działa przez właśnie takie serwisy jak Shein czy AliExpress, a kolejne 21% planuje taki krok. No i jak i to jest... No właśnie, to można powiedzieć, że to jest tak naprawdę jedyna chyba słuszna strategia, no bo jeżeli a tak rzeczywiście było przez lata i tak zapewne jeszcze będzie przez kolejne lata, wylewaliśmy wiadra różnorakich substancji na owe chińskie platformy, że wchodzą niemalże z buta, biorąc pod uwagę subsydia chińskiego rządu do ich działalności w Europie i w świecie zachodnim, że wchodzą z buta na rynki Unii Europejskiej, czyli dopłacając właściwie do wszystkiego, dzięki czemu mogli zaoferować mieszkańcom nie tylko Polski, ale po prostu całej Unii Europejskiej, ale również, i to był przypadek Stanów Zjednoczonych, mogli zaoferować dziesiątki tysięcy tanich produktów po bardzo, bardzo niskich cenach.
1: I wysyłanych za darmo.
3: I wysyłanych właściwie za darmo, no bo tu proste testy wystarczyły, czyli te koszty na przykład zwrotu przesyłek z Polski do Chin był kilkukrotnie większe niż opłata za przesyłkę z Chin do Polski. No więc to też jasno pokazuje, z czym mamy do czynienia. No więc przedsiębiorcy postanowili, że skoro nie wygramy, no to spróbujmy ich wykorzystać. No i właśnie, i tu należą się brawa, raz jeszcze, 12% krajowych sklepów internetowych działa już przez takie serwisy jak Shein czy AliExpress. Z drugiej oczywiście strony wszyscy, którzy działają w handlu internetowym w Polsce, borykają się z takimi samymi problemami, a tym właściwie jednym zbiorczym problemem jest presja cenowa chińskich platform. 43% polskich sklepów przyznaje, że tak odczuwa bardzo mocno taką właśnie presję cenową ze strony chińskich platform. 27% mówi, że widzi to, ale w innych sektorach. 1/3 mówi, że tego nie widzi. No i teraz pozostaje proste pytanie, dlaczego, skupiając się na tych na początek, którzy jeszcze tam nie trafili, dlaczego nie chcą sprzedawać przez takie serwisy? Zdecydowana większość wskazuje na dwie odpowiedzi, czyli 32% mówi, że brak dopasowania do kategorii, ale 31%, i to jest ważna również kwestia, 31% odpowiada utrata wizerunku.
1: To jest bardzo ważna kwestia.
3: I to pokazuje również u części klientów w Polsce podejście do tego, czyli do chińskich platform, no bo też nie ma się co oszukiwać. Jest taka duża część klientów w Polsce, którzy tam A, nie kupują, bądź też B, jeżeli widzą, że ktoś gdzieś współpracuje z chińskimi platformami, no to jest to już dla tych klientów rzecz nie do przeskoczenia i rezygnują z zakupów właśnie w takich polskich sklepach. No ale teraz przejdźmy na drugą stronę, czyli na stronę tych, którzy się zdecydowali i dlaczego to robią. No bo oni odpowiadają tak, to jest dodatkowe ruchy, nowi klienci, 31%, testowanie nowych rynków 30%, sprzedaż nadwyżek 30%, wzrost sprzedaży 29%, czyli stricte biznesowe powody, odkładając etykę, dobry smak na bok. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ten proces będzie postępował, aczkolwiek poczekajmy, co się wydarzy 1 lipca, no bo przypomnijmy, 1 lipca w całej Unii Europejskiej wchodzą przepisy. Wchodzą przepisy, które na każdą paczkę do wartości, bo do tej pory były one zwolnione, czyli do wartości 150 euro nie płaciło się cła, nakładają teraz na każdą tego typu paczkę, czyli 3 euro za taki jeden przedmiot. Dla wyjaśnienia, to będzie tak, że na przykład, nie wiem, jeżeli pani redaktor sobie zamówi 10 koszulek, to zapłaci 3 euro za tą paczkę, ale na przykład jeżeli w tej paczce będzie, nie wiem, będą dwie koszulki, dwa kubki, i tanie radyjko, żeby słuchać Radia Nowy Świat, siedząc na plaży, no to zapłaci pani redaktor 9 euro, bo są trzy kategorie produktów. Tak to będzie mniej więcej wyglądało od 1 lipca. Co to spowoduje? No właściwie to już powoduje, no bo na przykład Shane pod Wrocławiem zbudował swój wielki magazyn.
1: Tak, już jest dużo tych magazynów.
3: Zaczyna, tak, i zaczyna być tak naprawdę obchodzenie zbliżających się regulacji. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ten potop chińskich przesyłek liczonych w milionach dziennie do Unii Europejskiej zapewne lekko przehamuje z jednej strony, z drugiej strony towary z Chin zapewne wzrosną, jeżeli chodzi o ich ceny.
1: Bardzo dziękujemy. Cezary Szymanek.
3: Ja również. Serdeczności.
1: Rzeczpospolitej.
3: Za tydzień będę.
1: Wiesz? Cudownie.
3: Bo dobrze.
1: Cieszę się bardzo.
3: Ja również. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu.
1: Wzajemnie.

0: Za 12 minut będzie 10. Pojawiła się delikatna konsternacja, że Cezary Szymanek już życzy miłego weekendu. No oczywiście, że tak. Dlaczego nie?
1: Ale nie,
0: no
1: bo zaraz... ja zawsze tak robię. Przychodząc w poniedziałek, wiadomo, tradycja, że przed nami jest weekend.
0: Tak.
1: No więc ja życzę tego miłego weekendu. Oczywiście tygodnia po drodze też, no ale to przede wszystkim chodzi o ten miły weekend. No,
0: nie? Tak, żeby tak już myślami tam zakotwiczyć.
1: Tak, dokładnie. Nie ma nic lepszego niż tak już w poniedziałek, na przykład taka perspektywa weekendu, prawda?
0: Mhm, tak, to bardzo przyjemne. Więc bardzo dziękujemy szanownemu redaktorowi. To, co nam zagra, to Floxy Thing in Itself. I widzę, że jeszcze chyba będziemy mieć sekundę, żeby na moment zajrzeć do prasy. To się tym też za chwilę zajmiemy.

thing in itself. Redaktor Cezary Rzymanek wspominał o chińskich platformach, a ja czytam o platformie współpracy polsko-bollywoodzkiej, jeżeli można tak to nazwać. No w każdym razie Gazeta Wyborcza w sekcji Kultura dzisiaj o tym, dlaczego Bollywood tak chętnie robi filmy w Polsce. Zamek w Malborku, poproszę, z takim nagłówkiem. No i sporo akapitów a propos tego, że w istocie trochę tych hollywoodzkich, bollywoodzkich produkcji przyciągnęliśmy do naszego kraju. Czytam o tym, że znaczący wkład w przyciągnięcie Bollywood do Polski miała firma Poland Productions Krakowa, która specjalizuje się w międzynarodowych koprodukcjach i dzięki niej to na bollywoodzkich ekranach pojawiły się Tatry, Zamek w Ogrodzieńcu czy efektowne plenery polskich miast. Gdyby byli Państwo zainteresowani, bo to jest cała lista filmów, które w ostatnich dwóch dekad powstały w Polsce między innymi, no to Gazeta Wyborcza dzisiaj sporo o tym, no i również o tym, dlaczego Hindusi tak chętnie przyjeżdżają do Polski. A my w nieco innym kierunku muzycznie teraz pojedziemy.

Dziewiąta będzie za 4 minuty, a za prawie dobę będziemy tu z Klaudiszem Zlazakiem czekać na Państwa i dobudzać od samego rana, jutro o 6, tak więc polecamy się do słuchania. A za dzisiaj, za 4 godziny wspólne, dziękujemy bardzo we składzie. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Helena Wnorowska też w serwisach informacyjnych. Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. 30 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali magazynowej przy Barskiej we Włocławku. W hali składowane są substancje chemiczne. Podjęto decyzję o ewakuacji pobliskiego szpitala. Z kolei w Harnowie pod Ustką doszło wczoraj do pożaru fabryki aerozoli. Ogień pojawił się tam wczoraj po południu. W związku z niebezpieczeństwem służby ewakuowały 20 okolicznych mieszkańców i 8 osób z zakładu. Pożar został już ugaszony, obecnie trwa przeszukiwanie pogorzeliska. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski ma zdecydować, czy przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ta rozpoczyna się w czwartek. Tymczasem na linii Polska-Ukraina występują napięcia po decyzji o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki zdecydował o tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Do decyzji odniosła się w TVP Info posłanka Joanna Mucha, była wiceministra edukacji.
1: Nasza reakcja powinna być przede wszystkim skupiona na tym, żeby Ukraińcy, naród ukraiński, żeby zrozumiał tę historię. Ukraińcy nie znają historii Wołynia. Nie wiedzą, co tam się wydarzyło. Więc naszym absolutnym priorytetem powinno być to, żebyśmy opowiedzieli im tę historię Wołynia. Żebyśmy powiedzieli, dlaczego to jest tak wielki ból.
0: Podczas posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich. Koalicja Obywatelska zgłosiła kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło z kolei Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika, profesora Marcina Wiącka, kończy się 23 lipca. Nowy rzecznik wybrany zostanie na 5-letnią kadencję. W związku z nawałnicami w miniony weekend strażacy interweniowali 3,5 tysiąca razy. Na południu wschodzie i na południowym wschodzie Polski nadal obowiązują alerty IMGW przed burzami, gdzieniegdzie nadal będzie upalnie.
2: Po przejściu weekendowych burz temperatury pozostaną wysokie. W wielu regionach kraju nadal możliwe będzie przekroczenie 30 stopni, szczególnie na południu, w centrum i miejscami na zachodzie Polski.
0: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Alerty przed upałem zostały wydane dla okolic Przemyśla, Rzeszowa i Zamościa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Od razu melduję, że spełniam obietnicę sprzed, no powiedzmy sobie, parunastu dni. Wspominałem o Rorym Gallagherze, bo była rocznica jego śmierci. I przedstawiłem Państwu tam utwór pewien i mówiłem, że wrócę do jego postaci. I oto wróciłem, tyle że nie dokładnie do jego solistycznej części kariery, bo to nastąpi chyba w którymś z kolejnych wydań Muzoleum, ale do tych początków. A te początki to była grupa Teist, która już wskazywała na wielkie zainteresowanie Gallaghera bluesem. Gallaghera, który ani nie pochodził ze Stanów Zjednoczonych, ani z południa Stanów Zjednoczonych, tylko z Irlandii, ale wszedł do absolutnej galerii najlepszych gitarzystów. Zanim jednak to się stało, była grupa Teist.

Grupa Taste funkcjonowała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i w pierwszej swojej konfiguracji była inna nieco niż później, bo tam się zmieniał nieco skład i te pierwsze nagrania, które zostały dokonane, nie pojawiły się na debiutanckim albumie Taste, ale potem wypłynęły ponownie, kiedy grupa już zyskała popularność i zostały wydane takie kompilacje przypominające te wcześniejsze próby w studiu. Ale już, jak powiedziałem, wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku Rory Gallagher i jego koledzy dążą.

Jeżeli Państwo spojrzą na listę płyt podpisanych przez grupę Teist, to zauważą Państwo, że po pierwsze jest sporo tytułów, a po drugie, że wiele tych tytułów ma dopisek live. Bo to, co już Gallagher potem doprowadził do perfekcji, to Teist już zaznaczyło się jako świetna grupa koncertowa. A więc obok nagrań studyjnych, bardzo cenione już wówczas przez fanów, były też rejestracje koncertowe i za chwileczkę Państwu przedstawię jeden z wcześniejszych takich utworów, Shadow Play, właśnie Teist wobec żywej publiczności.

Wychodzi na to, że takich prawdziwych studyjnych albumów grupa tej w swojej karierze ma takich oczywistych, legalnych, nie kompilacji, a nic, ma dwa albumy. Jeden zatytułowany Taste, a drugi też studyjny i po niego właśnie teraz sięgnę, którego tytuł brzmi On the Board. I skoro tę płytę wziąłem, to może posłuchajmy tytułowego utworu.

Muszę Państwu powiedzieć, że wśród różnorodnych kontaktów z fanami muzyki, którzy opowiadali mi o swoich ulubionych wykonawcach, o najlepszych instrumentalistach i oczywiście o najlepszych gitarzystach, nazwisko Rorego Gallaghera często padało. Ale znowu jest to sprawa, bo ja wiem, może pokoleniowa, może większego czy mniejszego zainteresowania, bo jednak już się utarło, że Gallagher to jest w tej galerii sławy postacią rzeczywiście wyjątkową. Ale podczas tych rozmów, o których wspominam, często widzę uniesione brwi z takim lekkim zdziwieniem, kiedy mówię o zespole Taste. Przecież to jest oczywiste dla kogoś, kto choć trochę interesował się karierą Rorego Gallaghera, ale jednak on sam jako solista i również jako autor tych niebywałych zupełnie płyt koncertowych przyćmił sam własną historię w tym zespole i dlatego dzisiejsze muzeum poświęcone grupie Taste, gdybym zrobił taką sondę uliczną, to nie wiem, czy na 10 osób zapytanych 5 by odpowiedziało, że to był początek Gallaghera. I dlatego z satysfakcją dzisiaj poświęciłem tę audycję właśnie nagraniom wcześniejszym pod inną firmą, ale oczywiście do Gallaghera i tych solowych jego wspaniałych nagrań wrócę. Tylko nie podam daty, żeby nie było to takie łatwe. Trzeba będzie trochę polować. A na razie jeszcze jeden utwór z tej płyty studyjnej, kiedy Taste nazywało się Taste.

Zerknąłem na korespondencję, która nie jest jakoś może bardzo obfita, bo poniedziałki to jednak dzień pracy, zajęć i tak dalej, ale niektórzy słuchają, inni potem w podcastach, no ale na razie jesteśmy bezpośrednio w czasie prawidłowym. I było pytanie o tę płytę kompilacyjną, która zawierała wcześniejsze nagrania Taste. Tak, mam dostęp do niej i oczywiście, skoro tej grupie poświęcam to wydanie Muzoleum, to sięgam teraz po ten wcześniejszy okres, niby fonograficzny, ale jeszcze przed okrzepnięciem grupy w tym składzie, którym dotąd jej słuchaliśmy.

Tak z ręką na sercu, myślę, że gdybym chciał prawidłowo ułożyć logicznie audycję dotyczącą Gallaghera czy grupy Taste, to powinienem zadbać bardziej o chronologię. To nagranie, które słyszeliśmy przed chwilą, ewidentnie było prostsze w środkach i w wyrazie. Było takim ewidentnym bluesowym odzwierciedleniem tego, co młodzi członkowie zespołu słyszeli nie tyle w swoich stacjach radiowych, bo wiadomo, że wtedy głównym źródłem muzyki amerykańskiej, a mówimy o bluesie, były płyty przywożone z zagranicy i gdzieś tam jakoś docierające do Anglii. Stąd zresztą cała ta historia o Liverpoolu, który jako port otrzymywał pewną porcję muzyki przez marynarzy przywożonych i tak dalej. I to było oczywiście brzmieniowo takie bardzo proste i jeszcze bez tych wszystkich możliwości, które Gallagher odkrył w sobie, później jako solista, a wcześniej jeszcze jako szef zespołu. Niemniej, mimo iż zaburzona tutaj jest ta chronologia, to jednak Państwo mogą się zorientować, że już od pierwszych prób ten fantastyczny muzyk czuł, aż mnie korci powiedzieć coś takiego, już nie powiem tego. Czuł tę muzykę. A wy sobie możecie dopowiedzieć, co pod słowami tę muzykę chciałem, ale się zatrzymałem.

Mieliśmy już w dzisiejszej audycji próbkę nagrania koncertowego, ale wspominałem, że one były bardzo dużym atutem zespołu, potem zresztą Gallaghera, ale o tym kiedy indziej. Więc na zakończenie dzisiejszego spotkania postanowiłem przedstawić fragment właściwie legendy brytyjskiej sceny rockowej, ale legendy nie tyle artysty, co miejsca, w którym grupa wystąpiła. Ponieważ słynny festiwal, oczywiście przyćmiony przez te wielkie amerykańskie przedsięwzięcia typu Monterey czy Woodstock, czy potem Altamont, czy jeszcze coś, ale jednak tutaj na terenie Europy to było wielkie wydarzenie, czyli koncerty na Isle of Wight, na wyspie Wight. I tam też pojawił się Rory Gallagher z grupą Taste i w roku, no właśnie, 1970, czyli łatwo policzyć, że to było 56 lat temu, wystąpił. I znowu, podobnie jak w tych nagraniach pierwszych, tych wcześniejszych, przed chwilą sięgnął po klasyczny utwór. Gallagher nie tylko próbował komponować, czy tam w ramach Taste tworzył nowe utwory, ale też z wielką przyjemnością sięgał po klasykę bluesa amerykańską i jak to się działo i dzieje na koncertach, rozbudowywał je i tworzył wręcz legendarne wersje. I tu znowu wrócę do tej dyskografii, ponieważ i ci, którzy szukają, a chcieliby skompletować wszystko, to mieliby zadanie dość poważne i wyzwanie dla swoich portfeli, bo jednak ukazało się bardzo dużo rejestracji takich żywych występów, a ja dzisiaj, skoro sięgnąłem po ten festiwal na Isle of Wight, postanowiłem zakończyć audycję, co już pomału staje się tradycją, dłuższym wykonaniem, ale nie dlatego, żeby zapchać czas, tylko dlatego, że wszyscy krytycy uważają, że ta wersja Catfish Blues, który jest takim starą bluesową kompozycją w wykonaniu tym koncertowym, pokazuje maestrię i pomysłowość Gallaghera głównie jako człowieka, który rozbudował do takich pokaźnych rozmiarów tę kompozycję. I to jest wspaniałe dzieło, piszą krytycy, i doskonała gitara, i w ogóle historia, i w ogóle. A Catfish Blues to jest po prostu piosenka o, jak sprawdziłem, o sumie. Sum to taka ryba. I kto by pomyślał, że z jednego suma zrobi się taki wielki kawał porządnego grania. Tyle mam Państwu do przekazania na dzisiaj i zapraszam do słuchania Radia Nowy Świat.

Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy. Oświadczył, że usłyszał głos swojej partii i chce umożliwić wyłonienie nowego przywódcy jeszcze przed wakacyjną przerwą parlamentu. Starmer podkreślał, że przez ostatnie 2 lata jego rząd wzmocnił gospodarkę, zwiększył wydatki na obronność i odbudował relacje z europejskimi sojusznikami. Zapowiedział również, że pozostanie premierem.

0: do czasu zakończenia procesu wyboru następcy.
1: Każdą decyzję, jaką podejmowałem, podejmowałem po to, aby na pierwszym miejscu stawiać kraj, który tak kocham. Dlatego odejdę ze stanowiska przywódcy Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z jego królewską mością, aby poinformować go o tej decyzji. Poproszę Komitet Wykonawczy Partii Pracy, aby ustanowili harmonogram i 9 lipca będzie czas na składanie nominacji. Pozostanę na stanowisku premiera do czasu zakończenia tego procesu. I zrobię wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uporządkowane przekazanie władzy.
0: To był Keir Starmer w tłumaczeniu TVP Info. W najbliższych tygodniach Partia Pracy rozpocznie procedurę wyboru nowego lidera, który ma zostać wyłoniony przed powrotem parlamentu we wrześniu. A my wracamy do kraju. Już czwarty dzień trwa obława za byłym policjantem Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Policja zakłada, że 49-latek nadal może ukrywać się na terenie powiatu jędrzejowskiego. W akcję zaangażowano kilkuset funkcjonariuszy. Teren przeczesują m.in. psy tropiące, drony z termowizją, kłady i śmigłowiec. Policja sprawdza wszystkie zgłoszenia od mieszkańców, jednak dotąd żadne nie doprowadziło do zatrzymania mężczyzny.
2: Nieustannie przez 3 dni, w dzień i w nocy, prowadzimy tutaj czynności poszukiwawcze za 49-latkiem. Wspierani jesteśmy przez śmigłowce i drony. Z powietrza widać więcej. Wczoraj w tym kulminacyjnym punkcie około 300 funkcjonariuszy brało udział w tych poszukiwaniach. Od momentu, kiedy mogliśmy opublikować wizerunek mężczyzny, gdy wydano za nim list gończy, rozdzwoniły się telefony, za co serdecznie dziękuję. Tutaj różne informacje do nas spływają, które na bieżąco są przez nas weryfikowane. Nie zniechęcałbym, wręcz zachęcam do tego, aby nawet z pozorów mało istotne informacje przekazywać do nas.
0: Mówił Kamil Tokarski z policji w Kielcach. Prokuratura postawiła poszukiwanemu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Służby apelują o ostrożność i nie podejmowania prób zatrzymania go na własną rękę. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Polityk i 7 innych osób odpowiadają za nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Mateckiemu m.in. udział w wyłudzeniu ponad 16 milionów złotych, pranie pieniędzy oraz fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Sam poseł nie przyznaje się do winy i przekonuje, że wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową. Przed wejściem na salę rozpraw zapowiedział, że będzie bronił swojej pracy w Lasach Państwowych, a zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości od początku uważa za bezpodstawne. Za zarzucane czyny grozi mu do 10 lat więzienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, a miejscami burze i lokalnie może wystąpić grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu, tam około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. La la.

0: And the living is easy. I pewnie wszyscy śpiewają od razu summertime na początku tego wersu. I bardzo dobrze, no bo przecież od wczoraj już mamy lato.
1: W środku dnia.
0: A w środku dnia niezmiennie dla Państwa od 11 do 14. Kejtan i Agnieszka, dzień dobry.

Ben Long Le Sol i By Your Side. 11 minut po godzinie 11 zdążyłam się dokształcić w tym czasie i już wiem, że od wczoraj, od godziny 10.26 mamy lato astronomiczne, a od dzisiaj lato kalendarzowe. I przy okazji wyczytałam, że jest coś takiego jak obłoki srebrzyste. To takie najwyższe chmury, które można zaobserwować z Ziemi, unoszą się na wysokości od 75 do 85 kilometrów, znacznie wyżej niż zwykłe chmury burzowe, które wiszą nad nami, maksymalnie 12 kilometrów nad nami wiszą. No i te obłoki srebrzyste widoczne są zwłaszcza tuż po zachodzie Słońca lub przed jego wschodem, czyli już wiemy, kiedy patrzeć w niebo, no ale teraz wschód i zachód Słońca są późno i wcześnie, więc jest to propozycja raczej dla osób, które wcześnie nie chodzą spać. W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. To już ostatni weekend tego roku szkolnego, bo ten następny to już jest weekend wakacyjny, jakby nie było. Wiem, że bardzo wiele osób czeka na ten koniec roku szkolnego i nie mówię tylko o uczniach, o nauczycielach również. A$AP Rocky i Punk Rocky.

Pani Renata napisała, że mimo wczorajszego deszczu w Bydgoszczy gorąco. My zajrzymy do Bydgoszczy, bo tam faktycznie robi się gorąco, ponieważ zbliża się 13. już edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi. Więc po 13. zajrzymy do Bydgoszczy i zapytamy, co to za oko, co nigdy nie śpi. Przyjrzymy się też festiwalowi filmowemu Dwa Brzegi, a to za sprawą Klaudii Kowalczyk, która była na konferencji prasowej tego festiwalu. Będzie też oczywiście infonauka od Olgi Bobienko. Porozmawiamy z Nicolą Paladinim. Dzisiaj tak naprawdę o różnicach między Włochami północnymi i Włochami południowymi. Może też o Rzym zahaczymy i zapytamy o to postrzeganie Rzymu. Oczywiście będzie też redakcja muzyczna, przyjdzie opowiedzieć o nowościach muzycznych, a już za chwilę będzie w tym studiu Michał Kuźmiński, autor książki Złodziej Czasu, Łowcy Tajemnic.

0: Prawie 20 minut po godzinie 11, a w studiu jest już Michał Kuźmiński, autor Złodzieja czasu, Łowcy tajemnic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie to jest tylko jedna z książek, które pan w swoim życiu popełnił, bo jest pan krakowskim pisarzem, dziennikarzem. Zastanawiam się właściwie, czy to ma znaczenie, że jest pan krakowskim pisarzem.
1: Nie wiem, czy to ma znaczenie. Mam nadzieję, że jeżeli tak, to tylko pozytywne. Jest coś takiego w Krakowie i krakowskości, że tam się... Tam, może tam czas troszeczkę inaczej płynie, może tam jest jeszcze jakieś tło, które sprawia, że się pisze, że się dobrze pisze w Krakowie.
0: Jeszcze inaczej czas płynie na Dolnym Śląsku, zdecydowanie. To są ziemie, które swego czasu przechodziły z rąk do rąk od prawie 100 lat, 80 lat są w naszych rękach, w rękach polskich. Zastanawiam się, właściwie to się nie zastanawiam, ale zapytam pana o to, jak pana zdaniem tam wygląda ta historia. Czy to dalej jest taka... W sumie tablica ze zmazanymi jakimiś śladami kredy, tak bym to określiła chyba najlepiej.
1: To dobre określenie, może palimpsest, prawda, czyli ten pergamin, z którego zdrapywano kolejne warstwy i nanoszono jeszcze inne. To też jest taka dobra metafora. Mnie na Dolnym Śląsku zafascynowało to, że tamten czas, o którym pani wspomniała, że tam inaczej płynie, on tam w pewnym momencie jakby został gwałtownie zerwany. I potem się też chyba jakoś zawiesił, bo było tak, że oczywiście z oczywistych historycznych powodów tam doszło do gwałtownego przerwania ciągłości, a potem pojawili się tam nowi mieszkańcy, z kolei wypędzeni ze wschodu, prawda, z ziem utraconych na rzecz Związku Radzieckiego po konferencjach powojennych. I przez długi, długi czas, ja to pamiętam jeszcze, jak 20 lat temu prawie pojechałem w taką reporterską podróż z Tygodnika Powszechnego po ziemiach zachodnich, że tam jeszcze było takie poczucie tymczasowości, jeszcze było takie poczucie, że nie wiadomo, że może nie trzeba się jakoś za bardzo zakotwiczać, zakorzeniać, angażować.
0: Rozpakowywać do końca.
1: Prawda, dokładnie, że nie wiadomo, co ta historia przyniesie. Ta trauma pokolenia powojennego tam jeszcze była do niedawno wyczuwalna i to się dopiero stosunkowo od niedawna zaczęło zmieniać. Zaczęliśmy odnajdywać język o tym, żeby jakoś zacząć o tym mówić. I teraz jak się pojedzie na Dolny Śląsk, to się tak często zdarza, że w pierwszym zdaniu, poznając kogoś nowego w tych miejscowościach, które były przesiedlane po II wojnie światowej, właściwie w pierwszych zdaniach się słyszy, a to jest taki dom i ci nasi Niemcy tutaj niedawno byli i tam, prawda, oni się poznali, powiedzieli, że się cieszą, że tak ten dom jest zadbany i tak dalej. Rzeczywiście te miejscowości teraz to niezwykle widać, jak zyskują nową warstwę. Są te domy, które były w ruinach, to jest właściwie niezwykle przejmujący widok, te morze ruin, które tam się jeszcze ciągle widuje, ale one też dostają nowe życie, one są podnoszone, one są też rozumiane, nie są przerabiane, są właściwie, ta pamięć jest odzyskiwana.
0: Oswoiliśmy tę poniemieckość, tak bym rzekła, w sensie to już nie jest takie obce, wiemy, że to nie do końca my, ale z drugiej strony, umówmy się, Niemcy i Polacy, nie jesteśmy aż tak daleko od siebie, mentalnie nie wiem, kulturowo znacznie bliżej, tym bardziej, że właśnie łączy nas choćby i ten Dolny Śląsk.
1: I łączy nas historia, jaka by nie była, prawda?
0: No tak,
1: myślę,
0: oczywiście,
1: że to też wynika z tego, że może jesteśmy już w takim momencie, że przestajemy się tego bać. Przestajemy się bać tej figury, tego demonicznego Niemca, który przyjdzie, znaczy nie wszyscy, właśnie, zwróćmy uwagę, jak te lęki są niezwykle mocno rozgrywane, to znaczy, że jest co rozgrywać, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Ale myślę, że coraz bardziej przestajemy się tej demonicznej figury, która wróci, zabierze, bać i też przyswajamy to, wiedząc, że przecież to też nie była nasza wina, prawda? I rozumiejąc historię, myślę, że mamy większą odwagę w nią wchodzić, rozumieć. Nie jest już niczym, bo przecież to było tabu, eksponowanie niemieckich napisów na przykład, prawda? Dzisiaj to już nie jest tabu. Ta historia, i też myślę, że przez to fantastyczne wydarzenie, jakim było wejście Polski do Unii Europejskiej, ona się też uwspólnia i myślę, że to, że ona jest na dobre i na złe, sprawia, że to zrozumienie jest po prostu głębsze.
0: Tak jest. Jak myślimy o Dolnym Śląsku, to oczywiście myślimy o Wrocławiu, o Zgorzelcu, o Bolesławcu, o tych większych miastach. Natomiast Dolny Śląsk jest usiany różnymi wsiami, przysiłkami, mniejszymi miasteczkami, których no, historia jest tak naprawdę takim mikrokosmosem, tak de facto. I to jest moim zdaniem niesamowicie wręcz pociągające w tamtych ziemiach.
1: Tak, poza tym są to miejscowości absolutnie urzekające, absolutnie piękne. Ja uwielbiam te okolice pomiędzy Jelenią Górą a Lubomierzem. Tam, gdzie ten Maciejowiec, do którego się tak przyczepiłem i umieściłem tam historię ze Złodzieja Czasu, bo po prostu tam byłem i zobaczyłem, jak to jest wspaniałe miejsce, Zalew Pilchowicki, prawda? Takie właściwie miejsca, gdzie można się zanurzyć w taką jakąś niezwykłą odmienność, bo to jednak się wyczuwa. To, co jest dla mnie, pamiętam to wrażenie, jak jechałem eksplorować Dolny Śląsk. Ruszyliśmy tam z moją żoną i współautorką Gosią, żeby przygotowywać się do napisania książki Ruiny, której akcja dzieje się na Dolnym Śląsku. I pamiętam, jak zjechaliśmy z A4 w stronę Złotoryi i nagle zaczęliśmy się rozglądać i stwierdziliśmy, że tu jest inaczej, że nie wiem, billboardów jest mniej, prawda, że jakby nawet taki rodzaj tego, do czego jesteśmy, nie wiem, my w Małopolsce czy na Podkarpaciu przyzwyczajeni, to znaczy, że ta
0: reklamoza,
1: no właśnie, że ta sfera publiczna na nas wrzeszczy po prostu, wizualnie wrzeszczy. Tam tego nie ma. Z jakiejś przyczyny tego nie ma. Więc też jakiś dialog pomiędzy przestrzenią a jej mieszkańcami widać, że tam się odbywa.
0: Mam nadzieję, że słyszą Państwo naszą miłość do Dolnego Śląska, która się wylewa z nas. No i tę miłość można też wyczuć w książce Michała Kuźmińskiego Złodziej Czasu, Łowcy Tajemnic. Za chwilę porozmawiamy o niej, ale proponuję zrobić sobie krótką przerwę muzyczną.

0: Royal Bloody Ten Ton Skeleton. No, w książce Michała Kuźmińskiego Złodziej Czasu, Łowcy Tajemnic nie ma szkieletu, chociaż właściwie to poniekąd jest. Tak sobie właśnie uświadomiłam, że właściwie to tam poniekąd jest jakiś jeden szkielet, ale to na obrazku, więc spokojnie. Natomiast nie wypadają tam w każdym razie żadne trupy z szafy. Natomiast chodzi o coś całkiem innego. Chodzi o tajemnicę i właśnie o ten czas taki pomiędzy, ten czas bardzo zawieszony, kiedy już byli Polacy, ale jeszcze byli Niemcy. No i te relacje między nimi, z jednej strony oczywiście wrogowie, no bo przecież Niemcy napadli na Polskę, a z drugiej strony bardzo takie ludzkie się zaczęły nawiązywać między nimi. I to jest też przepiękne właśnie ukazanie tej historii, od strony tak naprawdę no, bardzo jednostkowej, ale to też jest historia.
1: To było właściwie bardzo ciekawe wyzwanie, żeby spróbować opowiedzieć w powieści detektywistycznej dla dzieci historię o tym, co się wydarzyło tuż po II wojnie światowej. I ja dobrze pamiętam z Dolnego Śląska wiele razy i z w ogóle ściany zachodniej tak zwanej. Wiele razy słyszałem taką historię o tym, jak to, i to się powtarzało, to działa jak mit, że jak dziadek, prawda, jak dziadkowie czy jak rodzice tutaj nastali, przyjechali, to jak weszli do tego domu, to jeszcze gorąca zupa stała na stole. Tak brzmi ten mit i teraz czego w tym obrazku brakuje? Brakuje w tym obrazku ludzi. Otóż nam się jakoś tak zakorzeniło, że wyobrażamy sobie, że to się tak odbywało, prawda? Że przyjeżdżali do tych wysiedlonych wsi ludzie i sobie zajmowali te domy. A tymczasem, i to wcale nie jest coś, co było tajemnicą nawet w czasach propagandy PRL-owskiej, bo przecież Henryk Worcel wspaniale w Najtrudniejszym Języku Świata o tym pisał, że kiedy przyjeżdżali Polacy ze wschodu, wygnani ze wschodu do tych wsi, to zastawali tam Niemców. Zastawali tam jeszcze mieszkańców, którzy z kolei czekali na swój los, prawda? Czekali na to, co z nimi dalej będzie. No i zaczynali jakoś funkcjonować. I teraz mi się pojawiły takie bardzo dziecięce pytania w głowie, jak sobie o tym myślałem, jak czytałem. Jak to było? Jak to się odbywało? Co to są, co się wydarzało między tymi ludźmi? Jak to w ogóle mogło się zadziać? I te pytania włożyłem w usta głównej bohaterki Złodzieja Czasu, czyli Doroty, 11-letniej dziewczynki, która przyjeżdża do Maciejowca, do właściwie wujostwa swojej mamy i ma tam spędzić wakacje. O zgrozo, nie ma tam, nie dość, że Wi-Fi, to jeszcze nie ma zasięgu. No i zaczyna się nuda, a jak się zaczyna nuda, to się zaczynają w głowie otwierać różne klapki, zaczyna się rozglądać, zaciekawiać i patrzeć, co tam się właściwie wydarzyło. I ona zaczyna odkrywać przeszłość tego domu.
0: Tym bardziej, że pojawia się jakiś złodziejaszek, który wchodzi, ale niczego nie wynosi.
1: A no właśnie, coś tam się zadziewa na samym początku, jest włamanie, no więc z jednej strony jest oczywiście jakaś groza, a z drugiej strony no przecież ekscytacja. Przyjeżdża policja, rzeczy się zaczynają dziać, może nie do końca tak jak w serialach, bo ci policjanci są jacyś tacy zwyklejsi, mają czapki z daszkiem, prawda, zamiast, nie wiem, skórzanych kurtek, prawda, nie wyglądają tak może tak charyzmatycznie jak w serialach, ale z drugiej strony coś zaczyna się bardzo ważnego, ciekawego dziać i Dorota ze swoim bratem Danielem zaczynają dostrzegać pewne rzeczy, widzą pewne ślady, ale orientują się, że dorośli nie bardzo chcą ich słuchać. W związku z tym stwierdzają, że jak tak, to my sami się rozejrzymy po tym domu i zobaczymy, co tu się wydarzyło. Zaczynają trafiać na ślady historii, no, które najwyraźniej nie tylko ich interesują. I tu muszę się zawiesić, żeby nie spoilować.
0: Tak jest. Natomiast ja wrócę do Doroty i do Daniela. Szczególnie do Doroty, bo to jest dziewczynka, 11-letnia, wychowywana w dużym mieście, jakby nie było, która pewnie krowę widziała głównie na obrazku. Pewnie wieś to też widziała tylko na zdjęciu z podręcznika. I nagle ona z wielkomiejskiego świata musi się zderzyć z życiem całkiem innym, z życiem bardzo powolnym, z radzeniem sobie tak naprawdę bez tej technologii. No i nie da się ukryć, że na początku ma z tym problem. No ale kto z nas by już w dzisiejszych czasach nie miał?
1: No właśnie, pytamy o to, jak sobie dzieci, prawda, się odnajdują w sytuacji, w której nagle zaczyna brakować tych bodźców, a przecież sami dokładnie mamy z tym problem. Ciężko mieć pretensje do dzieci, kiedy sami tworzymy tego rodzaju wzorzec, prawda, kiedy nieustannie jesteśmy przyspawani do urządzeń, do smartfonów, nieustannie poszukujemy i poddajemy się temu strumieniowi nadmiarowi wielowymiarowemu strumieniowi bodźców i sami mamy problemy z koncentracją, z uwagą, więc zadałem sobie pytanie, a co się stanie, jak tego nagle zabraknie, prawda? No Dorota na szczęście nie jest aż tak bardzo uzależnionym dzieckiem od tego medium, żeby to się autentycznie źle kończyło, a przecież wiemy, że to się potrafi kończyć naprawdę niewesoło. Ale, no właśnie, ale wtedy zaczyna się uruchamiać coś innego, bo nagle zaczyna brakować tego złodzieja,
0: dopaminy po prostu.
1: Złodzieja czasu, prawda?
0: Tak.
1: I co wtedy się dzieje? Wtedy zaczyna działać wyobraźnia.
0: No tak, ale też pan pięknie opisał taką scenę, w której Dorota wchodzi do gabinetu swojego wujka. To jest jedyne miejsce w domu, gdzie jest jakikolwiek zasięg.
1: Tak.
0: I ma zasięg i nagle może odpalić ten telefon, ma coś sprawdzić, ona ma bardzo konkretne zadanie. Ale oczywiście wsiąka najpierw i przegląda sobie jakieś tam rolki, czyli trochę sobie najpierw poskroluje i w którymś momencie ma takie, a no tak, bo brat ją wytrąca z tej równowagi. To jest bardzo życiowe tak naprawdę.
1: No któż z nas jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? No któż z nas tak nie ma, że właściwie po 15 minutach, kiedy mamy coś sprawdzić, po 15 minutach zastanawiamy się, co właściwie mieliśmy sprawdzić.
0: Tak jest, także polecam tę książkę szczególnie właśnie państwa dzieciom, bo odnajdą tam siebie zapewne, tym bardziej, że Dorota i Daniel odkrywają piękno czytania, ale też połączonego w sumie w jakiś sposób z technologią. Nie będziemy zdradzać jak. Damy to państwu odkryć. Piękna jest historia tego domu. Piękna jest tam też postać. Postać sąsiada. Nie tego sąsiada, tylko tego drugiego sąsiada. Tego starszego sąsiada. Tego, który jeszcze pamięta tamte czasy. No bo to jest właśnie osoba, która, mam wrażenie, gdyby ją zapytać, to ona by się nie wypowiedziała źle o tym strasznym Niemcu.
1: To jest pan, który ma już prawie 100 lat, który jako nastoletni chłopiec został przywieziony na roboty tam, a potem został i rzeczywiście pamięta te osoby, no znowu bardzo tutaj próbuję ostrożnie opowiadać, żeby nie spoilować, które w tym domu mieszkały. Pamięta je też przez swoje własne emocje, a z drugiej strony też wie, jakie były, prawda? I też, no znowu, na dobre i na złe, tam są dwa pokolenia, tam jest pokolenie rodziców, którzy no do pewnego momentu uwierzyli w zbrodniczy nazistowski system, a potem stracili syna. A potem ich syn nie wrócił z wojny, prawda? No i postać ich córki, która jest no wyjątkową, w ogóle wyjątkową, prawda? Jak na tego rodzaju warunki, na tego rodzaju miejsce postacią, to ona jest, no dobrze.
0: Tak,
1: państwo
0: tak.
1: Doczytają,
0: tak.
1: Ale to jest właśnie po to, żeby zobaczyć tę różnorodność, żeby Dorota też zobaczyła, że taka narracja, prawda, blokowa z założenia jest nieprawdziwa, prawda? Jak każdy stereotyp, każde uogólnienie jest nieprawdziwe, włącznie z tym, który właśnie wypowiedziałem.
0: Tak jest.
1: Więc tak, no, kiedy zaczyna przyglądać się historii nie jako jakiejś właśnie podręcznikowej opowieści, czy jako zadanej narracji, modne dzisiaj słowo, tylko jako ludzkim, pojedynczym losom mikrohistorii, poprzez pryzmat domu, poprzez pryzmat tego, co po tych ludziach zostało, pamiętnika, który pisała babcia wujka, prawda, który tam dzisiaj mieszka i który umożliwia powrót do tamtych czasów, jakby również emocjonalny. Dopiero wtedy zaczyna rozumieć, no właśnie, odpowiadać sobie na to moje dziecięce pytanie, a jak to było?
0: Otóż to Michał Kuźmiński, Złodziej Czasu, Łowcy Tajemnic, lektura idealna na wakacje, pod namiotem też się sprawdzi. Polecam zarówno i dla dorosłych, i dla dzieci. Michał Kuźmiński, krakowski pisarz, dziennikarz i podcaster, był gościem Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję.
1: W Warszawie bardzo serdecznie dziękuję.

Duran Jones and the Indications and Aaron Fraser. Been so long. Tak dawno to było. No długo, długo, długo mi przyjdzie czekać na kolejną wizytę na Dolnym Śląsku, ale obiecuję, że się tam pojawię. Może tym razem okolice Wałbrzycha na przykład odwiedzę. Dlaczego nie? Bo Dolny Śląsk ma w sobie coś. To jest naprawdę kraina no magiczna. Powiedziałabym, że jak Podlasie, chociaż Podlasie coraz więcej osób odkrywa i coraz więcej turystów tam jest, a Dolny Śląsk jeszcze ma tę przestrzeń. No i ma wodę, i ma góry, i ma lasy. Przepiękne, przepiękne krainy. Zresztą pan Paweł pozdrawia z Łużyc, historycznie słowiańskich, następnie zgermanizowanych obecnie w granicach Polski, czyli znowu słowiańskich. No tak to właśnie bywa z tą historią, prawda? A ludzie po prostu próbują żyć. Softplay i Kate Nash i Slushy.

0: Don't even like slushies, mate.
1: Ta pani po prostu no, nie lubi slushies. Slushy to jest taki napój, taki właściwie to jest zafarbowany lód, tak bym to określiła, ale chłodzi, oj, chłodzi, a w dzień taki jak dziś proszę pamiętać o tym, żeby się nawadniać. Niekoniecznie trzeba pić slushy, woda wystarczy jak najbardziej, byleby w odpowiedniej ilości. Za chwilę Ania Szlagowska i ile. Przypominamy, że można na tę piosenkę głosować, bo jest w zestawie naszej tip-top listy Radia Nowy Świat. Jak głosować? Bardzo prosto. Wchodzą Państwo na stronę nowyświat.online. Pyk, odpala się. I potem wchodzą Państwo w antenę, zdaje się, tak, w antenę, a potem tam jest tip-top lista RNS i potem jest głosowanie i notowania, więc wchodzą Państwo w głosowanie oczywiście. No i bardzo proszę, tutaj zagłosujesz na tip-top listę Radia Nowy Świat. Głosowanie trwa do godziny, od godziny 20 w każdą sobotę do 19 w każdy piątek. Czyli dziś poniedziałek, godzina 11.46 to jest idealny moment, żeby zagłosować na tip-top listę. No a po utworze Ile Ani Szlagowskiej przeniesiemy się właściwie to do Małopolski, do małopolskiego przełomu Wisły, ale też do Płaskowyżu Nałęczowskiego, czyli teoretycznie do Małopolski, chociaż właściwie to do ziemi lubelskiej, jednym słowem do Kazimierza Dolnego.

0: Przed nami 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi. No to takie wyjątkowe wydarzenie, które łączy kino, sztukę, no i kulturę w niepowtarzalnej, jakby nie było, atmosferze Kazimierza Dolnego, ale i Janowca. No i stąd właśnie Dwa Brzegi. Odpowiedzi na pytanie, czemu w Kazimierzu sztuka może trwać, szukała Klaudia Kowalczyk wraz z Andrzejem Łyszczarzem, prezesem Stowarzyszenia Dwa Brzegi oraz dyrektorką festiwalu Grażyną Torbicką.
1: To jest proste. Po prostu inicjatywa organizacji festiwalu zrodziła się, po prostu jest emanacją środowiska, które funkcjonuje w Kazimierzu, w Janowcu na początku i w Kazimierzu. Po zakończonym festiwalu Lato Filmów zrobiła się mała dziura, którą trzeba było szybko zapełnić. Powiedzmy, mój przyjaciel, nieżyjący już, Mirek Olszówka, który był pomysłodawcą tytułu festiwalu, czyli Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, zaangażował mnie również do tej grupy. On docenił moje umiejętności organizacyjne, ja jego twórczą działalność i tak razem z ekipą, która jakby równolegle zaczęła działać, stworzyliśmy stowarzyszenie, które angażowało właśnie środowiska lokalne.
2: To jest piękna rocznica, 20 lat, no ale wszystko jeszcze przed państwem.
1: No mamy taką nadzieję, że idea festiwalu ma potencjał i trwanie tego festiwalu nie zamierzamy zakończyć przez najbliższe 20 kolejnych lat.
3: Myślę, że z jednej strony to jest na pewno genius loci, czyli to miejsce, Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny, który ma niesamowitą atmosferę i który nam, tworzącym ten festiwal, po prostu każe tam trwać, bo też widzimy, jak doskonale czują się tam nasi widzowie. Bo przecież sam Kazimierz Dolny to nie jest duże miasto, a my mamy na przestrzeni tych 8 festiwalowych dni grubo ponad 35 tysięcy wejść na pokazy, więc tam się rzeczywiście nasi widzowie czują świetnie i ta ich obecność z pewnością sprawiła, że przetrwaliśmy. A także fakt, że zaproszenie do Kazimierza Dolnego na Dwa Brzegi artystów też nie jest takie trudne, bo z radością tam przyjeżdżają, czują się dobrze, bo mówię, my też staramy się, żeby ten festiwal, ten dystans między widzem a artystą był jak najmniejszy, żeby widz też był wtapiał się bardzo mocno w ten program artystyczny, żeby te dyskusje, które są po seansach, były inspirujące zarówno dla widzów, jak i dla twórców. I to się dzieje.
1: W ogóle Kazimierz jest takim miejscem, gdzie czas trochę zwalnia. Spotykamy się tam z przechodniami, turystami, którzy zapominają o tej gorączce dnia codziennego. Odpoczywają, przechodzą, kontemplują przyrodę i piękną okolicę. I my też trochę tak dostosowujemy się i stylem festiwalu właśnie do tego letniego miejsca, do odpoczynku. Oczywiście wplatamy w to wszystko wysokiej jakości kino, które przyciąga. Mamy już stałych widzów, od 20 lat przyjeżdżają na festiwal, ale przyciągamy również nowych. Byliśmy bardzo zadowoleni z frekwencji ostatnich lat. Ona dochodzi do 36 tysięcy osobowejść. Nie jest to liczba świadcząca o tym, że jest 36 tysięcy ludzi jednocześnie, tylko po prostu, że tyle było wejść do kin. Do tego dochodzą jeszcze osoby, które zwiedzają nasze wystawy, imprezy towarzyszące. Czasami nie są to ci sami ludzie, bo zainteresowani są bardziej sztuką, malarstwem czy literaturą niż samym kinem, więc te 36 tysięcy to jest na pewno bardzo, bardzo dobry wynik.
0: Opowiadał Andrzej Łyszczarz, prezes Stowarzyszenia Dwa Brzegi. Na konferencji festiwalu Dwa Brzegi gościła Klaudia Kowalczyk. No a temat festiwalu będzie jeszcze powracał oczywiście na naszej antenie. A tymczasem Aretha Franklin, Hello Sunshine.

Aretha Franklin i Hello Sunshine, czyli dzień dobry słoneczko, słoneczko nad ostrą, a jest właśnie, wychodzi zza chmur. Deszcz już też był, żeby nie było. Prognoza pogody oczywiście po najnowszych wiadomościach. Widzę, że Olga Szygenda już w blokach startowych macha, odmachuje, żeby nie było. Po 12 natomiast wpadnie redakcja muzyczna i opowie o nowościach muzycznych. No i będzie też Nicola Paladini, czyli porozmawiamy sobie o Włoszech. No i dzisiaj zderzymy Włochy północne z Włochami południowymi. No i ciekawa jestem, co nam z tego wyjdzie. Tym bardziej, że po drodze być może zahaczymy też o Rzym. No i porozmawiamy generalnie o mentalności ludzi. Mac DeMarco, Passing Out Pieces. To na koniec tej godziny, bo 2,5 minuty zostały do godziny 12.

Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego może zostać uchylony. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości złożył w tej sprawie wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mecenas Bartosz Lewandowski przekonuje, że utrzymanie nakazu nie ma uzasadnienia, jeśli potwierdzą się informacje o pobycie jego klienta poza Unią Europejską. Według pełnomocnika taki scenariusz wskazują zarówno medialne doniesienia, jak i wypowiedzi przedstawicieli polskich władz. Zgodnie z przepisami europejski nakaz aresztowania może być bowiem wykonywany wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej. A według nieoficjalnych informacji Romanowski może obecnie przebywać w Serbii. Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego po decyzji Karola Nawrockiego o jego odebraniu.

0: W wywiadzie dla ukraińskiej stacji TSN Zełenski ocenił, że decyzja polskiego prezydenta ma związek z wewnętrzną walką polityczną w Polsce. Jego zdaniem podsycanie niechęci wobec Ukraińców to zła droga, która może negatywnie wpłynąć na przyszłe relacje między krajami. Do sprawy odniósł się w rozmowie z TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Ocenił, że zarówno Zełenski, jak i Nawrocki kierowali się przede wszystkim interesem politycznym.
1: Dzisiaj mamy realny konflikt polsko-ukraiński na poziomie jakiś historyczno-orderowym, a wolałbym, żeby było inaczej. Wolałbym, żebyśmy dzisiaj mówili o deeskalacji. Uważam, że obaj prezydenci, zarówno Załęski, jak i Nawrocki, posłużyli się swoim interesem politycznym, a nie interesem relacji polsko-ukraińskiej i realnym interesem bezpieczeństwa obu państw.
0: Jak podkreślił dziś, najważniejsze jest obniżenie napięcia i odbudowa wzajemnych relacji. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda opieka nad kobietami w ciąży i po porodzie. Wnioski są alarmujące, choć w wielu obszarach sytuacja się poprawia. Kontrolerzy podkreślają, że w części placówek pacjentki wciąż nie mogą liczyć na opiekę zgodną ze standardami.
2: Zbyt długo pracujący lekarze, pobieranie od pacjentek opłat za świadczenia finansowane przez NFZ, nadal za wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny wokół opieki okołoporodowej to tylko część nieprawidłowości ujawnionych w najnowszym raporcie NIK. Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zalecanego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: Mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny. Po kontroli NIK apeluje o zmiany systemowe i skuteczniejszy nadzór nad porodówkami. Izba zwraca też uwagę na problemy kadrowe. W części szpitali lekarze pracowali nieprzerwanie przez kilkadziesiąt godzin, a to może wpływać zarówno na bezpieczeństwo pacjentek, jak i samego personelu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś na północy i zachodzie kraju niewiele chmur, na południu i na wschodzie chmur więcej. No i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, nawet burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. No i wiatr porywisty również w górach.

0: Czuć, że już lato, prawda? Na naszej playliście zdecydowanie Black Eyed Peas Don't Funk With My Heart. 8 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Wszyscy jesteśmy młodzi, wszyscy jesteśmy piękni, wszyscy mamy wiatr we włosach. Little Sims Young.

Young i Little Sims. 11 minut po godzinie 12. Zapomniałam powiedzieć, że zmiana warty właśnie do niej dochodzi, bo Kajetana zastępuje, ale dzisiaj nie Grzegorz, tylko z zaskoczenia Rafał. No cóż, lato, drodzy Państwo, lato po prostu.

Shelter Island i Bang. Powiedziałam, że lato, no bo jest lato, ale w tym roku, jeżeli chodzi o nowości muzyczne, to najprawdopodobniej sezonu ogórkowego, tego tak zwanego, właściwie nie będzie, bo premiera za premierą i jeszcze do tego goni premierę, więc my zaraz też będziemy próbowali nadgonić te wszystkie nowości i premiery. Zrobimy to wspólnie z redakcją muzyczną Radia Nowy Świat w postaci, o ile się dobrze orientuję, Patryka Rabiegi, Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, tak. To już Patryk Rabiega. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, tak. Aż chciałoby tak, się tak. Dośpiewać tak, tak, tam w lustrze to niestety ja.
0: Mów za siebie, mój drogi.
1: Nie no, tak dośpiewałem, ale tylko dlatego, że gdy w sobotę ten nowy singiel Krzyśka Zalewskiego wybrzmiał u nas na antenie, to już pojawiły się głosy, że jak pojawił się tytuł, to od razu zapaliła się w głowie lampka pod hasłem: o nie, kolejny cover Grzegorza Czechowskiego. O nie, znowu ktoś się zabiera za legendę
0: za
1: i robi ją za świętość i robi ją po swojemu. No nic z tych rzeczy, to tylko zbieżność tytułów, to jest zupełnie nowa piosenka.
0: Ale
1: od Krzysztofa Zalewskiego.
0: Jak tak sobie myślę teraz właśnie, przewijam sobie w głowie tę piosenkę, to właściwie mogłoby się tam zmieścić, tam w lustrze to niestety ja. Z takim zaśpiewem Krzysztofa Zalewskiego. Dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
0: On raczej takich chyba nie tyka. Ale to dobrze akurat, że idzie swoją drogą.
1: Wiesz co, chyba wydaje mi się, że kiedyś jakiś cover Republiki i Czechowskiego koncertowo gdzieś się mógł pojawić, ale tak, on konsekwentnie, jeśli jakiś singiel wypuszcza poza, bo teraz mi się przypomniało, była przecież cała płyta z coverami Czesława Niemena.
0: Oczywiście.
1: Zalewski śpiewa Niemena, bardzo dobra płyta zresztą. No ale ten najnowszy singiel nie jest coverem, tylko to jest nówka sztuka od samego Krzysztofa Zalewskiego. I co ciekawe, to jest singiel promujący nową, starą płytę, bo płyta zatytułowana Z głowy live ukazała się w miniony piątek i jak się łatwo domyślić, to jest koncertowa odsłona ostatniej płyty Krzysztofa. No i taka ciekawostka, bo ten singiel, który przed chwilą wybrzmiał, zresztą jeden z naszych singli tygodnia, dlatego pojawił się na antenie, to jest właśnie utwór promujący tę płytę, ale na samej płycie tej piosenki nie ma.
0: Jak skomplikować życie radiowcom?
1: Tak, i teraz dziennikarze muzyczni muszą tłumaczyć, co Krzysztof miał na myśli, prawda? Ale to chyba samego
0: Krzysztof
1: autora.
0: Krzysztof nie przysłał żadnej głosówki z
1: nie
0: tym, co miał na myśli.
1: Nie przysłał głosówki, nie. Jak będzie okazja, to go zapytam. Ale tak, to jest zresztą druga w ostatnich miesiącach nowa piosenka Krzysztofa. Druga promująca tę nową, starą płytę, czyli koncertowy album Z głowy. I druga, której na tym albumie nie ma. Więc no, może to jest teraz taka nowa forma promocji, kto
0: właśnie,
1: wie?
0: Właśnie, to może być taki sposób, żeby zaprosili go na przykład do rozgłośni, go o to pytali i on wtedy będzie mógł rozwinąć skrzydła kreatywności w tłumaczeniu się. Dlaczego nie? Albo już może ma przygotowaną jakąś formułkę, tego
1: albo
0: nie wiemy.
1: Dlaczego tak, tak?
0: No właśnie.
1: Łapiąc się tego nowego
0: nie,
1: singla.
0: Albo nie, tak, nie. Albo nie tak, też tak można.
1: Tak czy siak odsyłamy państwa
0: tak,
1: do głównego zainteresowanego. No po prostu te nowe single to chyba tylko takie dodatki do tych nowych, starych piosenek. Na singlowym podium u nas w tym tygodniu, oprócz Krzysztofa Zalewskiego, także soulowa energia i piosenka High Heels. To jest najnowsza propozycja grupy The War and Treaty. Amerykański duet, który tworzy małżeństwo Tania i Michael, i ich nowa płyta zatytułowana The Story of Michael and Tania. No chyba ten tytuł zdradza wszystko. Zdradza to, co jest motywem przewodnim tych ich nowych piosenek. Także dużo też takiej soulowej, amerykańskiej energii w tym tygodniu na naszej antenie się pojawi. No i last but not least, Arab Strap, Fighting for You. Kolejna zapowiedź nowego albumu Szkotów. Ładnych parę lat kazali fanom czekać na nowy album. We wrześniu Half Told Tales, bo tak jest zatytułowana ta płyta, ujrzy światło dzienne i wiem z dobrze poinformowanych źródeł, a jestem jednym z nich, że no bardzo, bardzo dużo cierpliwości fani musieli w sobie mieć, żeby poczekać na te nowości od Arab Strap, ale warto, bo to jest drugi singiel i no i znów bardzo, bardzo dobra zapowiedź tej nowej płyty. A zanim powiem, który album w tym tygodniu wybraliśmy jako nasz album tygodnia, to jeszcze kilka słów o koncertach.
0: Dobrze.
1: Koncert w Holu, na razie przerwa wakacyjna, ale powróci w glorii i chwale, proszę się nie obawiać. Więc na razie koncerty na antenie to będą koncerty retransmitowane. No i w piątek w ramach koncertowego grania w nocy z piątku na sobotę o północy coś dla miłośników punk rocka i i to takiego starego punk rocka z górnej półki, The Clash.
0: Odświeżam glany. Mhm.
1: Odśwież, zdecydowanie. Grupa The Clash zabrzmi. W 1982 roku zagrała koncert w Nowym Jorku na Shea Stadium i zapis właśnie tego występu wyemitujemy. Wszystko, czego państwo mogliby się spodziewać po The Clash, na tym albumie jest, także...
0: A nawet więcej.
1: A nawet więcej, także w piątek o północy wszystkich punk rockowców zapraszamy przed odbiorniki.
0: Dobrze, że noc jest krótka, to nikt się nie będzie oburzał na to, że będzie trochę głośniej i nie będą mogli spać.
1: Krótka, ale jeszcze wciąż długa, bo to jeszcze sam początek lata, więc jeszcze te noce są takie, że można trochę dłużej poszaleć.
0: Tak, no bym, właśnie,
1: tak
0: właśnie.
1: Bym to określił.
0: Srebrzyste chmury mogą państwo poobserwować przy okazji.
1: Mm-hmm, zdecydowanie. A gdyby państwo chcieli trochę odpocząć od przesterowanych gitar i tej punkrockowej energii, to będzie na to dobry moment w nocy z soboty na niedzielę z kolei, bo o północy kolejna odsłona cyklu koncertowego, cyklu Jazz po polsku. I zabrzmi kwartet w składzie Tiraska, Sarnecki, Baros i Balasz. Także międzynarodowy kwartet. No, będzie bardzo przyjemnie, jak to w jazzie bywa, więc najpierw z piątku na sobotę szaleństwo, a później z soboty na niedzielę muzyczny odpoczynek i muzyczny oddech. To tak a propos oddechu jeszcze, album tygodnia.
0: No
1: początek lata, upalny początek lata w Polsce, więc postawiliśmy...
0: Bardzo burzowy też miejscami.
1: I bardzo burzowy. Postawiliśmy w związku z jednak tymi upałami, takim powiedzmy letnim rozleniwieniem na nieco bardziej rozmarzone brzmienia, gitarowe brzmienia, indie popowe z Wysp Brytyjskich, grupa Swim Deep i ich nowa płyta Hum, czyli Szum, będzie naszym albumem tygodnia. No to jest właśnie taki cudownie płynący, letni, niespieszny szum. Także damy na antenie w tym tygodniu państwu sporo takiego muzycznego oddechu, na który się bardzo, bardzo cieszę, bo no raz, że początek lata sprzyja tego typu dźwiękom, a no ja po prostu bardzo, bardzo lubię tego typu odmiany muzyki i uważam, że takich troszeczkę smętów, jeśli można tak to ładnie określić, nigdy za wiele, więc Swim Deep będą płynąć do państwa w tym tygodniu bardzo często.
0: Będziemy się zanurzać w tej płycie.
1: Tak.
0: W takim razie.
1: Tak.
0: Pierwsze zanurzenie już przed nami. Proszę zatkać nos, bo to chyba się przyda, żeby prawda,
1: przy nurkowaniu?
0: Tak.
1: No tak, można zatkać nos, ale proszę nie zatykać uszu.
0: Nie.
1: Tylko państwu jeszcze powiem, że byłem naprawdę szczerze zaskoczony, bo byłem przekonany, że to są debiutanci. Może nie tacy debiutanci, którzy właśnie wydali pierwszą płytę, ale byłem naprawdę przekonany, że Ham to jest, nie wiem, druga, maksymalnie trzecia ich płyta, a to już okazuje się, że piąty studyjny album, bo panowie grają od 15 lat, ale chyba jakoś nie są specjalnie popularni, mam takie wrażenie, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu w Radiu Nowy Świat trochę podbijemy tę ich popularność.
0: W pływaniu mają wprawę, być może nawet pływają synchronicznie.
1: Oby.
0: Patryk Radiga, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

Swim deep in dreams alive. Końcówka tej piosenki taka faktycznie, jakby się niosła przez wodę albo pod wodą, ale już można się wynurzać. To nasza płyta tygodnia, będziemy w niej się zanurzać nieco częściej w tym tygodniu. A teraz Lucky i grupa, której nazwy nie umiem wymawiać.

LUCKY na zegarze za 27 minut, godzina 13. Wynurzyliśmy się z wody, poczuliśmy się szczęśliwi, no to jeszcze przeniesiemy się do Włoch, ale przez Amerykę.

0: Dżingiel. Dżingiel teraz poprosimy.
1: Z ziemi włoskiej do polskiej.
0: I wszystko się zgadza, tak to państwo wiedzą, bywa w radiu na żywo. Dzień dobry.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: No widzisz, ja do ciebie dzień dobry, a ty buongiorno. To kiedyś się umówimy, ja powiem buongiorno, a ty powiesz dzień dobry.
2: Tak, też umiem.
0: Niko Paladini jest z nami, drodzy państwo, więc już wszyscy wiemy, że będziemy rozmawiać o tym, co tam słychać we Włoszech. W Polsce jest tak, że jest taka niepisana oczywiście i to jest taka wojna z takim dużym przymrużeniem oka między Krakowem i Warszawą, bo to są dwie stolice, tak? No, Kraków to była stolica, Warszawa to jest stolica, Kraków jest całkiem inny od Warszawy, Warszawa jest całkiem inna od Krakowa. A jak to jest we Włoszech? Bo u was stolica chyba zawsze była w Rzymie, z tego co pamiętam.
2: Nie, nie była zawsze w Rzymie, przedtem była właśnie w Turynie, potem, a później dopiero w Rzymie. Ale największe tutaj różnice nie tylko pomiędzy Mediolanem a Rzymem. Tutaj mogliby byśmy właśnie tu, że troszeczkę porównać Mediolan do Warszawy i Kraków do Rzymu, ale pod kątem właśnie tutaj ilości zabytków i też kulturalna stolica. Bardziej tutaj jest o wiele większa różnica pomiędzy północą a południem. I tutaj jak najbardziej Rzym w tym trochę wychodzi, bo jest takim...
0: Jest taką, wysepką samą w sobie.
2: Tak,
0: pewnie.
2: Taką enklawą, że tak powiem, pod tym kątem. I też z Mediolanu to trochę nie lubią Rzymu, bo myślą, że w tym momencie Mediolan jest ważniejszy, jest coraz więcej tam się dzieje.
0: No stolica mody, wiesz.
2: Stolica mody.
0: La Scala, poza tym tam się mieści.
2: Tak, dokładnie, więc są różne takie rzeczy, które też ciągną w stronę Mediolanu, ale pod kątem właśnie tego, że północ była zawsze bardziej industrialna, była zawsze bardziej rozwojowa pod kątem właśnie tego boom ekonomicznego i tak dalej, a to ta popołudnie, no takie troszeczkę bardziej biedne. Jeśli chcemy wiedzieć tutaj właśnie, jak nawzajem tutaj się też nazywają, no to tutaj, jeśli mówimy o na przykład osoba z Mediolanu, jak wie, że pochodzisz z Kalabrii albo z Apulii, albo z jakichś innych tym, to mówi, że jesteś Terrone. A Terrone to jest bardziej właśnie taki no, z ziemi, więc ziemian. A z drugiej strony ci, co są na południu i mówią o północy, to mówią polentony. Polentony od polenty. Tak, od tej mamałygy kukurydzianej, które oni jedzą. I tutaj też pod kątem jedzeniowym to są duże też różnice, bo przede wszystkim są różnice w klimacie. Klimat jest bardzo istotny i też w produkcji pewnych rzeczy, które są regionalnych, tak jak już mówiliśmy w innych odcinkach tego serialu, to też musimy patrzeć na to, co jest.
0: No, to już przykład, jest telenowela, ja ci powiem.
2: Tak, to już idziemy właśnie w soap opera. Ale pod tym kątem na przykład sam fakt, jaki tłuszcz jest używany. Najczęściej właśnie w kuchni też północnej, no to używamy masło. W takiej południowej, no to bardziej oliwa, więc bardziej śródziemnomorze. Sery, no takie dojrzewające, na przykład jak parmigiano reggiano albo grana padano na północy, a bardziej mozzarella, burrata, stracciatella. Stracciatella to jest taki hit teraz, bo już burrata to jest passé, już 6 lat temu to już została sprowadzona tutaj w Polsce i każdy wie, każdy ją używa do wszystkiego, a stracciatella to jest to, co się znajduje w środku.
0: No stracciatella to są te lody przecież, prawda, z kawałkami czekolady,
2: tak.
0: No przecież każdy to wie, że jak otwiera buratę, no to znajdzie właśnie takie lody z kawałkami czekolady, nie?
2: Tak, wyciąga kawałki czekolady,
0: no,
2: i potem smaruje to na pizzy.
0: Tak.
2: Nie, absolutnie, stracciatella to właśnie te lody, to są ostatnią rzeczą, która pod tą nazwą została tam wymyślona w kuchni włoskiej.
0: To pewnie północ wymyśliła.
2: Tak, na pewno. Tutaj to muszę ci powiedzieć, że tak, że jednak jeśli tam szukamy właśnie takie różne ciekawostki, to zawsze jest no, miejsce pochodzenia. Pewne rzeczy. Potem się kłócimy, tak? Bo lubimy się kłócić po tym, że nie, to zostało wymyślone w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj jeszcze jakbyśmy mówili o kulinariach, to różne rzeczy bardzo ciekawe. Byśmy mogli też zobaczyć, że zostały ściągane z innych miejsc, gdzie nie miały powodzenia. Jak nie miały powodzenia, no to potem tam się urodziły. Ale żeby tak tutaj troszeczkę też naszych słuchaczy wciągnąć w tą rozmowę właśnie północ-południe, no to są różne rzeczy, które się zmienią. Nawet sama niedziela, taki dzień jak niedziela, no to dla osoby, która mieszka na północy, no to jest dzień odpoczynku, bo cały tydzień pracował. Życie na północy jest bardziej podobne do tego, co ma na przykład w Warszawie, więc cały czas biegiem. Więc
0: no takie
2: też...
0: po prostu europejskie, prawda?
2: Tak.
0: Ten tydzień pracy, poniedziałek, piątek, a potem sobota i niedziela to oddech i od poniedziałku znowu.
2: I można sobie tam jakiś spacerek, pójść na jakiś obiad, ale to też nie będzie jakiś długi czas, pójść do kina, a niedziela oczywiście na południu to jest moment, kiedy musimy pójść do babci. Jeśli już babci nie ma, to do cioci. I tutaj będzie przygotowany ogromny posiłek i trzeba wszystko zjeść. Oczywiście będzie coś, co będzie gotowane bardzo długo, na przykład jak jakiś
0: od poniedziałku na przykład.
2: Tak, i będzie na pewno coś smażonego, czy to będzie mięso, czy to będzie ryba, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. No i tak się siada o 13 i się wstaje dopiero tam o 16. Śluby są bardzo różne pomiędzy północą a południem. Bardziej na północy to widzimy, że ten ślub to jest jeden dzień. Oczywiście tak zorganizowany troszeczkę bardziej jak, no nie mówię, że po polsku, tak? Bo w Polsce to też różnie bywa.
0: No tak, tak, tak.
2: Tak, ale na przykład jeden dzień i to może być właśnie w urzędzie, albo może być ewentualnie w kościele. Na południu, no to musi być to w kościele, to wszystko jest przygotowane jeszcze dzień wcześniej, wieczorem dzień wcześniej, zanim jeszcze jest ślub, to się idzie właśnie do rodziców panny młodej. Musi być serenata, więc jeszcze tutaj się cała dzielnica do tego wszystkiego angażuje. Jest wielkie święto, do tego właśnie to może trwać od jednego dnia do nawet dwóch dni. Bo potem trzeba wszystko zjeść. I wracamy do kulinariach. Więc te wszystkie rzeczy to są bardzo istotne, bardzo ważne, ale też sesja fotograficzna musi być długa, muszą być wszyscy na tej sesji fotograficznej pokazani. Więc duże rzeczy. Aperitivo, o której już rozmawialiśmy.
0: Tak.
2: Przykładowo, no, jeśli będziemy na przykład na północy, no to jeśli wyjdziemy do baru i tam nie ma miejsca, no to mówimy sobie, szukamy sobie jakieś inne miejsce. Może kosztować to 10 euro do 25, bo też kiedy sobie tam zamawiamy takie aperitivo, to dostajemy jeszcze różne jakieś przekąski. Na południu, no to może kosztować tak 7-8 euro. Jeśli wyjdziemy do środka i nie ma miejsca, to na pewno znajdziemy kogoś, którego znamy. Jeśli siedzimy w ósemkę, to możemy siedzieć nawet i w dziesiątkę.
0: Tak, więc a jak nie znamy, to za chwilę poznamy. Także.
2: Tak, dokładnie.
0: Albo mamy wspólnych znajomych po prostu.
2: Albo jeszcze do tego rodzina. To jest kuzyn, kuzyna, który tam potem kiedyś tam go poznałem.
0: I tu jest ta telenowela.
2: Tak, i tutaj jest ta telenowela i to wszystko, ale to też od struktury rodziny, jak nawet podchodzimy. Wakacje. Wakacje przykładowo na północy, no to tam się z wyprzedzeniem, jakieś 2 tygodnie, pojedziemy do resortu, będziemy sobie tam właśnie uprawiać jakąś aktywność sportową, będziemy oczywiście odpoczywać, jakieś wycieczki, wszystko zorganizowane, a na południu to się jedzie do cioci. Do domu, który jest nad morze i tutaj na własną skórę mogę też powiedzieć, że kiedy właśnie zostałem zaproszony, żeby pojechać do moich znajomych, na przykład do Apulii, no to tam przyjeżdżam, myślę, że no, będę miał może swój pokój i tak dalej. Wylądowałem z tym, że mieszkałem, że tak powiem, bardziej spałem, bo tak się nie spędza czasu w domu, no to, że spałem z kolejnymi 5 osobami, oczywiście z rodziny, oczywiście byłem traktowany jak członek rodziny i do tego, no to jak się przyjeżdża, to nawet nie trzeba tam się zapowiedzieć. Po prostu się przyjeżdża, się przynosi coś do jedzenia, potem się właśnie tutaj jest śniadanie, potem się idzie na plażę i się idzie na plażę wcześnie. Dlaczego? Bo trzeba znaleźć
0: też... Parawan trzeba rozstawić przecież.
2: Nie ma parawanów w Włoszech. To jest tylko tutaj w Polsce, że właśnie tutaj jest ogradzane tego, ale to oczywiście trzeba zająć tym parasolem, ręcznikami. Taki zwyczaj właśnie, żeby być jak najbliżej morza i często jest tak, że w ogóle nawet to miejsce, które powinno być wolne, gdzie wszyscy mogą sobie tam przychodzić, no to też ktoś przychodzi swoim leżaczkiem i się kładzie, a żeby tam nie przeszkadzać, to nawet w morzu siadają na przykład z takimi rzeczami. Ja byłem też zaskoczony tym, że jak byłem na przykład w kampanii, więc niżej niż Neapol, no to tam też rodziny się organizują dobrze pod kątem właśnie wakacji jedzeniowo. normalnie kupujemy sobie jakąś kanapeczkę, jakąś sałatkę i to sobie zabieramy tam nad morze. Ja widziałem sceny, gdzie właśnie już była 13 i był czas na pranzo i widziałem, że rodzina szła do samochodu, który był zaparkowany. To nie była jakaś plaża prywatna, ale po prostu, że szli z takim dużym, ogromnym garem, gdzie oczywiście było tam zrobiony makaron wcześniej, na przykład też może zapiekany i tak dalej. I się wołało wszystkich członków tych rodziny. Oni siadali i jedli po prostu, jakby byli w restauracji godzinami. Bo w Sylwetce to można było też zobaczyć, bo też pod tym kątem to musisz wiedzieć, że na południu to fakt, że rodzina jest bogata, to jest też okrągłości, mówią o tym, że dobrze się karmią. Więc pod tym kątem, że jest dobrobyt w rodzinie i możemy się właśnie tym cieszyć.
0: Niesamowite. Czy jest jakaś taka granica, jest jakaś taka kreska, która oddziela północ od południa, czy to jest takie płynne i jest coś pomiędzy?
2: Wiesz, no migracja to też zrobiła swoje.
0: Oczywiście.
2: Więc też na północy to znajdziesz bardzo dużo takich rodzin, które bardziej się dostosowały pod kątem właśnie pewnych tradycji do tego, co było na przykład właśnie w okolicach Mediolanu, ale też pod kątem właśnie takich tradycji niedzielnych albo jeżdżenia na przykład do cioci nad morze i takie rzeczy, no to wszystko zostało. Rzym, tak jak mówiliśmy przedtem, jest taką troszeczkę enklawą, bo też nie jest to fakt, że ktoś przyjeżdża z różnych miejsc i tylko, ale jest bardzo dużo Rzymianin, więc oni też mają swoje tradycje.
0: Ja myślę, że my o Rzymie to sobie porozmawiamy w następnym odcinku telenoweli.
2: Zrobimy tak właśnie.
0: Bo Rzym, podejrzewam, że zasługuje na osobny odcinek.
2: Tak,
0: nie masz takiego wrażenia?
2: Tak, absolutnie, no tak. I dużo historii. Ja jestem Rzymianinem, więc jak najbardziej mogę wam tutaj opowiedzieć też o różnych rzeczach, które są bardzo, bardzo istotne.
0: To jeszcze powiedz nam proszę o piosence, bo dzisiaj muszą państwo wiedzieć, piosenkę wybrał właśnie Niko.
2: No tak, trzeba tutaj też zacząć słuchać rzeczy, które są historyczne jakby i bardzo znane dla Włocha.
0: Tak jest, nie tylko Felicita, drodzy państwo.
2: Tak, jeśli mówiliśmy właśnie o północy i o południu, więc nord i sud, no to do tego sobie dodamy jeszcze wschód i zachód. Nord-sudowy test, Max Pezzali, Otto Totre i tutaj bardzo fajna piosenka, która da fajny rytm na ten dzień.
0: Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję.
2: Grazie tante. Ciao.

To Max Pezzali, Otto Totre i piosenka bardzo geograficzna. Za 7 minut godzina 13. Teraz Manam. Jest już późno. Pisze bzdury.

Do ostatniej nutki Manam jest już późno, pisze bzdury z płyty O z roku 1982. Na koniec tej godziny Cage the Elephant i Drones in the Valley.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od politycznego trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier Keir Starmer podał się do dymisji i zrezygnował również z funkcji przewodniczącego Partii Pracy. O swojej decyzji poinformował króla Karola III. W specjalnym oświadczeniu Starmer podsumował 2 lata swoich rządów i tłumaczył, dlaczego zdecydował się ustąpić.
1: Pytanie, jakie teraz zadaje sobie moja partia, jest takie, czy ja jestem najlepszą osobą, aby poprowadzić nas ku kolejnym wyborom powszechnym. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i przyjmuję tę odpowiedź z szacunkiem. Każdą decyzję, jaką podejmowałem, podejmowałem po to, aby na pierwszym miejscu stawiać kraj, który tak kocham. Dlatego odejdę ze stanowiska przywódcy Partii Pracy.
0: To była wypowiedź w tłumaczeniu TVP Info. Starmer zapowiedział, że pozostanie premierem do czasu wyłonienia następcy i zapewni płynne przekazanie władzy. Jego pozycja osłabła po porażce Partii Pracy w majowych wyborach lokalnych oraz po serii napięć wewnątrz ugrupowania. Nowy lider partii, a zarazem przyszły premier, ma zostać wybrany jeszcze przed końcem wakacji. Centralny port komunikacyjny wchodzi w kolejny etap realizacji. Podpisano umowę na wykonanie pali fundamentowych pod terminal pasażerski nowego lotniska, które powstanie między Warszawą a Łodzią.

0: To pierwszy kontrakt związany bezpośrednio z budową głównego terminala.
1: Została podpisana bardzo ważna umowa na fundamentowanie, czyli palowanie pod terminal pasażerski dla nowego lotniska. Jest to umowa symboliczna, ponieważ przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania do prac wykonawczych. Po podpisaniu umowy jeszcze czas na pewnego rodzaju formalności, ale już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Prace budowlane mają ruszyć jesienią. Lotnisko będzie częścią projektu Port Polska, obejmującego także rozwój kolei dużych prędkości. Rosja nie jest dziś w stanie podbić nawet całego Donbasu, a tym bardziej zagrozić Polsce. Tak mówił we Wrocławiu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas debaty Wojna i Pokój na festiwalu Remind.
2: Putin walczy w Donbasie 13 rok. Nie jest w stanie podbić Donbasu, a co dopiero Ukrainy. Więc jeśli się zorganizujemy, jeśli do końca dekady stworzymy taką armię, jaką planujemy, to byłby szaleńcem, żeby nas zaatakować. Ale trzeba swoje zrobić. Więc bez paniki robić swoje.
0: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że kluczowe znaczenie ma dalsze wzmacnianie potencjału obronnego kraju. Jak zaznaczył Sikorski, politycy nie mogą bagatelizować zagrożeń, ale równie ważne jest zachowanie spokoju i konsekwentna rozbudowa zdolności obronnych państwa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś na południu i wschodzie Polski więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, burze, nawet z gradem. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo duże, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami. Po opadach lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność. Temperatura minimalna od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 18 na południowym wschodzie, a wiatr słaby, oczywiście w czasie burz porywisty.

0: Piosenka zatytułowana FWD, czyli Forward. Mnie to FWD kojarzy się tylko z mailami. No ale w końcu dzisiaj poniedziałek.
1: W środku dnia.
0: A z drugiej strony to nie byle jaki poniedziałek, bo przecież to poniedziałek 22 czerwca 2026 roku, pierwszy dzień kalendarzowego lata, Światowy Dzień Galbusa, Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To dzisiaj, to właśnie wszystko dzisiaj, bo dzisiaj nie zdarzy się już po raz drugi. Powiedziałam ja, Agnieszka Coelho.

Beck i Dreams z roku 2017 z płyty Colors. Świetna piosenka, taka idealna właśnie na poniedziałek i to czerwcowy poniedziałek. Dlaczegoż by nie? Na zegarze 13 minut po godzinie 13, no to za chwilę będziemy się przyglądać pewnemu oku, ale jeszcze zagramy. Zagramy, tak? Zagramy.

0: calendar.
1: Tym z Państwa, którzy są ciekawi, odpowiadam. Muzykę dziś układa Zuzanna i Wenda. My za chwilę przeniesiemy się do Bydgoszczy, bo tam jest oko. Oko, które nigdy nie śpi. Tak nazywa się tamtejszy festiwal, ale najpierw Love Worms.

0: To właśnie jest ten moment, kiedy łączymy się z Bydgoszczą, bo tam właśnie odbywa się festiwal Oko Nigdy Nie Śpi. Są z nami Marta Filip, jego dyrektorka i jedna z organizatorek, Małgorzata Pałczyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Muszę zacząć od tego, panie wybaczą, ale nie mogę sobie nie pozwolić na to, żeby takie pytanie mi uciekło. Dlaczego oko nigdy nie śpi? Czy ono ma problem ze snem i potrzebuje melatoniny?
1: Oko nigdy nie śpi, to znaczy...
0: Czyje to oko przede wszystkim?
1: Słuchajcie, oko nigdy nie śpi, dlatego że oko rejestruje, oko czuwa, oko poszukuje, oko wypatruje, oko jest wieczne. Się śmieje. Oko nigdy nie śpi, dlatego że oko poszukuje nowych trendów, oko... Co nasze oko robi jeszcze?
0: To brzmi jak oko wielkiego brata, szczerze mówiąc.
1: Tak, nigdy nie śpi.
2: Wiele oko,
1: a wiele par oczu, a jeszcze oko ma jakby to do siebie, że często nie śpi w nocy, bo w nocy też się odbywają u nas działania na naszym oku. A my też nie śpimy w nocy, bo pracujemy nad naszym okiem.
0: No w tym roku oko, że tak powiem, robi jeszcze do tego na nocną zmianę, bo tegoroczny temat, który wymyśliliście właściwie na ten festiwal, właśnie jest taki no bardzo, bardzo fabryczny, bardzo industrialny, bym rzekła, bo w tym roku oko nigdy nie śpi rozwija się wokół hasła fabryka i produkt.
1: Tak. Temat jest ściśle związany z tym, co się dzieje współcześnie, w sztuce szczególnie, gdzie pojawiają się nowe technologie, gdzie AI robi filmy, już nie trzeba robić filmów, gdzie jakby twórca staje się produktem. Jeśli nazwiemy influencerów twórcami, to oni są produktami, sami się tworzą i tak dalej. Jest poza tym nadprodukcja wszystkiego i jakby to wszystkie jakby kwestie spowodowały, że chcieliśmy poruszyć temat właśnie sztuki jako produktu, czy sztuka jest produktem, czy nie jest produktem, a może właśnie idealizujemy, że nie jest, a powinna być produktem. No stąd ta fabryka i produkt, a żeby było jeszcze tak artystycznie, albo jeszcze chciałam powiedzieć tak, brakuje mi słów, bo jestem dzisiaj zmęczona, ale nawiązaliśmy do Warhola, do jego fabryki, czyli do jego Silver Factory i miejsca, gdzie tworzył razem z grupą innych osób filmy, gdzie tworzył sztukę, gdzie działał. I my też Bydgoszczy na ulicy Startowej 5 taką fabrykę, inspirując się tym, tworzymy. Więc to, co powiedziałam o tych tematach nadprodukcji, technologii, AI, a bycie produktem, nie bycie, i jeszcze miejsce wspólnej pracy, bo w tym roku przez cały okres festiwalu będziemy działać w fabryce.
0: Są tacy, którzy powiedzieliby, że sztuka jest swoistym produktem, no bo przecież artysta samą ideą czy samym tworzeniem się nie nakarmi, rachunków tym nie zapłaci, więc sprzedaje tę swoją sztukę, więc w jakiś sposób sztuka też jest produktem. Niewiele osób jest w stanie pozwolić sobie na to, żeby tworzyć dla samego tworzenia, tak zwaną sztukę dla sztuki uprawiać, ale to nie jest nic złego, powiedzmy to wprost, prawda?
1: No dokładnie, dlatego otwieramy nasz festiwal w galerii handlowej w tym roku, gdzie będziemy pokazywać produkty sztuki.
0: Czyli wszystko się zgadza. Poza tym przenosicie się do postindustrialnej hali na Bydgoszczy Wschód. Tam właśnie powstanie ta fabryka, w cudzysłowie, sztuki. Co wy tam będziecie produkować? Na czym będzie polegała ta linia produkcyjna tej fabryki?
2: W tym roku festiwal trwa 8 dni i przez 8 dni będziemy doświadczać, tworzyć. Pierwsza część, w zasadzie można podzielić, że festiwal jest takie dwie części podzielony, gdzie w fabryce rezydują artyści i tworzą rezydencje artystyczne, będą rozmowy z kuratorami, będzie open call, to jakby w tej takiej produkcyjnej części, natomiast również w popołudniowych godzinach spotkanie z filozofami, będzie debata, będą koncerty. Tutaj zaprosiliśmy Dagę Gregorowicz i DJ-kę Anon Bast, tak, które u nas zagrają. Bydgoski zespół Spóźnieni na tramwaj. Zaprosiliśmy również performerów. Będziemy mieć slamy poetyckie, więc naprawdę w tej naszej przestrzeni będzie bardzo dużo się działo. I również będzie zwieńczenie wystawą, która odbędzie się w piątek, 3 lipca. A 4 lipca nasza wystawa przerodzi się w Wielkie Targi Sztuki.
3: Wielkie.
2: Wielkie, wielkie, bo mamy blisko 1000 m2 i już 50 artystów zapowiedziało, że nas odwiedzi, więc naprawdę zapowiada się ciekawie. I tak jak tutaj Marta wspomniała, mamy część, tą pierwszą otwieramy się w galerii handlowej, ale na zakończenie i jednocześnie to będzie kolejny rozdział festiwalu, kończymy w galerii miejskiej BWA, otwierając wystawę Olgi Mokrzyckiej, której to wystawy kuratorem jest Robert Kuśmierowski. Także naprawdę bardzo wiele się dzieje. Łącznie, jak na ten moment naliczyłyśmy, to mamy w naszej agendzie 32 wydarzenia, w tym też wydarzenia właśnie towarzyszące. Dlatego serdecznie zapraszamy od 27 czerwca do 4 lipca do Bydgoszczy.
0: No i już wiemy, dlaczego oko nigdy nie śpi, żeby jakoś ogarnąć to wszystko, co się na tym festiwalu będzie działo. Wasz festiwal jest taki bardzo tematyczny. Rok temu to były na przykład igrzyska. 2 lata temu to był eksperyment. W tym roku fabryka i produkt. I zastanawiam się, jak waszym zdaniem te właśnie nowe technologie, generatywna sztuczna inteligencja na przykład, jak one zmieniły sztukę i jak one zmieniły też odbiorców sztuki, bo zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, skoro każdy tak naprawdę może sobie wygenerować obraz na przykład w stylu, dajmy na to, Rembrandta czy Picassa, to czy w dzisiejszych czasach właśnie taka oryginalność i właśnie takie no odstawanie od tego, co ta sztuczna inteligencja jest nam w stanie pokazać, no bo to jednak jest pewien rodzaj sztampy, zależy oczywiście od tego, no co się wpisze do tego tak zwanego prompta, no ale jakiś tam rodzaj sztampy jest. Zastanawiam się, czy właśnie taka oryginalność, czy rękodzieło na przykład, czy coś, co faktycznie zostało wytworzone przez człowieka bez pomocy maszyn, czy sztucznej, czy po prostu technologii, nie zaczyna nabierać jeszcze większej wartości.
2: No właśnie, znaczy ja tutaj musiałam tak trochę przekornie odpowiedzieć i nie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mamy w naszym programie takie zderzenie sztuki generatywnej filmu wyprodukowanego przez 100% przez AI. To są filmy Adama Strzeleckiego, które będzie to pokaz połączony ze spotkaniem autorskim zespołu Izabeli.
1: Znaczy z filmem Izy.
2: Tak, z Izy Plucińskiej, zespołem i z filmem, który powstał w sposób analogowy, w tradycyjnej formie, film pod tytułem Owsianka. I tutaj właśnie zachęcamy do takiego dyskursu, żeby można było wówczas sobie odpowiedzieć na to pytanie, które tutaj padło i żeby każdy mógł się w tym temacie wypowiedzieć. A jeśli chodzi o nasze stanowisko, to może Marta, bo tutaj...
1: Ja mogę o swoim stanowisku powiedzieć. Uważam, że to bardzo jest niebezpieczne to, co się dzieje i że ludzie przestają już jakby włączać mózg nawet do pisania maili, bo to już system jakiś tam robi, prompta wpiszesz i ci robi. Ludzie przestaną czytać, przestaną pisać i w ogóle jakby ja jestem tym przerażona, tym co się dzieje i jeśli umiejętnie się korzysta z takich spraw analitycznych i czy wykorzystuje się nawet w filmie te nowe technologie, to jest okej, ale łatwość i to ułatwienie pozorne może być bardzo niebezpieczne dla naszych, szczególnie tych pokoleń młodszych.
0: No
1: Można
0: tak,
1: sobie powiedzieć pisze.
0: ale z drugiej strony nie ma się też co na to obrażać, tylko miałam tutaj
1: Obrażać
0: operatora
1: się.
0: filmowego, który twierdził, że on też nie zamierza się obrażać na sztuczną inteligencję, on jej używa. Bo na przykład jak idą do inwestorów potencjalnych o finansowanie filmu, to już nie prezentują jakiś makiet, tylko po prostu prezentują film wygenerowany przez sztuczną inteligencję z aktorami, których zamierzają obsadzić w tych konkretnych rolach. No tyle, że oczywiście ten produkt finalny jest dużo, dużo lepszy, no bo nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, tylko nakręcony przez człowieka.
1: No, ale to już też to wchodzi też do filmu, że coraz więcej powstaje filmów. Są już festiwale filmów. Ja nie byłam na takim, ale są festiwale filmów sztuczonych przez AI, jakby filmów
0: tworzonych,
1: robionych.
0: tak.
1: Tworzonych. No i właśnie my takie dwa filmy będziemy mieli na festiwalu. Jesteśmy bardzo ciekawe, ja te filmy widziałam, jak to będzie, jak to w zestawieniu będzie wyglądało. No to jest właśnie znak naszych czasów i trudno tutaj jednoznacznie określić, bo zawsze pokolenie też jakby, które już jest bardziej tradycyjne, wchodzi coś nowego, to starsze się buntuje. Ja nie zamierzam też się buntować, ale wydaje mi się, że młodzi ludzie szczególnie, właśnie tutaj ubolewam, zatracają umiejętności takie podstawowe właśnie.
2: Tak, kiedy tutaj... To jest oswajanie tego narzędzia i póki to jest narzędzie i nam ma służyć, by nas wesprzeć, pomóc, to jest w mojej ocenie wszystko ok, ale w momencie, kiedy zaczyna zastępować nasze myślenie, nasz zasób słów.
1: A to bardzo szybko się dzieje.
2: I to się dzieje, więc to znowu to się pojawia tak jak z chociażby z social mediami. Najpierw jest wielki boom, a potem dopiero próbujemy posprzątać, czy też opanować i okiełznać to narzędzie, więc właśnie...
1: W ciekawych czasach jesteśmy i
2: tak.
1: Ciekawy temat poruszamy, szczególnie myślę w kontekście sztuki.
0: Tak jest. Festiwal Oko Nigdy Nie Śpi 2026 w Bydgoszczy od 27 czerwca do 4 lipca. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bydgoszcz jest przepiękna i tam oko nigdy nie śpi. A na festiwal zapraszała jego dyrektorka Marta Filip, jak i jedna z organizatorek Małgorzata Pałczyńska. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. No i do zobaczenia w realu, bo jednak wiadomo, że co w realu, to w realu.
1: Tak, oczywiście.
2: Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.
0: A u nas wspomniana Daga Gregorowicz z niewspomnianą, ale bardzo ważną drugą połówką, czyli Daną Winnicką i z Mikołajem Pospieszalskim. List do ciebie.

To Dagadana i List do Ciebie, tytułowy utwór z ich trzeciej płyty, która ukazała się 15 lutego 2014 roku. No i inspiracją była poezja Janusza Różewicza. Nie Tadeusza, tylko Janusza Różewicza, który też był poetą i był starszym bratem Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Teraz u nas Massive Attack i Blue Lines.

time so far apart. Take my peace of mind and sign my name across your heart. Blue Lines i Massive Attack. Już za chwilę, po następnej piosence, usłyszą Państwo infonaukę Olgi Bobienko. Ona co tydzień przychodzi tutaj z garścią nowości, a właściwie to nowinek ze świata naukowego. I w dzisiejszym odcinku między innymi usłyszą Państwo o wpływie jakości wód na populację żab. Okazuje się, że ma to swoje znaczenie. O instynktownym skręcaniu w lewo i nie chodzi o poglądy polityczne. No i będzie też o stuletnich powodziach, które już takimi nie są.

0: Zanieczyszczenia obecne w wodzie mogą zmieniać rozwój płci żab. Tak wynika z badań polskich naukowców. W eksperymencie z udziałem 300 kijanek już śladowe ilości syntetycznego estrogenu sprawiły, że na jednego samca przypadało 9 samic, a u części zwierząt pojawiły się jednocześnie męskie i żeńskie tkanki rozrodcze. Z kolei bisfenol A uszkadzał gonadę i pogarszał kondycję płazów. Badacze podkreślają, że wykorzystane stężenia odpowiadały tym wykrywanym w europejskich wodach powierzchniowych. Ponieważ płazy są uznawane za biologiczny system wczesnego ostrzegania, wyniki mogą świadczyć o znacznie szerszym problemie środowiskowym. Naukowcy odkryli, że większość z nas instynktownie skręca w lewo. Badania opublikowane w Nature Communication pokazują, że niezależnie od wieku, płci, kultury czy dominującej ręki, większość ludzi poruszając się w tłumie wybiera kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odkrycia dokonano w trakcie badań zachowań ludzi w czasie pandemii COVID-19, gdy analizowano, jak omijamy się z zachowaniem dystansu. We wszystkich eksperymentach uczestnicy wykazywali tę samą tendencję. Zdaniem naukowców może ona wyjaśniać, dlaczego na stadionach lekkoatleci od lat biegają właśnie w lewo. Po wodzie morskiej, które jeszcze 100 lat temu uznawano za stuletnie, dziś mogą pojawiać się średnio raz na 8 lat. Od roku 1900 do 2005 ryzyko takich katastrof wzrosło ponad 12-krotnie. To efekt globalnego ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz, który od początku XX wieku wzrósł o około 21 cm. Zagrożonych jest ponad 680 milionów ludzi mieszkających na wybrzeżach. Badacze ostrzegają, że wraz z dalszym ociepleniem klimatu ryzyko będzie rosło, a lokalnie sytuację dodatkowo pogarszają m.in. osiadanie gruntu i regulacja rzek. Zanim wypowiemy słowo, w mózgu uruchamia się prawie połowa kory mózgowej. Takie wnioski płyną z badań naukowców z Politechniki Gdańskiej. Analiza aktywności mózgu pacjentów z padaczką wykazała, że na 300 milisekund przed wypowiedzeniem słowa dochodzi do synchronizacji pracy wielu odległych obszarów mózgu. Badacze zaobserwowali, że przywołanie nawet prostego pojęcia, takiego jak dom czy drzewo, uruchamia rozproszone wspomnienia, skojarzenia i doświadczenia zapisane w różnych częściach pamięci. Odkryto także wyjątkowo szybkie fale mózgowe o częstotliwości dochodzącej do 300 Hz, których rola wcześniej nie była znana. Zdaniem naukowców wyniki mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak powstają wspomnienia, pojęcia i świadome myśli.
1: No proszę bardzo, wszystko jasne. Wszyscy skręcamy w lewo. I to odruchowo i wcale nie chodzi o poglądy polityczne. Absolutnie nie. Infonauka powróci za tydzień za sprawą oczywiście Olgi Bobienko. A u nas Ariel Pink i Dream Date Narcissist.

0: Dream Date na Sister Ariel Pink z płyty Dedicated to Bobby Jameson z roku 2017. Ariel Pink jest artystą o tyle wyjątkowym, że większość swoich płyt nagrał przy pomocy ośmiośladowego magnetofonu kasetowego. Tak, na magnetofon kasetowy nagrywał płyty. I do tego grał sam na wszystkich instrumentach, ale to nawet nie o to chodzi. Najbardziej zaskakujące jest to, że tak naprawdę nie ma na tych płytach perkusji. Bo on po prostu używa ust i innych części swojego ciała, żeby powstał taki dźwięk przypominający perkusję. Natomiast na samej perkusji podobno Ariel Pink nie gra. W sensie pewnie umie, ale tego nie praktykuje. No to teraz wstajemy i wszyscy gromko śpiewamy 100 lat. Matylda i Radek Łukasiewicz.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

Matylda i Radek Łukasiewicz i 100 lat im, 100 lat śpiewaliśmy na naszej antenie całkiem niedawno, no bo oni też są czerwcowi. I Matylda i Radek znaczy. No a to 100 lat, to wiem, że część naszych słuchaczy pewnie tam słyszy własne głosy, bo to nagranie z koncertu. Bardzo gratuluję Państwu zaistnienia właśnie w piosence Matyldy i Radka Łukasiewiczów. Dzisiaj 100 lat można zanucić, bo właściwie dlaczego nie? Joannie Kołaczkowskiej, która niestety odeszła od nas 17 lipca ubiegłego roku, ale gdyby była z nami, to dziś kończyłaby dokładnie 60 lat. I myślę, że Joasia Kołaczkowska ze swoim dystansem do siebie nie przejmowałaby się tym, że to już 60.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Po 4 dniach zakończyła się obława za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. 49-letni Dariusz Równicki został zatrzymany niedaleko swojego domu. W poszukiwania zaangażowano ponad 300 funkcjonariuszy, śmigłowiec, drony i psy tropiące.
1: Po godzinie 12:20 mężczyzna został odnaleziony niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Teraz obecnie trwają z nim czynności. No i to, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, a skutek tych poszukiwań jest dla nas bardzo satysfakcjonujący.
0: Mówił TVP Info rzecznik świętokrzyskiej policji, młodszy inspektor Kamil Tokarski. Zatrzymany ma teraz usłyszeć zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Spór między Warszawą a Kijowem wokół orderu Orła Białego nadal się zaostrza. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że przed odesłaniem odznaczenia proponował spotkanie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by spróbować załagodzić napięcia. Jak twierdzi, jego współpracownicy prowadzili także rozmowy z kancelarią prezydenta i przedstawicielami polskiego rządu, jednak nie wpłynęły one na decyzję o odebraniu mu odznaczenia. Na słowa Zełenskiego odpowiedział Karol Nawrocki, odrzucił sugestię, że cała sprawa ma związek z wewnętrzną walką polityczną w Polsce. Jak podkreślił, spór dotyczy oceny działań ukraińskich nacjonalistów i pamięci o ofiarach ich zbrodni. Dodał również, że w Polsce nie ma zgody na gloryfikowanie symboli związanych z ruchem banderowskim. Europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego może zostać uchylony. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości złożył w tej sprawie wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mecenas Bartosz Lewandowski argumentuje, że zgodnie z medialnymi doniesieniami i wypowiedziami przedstawicieli władz, Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc poza terytorium Unii Europejskiej, gdzie europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje.
2: Tak wynika z oficjalnych przekazów członków administracji naszego kraju, więc

0: Zakładam, że nie wprowadzają w błąd opinii publicznej, ponieważ ja złożyłem wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania na podstawie przekazów medialnych i oficjalnych wypowiedzi członków m.in. naszego rządu. Bazowałem na podstawie tego, o czym pisały media, bo zakładam, że opinia publiczna nie jest w tej sprawie wprowadzona w błąd.
1: Mówił w TVN24 obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Były wiceminister jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu środków z funduszu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 22 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej audycji. Podaję adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, dziękując oczywiście za korespondencję i pozdrawiając patronki i patronów, którzy są obecni na fanpage'u radia oraz Państwa, którzy komentują. Słuchaczki, słuchaczy, patronki, patronów, którzy komentują na fanpage'u audycji. Rozpoczęliśmy od utworu zatytułowanego Mordo w wykonaniu BRK, a za chwilę posłuchamy, nie wiem jak określić tę wykonawczynię, ale no być może legendarną, dobrze, niech będzie legendarną, Martynę Jakubowicz z płyty jeszcze z lat 90., ale za to bardzo aktualne i nieustająco, kartka z kalendarza. Posłuchajmy.

Odhaczyliśmy po raz kolejny poniedziałek. Po raz kolejny odhaczyliśmy kolejny poniedziałek. I o tym przypomina również piosenka zatytułowana Kartka z kalendarza. Ja często wracam do twórczości Pablo Pavo i Ludzików, dlatego że bardzo cenię i teksty Pablo Pavo i cały pomysł w ogóle na opowieść, którą prezentuje to ugrupowanie i ten wykonawca. Serdecznie oczywiście pozdrawiam. Wydaje mnie się, że można często wracać, gdyż w mainstreamowych, jak to się często mówi, mediach być może nie ma w ogóle szansy na autorskie audycje, a za to w Radiu Nowy Świat i być może w kilku innych te audycje autorskie niosą z sobą możliwość zaprezentowania i wysłuchania utworów, po które nie sięga się, gdyż cała godzina jakiejś audycji wypełniona jest tak zwanymi hitami. No to dobrze, mamy Pablo Pavo i Ludziki i utwór zatytułowany Wpuść Mnie.

mnie. No weź mnie wpuść. Wszystkie szczegóły dopowiem ci w środku. Mam 7 planów, a każdy z nich ma dokładny rozrys.

zabraknie też czasu na legendy, tak jak nie zabrakło czasu dla piosenki Martyny Jakubowicz, tak teraz nie zabraknie na pewno czasu dla zespołu Breakout, bo położył ten zespół podwaliny, nie tylko grając bluesa, ale grając również muzykę około bluesową i starając się rozszerzyć pojęcie tegoż stylu w latach i 60. i 70. na pewno, to wiele ich utworów, trudno, nie będę ich nazywał piosenkami, ale wiele ich utworów do dzisiaj ze świetnymi tekstami Bogdana Lebla przetrwało i opowiada to wszystko, co najszlachetniejsze w piosence. I tego też za chwilę posłuchamy. Oni zaraz przyjdą tu. Breakout.

abyśmy nie popadli przesadnie w odtwarzanie i emitowanie utworów legendarnych, ale już związanych z historią polskiej muzyki, załóżmy również rozrywkowej, to sięgniemy po utwór bardziej współczesny. Ja tylko jeszcze raz powiem, bo i wpisywałem na moim fanpage'u na Facebooku moje wspomnienie z festiwalu Zaczarowanej Piosenki z Krakowa. Określiłem ten festiwal jako najbardziej życzliwy ze wszystkich, w jakich brałem kiedykolwiek udział, co nie oznacza, najżyczliwszy, co nie oznacza, że inne festiwale nie należą do życzliwych. Ale rzeczywiście ilość ludzi o dobrych sercach, pracujących jako wolontariusze, przygotowujący ten festiwal i dający miejsce osobom dotkniętym niepełnosprawnością, jest to zjawisko, które określiłbym jako zjawiskiem absolutnie światowym, i Ania Dymna dokonała rzeczywiście zmian wielu z nas w mentalności i podejściu do właśnie niepełnosprawności. Okazuje się, że fantastyczni, młodzi, utalentowani ludzie śpiewający świetnie i dający z siebie wszystko, co mają, najpierw ukryte, a potem pokazane z otwartym sercem, śpiewając różne znane piosenki lub mniej znane. A przed nami serdecznie pozdrawiam zresztą wszystkich, którzy przygotowują ten festiwal i całą fundację. Etiuda numer 7 Łona, Dzimek albo Imek i Łona właśnie.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

bo zanim nalon koper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim nalon koper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Puh.

Właściwie zdarzałoby się, iż można byłoby rozpocząć zdanie od stwierdzenia, że tego artysty nie trzeba przedstawiać. Otóż, drodzy Państwo, każdego należy przedstawić, bo to jest jego prawo, gdy emituje się jego piosenki, na przykład w tejże audycji, to wtedy w dobrym tonie i kulturalnie jest oczywiście artystę, twórcę i wykonawcę przedstawić. Myślę tutaj o Andrzeju Poniedzielskim, z którym się spotkałem również i zamieniliśmy parę dziesiąt przynajmniej zdań podczas Festiwalu Opolskiego na początku czerwca. I to są z Andrzejem zawsze bardzo miłe spotkanie, aczkolwiek to są wyzwania, ponieważ Andrzej jest osobą piekielnie inteligentną, nie dającą oczywiście odczuć nikomu właściwie, kogo znam, że go tą piekielną inteligencją szturcha, tylko jest świetnym rozmówcą i jeżeli złapie się z Andrzejem odpowiednie brzmienie i kontakt, to jest to, mogę powiedzieć, czysta przyjemność werbalno-intelektualna. A teraz posłuchamy naszego Andrzeja Poniedzielskiego. Chyba już można.

Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Tamtą kartkę z wczorajszej nocy trzeba zmiąć i położyć w koszu. I od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Jak ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Ani się obejrzałem, będąc już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego, że w październiku minie 5 lat, odkąd prezentujemy twórczość mistrza piosenki, mistrza tekstu literackiego, pracującego nie tylko dla siebie jako tekściarz, ale również jako tekściarz do wynajęcia, o czym wielokrotnie mówił. I że ta jego działalność jest widoczna w tekstach, które po nim pozostały. Na szczęście materiału jest dość, czy było dość, aby prezentować twórczość Wojciecha Młynarskiego prawie już 5 lat. No to dzisiaj posłuchamy Dany Lerskiej i utworu z tekstem pana Wojciecha zatytułowanym Jestem po prostu jestem.

Dziecię jest, ale nie będzie wcale ten, kto go zgardzi. Bogowie hardzi skakać musieli tam, gdzie nie chcieli. Kiedy on raczył, wnetki zobaczył król swego stanu. Pan to jest w panu. Płacy, zwierz, ryby, wszyscy bez chyby służą mu zawżdy. A człowiek każdy, ten go zepsuje, gdy nie próżnuje.

Wysłuchali Państwo przed chwilą kwartetu Andrzeja Kurylewicza w utworze You'd Be So Nice To Come Home To, a wcześniej statuły Kupidynowej, czyli wiersza Sępa Szarzyńskiego. Natomiast za chwilę posłuchamy Lecha Janerki w utworze Paradoksy. Oczywiście, że powiem całe imię i nazwisko, czyli Mikołaj Sęp Szarzyński. Statua Kupidynowa to był wiersz, krótki, bo krótki, ale bardzo treściwy i z przesłaniem, a przed nami Lech Janerka i Paradoksy.

choć na co dzień mieszkam w Polsce, jedna z moich komór jest związana z Gdańskiem od dłuższego czasu, ale pochodzę z Poznania i zawsze się cieszę, jeśli w jakimś utworze jest jakiś akcent poznański, i tu będzie akcent poznański, ponieważ utwór zatytułowany jest Miasto Doznań. A tak było kiedyś sformułowane hasło Poznań, miasto Doznań. No to niech będzie tak. I zespół Muchy.

Wracam co jakiś czas do twórczości Justyny Chowaniec, dlatego że bardzo ją lubię. Bardzo lubię jej sposób bycia na scenie. Jeszcze nie byłem na koncercie, ale zarzekam się, że będę. Któregoś dnia sobie niezauważalnie przyjdę i po prostu posłucham koncertu. A przed nami dzisiaj Jucho i Kolorowy Wiatr. Trzymam kciuki za przygotowaną kolejną trasę, bo wybierają się znowu w podróż na jesień, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będzie całkowity sold out. Jucho, Kolorowy Wiatr.

Jakiś czas temu czytałem wnikliwe analizy w internecie Zbyszka Krzywańskiego, gitarzysty zespołu Republika, mierzącego się z tymi idiotycznymi zarzutami populistycznymi, jakie zostały wygłoszone przez niektórych polityków, a nazwisk nie będę ich wymieniał, bo nie będę ich popularyzował. Wolę popularyzować Zbyszka Krzywańskiego i zespół Republikę. Dzisiaj raz na milion lat i rzeczywiście może coś takiego się zdarza, że ktoś palnie głupotę raz na milion lat, a powinien w ogóle jej nie palnąć. Pozdrawiam Zbyszka Krzywańskiego, zespół Republika.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji mam zaszczyt, bo to jest zaszczyt dla mnie, że mogę zapowiedzieć wykonawców międzywojennych w piosenkach dawnych, które nam towarzyszą od dłuższego czasu i że ten materiał jest również obszerny i możemy do niego sięgać i go emitować. Pozdrawiam osobę emitującą.

0: Niech starzy narzekają, gderają, zdychają, że jest kryzys i upadek, upadek co krok. Ale z tego my śmiejemy się, gdy bieda nie dajemy się, jak piosenką rozgrzejemy się, jest dobrze cały rok. Bo jesteśmy młodzi i w tym jest nasza moc. Nic nam nie zaszkodzi, śpiewamy dzień i noc. Świat idziemy, kwiat młodzieży, do nas cały świat należy. A kto nam nie wierzy, no to leży jak ten kloc.
1: Bo jesteśmy młodzi
0: i w tym jest nasza moc.
1: Nic nam nie zaszkodzi,
0: śpiewamy dzień i noc. Świat idziemy, kwiat młodzieży, do nas cały świat należy. A kto nam nie wierzy, no to leży jak ten kloc. Malkontenci niech się smucą i płaczą i kłócą. W naszych sercach pachnie wiosną, radosną co dzień. Patrząc jakie piękne życie jest na świecie, znakomicie jest. Nasze szczęście dziś w zenicie jest, zły noc ucieka w cień. Bo jesteśmy młodzi i w tym jest nasza moc. Nic nam nie zaszkodzi, śpiewamy dzień i noc. Świat idziemy, kwiat młodzieży, do nas cały świat należy. A kto nam nie wie,

0: godzin.
1: I w tym jest nasza moc.
0: Nic nam nie zaszkodzi.
1: Śpiewamy dzień i noc. W świat idziemy, kwiat młodzieży, do nas cały świat należy. A kto nam nie wierzy, no to leży jak ten kloc.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Bliski Wschód może być o krok bliżej deeskalacji konfliktu. Po rozmowach pokojowych Stanów Zjednoczonych i Iranu w Szwajcarii obie strony zapowiadają kontynuację negocjacji. Waszyngton podkreśla, że udało się osiągnąć pierwsze ważne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w regionie.
5: Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Po pierwsze, chcemy stworzyć mechanizm, który pozwoli na utrzymanie cieśniny Ormus otwartej, tak jak to ma miejsce teraz. Ale chcemy też ustanowić mechanizm koordynacyjny, który pozwoli rozminować cieśninę Ormus. Chcemy przepracować kluczowe kwestie, ale nie eskalować sytuacji. Chcemy też ustanowić mechanizm, który pozwoli utrzymać regionalne zawieszenie broni. Jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, czasem zawieszenie broni oznacza mniejsze ataki. Chcemy rozmawiać o tym, jak powstrzymać ostrzały, jak sprawić, by region był bezpieczniejszy.
4: Mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance w tłumaczeniu TVP Info. Informacje o postępach w negocjacjach wywołały reakcję rynków. Ceny ropy naftowej spadają, a inwestorzy liczą na utrzymanie otwartej cieśniny Ormus, przez którą transportowana jest znaczna część światowych dostaw surowców energetycznych. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył proces posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w praniu pieniędzy, ustawianiu konkursów oraz fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Polityk nie przyznaje się do winy i przekonuje, że zarzuty są bezpodstawne. Posłuchajmy najpierw stanowiska prokuratury.
6: Oskarżam Dariusza Mateckiego o to, że w okresie od dnia 8 kwietnia 2020 roku do dnia 29 grudnia 2023 roku w Warszawie i Szczecinie, działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 447 500 zł.
4: Mówił prokurator Dariusz Ślepokura. Z kolei sam poseł przekonuje, że wykonywał swoją pracę i ma na to dowody.
7: Kilka godzin moich zeznań na temat pracy w Lasach Państwowych, gdzie rzekomo nie pracowałem ani godziny. No to ciekawe, jak pan prokurator wytłumaczy swoje zeznania, że...

0: Moje świadczenie pracy miało być pozorne, skoro dopiero zacząłem tak naprawdę zeznawać. Te zeznania na temat samych lasów państwowych będą trwać jeszcze dużo, dużo, dużo więcej godzin.
1: Proces dotyczy tak zwanego szczecińskiego wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz Mateckiego na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 7 osób. Prokuratura domaga się dla posła kary do 10 lat pozbawienia wolności. Rząd zaostrza przepisy wobec nietrzeźwych kierowców. Od 24 czerwca 5-krotnie wzrośnie opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu lub po narkotykach. Koszt szkolenia wzrośnie z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Resort zdrowia tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami organizacji kursów i potrzebą zwiększenia ich skuteczności. To kolejny element planowanego zaostrzenia kar. Według policyjnych statystyk tylko w ubiegłym roku na polskich drogach zatrzymano około 90 tysięcy kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 15:22 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online i dziękuję za korespondencję, a pozdrawiam patronki, patronów na fanpage'u radia, na fanpage'u mojej audycji i w ogóle wszystkie słuchaczki i słuchacze. Dziękuję, że Państwo są, że Państwo patronują i patronkują, nawet i również takim redaktorkom jak ja. Dziękuję uprzejmie. Rozpoczęliśmy od utworu zatytułowanego Dem Sinancem Roglu i Azam Ali. Sinancem Roglu to jest taki gitarzysta, który również posługuje się gitarą bezprogową. Można to nazwać branżowo fretlessem, ale wydobywa przepiękne dźwięki z tego instrumentu. Będzie dzisiaj wschodnio, dalej wschodnio, będzie północnie, będzie zachodnio i w ogóle będzie przycieplone, ponieważ się ociepliło. Jeżeli zimą coś przymraża, to latem być może może też przycieplić. No to zapowiadamy następny utwór. Cori, Trondheim Jazz Orchestra i Marianna Sangita.

zanim zerknę do skrzynki mailowej, to najpierw zobowiążę się do zapowiedzenia utworu w języku, którym nigdy nie operowałem i nawet sam nie wiem, jaki to jest język, ale być może się dowiem, albo Państwo przyślą mi tutaj miłe sprostowanie, w jakim języku właśnie zaśpiewał tenże artysta, wykonawca, Abdej Jali Kotsi. A utwór zatytułowany jest ni mniej, ni więcej, tylko Nebda Benbi Sousia.

Prawo pierwszego czytania należy oczywiście do Simona Simona, który przysłał w odpowiedzi na moje polecenie Andrzeja Bobkowskiego fragment z jego książki. Szybciutko przeczytam. Dzień dobry dla redakcji. Jak tu nie lubić pana Bobkowskiego Andrzeja? Oto fragment z jego młodzieńczych dzienników. Nasz bohater ma ledwie 16 lat. 29.01.1930. Rano na pierwszą godzinę nie idę, bo gramatyka grecka. Przychodzę do szkoły i widzę Zygmunta. Ten proponuje mi wianie. Amerykańska decyzja i znajdujemy się na ulicy. Jest trochę forsy, zatem kupujemy paczkę holmów i idziemy do mnie do domu. Tu przybory do palenia rozkładamy na stole, są karty i świetnie się zabawiamy. Potem drugie śniadanie z wódeczką, około pierwszej wychodzimy. A ja potem wracam do domu z teczką, tak jakby ze szkoły. Po południu spotykamy się na Grażynie o 4.45, czy chyba o 16. Zygmunt dziwnym cudem wydębia skądś 10 zł. Kupujemy więc papierosy specjalne egipskie i walimy na ciastka do Michalika. Tam popijając herbatę pożeramy 8 ciastek jak drut. Potem palimy i wreszcie wychodzimy, aby się udać do Robaczkiewicza na miód. Tam wypijamy po szklance i w świetnych humorach rozłazimy się do domu. I wszystkich słuchających w pracy pana, w pracy audycji redaktora życzę, aby również w świetnych humorach rozłazili się do domów. Simon Simon, serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za fragment prozy i wspomnień Andrzeja Bobkowskiego. Niezwykły to autor. A ja już zapowiadam Anandolu. Sedat Anar.

Tak więc moje polecenia, dziękuję Simonowi Simonowi za przypomnienie, bo rzeczywiście nawet jeżeli jedna osoba potrzebuje polecenia jakiejś książki, to się gorąco poleca. Adam Nowak gorąco poleca. Dzisiaj sięgam po książkę pani Małgorzaty Szejnert, reportażystki, dziennikarki, osoby bardzo pracowitej, i mogę tylko powiedzieć, że trzymam w ręku książkę zatytułowaną, wydaną już jakiś czas temu, Wyspa Klucz. Dotyczy miejsca, które związane jest z Ameryką Północną, Ellis Island, zwana jako Wyspa Klucz, która mogła otworzyć bramy do Ameryki lub mogła je też zamknąć, jak głosi przypis z okładki. Jeszcze raz powtórzę, Wyspa Klucz, Małgorzata Szejnert, a my posłuchamy, powędrujemy na północ. Tak jak powiedziałem, że będzie i wschodnio, i daleko wschodnio, i zachodnio, i trochę południowo, ale także i północnie, to z północnych kierunków wybieram dzisiaj Finlandię, utwór zatytułowany Wariot w wykonaniu Päivi Hirvonen.

gościła jako wykonawczyni w naszej audycji. Celowo używam sformułowania w naszej, ponieważ mam wrażenie, że współtworzymy sobie przez Państwa korespondencję, również współtworzymy audycję. Dziękuję za wypowiedź. Od pani Małgorzaty dostałem mail. Drogi redaktorze, dawno temu w innej galaktyce byłam na koncercie Marii Boine w trakcie festiwalu, który odbywał się na dziedzińcu Wawelu. Przeżycie było ogromne, księżyc w pełni, wieże wawelskie i głos Marii. Pięknie było. Małgorzata. PS. Pewnie, że koncerty w tym roku w Opolu trzymały pewien poziom. To dobrze, miałam jednak wrażenie, że niektóre wokalne duety i tercety były mocno improwizowane. Czasem warto jednak coś dopracować. Serdecznie pozdrawiam. I to są ważne głosy odbiorców, którzy po prostu siedzą, oglądają, chcą coś odczuć, a być może wykonawcy nie do końca opanowali sztukę braku wysyłania zakłóceń. Przed nami Tamburi w wykonaniu Anny Karaniano.

całkiem dzisiaj podróżniczo w różnych kierunkach, jak to Państwo zdążyli zauważyć i zausłyszeć, to teraz będzie utwór zatytułowany Joch. Tamara Obrowacz i Transhistria

Przyznam się, że poszukując utworów jak najciekawszych, żeby Państwu zaprezentować, trafiłem i właściwie po pierwszych dźwiękach, gdy usłyszałem tenże utwór, nie mogłem się od niego uwolnić. Nie znam tajemnicy niemożności uwolnienia się od tego utworu i dlatego jestem do tego utworu bardzo przywiązany. Poleca się go Państwu bardzo. Zatytułowany jest Testa di Morto. Milagro Acustico, Rosa Balistrieri i Bob Salmieri wykonają go. No istnieje inna muzyka włoska niż ta, która się kojarzy z rozrywką, a szczególnie gdzieś z rejonów albo Sycylii, albo rejonów włoskich, tam gdzie się świętuje na przykład tarantelle w sposób zupełnie nie sformatowany. Testa di

0: I z południa od razu powędrujemy sobie na północ do naszych sąsiadów. Niezwykłe trio, które nosi nazwę The Baltic Sisters, a utwór, który zaprezentują za chwilę, będzie zatytułowany Sormemakimismank. No, nie jestem biegły w tymże języku, ale być może ktoś, kto zna biegle tenże język, którym posługują się The Baltic Sisters, będzie umiał to wypowiedzieć prawidłowo. Posłuchajmy.
1: Kiedy

I już nagle, i już prosto z północy, znów na południe, tak nam się tutaj przytrafiło, że bardziej tak pionowo wędrujemy, ale dlaczego nie, skoro mamy takie możliwości, a radio jest narzędziem, które ułatwia takie podróże za pomocą emitowanych utworów, które tak pięknie nam tutaj w cudzysłowie wkleja osoba realizująca program. Cóż my tu mamy? Damme Nuricio, Raul Refri i Maria Mazzotta.

nie operując w ogóle językiem fińskim, bo teraz z południa na powrót powędrujemy do krain północnych, nie operując tym językiem, przyznam się, że zasięgnąłem pomocy tutaj przyjaciela tłumacza z szeroko pojętej sieci i wyłowiłem słowo, które jeszcze w pewien sposób, jeśli idzie o szpagat przechodzenia pór roku, jest, myślę, że jest trafione, że jeszcze możemy się uprzeć odrobinę przy wiośnie, szczególnie, że nam się ociepliła i przyciepliło. Kevät to jest po fińsku wiosna, a wykona ten utwór zupełnie tak, jakby nie brzmiał wiosennie, ale jednak zatytułowany jest Kevät, czyli wiosna. Kauko Roika. A ja Państwu życzę wszystkiego dobrego na poniedziałek, na cały tydzień i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie będzie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim. Prezydencki minister Marcin Przydacz twierdzi, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania. Jak mówił, po rezygnacji z rozmowy telefonicznej Kijów odwołał także uzgodnioną wizytę w Warszawie, proponując późniejszy termin. Zdaniem Przydacza świadczy to o braku gotowości do rozmów o sporze wokół odwołań do UPA. Kolejne zmiany w warszawskim szpitalu południowym po ujawnieniu nieprawidłowości w placówce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił skład nowej rady nadzorczej szpitala. Znaleźli się w niej Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka oraz profesor Mariusz Bidziński. Jak podkreślił włodarz stolicy, nowy skład ma łączyć doświadczenie z zakresu prawa, zarządzania i ochrony zdrowia. To kolejny etap zmian po odwołaniu zarządu szpitala i powołaniu nowej prezes Anety Gomułki-Siębory. Po 4 dniach poszukiwań policja zatrzymała byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. 49-letni Dariusz Równicki ukrywał się w okolicach swojego miejsca zamieszkania. W szeroko zakrojonej obławie uczestniczyły setki policjantów z kilku województw, a teren przeczesywały także śmigłowiec, drony i psy tropiące.
1: On jest wycieńczony. Widać, że musiał się gdzieś ukrywać w terenie podmokłym. Również te tereny, które przeszukiwaliśmy, nie były łatwym terenem. Jest to teren właśnie zalesiony. Część też jest przy rzece. Również podczas poszukiwań tutaj policjanci mocno byli zaangażowani i też wielokrotnie przemoczeni, ale tutaj kolejne siły przyjeżdżały na miejsce, aby przeczesywać ten teren. Ważne jest, że nikomu nic się nie stało i efekt taki, jaki zamierzaliśmy osiągnąć, czyli zatrzymanie mężczyzny.
0: Mówił rzecznik świętokrzyskiej policji, młodszy inspektor Kamil Tokarski. Według śledczych mężczyzna w piątek śmiertelnie ugodził nożem swojego 80-letniego teścia, a 76-letnią teściową ciężko ranił. Kobieta przebywa w szpitalu. Zatrzymany nie stawiał oporu i w najbliższym czasie ma usłyszeć zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Przedstawiciele organizacji walczących o poprawę dobrostanu zwierząt zapowiadają protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Akcja odbędzie się jutro po południu, a jej organizatorzy domagają się przyspieszenia prac nad unijnym zakazem chowu klatkowego. Zdaniem aktywistów, Bruksela powinna dotrzymać wcześniejszych zobowiązań i jeszcze w tym roku przedstawić konkretne propozycje zmian w prawie. Protest organizują organizacje zrzeszone w koalicji Koniec Epoki Klatkowej.
2: Domagamy się, by komisja wreszcie spełniła swoje obietnice i przedstawiła wnioski legislacyjne, które mają doprowadzić do zakończenia chowu klatkowego wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej. Termin na przedstawienie wniosków mija wraz z końcem tego roku.
0: Mówiła Anna Mikulska z organizacji Compassion in World Farming Polska. Protest rozpocznie się jutro o godzinie 15 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej w Warszawie. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A to już 3 minuty po godzinie 16.
4: Nowy Świat po południu.

No to zaczynamy. Zupełnie nowy letni tydzień i mam ogromną nadzieję, że ten niezwykle upalny weekend przetrwali Państwo w pełnym zdrowiu i z naładowanymi bateriami, bo lato naprawdę dopiero się rozgrzewa. Chociaż do czwartku będzie jeszcze czym oddychać i to jest bardzo dobra wiadomość na początek naszego programu, który przygotowali Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.

0: dechu na dobry początek i 6 minut po godzinie 16. Nasze kanały łączności z Państwem oczywiście wciąż te same. Popołudnie małpa nowyświat.online 224-280-280. Nasz telefon oczywiście działa. Natalia Róża-Harkiewicz dziś w kontakcie bliższym z Państwem. No i oczywiście media społecznościowe, do których rzecz jasna ja będę zaglądać. Ale zanim się z Państwem tam także przywitam, no to opowiem, co dziś przygotowaliśmy. A na początek oczywiście twarda polityka i powiązania posła Konfederacji Przemysława Wiplera z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
1: Przemysław Wipler z zawodu był lobbystą i jak widać nie przestał nim być, kiedy stał się posłem do Sejmu Rzeczpospolitej.
2: Ja czegoś takiego w polityce nie akceptuję, nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił.
3: Płaty na konto pana Wiplera były, więc może prokuratora się tym zajmie.
0: A gdzie przebiega granica między legalną działalnością doradczą, a mandatem poselskim? O tym za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 prześwietlimy porażający raport Samotność w Polsce i sprawdzimy, dlaczego panicznie boimy się odbierać telefony od znajomych i dlaczego 2% z nas szuka emocjonalnego ratunku w sztucznej inteligencji.
4: 12% badanych przyznaje, że często lub bardzo często szuka u asystentów AI pocieszenia lub rady, a 2% zwraca się do nich czując samotność.
5: Młodzi dzisiaj preferują jak najkrótsze, jak najbardziej zwarte formy komunikacji.
0: Ale czy robot naprawdę może zastąpić człowieka? To sprawdzała Olga Bobienko. Olga opowie też, przed czym tak naprawdę uciekamy, nie odbierając telefonów od znajomych. A w programie po godzinie 17 powiemy też o wielkiej rewolucji konsumenckiej, czyli unijnym Right to Repair. Od połowy sierpnia wejdzie w życie prawo do naprawy, które za rezygnację z kupowania nowych rzeczy i wybór serwisu da nam w nagrodę dodatkowy rok pełnej ochrony prawnej.
6: Jeśli coś da się naprawić bądź jeszcze pokorzystać z tego, to raczej nie kupuję nowego, tylko staram się jakoś odnowić bądź samemu też spojrzeć, czy nie da się jakoś tego naprawić.
7: Najgorzej przedstawia się sytuacja punktów naprawy sprzętu AGD. Ich liczba spadła o ponad 1/4.
0: Dlatego o pułapkach i zyskach z mądrego naprawiania porozmawiamy też z naszym gościem, a będzie nim po 17.30 specjalista prawa konkurencji i ochrony konsumentów, mecenas Krzysztof Witek. A po 18.00 dotkniemy problemu, który w XXI wieku brzmi wręcz nieprawdopodobnie.
8: Osoby, które przybyły taką chorobę nowotworową, często spotykają się z odmową zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, czy na przykład tej umowy od utraty pracy, albo stykają się z koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. I w praktyce może to utrudniać albo nawet uniemożliwiać uzyskanie kredytu.
9: Taka praktyka w moim przekonaniu jest dyskryminacją.
0: No to dlaczego polskie banki i ubezpieczyciele traktują ludzi, którzy wygrali walkę z rakiem, jak obywateli drugiej kategorii? Tym tematem zajął się dziś Kacper Badura, a o paradoksach zdrowia i o tym, dlaczego politycy tchórzliwie omijają sedno problemów pacjentów, Anna Rokicińska pomówi z Dorotą Korycińską, szefową Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. A na te rozmowy oczywiście zapraszam po 18.30. No i rzecz jasna, Państwo w te dyskusje mogą się włączać, współtworzyć popołudniową audycję, do czego zawsze niezmiennie zachęcamy.

0: Ależ gitary Arctic Monkeys i 13 minut po godzinie 16. Pan Bartłomiej w grupie patronackiej daje znać, że żyje, ale też napisał, żeby się nawadniać, bo niby chłodniej, ale nadal jest masakrycznie. Panie Bartłomieju, nie to, żebym chciała pana pocieszyć, ale masakrycznie to dopiero będzie chyba w ten nadchodzący weekend. Ale jeszcze zdążę państwu o prognozie pogody opowiedzieć, a popołudniowy program zaczynamy od głośnej sprawy powiązań posła Przemysława Wiplera z giełdą kryptowalut Zonda Krypto według najnowszego opublikowanego właśnie śledztwa dziennikarskiego. W lipcu zeszłego roku polityk oraz jego wieloletni wspólnik, były dziennikarz Michał Krzymowski, mieli odbyć prywatną wizytę w Monako, gdzie spotkali się z prezesem Platformy Przemysławem Kralem. Sprawa wywołuje ogromne kontrowersje, ponieważ zaledwie 5 dni po tym spotkaniu poseł Wipler wystąpił w Sejmie, ostro broniąc interesów tej konkretnej firmy. Krytykował wówczas urzędników za uniemożliwianie Polakom logowania się do platformy Zonda za pomocą aplikacji mObywatele. No to połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem, który prześledził dla państwa tę sprawę. Klaudiuszu?
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Przemysław Wipler to jest kluczowa postać w Nowej Nadziei i całej Konfederacji. No to powiedz, jak na te niezwykle mocne doniesienia reagują przede wszystkim jego partyjni koledzy. No i czy widać jakieś próby obrony posła, tłumaczenia, czy też może zaczyna przeważać jakiś strach przed wizerunkowym tąpnięciem całej formacji?
1: No to powiem od razu, że zazwyczaj bardzo aktywni posłowie Konfederacji i bardzo aktywny w związku z tym też Przemysław Wipler. Dzisiaj jakby zapadli się pod ziemię.
0: O, masz.
1: Nie ma ich tu w Sejmie. Tak, zdecydowanie. Często mają też swoje, ich posłowie pełnią dyżury takie medialne. Czyli przynajmniej jeden poseł musi to być do komentowania bieżących spraw. Dzisiaj jakoś trudno było spotkać tutaj na korytarzu posłów Konfederacji, którzy chcieliby bronić Przemysława Wiplera. Znaczy w ogóle ich było trudno spotkać, ale tym bardziej tych, którzy chcieliby bronić. Przemysław Wipler też jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i zawsze jakoś tam się odnosił do różnych spraw, które go dotyczyły. Tym razem tak zerkam i przed chwilą nawet odświeżyłem sobie jego konto na portalu X i ani widu, ani słychu żadnego wpisu, który odnosiłby się do sprawy opisanej przez wirtualną Polskę.
0: Następny na liście, który myśli, że sprawa przycichnie?
1: O powiązaniach Przemysława Wiplera, dodajmy też, Kseniu, nie po raz pierwszy słyszymy w kontekście Zonda Krypto. To już chyba kilka miesięcy temu, kiedy premier poinformował przed posiedzeniem rządu, że właśnie fundacja powiązana z Przemysławem Wiplerem. Nazwisko Zbigniewa Ziobry też się w tej historii pojawiło, ale tu mówimy o Przemysławie Wiplerze, że fundacja z nim powiązana dostała właśnie pieniądze od Przemysława Krala, czyli prezesa spółki Zonda Krypto. On sam temu wszystkiemu zaprzeczał, domagał się przeprosin, groził w tej sprawie sądami. To było dokładnie 8 kwietnia, że Przemysław Wipler pisał o naruszeniu jego dóbr osobistych i insynuacjach premiera Donalda Tuska, że działalność fundacji, wtedy pisał Wipler tego 8 kwietnia, działalność fundacji Dobry Rząd nie miała żadnego związku z prezydenckim wetem dotyczącym ustawy o kryptoaktywach. Potem jeszcze Wirtualna Polska opisała dziwną historię tego, jak Związek Banków Polskich, instytucja zrzeszająca, jak sama nazwa wskazuje, banki działające w Polsce, o tym, że Zonda Krypto może wejść w jego struktury. Co prawda Związek Banków Polskich tłumaczył później, że uchwała, która tego dotyczyła, nie weszła w życie. No, ale potem okazywało się, że Przemysław Kral wysyłał też do Związków Banków Polskich swoje uwagi dotyczące ustawy mającej regulować rynek kryptowalut. Te uwagi miał Związek Banków Polskich przekazać stronie rządowej. No bo rząd, rozsyłając różne projekty ustaw, pyta zainteresowane strony, w tym na przykład Związek Banków Polskich, czy oni do jakiejś ustawy mają właśnie jakieś swoje uwagi i ewentualne poprawki. No więc Związek Banków Polskich, kiedy dostał takie zapytanie od rządu, wysłał to do Zonda Krypto właśnie i ta instytucja odpowiedziała Związkowi Banków Polskich. No ale to nie wszystko, jak się okazuje, bo Przemysław Kral, bo ta od strony Związku Banków Polskich to się nie udało, postanowił działać w inny sposób. Czyli wygląda na to, przynajmniej ta historia opisana przez Wirtualną Polskę, konkretnie Mani.pl, na to wskazuje, że postanowił działać za pomocą lobbystów właśnie. Sama wspomniałaś o tym, że Michał Krzymowski jest byłym dziennikarzem, faktycznie od już może nawet kilkunastu, a na pewno od kilku lat zajmuje się lobbingiem, czyli docieraniem do właściwych osób i przekonywaniem ich do decyzji, tutaj cudzysłów, właściwych decyzji, tego, żeby zgłaszali różne poprawki i żeby prace legislacyjne często toczyły się w takim kierunku, jak chcą jego klienci. Przemysław Wippler był z nim razem w spółce i właśnie takie usługi na rzecz lobbingu świadczyli, bo przypomnijmy też, Kseniu, jedną rzecz, że Przemysław Wippler trochę funkcjonuje na połączeniu, na styku tych dwóch światów. To znaczy był w polityce, odchodził z polityki, miał swoje problemy, nazwijmy je...
0: Wtedy się zainteresował biznesem.
1: Tak, nazwijmy je prywatno-publicznymi z ulicy Mazowieckiej w Warszawie, kiedy media upubliczniły jego bójkę z policjantami, no więc właśnie wszedł w ten świat lobbingu, no i jakiś czas temu postanowił do polityki wrócić właśnie za sprawą Konfederacji. No ale wydaje się, że te powiązania ze światem biznesu, dużymi pieniędzmi, nie do końca ten rozdział w swoim życiu zamknął, no bo jeżeli w lipcu 25 roku, a właściwie od lipca do marca 26 roku, tego roku, 26, spółki pana Krala przelały 70 tysięcy euro na Fundację Dobry Rząd, czyli właśnie tą powiązaną z Przemysławem Wipplerem, i 90 tysięcy euro na firmę Michała Krzymowskiego, no to chyba możemy mówić właśnie o czymś, co nazwalibyśmy płatnym lobbingiem. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, tak tę sprawę komentował dzisiaj.
2: To paskudnie wygląda, tak? Jeżeli mamy taką koincydencję otrzymywania środków, czy przez niego, przez jakąś fundację, ale z nim powiązaną, i jednocześnie mamy tego typu wypowiedzi, no ja czegoś takiego w polityce nie akceptuję. Nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Trzeba w sprawach publicznych być transparentnym. No tutaj tego z pewnością zabrakło. Czy to się kwalifikuje na jakąś odpowiedzialność prawnokarną? Tego nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale z punktu widzenia przejrzystości, z punktu widzenia, można powiedzieć, transparentności parlamentarzysty, wygląda to naprawdę słabo.
0: No słabo, Klaudiuszu, no bo rozumiem, że najpierw bierzemy od kogoś pieniądze, a później pod dyktando tego kogoś piszemy ustawę, tak?
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: A przynajmniej zgłaszamy poprawki do procedowanej ustawy. Dodajmy, że Przemysław Wippler chyba wiedział, że z powodu tych kontaktów mogą być jakieś problemy, bo jak opisuje Wirtualna Polska, miał usuwać historię z internetowego komunikatora, ale nie dość dobrze ją usunął i ślady tej korespondencji pozostały do dzisiaj. Korespondencji, czyli tego, co pan Kral wysyłał panu Wipplerowi jako uwagi do projektu dotyczącego regulacji rynku kryptowalut. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
3: Przemysław Wippler z zawodu był lobbystą i jak widać nie przestał nim być, kiedy stał się posłem do Sejmu Rzeczpospolitej. Widać z tych informacji, że cały czas lobbuje za korzystnymi rozwiązaniami dla jednej konkretnej giełdy kryptowalut, która okazała się jednym wielkim przekrętem. I tutaj z całą pewnością będziemy od Konfederacji i od posła Wipplera oczekiwać wyjaśnień. To jest sprawa dla prokuratury, być może to jest sprawa dla służb, bo jeżeli posłowie podejmują swoje decyzje kierowani nie dobrem obywatelek i obywateli, tylko korzyściami finansowymi, a tu być może taka sytuacja zachodzi, bo trudno mi uwierzyć, że osoba, która spotyka się z przedsiębiorcą, która przebywa w hotelu na jego koszt, a potem przychodzi z pakietem poprawek dotyczących rozwiązań legislacyjnych dotyczących tej gałęzi działalności, no to trudno nie stawiać pytań, gdzie tu było dobro i czyje dobro było nadrzędne.
1: Wszystko działo się dość szybko, bo Michał Krzymowski i Przemysław Wippler byli w Monako. Zresztą wszystko wskazuje na to, że pobyt w hotelu sponsorował też im tam pan Kral. Tu drobna dygresja, pan Tomasz Sakiewicz z Telewizji Republika, prezes tejże instytucji, też tam bywał i też u pana Krala. to też opisuje Money.pl. No więc pan Wipler i pan Krzymowski tam jadą. Mija zaledwie 5 dni. I pan Przemysław Wipler wychodzi na mównicę sejmową i krzyczy, że nielegalnie i bezprawnie zablokowano Polakom, którzy korzystają z giełd kryptowalut, w tym przypadku z giełdy Zonda. Bez wykorzystaniem M-Obywatela można było się logować i potwierdzać swoją tożsamość. To jest absurd, mówił wtedy Przemysław Wipler. No i 6 dni później zaczynają płynąć do fundacji pana Wiplera pieniądze właśnie do tej fundacji Dobry Rząd. To tak ciekawa nazwa w tym kontekście swoją drogą. To jeszcze marszałek senior Sejmu, PSL Marek Sawicki.
4: Być może powinna zająć się tym prokuratura, ale posłowie, że tak powiem, nie odpowiadają za to, od kogo i jakie poprawki biorą. Odpowiadają za to, czy za te poprawki dostali ewentualnie jakąś gratyfikację. Wpłaty na konto pana Wiplera były, więc może prokuratura się tym zajmie. Nie słyszałem, żeby któryś z polityków brał pieniądze za takie uwagi. Natomiast jeśli bierze takie pieniądze za takie uwagi, to już nie jest lobbying, to jest korupcja polityczna.
1: No i zobaczymy,
0: mocno.
1: Co z tym zrobi prokuratura, która może mieć mocny materiał w tej sprawie. Skoro pozostałe informacje na komunikatorze, jeżeli to się potwierdzi oczywiście.
0: Tak, no bo ciągle się zastanawiamy też, na ile mogą te dowody, o których wspominasz, mogą stać się podstawą do działań dla prokuratury lub komisji etyki poselskiej, no bo rozumiem, że tutaj też komisja miałaby co robić.
1: No miałaby, choć też powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich latach znaczenie tej komisji mocno zamalało i nikt się właściwie nie przejmuje żadnymi upomnieniami, naganami ani innymi rzeczami, które ta komisja może zrobić. Raczej się jest przejmowanie się tym, co prokuratura w tej sprawie może zrobić. No i zobaczymy, czy mając już też opisaną sprawę właśnie tak dość wprost, czy prokuratura będzie w tej sprawie także jakiś wątek tego śledztwa dotyczący Zonda Krypto chciała uruchomić. No wcześniej oczywiście musiałaby tutaj do Sejmu wysłać wniosek o uchylenie immunitetów Przemysławowi Wiplerowi, więc zobaczymy, jak ta sprawa dla samego Przemysława Wiplera się skończy i dla Konfederacji, którą jej związki z Zonda Krypto i w ogóle światem kryptowalut są dość jasne i czytelne, bo tych Sławomir Mentzen nigdy nie ukrywał. Pytając chociażby wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego o to, czy spotka się z przedstawicielami tej branży, na czym wskazywał, że niejako jest ich pośrednikiem w dotarciu do tego, kto prezydentem może się stać. A propos prezydenta, jeszcze mam nadzieję, że zmieszczę kilka zdań o tym, co jeszcze dzieje się na styku granic polskiej i ukraińskiej.
0: Bardzo cię poproszę o to nawet.
1: Bo jeszcze cały czas jakieś echa pobrzmiewają tego wszystkiego, nawet bardzo głośne echa, co od kilku tygodni rozpala polsko-ukraińską opinię publiczną, a zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego o nadaniu i w jednej z brygad wojskowych imienia bohaterów UPA. No i w związku z tym prezydent Polski Karol Nawrocki najpierw poinformował, że ma zamiar podjąć taką decyzję o odebraniu orderu Orła Białego. Potem pytał o zdanie kapitału tegoż orderu. Wstrzymał się jeszcze na 2 tygodnie z podjęciem decyzji, aż w końcu w piątek poinformował, że zdecydował o odebraniu tegoż orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Sam Wołodymir Zełenski stwierdził, że w takim razie order odsyła i to firmą kurierską. Czyli trochę już właściwie nieistotne jest pytanie, czy premier Donald Tusk podpisałby się pod tą decyzją, bo to wymagane jest kontrasygnata premiera, czy nie, no bo skoro order odesłany, to już właściwie dyskusja bezprzedmiotowa. A w ślad za ruchem Władimira Zełenskiego i tym oddaniem tegoż orderu poszli też inni prezydenci Ukrainy odznaczeni tym właśnie orderem oraz inne osoby z Ukrainy, które jakiekolwiek odznaczenia od państwa polskiego dostały. Dzisiaj na przykład wicemarszałek Senatu, czyli Michał Kamiński, poinformował, że z kolei on zwraca odznaczenia, które dostał od strony ukraińskiej. Wywiązała się też taka dyskusja medialna w tym temacie. Prezydent Polski mówił, że polska granica bólu została przekroczona, jeżeli chodzi o sprawy historyczne. Natomiast Wołodymyr Zełenski cały czas w wywiadach utrzymuje, że prezydent Nawrocki gra tylko i wyłącznie na politykę wewnętrzną i na wygraną kandydata PiS-u w wyborach i dlatego to wszystko robi tak. Ołaj, panowie wymieniają się takimi medialnymi ciosami. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, dzisiaj przy okazji informacji, że będą pieniądze na rewitalizację Góry Świętej Anny, też wspominając politykę historyczną, mówił tak.
5: Ten konflikt dzisiaj, emocji, które są rozgrzane do czerwoności polsko-ukraińskiej, sprzyja tylko i wyłącznie Moskwie. Nie służy dobrze ani dla Warszawy, nie służy ani dobrze dla Kijowa. Świadomość tego, że w tej spirali wzajemnych oskarżeń i emocji upadniemy i podniesienie się będzie bardzo trudne, podniesienie się do dobrych relacji. Dlatego trzeba to zatrzymać, trzeba zrobić wszystko i to jest nasze zadanie, żeby to, co było symbolem pojednania, porozumienia, czyli rok 22 i na Ukrainie zbudowania wspólnoty narodowej, ale też pomiędzy nami, doszło do skutku. Warunki są proste. Nie można podejmować decyzji w pamięci historycznej, które godzą w twoich sojuszników, które sprawiają ból i cierpienie tym, którzy piersi otwarli serca i domy, którzy przyjęli pod swój dach. Nie można tak robić, bo to jest po prostu sprawa bólu i rozgoryczenia, które się pojawia, i niesprawiedliwości, której taka emocja funkcjonuje.
1: Ale też Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował prezydenta, że jednak w to nakręcanie spirali się wpisał, co nikomu nie jest potrzebne, bo dzięki Ukraińcom, argumentował Kosiniak-Kamysz, zyskaliśmy chociażby 4 lata spokoju od wojny możliwej, oczywiście gdzieś tam tlącej się na horyzoncie i zaatakowania nas przez Rosjan. Prezydent Karol Nawrocki też dzisiaj do sprawy się odnosił i do słów Wołodymyra Zełenskiego. Jak mówię, ta wymiana medialnych ciosów między panami trwa.
6: Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
1: W związku z tym sporem, przynajmniej na razie nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyleci w piątek do Polski na konferencję o odbudowie Ukrainy, gdzie był zapowiedziany jako jeden z gości konferencji, która miała nas, mówię, nasz kraj też wpisywać w pewien kontekst właśnie kraju bardzo zainteresowanego tym, żeby Ukrainę odbudowywać, zarabiając też i dając zarobić polskim firmom na tym procesie odbudowy.
0: Tak, na razie Karol Zełenski w ogóle nie zdecydował się na żadną rozmowę z prezydentem Nawrockim, tak? Popraw mnie, jeśli źle...
1: Tak, informował, że chciał takiej rozmowy i że zaproponował spotkanie, żeby sobie wszystkie kwestie wyjaśnić, ale podobno ta próba została odrzucona.
0: Czy też przełożona bardziej elegancko, tak?
1: Żeby no to tak. Zabrzmiało. No takie trochę wieczne nigdy ze strony kancelarii polskiego prezydenta.
0: Sław jeszcze w naszej grupie pisze, że najbardziej podoba mu się, to jeszcze tak wracając oczywiście do pierwszego tematu, którym się zajmowałeś, Klaudiuszu, że najbardziej podoba mu się w narracji Konfederacji, że oni zawsze, a to ten PiS, to ta platforma, to jedno wielkie zło, złodzieje. No i co? Wyszedł Wipler z worka, napisał. No tak, dla Konfederacji, która na sztandarach niesie transparentność i walkę z układami, to chyba polityczny test faktycznie dla wiarygodności przed własnymi wyborcami, więc pewnie jeszcze się będzie działo. Jeszcze pan Hubert śmiał się z tego, Klaudiuszu, o czym opowiadałeś, czyli że posłowie zapadli się pod ziemię. Pan Hubert się zastanawia, ciekawe, czy pod Sejmem znajdują się jakieś podziemne korytarze, aby zapadnięci posłowie mimo wszystko mogli się poruszać. I czy wówczas są posłami podziemnymi? No właśnie, to bardzo dobre pytanie. Może zapadłymi? Co myślisz?
1: Znaczy, na pewno mogę odpowiedzieć, że tak, że znajdują się podziemne korytarze.
0: Tak. Ale czy oni tam są?
1: Byłem tam kilkukrotnie, choć wstęp tam nie jest taki prosty i żadnego posła nie spotkałem. Ale nie wszędzie pewnie jeszcze byłem. Może jest jakieś pomieszczenie.
0: No może jest, ale wiesz, oni też mają świadomość, że przy Wiejskiej jest bardzo wielu dziennikarzy. Niektórzy bardzo dociekliwi i zadają bardzo trudne pytania. No więc po co tam być, Klaudiuszu, jeżeli się nie chce odpowiadać na żadne pytania?
1: Słuchaj, no Sejm stoi na skarbie, taki dość wysoki, więc jeśli założymy, że jest kilka poziomów tych korytarzy, to ja bym dopiero na pierwszym. Może tam jest coś głębiej.
0: Oj, to obawiam się, że ta dyskusja się nie zakończy szybko. W takim razie, jak będziemy w to brnąć, no to postawmy kropkę, aż zobaczymy, co nam jutro życie przyniesie. W każdym razie zapraszam cię bardzo serdecznie. 16:15 mniej więcej, jak zawsze się słyszymy. Ale najpierw państwo oczywiście usłyszą Klaudiusza w porannej audycji. Dzięki, dobrego dnia.
1: Dziękuję.
0: 16:34, zajrzymy do prognozy pogody.

0: Rotary Connection i 16.36. To jeszcze pani Aleksandra i to cytat. Karol zamiast wypowiadać się w sprawie Wołynia i decydować, mógł zapytać rodzin, których to dotyczy. On się nie wypowiada w moim imieniu do ciężkiej i tutaj postawimy trzy kropeczki w podobnym tonie Slav. Ja mam prośbę do prezydenta pałacu. Proszę nie wycierać sobie ust polskimi patriotami. Faktycznie w ostatnim czasie dość często pan prezydent mówi w imieniu wszystkich Polaków. No, chyba w imieniu wszystkich to nie. Czy mi się tylko wydaje?
1: Pogoda.
0: Jeśli słuchają nas Państwo na północy lub zachodzie kraju, to śmiało można planować popołudniowy spacer. Będzie słonecznie, sucho i przyjemnie temperaturowo, bo termometry pokazują od 24 do 26 stopni. Trochę chłodniej i rześko na samym wybrzeżu, od 18 do 20 stopni. A zupełnie inna sytuacja dziś w centrum i na południowym wschodzie. Tutaj mamy wręcz upalne popołudnie, miejscami nawet do 31 stopni. No i niestety wysoka temperatura przyniesie też groźne załamanie pogody. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Do wieczora możliwy jest ulewny deszcz do 40 litrów i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Od środy pogoda zacznie się stabilizować, a niebezpieczne zjawiska będą zanikać. Ale jeżeli chodzi o samą temperaturę, to jakby to Państwu powiedzieć, jeżeli komuś było za gorąco przy 31 stopniach, to w ten weekend ma być 38. Tak, tak, proszę Państwa. 38 stopni, a w Paryżu nawet 45. Nie wiem jak Państwu, ale mnie się już gorąco zrobiło.

Swim Deep i 16.42, to jeszcze w nawiązaniu do posła Biplera, pani Ela napisała, że sądzi, że wyborców Konfederacji ta afera mało co obejdzie. Tak zresztą jak wyborców PiS, afery w ich partii. Oczywiście inaczej jest w przypadku Platformy. Tu raczej takiego żelaznego elektoratu nie ma. Każde zawirowanie bardzo odbija się na notowaniach. No a poza tym temat chociażby szpitala popołudniowego wciąż w przestrzeni publicznej wraca. No i pewnie będzie wracał, dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. 224-280-280, przypominam, Natalia Róża-Harkiewicz przy naszym telefonie, a ja sprawdzam, co państwo piszą. Popołudnie małpa nowyświat.online. A już za chwilę oczywiście porozmawiamy o tym, jak dziś się ze sobą komunikujemy i czy jeszcze ze sobą rozmawiamy, czy już tylko na przykład do siebie piszemy. A pytam o to, bo zgłębiłyśmy z Olgą niezwykle ciekawy raport pod nazwą Samotność w Polsce i wyłania się z niego, oczywiście to moje zdanie, ale jednak porażający fakt. No bo proszę sobie wyobrazić, że coraz częściej uciekamy przed realnym kontaktem z drugim człowiekiem. Do tego stopnia, że zaczynamy odczuwać stres w momencie, kiedy dzwoni do nas znajoma osoba. Co więcej, już 2% naszych rodaków szuka wsparcia w samotności i emocjonalnego ratunku w sztucznej inteligencji. Czy cyfrowy robot i algorytm mogą realnie zastąpić nam drugiego człowieka? Proszę zostać z nami, o szczegółach tego fascynującego badania opowiemy za chwilę.

0: Styks i 16:48. Ojej, czyżbym się aż tak przejęzyczyła? Naprawdę powiedziałam szpitala popołudniowego. To chyba dlatego, że gdzieś tam w głowie mi popo cały czas gra, a szpital absolutnie południowy. Ale dziękuję panie Tomaszu za zwrócenie uwagi. Tak, to było takie słodkie przejęzyczenie. Dobrze pan to ujął. 224-280-280. Natalia Róża Harkiewicz przy naszym telefonie. Popołudnie Małpanowy Świat Online. Proszę pisać. Absolutnie czekam na wiadomości od państwa, a my już rozmawiamy. No właśnie, rozmawiamy o rozmowie i co nam się bardziej podoba, czy jednak rozmowa w cztery oczy z drugim człowiekiem, czy też może pisanie na komunikatorze. Jeszcze niedawno telefon był symbolem bliskości. Dziś wielu z nas najpierw wysyła wiadomość z pytaniem: możesz rozmawiać? Bo obecnie dzwoniący telefon jest co dla trzeciego Polaka źródłem stresu. Tak, tak, dobrze państwo usłyszeli. Zamiast rozmów coraz częściej wybieramy wiadomości, a część z nas na pocieszenie zwraca się do sztucznej inteligencji. Czy technologia ułatwia nam kontakt, czy wręcz przeciwnie, oddala nas od siebie? To pytanie do Olgi Bobienko, która jest razem ze mną. Cześć, Olu.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: No powiem ci szczerze, że jak się człowiek wczyta w to badanie, to aż się wierzyć nie chce. I gdybyśmy rozmawiały o tym 10 lat temu, to pewnie byśmy nie uwierzyły w to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: No to jak? Prawda.
0: Żeby stresował nas telefon od znajomej osoby?
1: Właśnie o to chodzi, że jeszcze to, dopóki dotyczy to nieznajomych numerów telefonu, to szczerze jeszcze rozumiem ten stres, no bo nie jesteśmy gotowi na tą rozmowę, nie wiemy, o czym ona będzie, nie wiemy, ile będzie trwała.
0: Ja ci powiem, dlaczego mnie to stresuje. Bo obawiam się, że ja nie mam czasu, a tu jacyś telemarketerzy, banki, nie wiem kto jeszcze, i ja nie chcę tej rozmowy kontynuować. Tak. A oni, ale może pani nie doczytała, ale to jest naprawdę świetna oferta, ale ja jestem w pracy, nie mogę z panią dłużej rozmawiać, ale wie pani co?
1: Ale skoro już pani odebrała ten telefon.
0: I to jest, absolutnie jestem w stanie się zgodzić, że jeżeli o to chodzi, to tak, to we mnie powoduje jakiś stres.
1: No i poza tym też odpowiedź i tłumaczenie tego wszystkiego związanego właśnie z pracą, na ile możemy odebrać ten telefon, a na ile czekamy również na telefon, który no niestety, kiedy dzwoni telemarketer, to jednak się okazuje, że to nie na ten telefon czekaliśmy. Więc oczywiście to jest zrozumiałe, ale ja jeżeli patrzę na te badania i na wyniki badań, które głównie jeżeli dotyczą na przykład, bo to już było w tym czasie sprawdzane, więc dotyczą na przykład 2024, 2025, no i obecnego roku, bo to w zależności od tego, kto te badania przeprowadzał, to gdyby wyciągnąć taką medianę, to boją się odbierać telefon głównie przedstawiciele pokolenia Z. To dotyczy w ich przypadku połowy badanych. Wśród milenialsów są to dwie osoby na pięć osób, więc rzeczywiście to jest znak, że zmienia się nie tylko technologia, ale przede wszystkim ta kultura komunikacji. No bo coraz częściej wybieramy te wiadomości zamiast rozmowy i korzystamy z SMS-ów, messengerów, jakichś aplikacji, które pozwalają odpowiedzieć wtedy, kiedy mamy czas, a do tego możemy przemyśleć słowa, zachować większą kontrolę nad rozmową, ale również podejrzeć zawczasu, bo te aplikacje pozwalają nam na to, czyli podejrzeć zawczasu, co ktoś do nas napisał i przygotować się na tę odpowiedź, albo ewentualnie nie odpowiadać, no bo wcale możemy nie mieć na to ochoty. I tak badania opublikowane w 24 w czasopiśmie Psychology of Popular Media pokazały, że dla wielu osób, szczególnie tych introwertycznych, ta komunikacja tekstowa ułatwia wyrażanie emocji i wiąże się z wyższą samooceną. Ta rozmowa telefoniczna wymaga jednoczesnego słuchania, analizowania, planowania odpowiedzi i kontrolowania tonu głosu, co zwiększa obciążenie poznawcze. No i stąd pojawia się to rozgraniczenie na ekstrawertyków i na introwertyków, jeżeli chodzi o podejście właśnie do wyboru tego, czy to będzie rozmowa telefoniczna, nazwijmy to rozmowa twarzą w twarz, face to face, albo czy będzie to wymiana wiadomości. No i właśnie ta konieczność natychmiastowej reakcji sprawia, że telefon bywa bardziej wyczerpujący niż komunikacja tekstowa. Tak przynajmniej deklarowali badani przez to, ten w raporcie, uwzględnieni w tym raporcie opublikowanym w 2024 roku. Dlatego też ja pozwoliłam sobie wyjść na te nasze wilanowskie ulice tutaj w Warszawie i zapytać państwa. Jeżeli muszą państwo coś załatwić, to wybierają państwo rozmowę przez telefon, czy może właśnie wysłanie SMS-a albo jakiegoś e-maila?
2: Rozmawiać przez telefon. Szybciej się to załatwia, czekać aż ta osoba odpisze. Tak, telefon zdecydowanie.
3: Nie SMS-y do znajomych, przede wszystkim do znajomych.
4: Szczerze mówiąc, to nie lubię pisać właśnie. Ani SMS-ów, ani przez jakieś komunikatory. Wolę zadzwonić i szybko obgadać sprawy.
5: Ja bardzo nie lubię rozmawiać przez telefon. Wręcz czasami jak muszę coś załatwić, to nie. No, tak samo jedzenie, wolę zamówić online. Nie lubię rozmawiać z obcymi. A jeśli chodzi o przyjaciół i bliskich, to też nie za specjalnie.
6: Stresuje mnie to. W sumie zawsze wstaję, jak ktoś dzwoni. Nawet jak siedzę, leżę, zaczynam z kimś rozmawiać, to po prostu się poruszam.
7: Szybko, konkretnie dostaję od razu odpowiedź na te pytania, o które mi chodzi, coś mogę dopytać. Zresztą ja wolę interakcje słowne cały czas. Jednak pisanie to jest dla mnie rzecz, którą na drugi plan się odkładam.
1: Ale zerknęłam w dane telekomunikacyjne. Bo według Urzędu Komunikacji Elektronicznej te SMS-y od kilku lat systematycznie tracą na znaczeniu, bo ich rolę przejmują internetowe komunikatory. Mhm. Więc żeby jeszcze lepiej, to załatwiamy sprawy w całkiem inny sposób niż jeszcze, tak jak wspomniałaś na samym początku, powiedzmy dekadę temu, no bo dekadę temu ewentualnie byśmy pisali te SMS-y, a
0: no,
1: może dopytali.
0: Wiesz, bo teraz, tak, no widzimy, że ktoś pisze, nie, bo tam się te kuleczki takie pojawiają, tak, więc tak. Widzimy, że ktoś zareagował, poza tym widzimy. No dobrze, no może nie w każdym przypadku, bo ktoś ma takie ustawienia, że nie widać, czy jest aktywny, czy nie, ale czy ktoś odczytał tę wiadomość, no tak? Mm-hmm. I tu już mamy jakąś
1: tam... I zostawił nam info... na odczytaniu.
0: Tak, dokładnie. No mówiąc krótko, mamy taką troszkę kontrolę nad tym, co mm-hmm. się dalej gdzie jest tą naszą wiadomością, bo możemy sobie ją na nią tam odpisać, nie? Na chłodno. No, rozmowa telefoniczna to jest właśnie ten teatr żywy.
1: I właśnie tutaj eksperci też zwracają uwagę, że ta łatwiejsza komunikacja wcale nie musi oznaczać większej bliskości, bo z tego raportu HDP, samotność w Polsce między technologią a bliskością wynika, że 1/3 prawie z nas uważa, że ten rozwój sztucznej inteligencji zwiększa poczucie samotności. Ale 19% sądzi, że AI nie wpłynie na relacje społeczne, więc to jest kwestia, nad którą można by było się zastanawiać, jak się to ma do takiej naszej codzienności i do tego, jak się czujemy. Więc o tych badaniach również mówi Karolina Stefaniak z tego HDP.
8: Komunikacja zamieniła się po pierwsze z bezpośredniej, czyli twarzą w twarz, z kontaktu bezpośredniego fizycznego w kontakt elektroniczny. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz zamieniła się z kontaktu pisemnego w kontakt wizualno-pisemny, to znaczy się nie piszemy już ręcznie, piszemy klawiaturowo, czyli dla niektórych jest to pisanie obiema rękoma na klawiaturze, a dla niektórych, dla bardzo wielu, tylko kciukiem na mini klawiaturze naszego telefonu. Także przestajemy rozmyślać przez chwilę nad tym, co napisać, ponieważ pisanie telefoniczno-klawiaturowe zmusza nas do szybszego pisania i do nieuchronności słów wychodzących.
1: To oczywiście nie była Karolina Stefaniak, tylko dr Marcin Piotrowski, etnolog, którego już słyszeli też państwo na naszej antenie, który właśnie wytłumaczył, jak się zmieniła komunikacja. Wracając do wyników badań, to jeszcze raz, tak jak zapowiadałam, Karolina Stefaniak.
9: Niemal połowa Polaków uważa, że terapeuta AI nie jest w stanie skutecznie pomagać osobom z problemami natury psychologicznej, a mimo to 12% badanych przyznaje, że często lub bardzo często szuka u asystentów AI pocieszenia lub rady, a 2% zwraca się do nich czując samotność. Dla części osób sztuczna inteligencja może więc pełnić funkcję rozmówcy, ale nie oznacza to, że może zastąpić psychoterapię. Musimy pamiętać, że modele AI są zaprogramowane tak, aby zawsze nas zadowalać, więc takie rozwiązania nigdy nie zastąpią relacji z prawdziwym człowiekiem, bo te modele nie są zdolne do empatii, ludzkiej wrażliwości czy udzielenia rzetelnej informacji zwrotnej.
1: I na tym właśnie polega ten cały paradoks naszych czasów, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu możliwości kontaktu z innymi. Jesteśmy online praktycznie bez przerwy. Korzystamy z tych komunikatorów mediów społecznościowych i innych asystentów AI. A mimo to samotność jest jednym z tych największych wyzwań społecznych, no bo 3/4 z nas uważa, że to długotrwałe tłumienie emocji prowadzi do negatywnych konsekwencji, no i ponad połowa też widzi to, że nie ma tej otwartości na szukanie pomocy, więc to ma skutki dla zdrowia psychicznego, ale również dla tych relacji społecznych i całego społeczeństwa.
0: No dobrze, ale jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie nam tylko potakiwać, mówi, że no tak, no masz rację, ty jesteś takim biednym człowiekiem, a ta niedobra Olga i w ogóle... No to tak naprawdę co nam zostaje w życiu później?
1: No właśnie wychodzi na to, że w tych chwilach samotności, jeżeli zwracamy się do sztucznej inteligencji, to chyba tylko

0: kował? No i zapada niezręczna cisza. Tak, kiedyś pani próbowała mi sprzedać też panele fotowoltaiczne. Kiedy zapytałam panią, gdzie mam je zamontować, pani powiedziała, no jak to? Na mieszkaniu?
1: W domu? Balkonie.
0: Na balkonie? Ja mówię, ale ja nie mam domu. I pani... Chyba faktycznie zapowietrzyła się w tym momencie i nagle słyszę, nie było do widzenia oczywiście, albo dziękuję pani za rozmowę, tylko pip, pip, pip, pip, rozłączyła się. No i już więcej nie zadzwoniła. Także przynajmniej z panelami fotowoltaiczymi.
1: Mam... Gdyby potrzebowali państwo idealnego rozwiązania, wystarczy powiedzieć, że po prostu nie mamy domu i wtedy ani te dywany, ani ta pościel,
0: nic się nie
1: ani ta fotowoltaika.
0: Nic, absolutnie. Nie. Nic. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję. Chociaż oczywiście się nie żegnamy, bo po 17 temat też niezwykle ważny, a będzie dotyczył naprawiania sprzętu, o ile państwo w ogóle coś naprawiają. Ale nawet jeżeli wymieniają państwo na nowy, to też proszę zostać przy naszych odbiornikach.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa postępowania w sprawie możliwości nadużyć w Szpitalu Południowym. Wpłynęły 4 zawiadomienia, w tym 3 od posłów na Sejm, przekazał prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
4: I w dniu dzisiejszym zostały wszczęte 2 śledztwa. Pierwsze śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 zł i 70 groszy na szkodę warszawskiego szpitala południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
3: A drugie postępowanie dotyczy niegospodarności, której mieliby się dopuścić urzędnicy odpowiedzialni za funkcjonowanie Szpitala Południowego w zakresie naruszenia zasad triażu i w zakresie zawierania umów, wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Skazany na dożywocie Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Na Polaku ciąży wyrok za zabójstwo kobiety w Monachium. Ponad 15 lat temu do morderstwa przyznał się jednak i usłyszał wyrok inny mężczyzna. Kilka dni temu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej w sprawie Piotra Pytla.
5: To oznacza, że Piotr już na wolności wspólnie z nami będzie oczekiwał na decyzję prezydenta, a ja głęboko w to wierzę, będzie ona jedyną właściwą, czyli przyznającą prawo łaski Piotrowi, ułaskawiającą go od zabójstwa, którego nie popełnił. To jedna z najbardziej, jeśli nie najbardziej kuriozalnych spraw w historii wymiaru sprawiedliwości, nie tylko polskiego, bo tu przecież krzyżuje się również niemiecki wymiar sprawiedliwości, który wydał na Piotra wyrok. Jego pozycja jest nadal tragiczna, bo to nadal człowiek skazany na dożywocie.
3: Mówił TVN24 Paweł Matyja, obrońca Piotra Pytla. 12 państw unijnych, w tym Polska, we wspólnym liście zaapelowało o przedłużenie działania Funduszu Modernizacyjnego po 2030 roku. Sygnatariusze opowiedzieli się też za zwiększeniem finansowania z tego instrumentu, który służy inwestycjom w unowocześnienie sektora energetycznego. Fundusz Modernizacyjny jest zasilany dochodami ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. Szacuje się, że w latach 2021-2030 do Polski trafi z niego około 60 miliardów złotych. Pod wspólnym apelem podpisały się też Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. 12 państw wezwało również do większej elastyczności w sposobie korzystania ze środków, która odpowiadałaby na specyficzne potrzeby państw będących jego beneficjentami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: A my już w drugiej godzinie popołudniowego spotkania.
2: Nowy Świat po południu.
0: W składzie cały czas niezmienionym Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Natalia Róża-Harkiewicz, Patryk Rabiega, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.

0: West Coast for life.
1: 8 minut po godzinie 17. No, widzę, że mają Państwo różne doświadczenia, jeżeli chodzi o telemarketerów. To między innymi pan Tomasz. Historia, ale mam nadzieję, że ona nie dotyczy naszego radia, panie Tomaszu. Proszę tutaj sprostować. Dzyń, dzyń, słucham. Dzwonię w imieniu lalala. Chciałbym przeprowadzić z panem ankietę dotyczącą słuchania naszego radia. Okej, ale na wstępie muszę poinformować, że obecnie przebywam za granicą. To szkoda, bo w ankiecie mogą brać udział jedynie osoby przebywające obecnie w kraju. Zatem do usłyszenia kiedy indziej. A kiedy pan będzie ponownie w kraju? Na razie się na to nie zanosi. Kurtyna. Piękna odpowiedź, ale generalnie piszą Państwo oczywiście o listach mailowych, dlatego że ślad zostaje w tej korespondencji, więc łatwiej później coś udowodnić. Nie dlatego, że nie lubią Państwo rozmawiać przez telefon, tylko właśnie dlatego, że jeżeli załatwiamy jakieś sprawy, niekoniecznie urzędowe, to jednak lubimy mieć takie zabezpieczenie w postaci tego, co napisane i niezmazane. A wracając jeszcze do tego, oczywiście, o czym mówiła Olga, to prawdziwe relacje bywają trudne, bywają wymagające i czasem są pełne cudzych problemów, no, którymi nie zawsze mamy siłę się też zajmować, o czym Państwo w korespondencji wspominają. Bot z kolei wygodny, zawsze dostępny, cierpliwy i bezinteresowny, ale warto sobie naprawdę zadać to pytanie, czy szukając schronienia u algorytmów nie oduczamy się tej właśnie najpiękniejszej, choć wymagającej części człowieczeństwa, jaką jest po prostu bycie dla kogoś oparciem. No i z tym pytaniem Państwa zostawiam.

0: Iron Maiden i 13 minut po godzinie 17. Proszę tylko zobaczyć, jak niesamowicie ta nasza dzisiejsza dyskusja zatacza koło. No bo ten sam mechanizm pójścia na łatwiznę, który przed chwilą analizowałyśmy z Olgą, od lat stosujemy w naszych domach także. Kiedy coś jest trudne, wymaga zaangażowania albo zaczyna szwankować, zamiast włożyć wysiłek w naprawę, to wolimy po prostu wyrzucić i wymienić na nowszy, bezproblemowy model. Tyle, że o ile w przypadku przyjaźni algorytmy nas nie uratują, o tyle w przypadku naszych lodówek, pralek czy smartfonów w walce z erą jednorazówek pomoże nam prawo. Już za kilka tygodni ma wejść w życie wielka rewolucja konsumencka pod hasłem Right to Repair, czyli prawo do naprawy.
1: Jeśli coś da się naprawić bądź jeszcze pokorzystać z tego, to raczej nie kupuję nowego, tylko staram się jakoś odnowić bądź samemu też spojrzeć, czy nie da się jakoś tego naprawić.
2: Najgorzej przedstawia się sytuacja punktów naprawy sprzętu AGD. Ich liczba spadła o ponad 1/4.
0: A co dokładnie zmieni się w polskich sklepach i dlaczego za wybór serwisu zamiast wymiany sprzętu dostaniemy od Państwa w nagrodę dodatkowy rok ochrony? Za chwilę opowie Olga Bobienko, a po 17.30 zapraszam Państwa na rozmowę z ekspertem specjalizującym się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, mecenasem Krzysztofem Witkiem. Czy ten dodatkowy rok ochrony to nie jest zbyt mała cena za porzucenie własnej wygody? A to tylko jedno z pytań do naszego gościa.

0: 18 minut po godzinie 17. Jeszcze kilka lat temu scenariusz był zwykle taki sam. Psuje się telefon, pralka albo odkurzacz, serwis wycenia naprawę na kilkaset złotych, a sprzedawca albo producent mniej lub bardziej subtelnie sugeruje, bardziej opłaca się kupić nowy model. Efektem są miliony sprawnych urządzeń, które trafiają na śmietnik tylko dlatego, że wymiana jednej części okazuje się zbyt droga albo wręcz niemożliwa. Unia Europejska postanowiła ten mechanizm odwrócić. Od 1 sierpnia w naszym kraju mają obowiązywać przepisy wdrażające dyrektywę Right to Repair, czyli prawo do naprawy. To jedna z największych zmian w prawach konsumentów od wiele lat, bo po raz pierwszy celem przepisów nie jest wyłącznie ochrona klienta, ale również wydłużenia życia produktów. No i o tym teraz będzie opowiadać Olga Bobienko. Pytanie, czy sama zmiana przepisów wystarczy i czy te wszystkie produkty RTV, AGD, bo rozumiem, że o nich głównie będziemy rozmawiać, przetrwają.
1: I to jest kwestia również zawarta w tych przepisach, bo z jednej strony jeżeli, oczywiście, bo to teraz będzie również stało po stronie Unii Europejskiej w pewien sposób dopilnowanie, że wszystkie kraje członkowskie wprowadzą te przepisy w tej formie, w jakiej powinny, a ta forma między innymi zakłada także to, że jeżeli będziemy chcieli naprawić ten sprzęt, to wcześniej dostaniemy informację dotyczącą tego, ile to będzie kosztowało, ile zajmie, czy da się, jak i tym podobne. A w związku z tym jest to droga zdecydowanie łatwiejsza niż ta obecna, bo zakładając, że właśnie teraz zepsuła się pralka, no to albo prosimy, czy dzwonimy, albo jeżeli wolą Państwo napisać wiadomość, no to piszemy wtedy wiadomość do fachowca, który przychodzi i właściwie często już się zajmuje tym sprzętem na miejscu i my się wtedy możemy dowiedzieć o tym, że ta cena na przykład przekracza kupno nowego. No bo to z tej perspektywy konsumpcyjnego świata i tego, jak to wygląda obecnie, no to rzeczywiście taniej jest kupić nowe i wyrzucić stare. Ale tę zmianę też najbardziej właściwie patrząc na te przepisy, to odczują też osoby składające reklamacje. Bo dziś, jeśli sprzęt się zepsuje w ciągu 2 lat od zakupu, no to sprzedawca odpowiada za jego zgodność z umową i tutaj konsument może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo także w określonych przypadkach odstąpić od tej umowy. Po wejściu nowych przepisów ten wybór naprawy staje się znacznie bardziej atrakcyjny, bo jeżeli ta reklamacja zostanie uznana, no a też w większości przypadków powinna zostać uznana. Oczywiście to też są tutaj gwiazdki dotyczące tego, jakie są wyjątki. Natomiast jeżeli nie zrobiliśmy tego specjalnie i nie zniszczyliśmy tejże pralki młotkiem do schabowych, no to może nic się takiego nie stało. Znaczy coś się stało oczywiście, ale nie psujemy tego. No tak czy siak klient zgadza się wtedy na naprawę zamiast wymiany urządzenia. Okres odpowiedzialności sprzedawcy automatycznie ma się wydłużyć o kolejne 12 miesięcy, co oznacza, że taka naprawiona pralka, lodówka, smartfon będą objęte dodatkowym rokiem ochrony, a sprzedawca będzie musiał wyraźnie poinformować klienta o takim prawie i tutaj ta decyzja o naprawie byłaby wtedy świadoma i opłacalna, a nie wynikałaby z jakiejś niewiedzy i do tego jeszcze z tego, że nie mamy zielonego pojęcia, ile za taką naprawę zapłacimy.
0: Olu, zatrzymaj się w tym momencie. A jeżeli jednak producent uzna, że ta naprawa nie jest opłacalna, a my będziemy się upierać, że jednak ten sprzęt chcemy naprawić, to co w takiej sytuacji?
1: To też możemy wtedy naprawić ten sprzęt. To tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli nie jest opłacalna, tak jak patrząc na kwoty, to przyznam, że musiałabym się tutaj jeszcze nad tym pochylić.
0: To być może to jest jedno z pytań do naszego gościa.
1: Dokładnie, dokładnie. Bo patrząc na te zmiany, to przyznam, że też zerkałam na to z tego ekologicznego punktu widzenia, bo to wiele zmieniamy na tą chwilę. Patrząc na elektrośmieci, mamy tego mnóstwo. No i to właśnie ma temu również zapobiegać, czyli tym całym zbiegowiskom, wysypiskom, które się gdzieś pojawiają.
0: Tak, czasem są także to nowe rzeczy, mogłyby jeszcze posłużyć, myślę, że spokojnie kilka lat, gdyby ktoś tę nawet niewielką usterkę, ale jednak chciał naprawić, a nie wyrzucić od razu na śmietnik.
1: Bo niewykluczone, że spora część z nas ma takie cmentarzysko, na przykład małych elektrośmieci, jak jakieś porzucone suszarki, smartfony starsze, których nie naprawiamy, wrzuciliśmy do szuflady, pomyśleliśmy może następnym razem. Dlatego to pytanie, takie główne pytanie, które bym postawiła, to czy wolimy naprawiać i czy, mając tę możliwość, wolelibyśmy właśnie oddać, czy nadać to drugie życie, jeżeli takie sprzęty się zepsują?
2: Raczej nie. Nie. A nie wiem dlaczego. Sama nie wiem dlaczego.
3: Trzeba rzeczy naprawić, tak jak rower, na którym jeżdżę, tak jak buty, w których chodzę, tak jak zęby, którymi jem, i bez takich rzeczy nie da się żyć.
4: Raczej jestem zwolennikiem odnawiania rzeczy. Jeśli coś da się naprawić, bądź jeszcze pokorzystać z tego, to raczej nie kupuję nowego, tylko staram się jakoś odnowić, bądź samemu też spojrzeć, czy nie da się jakoś tego naprawić.
3: To są zawody, to są ludzie, którzy żyją z pracy własnych rąk.
5: Co do zasady, jak naprawa przekracza kwotę, to oczywiście kupujemy, ale jestem entuzjastką niewyrzucania. Jeżeli jest możliwość naprawy, to bardzo chętnie z takiej możliwości skorzystam. Nawet z punktu widzenia ekologicznego, no żeby nie zaśmiecać tego świata.
1: No właśnie, bo dyrektywa wychodzi z założenia, że tę odpowiedzialność za sprzęt bierze producent i że ta odpowiedzialność za ten sprzęt nie kończy się wraz z upływem 2-letniej reklamacji. Dlatego producenci tutaj mają być zobowiązani do naprawiania określonych kategorii urządzeń, także wtedy, gdy ten okres odpowiedzialności sprzedawcy już minął. Więc jeżeli po 3, 5, a nawet 7 latach zepsuje nam się urządzenie, którego naprawa jest technicznie możliwa, no to producent nie może po prostu odmówić pomocy i odesłać klienta do zakupu nowego modelu, no a powinien go naprawić. I w przypadku producentów spoza Unii Europejskiej takie obowiązki mają przejąć importerzy albo dystrybutorzy, i to właśnie jest ogromna zmiana, bo jednym z największych problemów tego rynku od lat było to, że nawet drobna awaria oznaczała koniec życia urządzenia, i do tego odnosi się Filip Piotrowski z Waste Free Oceans.
6: Bardzo dobra i bardzo sensowna, bo z jednej strony pozwala nam używać przedmiotów dłużej, a to ważne, bo nie musimy kupować nowych, ale z drugiej strony, nawet jeśli nie nam, bo my będziemy chcieli kupić nowe, co jakby do czego zachęca nasz konsumpcyjna gospodarka, którą jakby bardzo silną obserwujemy wokół, to ktoś inny po nas będzie mógł używać tych samych urządzeń przez kolejne lata, bo da się je naprawić. Więc nawet jeśli nie my sami będziemy używali dłużej, choć mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, to ktoś inny będzie miał szansę używać dłużej tej samej talki, lodówki czy telefonu z wymienną baterią. Więc jak najbardziej tak, te wszystkie tego typu regulacje są bardzo fajnym, prośrodowiskowym rozwiązaniem.
1: Bo jeżeli producent oferuje części zamienne, ta cena ma być rozsądna. Tak zostało to określone, więc to się oczywiście zobaczymy, czymże jest rozsądna cena. Ale to ta cena nie może skutecznie zniechęcać do naprawy, i te urządzenia mają być też projektowane w taki sposób, aby ich naprawa była możliwa również dla takich niezależnych serwisów, czyli mają być ograniczane praktyki polegające na blokowaniu napraw za pomocą oprogramowania, specjalistycznych narzędzi albo takich nietypowych śrub, które przez lata były symbolem tak zwanego planowanego postarzania produktów. No a do tego dochodzi jeszcze to, że wszyscy pamiętamy, znaczy większość z nas może pamiętać, że jeszcze kiedyś telefony komórkowe miały wymienną baterię, a teraz wymiana baterii często wiąże się z tym, że wymieniamy w całości telefon. Także to też jest kolejny wątek, który tu się pojawia i na które zwracają uwagę przedstawiciele Unii Europejskiej. Tym bardziej, że patrząc na to, ile jest takich miejsc statystycznie w Polsce, ile jest takich miejsc, gdzie taki sprzęt RTV AGD możemy naprawić, to z roku na rok ta liczba zdecydowanie maleje, i o tym mówi główny analityk Dun & Bradstreet Tomasz Starzyk.
7: Liczba punktów naprawy sprzętu elektro, telekomunikacyjnego, AGD w ostatnich 15 latach spadła o blisko 10%, z 18,5 tysiąca w 2010 roku do poziomu 16,5 tysiąca w połowie 2024 roku. Najgorzej przedstawia się sytuacja punktów naprawy sprzętu AGD. Ich liczba spadła o ponad 1/4.
1: I dlatego też kolejną zmianą w tych przepisach jest ta większa przejrzystość rynku napraw, o której wspominałam, czyli konsument będzie mógł poprosić o europejski formularz informacji o naprawie i serwis musi wskazać orientacyjny koszt usługi, przewidywany termin jej wykonania i najważniejsze warunki. I co jest istotne, po wystawieniu takiego formularza, serwis nie może dowolnie zmieniać ceny czy zasad przez kolejne 30 dni.
0: O, to jest bardzo ciekawe.
1: I to miałoby skończyć te sytuacje, w których klient oddaje sprzęt do naprawy, a po kilku dniach dowiaduje się, że koszt nagle wzrósł kilkukrotnie, bo na przykład części zamienne i tym podobne. I do tego jeszcze raz odnosi się Filip Piotrowski.
6: To jest bardzo szybko rosnące strumienie odpadów. To jedno. Też niestety ciągle za wolno rosną moce przerobowe recyklerów dla tej frakcji, bo wzrost ilości produktów na rynku jest zdecydowanie większy niż możliwe tempo rozwoju instalacji recyklingowych. Więc tak, każde spowolnienie powstawania tego strumienia odpadów jest ważne. No bo w gruncie rzeczy zapewnienie takiej właśnie możliwości naprawy jakiegoś przedmiotu, no to jest w praktyce zapobieganie powstawaniu odpadu, tak? Czyli ten najważniejszy, najwyżej ulokowany w hierarchii postępowania z odpadami, zachowanie. My zapobiegamy powstawaniu odpadu, bo dany przedmiot jest używany dłużej, jest używany gdzieś na rynku wtórnym, a więc jak najbardziej tak.
1: I to, żeby jeszcze pokazać Państwu skalę, według danych ONZ-u, świat do tej pory wytworzył ponad 60 milionów ton elektroodpadów rocznie. Wytwarzamy. I jest to najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie i w Unii Europejskiej mniej niż 40% elektrośmieci trafia do właściwego recyklingu, więc samo wyprodukowanie nowego smartfona, telewizora czy pralki oznacza wydobycie kolejnych surowców, zużycie ogromnych ilości energii i emisję gazów cieplarnianych, no a te liczby są ogromne. I jeszcze tylko dodam, że nowe przepisy nakładają też konkretne obowiązki na przedsiębiorców, bo za ich naruszanie inspekcja handlowa będzie mogła nakładać kary do 20 tysięcy złotych, a przy powtarzających się naruszeniach do 40 tysięcy złotych.
0: No, czyli producenci będą troszeczkę w kropce, szczególnie w sytuacjach takich, kiedy naprawdę ta opłacalność napraw może budzić sporo kontrowersji. Pan Tomasz do nas napisał, że w ostatnim czasie naprawiał, czy też próbował naprawić odkurzacz, ponieważ zdecydowałem się na naprawę, zapytałem serwis, co jest uszkodzone, po czym poszukałem elementu do wymiany. Wynik tego jest taki, że owszem, część jest dostępna, ale jej cena to niemalże 300 zł, natomiast cena nowego odkurzacza to 200 zł. Finalnie dostępność części jest, ale cena spowodowała, że części nie kupiłem. No to co z tego, że części są dostępne, pyta pan Tomasz. No właśnie, i co w takiej sytuacji ma zrobić producent? Oczywiście rozumiem, że niektórzy konsumenci, niektórzy klienci mogą być przekonani, jeżeli producent, sprzedawca udowodni, że faktycznie naprawa nie jest opłacalna, ale gdyby się ktoś upierał, jakie możliwości prawne ma w tej sytuacji producent? O tym oczywiście za chwilę porozmawiamy także z naszym gościem. Krzysztof Witek, specjalista praw konsumenckich, pojawi się w naszym studiu. Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję, Olu.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwo mogą dawać znać, czy naprawiają zepsuty sprzęt, czy od razu kupują nowy, bo szkoda nerwów. I co absolutnie powinniśmy naprawiać, zanim wpadnie nam do głowy taka myśl, że może jednak nowy bardziej się opłaca?

0: Państwo założyliście Radio Nowy Świat, to ja dokładnie w tym samym czasie założyłem stolarnię, która miała naprawiać drobne sprzęty. I do tej pory to robię, cały czas. Moimi klientami zazwyczaj są ludzie starsi. I dosyć spory popyt jest na to. Jeszcze.
1: No proszę, bardzo dziękuję za głos w dyskusji. 224-280-280. Natalia Róża-Harkiewicz czeka na Państwa telefony. Pani Marzena też napisała, że wczoraj zaniosła na przykład buty do szewca. Zdecydowanie jestem za naprawą. Generalnie, wczytując się w Państwa komentarze, mam wrażenie, że są Państwo bardzo zadowoleni z tych regulacji prawnych i że faktycznie warto naprawiać. Przy okazji chwalą się Państwo, co ostatnio naprawili. Pojawił się jeszcze jeden śmieszny komentarz. Olu, to do Ciebie. Młotek do schabowych. Bardzo podobał się panu Bartłomiejowi. Młotek do schabowych, tak. Gdybym miała powiedzieć, to chyba on by się bardziej tłuczek nazywał, ale ja nie wiem też znowu, czy to jest poprawna nazwa.
2: Ja też nie wiem, to było... Tak, młotek do schabowych. Proszę mi wybaczyć, jeżeli chodzi o moje wegetariańskie zapędy. Już dawno nie ruszałam tego młotka, tłuczka, czy tego wichajstra, bo widzę tutaj, że tak napisała pani Alicja, wichajster.
1: Dokładnie. Pamiętam, że faktycznie jedną częścią można było ubijać kotleta, a na przykład z drugiej strony była, no i teraz znowu nie wiem, czy dobrze powiem.
2: Otwieracz do puszek.
1: Topór, siekierka, chyba do przecinania kości. I taki mam ogląd właśnie na to coś, co nazwałaś młotkiem do schabowych. I jeszcze Slav, który pisze, że bardzo mu się podoba ta nasza rozmowa na temat alter globalizmu i antykonsumpcjonizmu. Nie ma takiego słowa? To już jest, napisał Slav.
3: Pogoda.
1: My zaraz oczywiście temat będziemy kontynuować z naszym gościem, ale jeszcze zaglądam do prognozy nocnej, bo przed nami noc, która w większości kraju przyniesie chyba uprawnione też pewnie wytchnienie, ale w jednym regionie wciąż będzie niespokojnie, a ten region to południowy wschód, gdzie trzeba się spodziewać burz i opadów deszczu, a także mgieł ograniczających widoczność. Na pozostałym obszarze ma być pogodnie i sucho, a jeśli chodzi o temperaturę, to czeka nas taki spory rozstrzał, bo najcieplej będzie na burzowym południowym wschodzie, tam od 16 do 18 stopni, w centrum termometry wskażą od 11 do 13, a najchłodniejsza noc czeka mieszkańców północy. Tam temperatura spadnie do 9-11 stopni. Wiatr w większości kraju ma być słaby, ale proszę pamiętać, w zasięgu burz może nieco mocniej dmuchnąć.

Queens of the Stone Age i 17.42 na naszym zegarze i już. Pani Urszuli, bardzo się ten pomysł i reforma podoba. Nareszcie bardzo mnie cieszy ta wiadomość z powodu możliwości chociażby wymiany baterii do telefonów, których z mężem jesteśmy dumnymi posiadaczami od kilku lat. Oczywiście nie będziemy podawać, bo nie będziemy robić reklamy żadnej firmie. Bateria już w jednym egzemplarzu była wymieniona i dla mnie to naprawdę duży sukces, że będzie można podjąć decyzję, czy wymienić na nowy, czy jednak naprawić, szczególnie jeżeli do sprzętu jest się przywiązanym. Sporo pytań płynie w wiadomościach od Państwa. Spróbuję niektóre oczywiście do rozmowy z naszym gościem przemycić.

0: nie da rady.
1: No to pora przywitać naszego gościa, mecenas Krzysztof Witek, specjalista prawa ochrony konkurencji i konsumentów razem z nami w studiu. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Przyznaję, panie mecenasie, że im dłużej czytam sobie o tym projekcie Right to Repair, tym bardziej mam wrażenie, że unijni urzędnicy pisali te przepisy w takim, jakby to ładnie ująć, idealnym świecie, który nie ma nic wspólnego z realnym biznesem. Zastanawiam się, jak pan jako praktyk patrzy na tę rewolucję i czy faktycznie to jest taki proekologiczny przełom, czy po prostu potężny ból głowy dla prawników i działów operacyjnych w naszym kraju, a może nawet dla samych producentów?
2: O, dużo pytań i dużo kwestii w jednym pytaniu, pani redaktor. Przede wszystkim urzędnicy unijni, moim zdaniem, to zresztą też nie tylko moim, to jest ten projekt, to prawo, które ma u nas się pojawić, które ma zostać wdrożone do polskich przepisów, to ono jest wyrazem takiego trochę podejścia, takiego może nie dążenia do idealnego świata, ale ja się śmieję, że trochę takiego powrotu do tego, co niektórzy uważają za idealne, czyli tych fajnych czasów, kiedy zepsute sprzęty można było zawieźć, zanieść, dostarczyć do jakiegoś takiego fachowca złotej rączki, który nam to wszystko naprawił. Myślę, że wielu z nas, wielu z państwa pamięta te czasy. Ja pamiętam to z dzieciństwa, kiedy były te takie bardzo powszechne były te zakłady, bardzo powszechne były miejsca, gdzie elektronika mogła być naprawiana i była naprawiana, i jak tylko mieliśmy jakieś uszkodzenia, jakieś problemy z nią, to ona wracała potem i te nasze ulubione magnetowidy, czy nie wiem, odtwarzacze DVD, czy telewizory, one służyły przez lata, przez bardzo wiele lat. I te przepisy, które mają się pojawić w Polsce na poziomie krajowym, na poziomie państwa członkowskiego Unii, a pojawiły się już centralnie 2 lata temu w Unii Europejskiej, one mają trochę właśnie doprowadzić, a przynajmniej służyć do doprowadzenia do tego, żeby może te dobre czasy wróciły, albo żeby przynajmniej szansa na te dobre czasy wróciła.
1: Bo jak pan powiedział o tych punktach do naprawy, które też przecież pamiętam z lat dziecięcych, faktycznie było ich więcej, ale teraz to jest też pytanie, czy je mamy. Dodatkowe 12 miesięcy ochrony to ma być ta premia za bycie eko. Sprzęt ma działać dłużej, nie lądować na śmietniku po 2 latach, ale to też jest jedno z pytań, które chciałam panu dzisiaj zadać. Na ile ten sprzęt przy produkcji zaprojektowany jest na te lata działalności, a nie na te 2 lata, po których może faktycznie trafić do śmietnika?
2: No, Unia Europejska już parę lat temu podejmowała też znowu działania zmierzające do tego, żeby rzeczywiście ten sprzęt miał wydłużoną żywotność, żeby to nie było tak, że te sprzęty elektroniczne były celowo postarzane, żeby one były tylko działały przez okres obowiązywania, tak no, umówmy się, powiedzmy, tej gwarancji, tak w dużym uproszczeniu, żeby przez ten okres odpowiedzialności producenta one działały, a potem żeby przestawały działać. I oczywiście, wracając znowu jeszcze tak, tylko pozwolę sobie wrócić do tego początkowego pytania, tej początkowej kwestii, ten problem tych sprzętów, które rzeczywiście one działają tylko przez ten określony czas, potem się psują, potem są wyrzucane, produkują gigantyczną ilość odpadów, gigantyczną ilość śmieci. Ten problem był dostrzegany, ten problem próbowano coś z nim zrobić. To jest w ogóle też wyraz, to jest wyraz takiego większego, szerszego projektu, szerszego podejścia Unii Europejskiej do tego, żeby gospodarka, rynek Unii Europejskiej była taką gospodarką takiego obiegu zamkniętego, czyli żebyśmy nie wyrzucali, tylko żebyśmy używali, żebyśmy to wykorzystywali. No i teraz problem polega na tym, że rzeczywiście trochę potrzeba zmian w związku z tym nowymi przepisami, nowym prawem, zmian na wielu różnych etapach i w wielu różnych aspektach. Bo trzeba zmian po stronie producenckiej, trzeba zmian po stronie całego tej obsługi, tego procesu sprzedaży, dostarczania tych towarów, zmian też po stronie konsumentów, zmian mentalności, zmian w podejściu do tego zakupu nowego sprzętu. Jeszcze wracając do jednej kwestii z samego początku naszej rozmowy. Czy to będzie problem? To może być bardzo wiele różnych problemów. Oczywiście z perspektywy konsumenta opcja naprawy tego sprzętu czy wydłużenia okresu gwarancyjnego, no to są fantastyczne wiadomości. Natomiast z perspektywy oczywiście biznesu, przedsiębiorców, te przepisy przewidują bardzo wiele różnych takich obowiązków, do których muszą się dostosować. To są obowiązki informacyjne. Ci przedsiębiorcy, producenci będą musieli informować konsumentów o tym, jak ta naprawa ma wyglądać, o takich ogólnych informacji dotyczących tej naprawy będą musieli udzielać. Będą musieli informować o tym, jakie będą takie przeciętne rozsądne ceny tych napraw, jakie ceny będą przewidywane. To wszystko będzie musiało być udostępnione konsumentom, to wszystko będzie musiało być w sposób jasny i zrozumiały dostarczane konsumentom.
1: I rozumiem, że gdzieś na etapie naprawiania nie będzie mógł producent powiedzieć, ale myśmy nie przewidzieli, że tam może coś jeszcze nie działać i trzeba będzie to wymienić, a to będzie kosztować 2 albo 3 razy tyle.
2: To kreatywność producentów i kreatywność przedsiębiorców, którzy mogą mieć problem z dostosowaniem się do przepisów, albo przynajmniej uważają, że mogą mieć problem, nie zna miary, nie zna ograniczeń. Ja już z mojej praktyki to mogę Państwu powiedzieć, że tak jest. Natomiast czy będzie mógł to powiedzieć? No to oczywiście umiem sobie wyobrazić sytuację, w której podczas naprawy oczywiście ujawni się jakaś dodatkowa wada, dodatkowa usterka w tym produkcie. Natomiast myślę, że powinniśmy też powiedzieć, zwrócić uwagę na to, żeby Państwo słuchacze wiedzieli, że to prawo do naprawy i te naprawy to są tak naprawdę i naprawa gwarancyjna i to prawo do naprawy to są dwie różne rzeczy. Tak? Ta ustawa, która jest projektowana teraz, która jest opiniowana, znaczy ten projekt już jest dostępny oczywiście, jest on opiniowany, natomiast on przewiduje tak naprawdę takie dwie główne zasadnicze zmiany. I ta jedna zmiana to będzie dotyczyła tak tego okresu odpowiedzialności przedsiębiorcy, sprzedawcy za ten towar, który dostarczył konsumentowi. Do tej pory było tak, że jeżeli w okresie 2 lat od wydania tego sprzętu, towaru, ujawniła się wada, ujawniła się niezgodność tego towaru z umową, bo tak mówią przepisy, no to ten przedsiębiorca za to odpowiadał, ale konsument mógł przede wszystkim żądać od niego wymiany tego towaru albo jego naprawy. No i tam były szczegółowe rozwiązania dotyczące tego, czy ten sprzedawca mógł się od tego jakoś wywinąć, czy mógł wybrać inne rozwiązanie. Natomiast to były oczywiście dwa te podstawowe roszczenia. I ustawodawca Unii trochę wyszedł z założenia, że ta naprawa wymaga większej uwagi, że wymiana no to oznacza rzeczywiście włączenie się znowu w ten taki pęd do tego, żeby tworzyć te nowe produkty, żeby zalewać nimi rynek i że ta naprawa ma mieć takie o wiele większe znaczenie i że rzeczywiście trzeba wynagradzać konsumenta za to, że z tego skorzystał. I stąd to podejście polegające na tym, że jeżeli ten towar został naprawiony z powodu jego niezgodności z umową, no to ten okres odpowiedzialności 2-letni, który początkowo ten przedsiębiorca ma, on zostaje wydłużony jednorazowo o te 12 miesięcy.
1: To zatrzymajmy się na sekundę w tym momencie, bo to jest bardzo ważne, co pan mówi. A co w sytuacji, gdy, załóżmy, naprawiony smartfon zepsuje się po raz kolejny w tym dodatkowym roku. Czy konsument znowu może żądać naprawy i dostać kolejny rok ochrony? No bo wyobrażam sobie, że taki cykl mógłby trwać w nieskończoność.
2: Znaczy generalnie to mało się mówi o tym, że cykl odpowiedzialności może trwać w nieskończoność teoretycznie, tylko nie w przypadku naprawy. No bo te przepisy w tym obecnym kształcie, moim zdaniem, one przewidują jednokrotność przedłużenia. To znaczy, jeżeli my w trakcie tej naprawy, w trakcie tych czynności związanych z realizacją naszej reklamacji, no bo to są te uprawnienia reklamacyjne, jeżeli my w trakcie tego, w związku z tym zażądamy tej naprawy, no to oczywiście według tych nowych przepisów ten okres ochrony będzie się przedłużał jednorazowo o 12 miesięcy. Natomiast trochę mało się mówi, mam wrażenie, przy okazji tej dyskusji na temat tych nowych przepisów, o tym, że jeżeli konsument wybrałby dostarczenie nowego, wymianę tego towaru na ten wolny od VAT, no to on de facto dostaje nowy towar i jak się tak trzymać brzmienia przepisów, i nie tylko ustawy o prawach konsumenta, ale też i kodeksu cywilnego, też nie chcę Państwa zanudzać prawniczeniem, ale jakby się tak tego trzymać, no to ten okres ochrony 2-letni ono znowu otrzymuje i on powinien dotrzymać. No, wielu prawników tak uważa, ja też tak uważam. Więc teoretycznie takie wydłużanie w nieskończoność jest możliwe, ale tak naprawdę przy tym takim roszczeniu czy tym żądaniu konsumenta na wymianę towaru na wolny od VAT.
1: A, rozumiem.
2: Natomiast przy naprawie, tej naprawie to będzie jednokrotne wydłużenie. Natomiast jeżeli po tej naprawie, po tym jednokrotnym,
1: czyli w tym okresie. Lata. Umówmy się, że to raczej nie.
2: Tak, standardowo.
1: Nie będzie
2: trwało natomiast dłużej. Oczywiście, gdyby oczywiście się okazało w ciągu tych 12 miesięcy, że ten telefon, ta pralka znowu się zepsuje, no to oczywiście może ten konsument żądać wymiany w tym przypadku. I to będzie dla niego, moim zdaniem, o wiele bardziej korzystne.
1: No i wtedy ma 2 lata, ewentualnie jeżeli się w ciągu tych 2 lat znów coś popsuje,
2: no, teoretycznie.
1: Chcemy naprawić,
2: tak, oczywiście,
1: no to znowu dostajemy ten rok.
2: Oczywiście można uważać, że jest to jakaś taka odpowiedzialność, nieskończoność tego przedsiębiorcy. Natomiast no, bardzo prostym sposobem na uniknięcie tej odpowiedzialności jest po prostu dostarczanie konsumentom towarów, które nie są wadliwe.
1: Zanim weszliśmy na naszą antenę, nie wiem, czy pan słyszał, nasz słuchacz zapytał o kwestie wymiany części i opłacalności. To na przykładzie odkurzacza akurat, że okazało się, że część kosztuje 300 zł, a nowy odkurzacz 200 zł. No ale właśnie, panie mecenasie, co w sytuacji, gdy koszt naprawy takiego dwuletniego odkurzacza, ekspresu do kawy, czy co tam byśmy teraz nie wymyślili na potrzeby naszej rozmowy, przewyższa jego wartość rynkową. Ale konsument się upiera i żąda naprawy, żeby zyskać dodatkowy rok ochrony. Czy sprzedawca będzie mógł odmówić, zasłaniając się właśnie nadmiernymi kosztami, czy jednak ta ustawa bezwzględnie zmusza go do, no, do dołożenia do tego interesu?
2: Znaczy, aktualnie w przypadku rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych właśnie, ta ustawa o prawach konsumenta oczywiście pozwala na taki, powiedzmy kolokwialnie, wywinięcie się tego przedsiębiorcy od tego obowiązku rozstrzygania reklamacji w taki sposób, jak chce konsument, jeżeli by to się to dla niego właśnie wiązało z tymi nadmiernymi kosztami. Natomiast gdybyśmy mówili znowu o tym takim drugim reżimie naprawczym, no to wtedy raczej tego nie widzę. Bo wtedy ten przedsiębiorca, ten producent musi tak naprawdę naprawiać ten sprzęt, umożliwiać jego naprawę, chyba że jest to ta naprawa, przeprowadzenie tej naprawy jest niemożliwe. No i przechodzimy tutaj do tego drugiego wątku, który tak zahaczyłem, do tego drugiego obowiązku naprawy, który będzie trochę takim jednak clue tych nowych regulacji, bo zachęty konsumentów do tego, żeby korzystali z tej naprawy jako sposobu rozpatrywania ich reklamacji, to jest jedno, natomiast drugie to jest wprowadzenie takiego obowiązku powszechnego, zapewnienia tych napraw przez producentów, jeżeli to są producenci, którzy są zlokalizowani gdzieś tam poza Unią Europejską, to żeby to byli przez ich realizowanie tego obowiązku przez ich upoważnionych przedstawicieli, przez importerów bądź dystrybutorów. No to już są takie szczegóły, które oczywiście konsumenta nie powinny za bardzo interesować, bo to nie jest jego problem, żeby zastanawiał się nad tym, kto, gdzie tam w łańcuchu dostaw, sprzedaży ma to w końcu do niego mu zapewnić.
1: Ale to jest kwestia, panie mecenasie, oczywiście przekonania tego klienta, tak, że to się nie opłaca, mówiąc krótko?
2: W przypadku tej naprawy takiej niezależnej od reklamacji, to jest kwestia tego, żeby ludzie wiedzieli, że mogą to z tego korzystać raczej.
1: Rozumiem.
2: Bo ta naprawa taka, naprawa, którą ma ten świadczyć ten producent niezależnie od tej reklamacji, to będzie ona dotyczyła wszystkich przypadków, które nie są reklamacyjne. Czyli tych przypadków, kiedy towar to jest oczywiście uszkodzony, czy jest z nim problem, ale to nie jest ten problem tej niezgodności towaru z umową. Tak? Czyli to nie będzie dotyczyło tych sytuacji, za które odpowiada przedsiębiorca, sprzedawca w ciągu 2 lat od wydania towaru, tylko to będzie dotyczyło wszystkich innych. Nie wiem, jeżeli mi się on zepsuje wskutek moich błędów jakichś w eksploatacji. Jeżeli są jakieś, nie wiem, coś, zbyt twarda woda spowoduje uszkodzenie w pralce. Z tym możemy się zwrócić wtedy do tego producenta i wtedy też nie jesteśmy ograniczeni tym terminem 2-letnim. To już jest zupełnie inna sytuacja i ten producent ma zapewnić dostępność tego naprawy. Oczywiście nie w stosunku do wszystkich towarów, dlatego że ta ustawa w ślad za dyrektywą, ona się odwołuje do takiego załącznika, który jest w tej dyrektywie o prawie do naprawy przewidziany i w tym załączniku są wyliczone kategorie towarów. To nie jest na razie dużo, to mają być pralki, to mają być suszarki, to mają być zmywarki, też telefony.
1: Rzeczy, które się najczęściej psują.
2: Rzeczy, które były chyba też jednymi z tych najbardziej dotkniętych tym takim zjawiskiem, na przykład tego celowego postarzania przez tych nierzetelnych konsumentów. Natomiast dobrą wiadomością, czy może jeszcze lepszą wiadomością jest to, że oczywiście ten katalog będzie stopniowo powiększany. Dlatego, że to znowu ta dyrektywa się odwołuje do innych przepisów, które określają szczegółowe tryby napraw, okresy, w których ta opieka przed producenta tymi sprzętami ma być świadczona. I tamten okres jest o wiele dłuższy, co jest też istotne i powinniśmy o tym wiedzieć i powinniśmy o tym pamiętać. I konsumenci powinni o tym pamiętać, że tutaj te 2 lata nie mają znaczenia.
1: Bardzo żałuję, panie mecenasie, ale musimy postawić kropkę, bo pytanie jest jeszcze, czy jakieś stare zawody ożyją, no bo ktoś będzie musiał to wszystko naprawiać, a na razie myślę, że zbyt wielu fachowców nie ma, ale rozumiem, że na rynku będą musieli się pojawiać.
2: Miejmy nadzieję. Może te nowe przepisy mogą być też, może będą też odpowiedzią na inne problemy współczesnego świata i na przykład na to, że ludzie są wypychani z różnych zawodów przez sztuczną inteligencję. I może wtedy przejdą do tych zawodów bardziej rzemieślniczych, bardziej nastawionych na tą pracę własnoręczną. Natomiast oczywiście ja mam nadzieję, że to będą dobre skutki tych przepisów. Tylko na koniec powiem Państwu, że z perspektywy prawnika, który obsługuje przedsiębiorców, który wspiera biznes, trochę żałuję, że one dopiero teraz są tworzone i że nad nimi dopiero teraz te prace trwają, bo to nie jest dobre ani dla konsumentów, ani dla biznesu.
1: Być może lepiej późno niż wcale, panie mecenasie, i tą myślą się po prostu ratujmy dzisiaj. Mecenas Krzysztof Witek, specjalista prawa ochrony konkurencji i konsumentów, dzisiaj razem z nami w popołudniowym programie. Musimy postawić kropkę. Bardzo żałuję, ale naprawdę.
2: Ja również, ale bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Radio Nowy Świat. Pion i po.

0: których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, przekazał dzisiaj rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
1: Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres. Dotyczy ono niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru nad pracą m.in. SOR tego szpitala w zakresie, po pierwsze, naruszenia zasad triaż, w drugiej kolejności w zakresie zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
0: W zakresie drugim mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza, którzy będąc odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem, nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznych kontroli i weryfikacji tego szpitala, mimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji, przekazał prokurator Piotr Skiba. W serwisie teraz prezydencki minister w sprawie konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wydarzenie ma rozpocząć się w czwartek. Prezydent Karol Nawrocki nie wybiera się na konferencję, przekazał Marcin Przydacz.
2: W jednym dokumencie, w sensie premier Polski, prezydent Zełenski, prezydent Ukrainy zapraszali wspólnie partnerów zagranicznych. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się. Mam nadzieję, że tym razem premier Donald Tusk raczej skoncentruje się na interesie Rzeczypospolitej, aniżeli tylko na zbieraniu pieniędzy dla Wołodymyra Zełenskiego.
0: Wydarzenie stoi pod znakiem zapytania w związku z ostatnimi napięciami na linii Warszawa-Kijów. W piątek, przypomnę, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Centralny port komunikacyjny wchodzi w kolejny etap realizacji. Podpisano umowę na wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska, które powstanie między Warszawą a Łodzią. To pierwszy kontrakt związany bezpośrednio z budową głównego terminala.
3: Została podpisana bardzo ważna umowa na fundamentowanie, czyli palowanie pod terminal pasażerski dla nowego lotniska. Jest to umowa symboliczna, ponieważ przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania do prac wykonawczych. Po podpisaniu umowy jeszcze czas na pewnego rodzaju formalności, ale już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Lotnisko będzie częścią projektu Port Polska, obejmującego także rozwój kolei dużych prędkości. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: No i takim oto sposobem Ada wprowadziła nas w trzecią godzinę popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu,
4: którą rozpoczynamy w delikatnie zmienionym składzie. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Rafał Lewandowski jeszcze przez chwilę, a za moment zmieni go Wojtek Ratasiewicz i Ksenia Maciczak.

6 minut po godzinie 18, a wracając jeszcze na chwilę do tematu, którym się zajmowaliśmy w poprzedniej godzinie, pani Marzena napisała, jak to w ogóle możliwe, że części są droższe od całości? Przecież to jest totalnie nielogiczne. Pan Jacek dodaje, że producenci zapewniają części zamienne, ale coraz więcej urządzeń ma oprogramowanie, które może zacząć zamulać. Potem brak aktualizacji i cyk, trzeba kupić nowy sprzęt. Dlatego dziś omówiliśmy kwestię praw konsumenckich i do czego będą mieli Państwo prawo, a obiecujemy, że ten temat powróci na naszej antenie w sierpniu, żeby porozmawiać o tym producenckim aspekcie. W każdym razie wygląda na to, że ta sierpniowa rewolucja to coś więcej niż nowe paragrafy, to powrót do czasów, gdy posiadanie sprzętu oznaczało kontrolę nad nim. Koniec z erą jednorazówek projektowanych tak, żeby psuły się dzień po gwarancji. Od sierpnia to my, konsumenci, mamy rozdawać karty i decydować, jak długo ma żyć nasz smartfon czy lodówka. I to się Państwu bardzo podoba.

0: będzie krótszy, no to jeszcze w wieku 45 lat mają jakieś ryzyka i mają potrzebę kupienia polisy na życie.
1: Może to jednak oznaczać wyższe składki dla wszystkich. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
2: A w międzyczasie nasz słuchacz, pan Tomasz, opisał historię, w którą aż trudno uwierzyć. 6 lat temu pokonał chłoniaka. Od tamtej pory co roku ma idealne wyniki badań. W zeszłym tygodniu chciał ubezpieczyć rodzinę na wyjazd wakacyjny, ale jak napisał, koszt polisy zwalił mnie z nóg, bo system potraktował mnie jak pacjenta w stanie krytycznym. No to pytanie do państwa. Czy ktoś z państwa bliskich odbił się kiedyś od ściany w banku albo właśnie od ubezpieczyciela z powodu dawnej choroby? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online. A jakie jeszcze bariery napotykają pacjenci onkologiczni oraz ci, którzy z rakiem wygrali? O tym po 18.30 porozmawiamy z Dorotą Korycińską, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. A na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej.

Palace Winter i 18.24. Niektórzy z Państwa przecierają oczy ze zdumienia, że chorzy onkologicznie jeszcze z takimi problemami w życiu muszą się mierzyć. Tymczasem Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała oficjalne stanowisko i bez ogródek studzi emocje onko-ozdrowieńców. Finansiści twierdzą, że

Jeśli państwo zakaże im sprawdzania historii medycznej po 5 latach, to ceny składek ubezpieczeniowych pójdą w górę dla wszystkich Polaków. Sektor finansowy wprost mówi o zbyt dużym ryzyku, a pacjenci odpowiadają, że to bezduszny szantaż. Kto w tym starciu o nasze zdrowie i portfele ma rację i dlaczego politycy wolą udawać, że problemu nie ma, zamiast dotknąć sedna sprawy? O tych paradoksach systemu Anna Rokicińska już za chwilę porozmawia z naszą gościnią, a przypominam, połączymy się z Dorotą Korycińską, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

0: Popołudnie bez kiurów? Nie, to już chyba na stałe wprowadzimy. Przynajmniej w poniedziałki, 18:29. To jeszcze pani Marzena napisała, że temat onkologiczny przypomniał jej robienie mammografii. Ankieta do wypełnienia była. Jeden z punktów: oświadczam, że zakończyłam leczenie operacyjne raka ponad 5 lat temu. Nie wiedziałam, co zaznaczyć. Tak, nie? Pytam więc pani. A jak był to zabieg operacyjny, ale okazało się, że to nie rak, to co mam zaznaczyć, pani w okienku? Niech pani puste zostawi. No właśnie, proszę pani, kurtyna, to mało powiedziane. Tu powinny zjechać jeszcze napisy końcowe tego medyczno-biurokratycznego thrillera, ale bardzo dziękuję za opis tej sytuacji, bo chyba ta sytuacja z okienka idealnie pokazuje, jak absurdalne formularze potrafią zestresować człowieka i to i tak chyba w mało komfortowej sytuacji, momencie, jakim jest badanie piersi. I nie wiem jak państwo, ale ja bym w tej ankiecie jednak zaznaczyła nie.
1: Pogoda.
0: Za chwilę ciąg dalszy w tej sprawie nastąpi, a ja jeszcze po raz ostatni w dzisiejszym programie zaglądam do prognozy pogody. No, za nami weekend pełen afrykańskiego skwaru, ale ten burzowy front zepchnął już to najgorętsze powietrze za nasze granice. Wyższe z nadmorza północnego przynosi nam teraz chwilę upragnionego oddechu. Wiem, nie wszędzie. Naprawdę w wielu miejscach dziś po południu było 30 stopni, ale... Proszę państwa, do czwartku czeka nas piękna i komfortowa końcówka czerwca, bo temperatura jednak o kilka stopni spadnie i nigdzie nie powinna przekraczać 30. Ale jeśli chodzi o zbliżający się weekend, to słupki rtęci znów pójdą w górę i pokażą, uwaga, w cieniu, od 33 do 35 stopni. Początek wakacji przywita nas prawdziwie letnią aurą. Mnóstwo słońca i bardzo przyjemne, o ile 31 stopni można nazwać przyjemnym, ale jednak od 24 do 31 stopni. Od 5 lipca lato odrobinę odpuści, dając nam bardziej komfortowe temperatury od 22 do 29 stopni. Warto jednak obserwować to, co dzieje się na zachodzie Europy, we Francji. Na początku tygodnia ma być tak, i teraz się państwo nie przesłyszą, 45 stopni. Nie wiem jak dla państwa, dla mnie to już nie do wytrzymania.

0: Janet Jackson i 18.35, a my cały czas rozmawiamy o prawie do bycia zapomnianym dla osób oczywiście, które wygrały walkę z nowotworem. Medycyna uznaje ich za zdrowych, ale polski system finansowy wciąż traktuje jak klientów drugiej kategorii, odmawiając czy to kredytów, a także windując ceny polis. Wokół tego sporu narosły gigantyczne emocje, a Polska Izba Ubezpieczeń ostrzega, że odcięcie banków od historii medycznej pacjentów po 5 latach przyniesie podniesienie ceny składek dla wszystkich Polaków. Dlatego teraz o tych bezdusznych paradoksach systemu i o tym, dlaczego politycy boją się dotknąć sedna problemów pacjentów, usłyszą Państwo w rozmowie z naszą gościnią, Anna Rokicińska, już razem ze mną w studiu. Cześć Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nasza gościni też gotowa na łączach, no to bardzo proszę.
2: Przepytanie.
1: Gościmy Dorotę Korycińską, prezeska Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry państwu.
1: No i na początku porozmawiamy o prawie do bycia zapomnianym. Narodowy Instytut Onkologii, Rzecznik Finansowy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne mówią w tej sprawie jednym głosem dla pacjentów po chorobie onkologicznej. Proponują, aby po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego choroba nie była przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsumenckiego. To duża bolączka dla pacjentów onkologicznych?
3: To jest bardzo duża bolączka. Ona działa w obszarze zarówno rzeczowym, czyli dokładnie tych ubezpieczeń, ale również na poziomie emocjonalnym pacjentów onkologicznych, bo niby z jakiego powodu mają być aż tak dyskryminowani przez system ubezpieczeń. I to jest zupełnie niezrozumiałe, jeżeli jeszcze mogę dodać. Mogę?
1: Mogę.
3: To... Prawo do bycia zapomnianym jest również określone wyraźnie przez Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej. Jest 10 praw i między innymi jest właśnie tam zawarte prawo do bycia zapomnianym. To nie jest pomysł, który wymyśliły sobie polskie instytucje, natomiast to jest również pomysł, czy też wręcz zadanie, które powinny spełnić wszystkie kraje unijne i zazwyczaj spełniają. Natomiast upór polskich urzędników od ubezpieczeń i to straszenie, że inaczej będą musiały firmy ubezpieczeniowe podnieść składki dla wszystkich, no niby dlaczego? Jak to się wiąże? Dlaczego akurat dla wszystkich? Znowu, to wywoła bardzo złe reperkusje, ponieważ ogół społeczeństwa będzie winić w pewnym sensie pacjentów onkologicznych, że przez nich wszyscy muszą płacić wyższe składki. Jest to tak nieprzemyślany upór, tak fatalnie świadczący o ubezpieczycielach, a jednocześnie dzielący społeczeństwo tak naprawdę i sprawiający, że pacjenci onkologiczni tak czy siak, jeżeli będzie podniesiona składka zdrowotna, będą obciążeni odpowiedzialnością w pewnym sensie. Jeżeli nie będą mogli się ubezpieczać, no to jest dyskryminacja. Ja nie widzę tutaj ani jednego, ani drugiego rozwiązania. To jest po prostu bez sensu.
1: A trudniej jest z uzyskaniem kredytu, czy raczej na przykład z ubezpieczeniem na życie, dajmy na to?
3: I kredyty, i ubezpieczenie na życie. Tutaj wszystko wchodzi w grę. No oczywiście, jeżeli... Zależy od ubezpieczyciela, który ubezpiecza na życie. No być może i podejrzewam również, że w przypadku przejścia choroby nowotworowej, no to były już pacjent, bo mówimy o byłych pacjentach, prawda?
1: No tak.
3: Może też problem z ubezpieczeniem na życie, z każdym praktycznie ubezpieczeniem. No może nie ubezpieczenie domu od pożaru, tak?
1: Może nie. Albo samochodu na przykład też może nie.
3: Albo samochodu. Ale to tutaj chodzi o ubezpieczenie na życie, chodzi o kredyty konsumenckie.
1: Ale pewnie też o podróżne ubezpieczenie, bo tam też się ubezpiecza człowiek czasami od właśnie przypadków choroby.
3: No nie wiem, jak można się ubezpieczyć od przypadku, to jest absurd, od przypadku choroby, czyli co? W trakcie wyjazdu za granicę nagle nastąpi nawrót? No przecież to jest absolutnie bez sensu.
1: Jak wiemy, niektóre osoby przechodzą chorobę onkologiczną jeszcze będąc z dziećmi. Mają potem w dorosłym życiu problem na przykład z kredytem hipotecznym?
3: To dotyczy każdej osoby, no bo tam trzeba dobrze zaznać w tych formularzach, czy ktoś przeszedł chorobę onkologiczną. I jakim, zresztą no, tyle mówimy o ochronie danych osobowych, prawda? Że dane medyczne są danymi szczególnie wrażliwymi, a tutaj nagle mamy w Polsce i instytucje ubezpieczeniowe, które z całym impetem wręcz wchodzą w to, co wszędzie gdzie indziej jest objęte i tajemnicą medyczną i jednocześnie jest danymi szczególnie wrażliwymi. No jaki wrażliwymi? Jaką gwarancję może mieć pacjent, były pacjent onkologiczny, że ktoś kiedyś nie wygrzebie, przepraszam za słowo, czegoś w jego dokumentach ubezpieczeniowych i nie będzie na przykład szantażować czymś albo wskazywać palcem, wykorzystywać w różny sposób ten fakt, że ta osoba była leczona onkologicznie. No, mamy bardzo niespójne moim zdaniem przepisy. Ostatnio słyszeliśmy, że były i są nadal zarzuty dla tych osób, które dopuszczały się ujawnienia danych medycznych, a tutaj po prostu firmy ubezpieczeniowe mogą sobie tym, przepraszam za słowo, ale szastać na wszystkie strony i wręcz szantażować pacjentów. Nie powinno tak być.
1: To może się pacjent, były pacjent właściwie nie przyzna do takiej choroby w takim kwestionariuszu, żeby no, nie ściągać na siebie takich kłopotów.
3: To może się nie przyznać, tylko pytanie, że czy to jest zgodne z prawem. W pewnym sensie taki wybieg zmusza byłego pacjenta do kłamania. Czyli prawo jest tak skonstruowane, żeby móc z niego skorzystać, trzeba podać nieprawdziwe dane.
1: Mm-hmm.
3: A nie uczmy ludzi i nie powodujmy, nie może być prawo, które zmusza innych ludzi do zawierania nieprawdy na swój temat. Przecież to nie, no, ja sobie po prostu takiej sytuacji nie wyobrażam.
1: A z czym jeszcze może mieć problem w codziennym życiu osoba, która przebyła właśnie chorobę onkologiczną i wyzdrowiała? Są jeszcze inne aspekty w jakimś życiowej sprawie?
3: Mogą być czasami konsekwencje choroby onkologicznej, bo wiadomo, że pacjent, leczenie onkologiczne, w ogóle żadne leczenie, nie jest pozbawione działań niepożądanych. Zależy oczywiście od tego, jakie są te działania niepożądane. Natomiast no, nie są to takie działania niepożądane, które pacjenta wykluczają z życia. Czasami to dotyczy być może emocji, bo one są rzeczywiście trudne do przejścia. Być może też adaptacji do trochę innego stylu życia. Tak? Mogę sobie wyobrazić, że kobiety, które przeszły leczenie raka piersi, są po mastektomii, no, mogą nie mieć jednej piersi albo mieć po prostu już zrekonstruowaną. I trzeba się jak gdyby nauczyć się żyć czy ze zrekonstruowaną piersią, czy biorąc pod uwagę pewne, no nie wyobrażam sobie dokładnie, ale mogą być jakieś takie naprawdę drobne trudności, ale one nie przekreślają tego, że ten człowiek nie może podróżować, nie może zawierać kredytów, nie może pracować. Może, tak jak każdy z nas. Nikt z nas nie jest wolny tak naprawdę od różnych dolegliwości. Akurat prawo wzięło sobie pod lupę pacjentów onkologicznych.
1: To teraz chciałam zmienić temat. Tak z ciekawości chciałabym zapytać, jak pani patrzy na to, co się dzieje wokół Szpitala Południowego? Szpital jest audytowany, śledztwo prowadzi prokuratura, NIK ma skontrolować ten podmiot, politycy kłócą się o to, kto ten system wykorzystywał bardziej. Co pani o tym wszystkim myśli?
3: Prawdę mówiąc, szanowni państwo, to mi trochę ręce opadają. I ja mam niestety bardzo przykre wnioski, bo wydaje mi się jednak, że pacjenci są traktowani, przepraszam, że to powiem, ale jak mięso armatnie różnych ugrupowań politycznych. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna w maju zrobiła taką konferencję prasową, na którą zaprosiliśmy wszystkie ugrupowania parlamentarne. Wszyscy dostali zaproszenia, przyszło 7 przedstawicieli. I oczekiwaliśmy od nich informacji, jakie te ugrupowania mają plan Nawet był tytuł Pacjenci oczekują planu, a podtytuł był Wina nie leczy. I ten podtytuł był specjalnie, bo my już nie chcemy słyszeć o tym, kto zawinił. Wina naprawdę nikogo nie wyleczy. Ja bym poradziła jednemu czy drugiemu politykowi, którzy ujadają, przepraszam za słowo, na siebie w mediach, czy też w mediach społecznościowych, czy w telewizyjnych, żeby tak poszli do szpitala, pochylili się nad człowiekiem, który bardzo późno trafił do leczenia, bo utknął w kolejkach, i żeby go zapytali, czy jemu się stan zdrowia poprawi, jeżeli się dowie, kto jest winien tej sytuacji. Pacjentów nie interesuje. Natomiast chcielibyśmy usłyszeć, i ja mówię właśnie w imieniu organizacji pacjentów, jaki jest plan. Doszło do przedziwnej, szanowni państwo, aberracji. Kolejki nam się tak znormalizowały, że my już nie zauważamy, nie traktujemy kolejek jako coś złego. Patologią jest sytuacja, w której ktoś się do tej kolejki wpycha na poziomie, na podstawie jakichś własnych układów. Afera w szpitalu południowym. Ja jestem przekonana, że takich afer i aferek jest całe mnóstwo w całej Polsce, w każdym szpitalu. Bo wszędzie gdzieś ktoś chce ominąć kolejkę. Tutaj byli podobno czołowi politycy. Gdzie indziej to mogą być kuzyni burmistrza, albo jakiś pracownik, albo przyjaciel, albo ktoś znajomy szefa szpitala. To naprawdę nie ma znaczenia. Nie tu jest problem, aczkolwiek rzeczywiście bulwersujący, natomiast źródłem problemów są same kolejki, same w sobie. Więc należałoby chyba jednak badać i leczyć przyczyny, a nie objawy, no tak zgodnie z medycyną, tak? Przyczyną są kolejki. Objawem tych kolejek, patologicznym objawem patologicznej przyczyny jest wpychanie się czy wchodzenie poza kolejką. Wydaje mi się, że Szpital Południowy to jest tylko przykład tego, co się tak naprawdę dzieje w całej Polsce. I ubolewam nad tym, że znowu politycy kłócą się o ten Szpital Południowy, zamiast pochylić się na problemem po prostu kolejek, które się w Polsce coraz bardziej wydłużają. Jeżeli ktoś nie ma znajomych, to wysupła pieniądze i pójdzie gdzieś tam prywatnie. I uwaga, idzie do ordynatora czy lekarza prywatnie i w tym momencie też jak gdyby za tą wizytę kupuje sobie przyspieszenie pobytu w szpitalu.
1: No
3: mamy
1: tak.
3: Taki poziom aberracji, który jest trudno wyobrażalny już w tej chwili. W cywilizowanym świecie.
1: Tak. Ostatnio czytałam o tym, że są takie miejsca na mapie Polski, gdzie kart dealowy wydaje się jak na lekarstwo, a jak się je wydaje, to na poziomie leczenia szpitalnego dopiero. A przecież nie tak powinno to wyglądać, bo diagnostyka i leczenie onkologiczne powinno się zaczynać szybko.
3: Pełna zgoda. Są całe powiaty. Fundusz Zdrowia też wie, bo są takie dane, które są danymi publicznymi. To się nazywa interaktywny raport Narodowego Funduszu Zdrowia i tam dotyczy właśnie kart dealu. Nie wiem, czy dokładnie zacytowałam tę nazwę, ale na pewno jest to w systemie otwartym. Ja sobie też co jakiś czas sprawdzam i tam można zobaczyć, ile na poziomie również powiatów, ile jest wydanych kart dealu i czy one są właśnie wydane też na poziomie szpitali, czy już dopiero w szpitalach, czy jeszcze wcześniej pacjenci mieli. Ale znowu, my dochodzimy znowu do tego poziomu w pewnym sensie takiego patologicznego. No, widać wyraźnie, że specjaliści innych, na przykład POZ-ów, ja nie chcę w nich uderzać, bo mamy naprawdę też obszary w Polsce, gdzie większość kart jest wydawanych przez POZ-y, więc tu widać ogromne zróżnicowanie, ale tam, gdzie jest mało albo prawie wcale, no to widać, że po prostu słabość POZ-ów miejscowych i nie zachowują lekarzy czegoś, co się tak ładnie nazywa czujnością onkologiczną. Naprawdę mamy w systemie bardzo dużo rzeczy do poprawy i dopóki politycy będą się kłócić między sobą, to my do niczego nie dojdziemy.
1: Zajrzałam do bardzo ciekawego raportu. Zwrot z inwestycji w zdrowie. Katalizator wzrostu i odporności gospodarczej. Rekomendacje dla Polski. To tytuł tego raportu. Autorzy szacują, że każdego roku w Polsce dochodzi do około 144 tysięcy zgonów, którym można było zapobiec dzięki skuteczniejszej profilaktyce, wcześniejszemu rozpoznawaniu chorób i lepszej organizacji leczenia. Skutkiem jest również wymierna strata dla gospodarki, ubytek PKB związany z przedwczesną śmiertelnością osób przed 75 rokiem życia wynosi około 2,5%, czyli około 115 miliardów złotych rocznie. Czy my w ogóle w tych kategoriach myślimy o zdrowiu?
3: Nie. Ja uważam, że nie. Właśnie o to chodzi, że wszelkie, moim zdaniem oczywiście, wszelkie decyzje, które są podejmowane, to są decyzje na tu i teraz, czasami gaszenie pożarów. Jakiś czas temu uczestniczyłam w spotkaniu organizacji pacjentów w Narodowym Funduszu Zdrowia i tam wiceprezes Schulz powiedział takie jedno fajne zdanie, które sobie zapamiętałam. On tłumaczył przyczyny obecnego kryzysu finansowego i powiedział, nikt nie pomyślał. Miał to na myśli, że kiedy były jakieś decyzje podejmowane, za które dzisiaj płacimy zdrowiem przede wszystkim, to nikt nie pomyślał, jaka będzie sytuacja za 2, za 3, za 5 lat. I to jest to, co ja też cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy, bo żyjemy, system ochrony zdrowia w moim odczuciu jest budowany w trybie wyborczym. Jest myślenie bardziej o efekcie wyborczym niż o tym, jak budować system ochrony zdrowia. To jest łatanie absolutne dziur, gaszenie pożarów, ale również krótkoterminowo. Ja mam też wątpliwość, czy rzeczywiście teraz ktoś myśli o tym, jakie będą konsekwencje w przyszłości. No mamy chociażby przykład ograniczenia badań radioobrazowych. Czy ktoś pomyślał, jaki będzie efekt za rok, za 2, za 3 lata, bo niezdiagnozowani właściwie dzisiaj pacjenci, no nie wrócą do systemu. Bardziej chorzy i bardziej kosztowni i będą przechodzić na renty, będą przechodzić na emerytury, bliscy będą korzystać z różnych świadczeń pielęgnacyjnych, czyli krótko mówiąc, nie tylko system ochrony zdrowia, ale cały budżet, bo również system ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych, będzie ponosić wysokie koszty dzisiaj podejmowanych decyzji. Żyjemy w moim odczuciu naprawdę na dużym poziomie chaosu. Ja sobie zapamiętałam to zdanie, nikt nie pomyślał, bo ono było bardzo trafne. Nie wiem, czy celowo pan prezes Schulz to powiedział, ale według mnie dosyć silnie pokazujące to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia. Nikt nie pomyślał, co będzie kiedyś, bo dzisiaj wszyscy skupiają się na teraźniejszości. Oczywiście, że płacimy bardzo wysokie koszty. Choroba nigdy nie stoi w kolejce. To człowiek stoi w kolejce. Ale w tym czasie, kiedy on stoi w kolejce, ta choroba u niego się rozwija. I o ile pierwotnie mógłby być leczony szybko, skutecznie i w miarę niedrogo, o tyle za ten rok, no na przykład w przypadku chorób nowotworowych, no to wiadomo, że one się rozwijają galopująco, ale nie tylko, no to już będzie leczenie, być może ostatniego rzutu, być może będą już przerzuty. No nikt nie pomyślał i nadal obawiam się jednak, że nikt nie myśli.
1: W 2024 roku całkowite wydatki na zdrowie w Polsce wyniosły około 8,1% PKB oczywiście. Średnia dla Unii to około 10% PKB. Jeszcze rok wcześniej Polska zajmowała pod tym względem dopiero 23 miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Wydajemy coraz więcej, a nie skracają nam się kolejki, wręcz przeciwnie. To jak to się dzieje? Gdzie giną te pieniądze?
3: One nie giną. Te pieniądze nie giną. No jeżeli wrócimy do jakichś takich dawniejszych czasów, to był jeden rak, była jedna chemioterapia bardzo silna. Niewielu pacjentów przeżywało. Dzięki rozwojowi medycyny mamy więcej terapii, więcej narzędzi diagnostycznych. Te terapie są różne. Można je dopasować wręcz do profilu genetycznego. Ale to wszystko podnosi koszty, prawda? Jak kiedyś był tylko rentgen i jedna chemioterapia i leczono tym każdego raka jak leci, nie dało się nawet wykryć, bo badania radioobrazowe to jest absolutny przełom w wielu chorobach, również w chorobach nowotworowych. No to wtedy wszystko było tańsze. Dzisiaj pacjenci chcą mieć nowoczesny sprzęt, nowoczesną diagnostykę. Najlepiej, żeby były, i ja też tak uważam, wykonywane badania molekularne. Badania molekularne dzisiaj pozwolą na dopasowanie konkretnej terapii do konkretnego typu raka. My już nie mamy jednego raka piersi. Nie wiem, ile jest, przepraszam, nie liczyłam, ale stawiam, że koło, nie wiem, 7-10 typów raka piersi. Każdy z tych rodzajów może mieć dopasowaną terapię, trzeba zrobić badania molekularne. Nie wszystkie są leczone chemioterapią. Jest immunoterapia, jest hormonoterapia, jest leczenie CAR-T, ciągle jeszcze na takim poziomie, powiedzmy jeszcze w Polsce, nadal w pewnym sensie traktowane jako eksperymentalne, ale bardzo, bardzo wysoko skuteczne. Są terapie immunologiczne. My chcemy dużo, ale za cenę Trabanta nie kupi się Mercedesa. Dlatego te środki, które mamy, nawet jeżeli to jest nominalnie więcej, to tak naprawdę wcale ich dużo więcej nie ma. To jest taki paradoksalna sytuacja, że niby więcej wnosimy, ale nas choroby dużo więcej kosztują. I tutaj możemy wrócić do kolejek, bo jak tkwimy w kolejkach, to jesteśmy bardziej chorzy.
1: No i tutaj muszę podziękować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Dorotę Korycińską, prezeskę Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy za obecność na naszej antenie. Aniu, bardzo Ci dziękuję za przygotowanie tej rozmowy, a w nawiązaniu oczywiście do pytania, które postawiłaś naszej gościni, czy warto, czy nie warto ukrywać choroby, biorąc pod uwagę, jakie konsekwencje nawet po wyzdrowieniu nas czekają. Pani Dorota napisała, że w przypadku podania nieprawdy przy zawieraniu ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Proste, więc nie warto tą drogą iść. Z kolei pani Elżbieta napisała, że nic się nie zmieni, jeżeli nie dojdą do porozumienia nie tylko politycy między sobą, ale również lekarze i pacjenci. I tu się zgadzam, że problem jest złożony, ale chyba najbardziej bolesny wniosek z tej naszej dzisiejszej dyskusji dotyczący prawa do bycia zapomnianym. To chyba nie tylko kwestia statystyk bankowych, podnoszenia składek czy kolejnej politycznej obietnicy. To jest podstawowy test z empatii i przyzwoitości naszego państwa, którego to testu, mam wrażenie, nasze państwo nie zdaje. I kończymy popołudniowy program, pięknie dziękując za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całej załogi, a popołudniowy program powróci jutro, punkt godzina 16. Ksenia Maciejczak, kłaniam się Państwu pięknie i do usłyszenia jutro.

0: Ever. Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza, drugie obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. Do prokuratury wpłynęły łącznie 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
1: Zawiadomienie Warszawskiego Szpitala Południowego dotyczyło szczegółowych zastrzeżeń co do pracy jednego z lekarzy. Poparte było dokumentacją dotyczącą jego zatrudnienia i rozliczeń dokonywanych przez tego lekarza na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy. Chodzi tutaj o okres od stycznia do 2025 do czerwca 2026.
0: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba. Drugie śledztwo dotyczy niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego oraz nieprawidłowości w zakresie zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości. W serwisie teraz kolejne informacje w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, powiedział dzisiaj prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas, bo jednocześnie brak było jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej Ukraińską Powstańczą Armię, organizację, która bazowała na ideologii szowinistycznej, ideologii bliskiej. Niestety, muszę to ze smutkiem powiedzieć, no ale bliskiej ideologii nazistowskiej.
0: Minister Przydacz przekazał też, że prezydent Karol Nawrocki nie weźmie udziału w konferencji odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Nie otrzymał zaproszenia, przekazał minister. Po 4 dniach zakończyła się obława za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. 49-letni mężczyzna został zatrzymany niedaleko swojego domu. W poszukiwania zaangażowano ponad 300 funkcjonariuszy, śmigłowiec, drony i psy tropiące. Policja od początku zakładała, że mężczyzna może ukrywać się w okolicy swojego domu. Zatrzymany ma usłyszeć zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Jak to miło móc do Państwa mówić dzień dobry, szczególnie, że dzień jest w połowie, tak mniej więcej. Słońce bardzo wysoko. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, czyli noc najkrótsza, a zatem nie ma sensu w ogóle kłaść się spać, bo jest tak krótka noc, że i tak się nie wyśpimy. To może lepiej trzeba przeczekać, ale można zacząć to wieczorne czekanie już od audycji. Muzyka bardzo poważna, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Stanisław Moniuszko rozpoczął finałem Halki. Opowiadałem kiedyś, że byłem na Halce w Teatrze Wielkim i już nie będę teraz opowiadał, co młodzież robiła w teatrze. Ja byłem również wtedy młodzieżą. Ale różne rzeczy się tam działy, niewiele to miało wspólnego z podziwianiem sztuki. A tymczasem Stanisław Moniuszko piękne opery pisał i można było rzeczywiście sobie poszerzyć horyzonty, czego młodzież akurat czynić nie za bardzo miała ochotę. Iron Reagan to z kolei jest amerykańska supergrupa z Richmond. Jak Państwo słyszeli, czysty crossover połączony z thrashem. Super grupa, dlatego że grają tam Tony Foresta z Municipal Waste, basista Cannibal Corpse między innymi, czyli Phil Landfill Hall, były gitarzysta INS Mark Bronzino, były perkusista Darkness Hour Brian Parrish oraz basista Helber Paul Barnett. Zespół założony w 2012 roku, wydali do tej pory 3 albumy, 2 epki, kilka splitów. Natomiast to jest najnowsza epka Demonetization, która ukaże się 18 września tego roku i to był singiel zapowiadający tę epkę. Bardzo intensywny, jak słychać było, i chyba dobry. W roku 2014 ich album The Tyranny of Will osiągnął 22 miejsce na liście przebojów, no, na liście sprzedaży Billboardu. Więc nie lada osiągnięcie, a tymczasem panowie wbrew temu, co niektóre zespoły robią, te zespoły, które osiągnęły sukces, nie zmienili stylu, tylko nadal po prostu nie mają litości dla słuchaczy i ja z przyjemnością tego słucham. No dobrze, to teraz punkt trzeci naszego programu dzisiejszego. Jeszcze tylko powiem tak na marginesie, że tyle się dzieje ostatnio, że nie zapowiada się w ogóle jakikolwiek sezon ogórkowy, gdyż podkręcanie, czy też nakręcanie sprężynki trwa cały czas. Kiedy ta sprężynka pęknie, wolę nie wiedzieć, oby jak najpóźniej albo wcale, może wreszcie ktoś się opanuje, przestaną nakręcać tę sprężynkę, ale póki co, jak widać, jak słychać, to się dzieje. Na schłodzenie teraz będzie utwór. Zespół zupełnie nowy, This Eternal Decay, to jest zespół z Rzymu. Połączenie dark wave'u, synth popu, trochę zimnej fali. Zapowiedzieli swój pierwszy debiutancki album na rok 2027, czyli musimy jeszcze chwilę zaczekać, ale singiel bardzo interesujący. Jeszcze tylko powiem, że w zespole This Eternal Decay gra Ricardo Sabetti, Sabetiego, z zespołu Spiral 69, Andrea Freddy, Spiritual Front, Alessio Xaviego, Avantgarde, czyli takie postacie, które są znane, jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny, właśnie taki trochę industrialny, trochę zimny, trochę ciemny. No dobrze, to już nie ma co zapowiadać. This Eternal Decay, Brief in Silence.

Warto zapamiętać tę nazwę, This Eternal Decay. Zapowiada się doskonały album, jeżeli utrzymają ten poziom, co w singlu zapowiadający płytę. Przypomnę tylko, że płyta dopiero w przyszłym roku, więc jeszcze mamy dużo czasu. No ale będę pamiętał o tym zespole, jeżeli cokolwiek się pojawi, to oczywiście do Państwa wrócę z nowymi utworami. Właściwie to mamy już lato, chociaż wiosna była w tym roku taka, prawie jej nie było, bo było zimno cały czas. Nagle walnęło, tak jak miało walnąć. No i usłyszałem dzisiaj o tych 38 stopniach za tydzień, co mnie przeraziło dość mocno. Przypomniałem sobie tutaj w rozmowie poza anteną, że jak ja byłem dzieckiem, kiedy byłem dzieckiem, to temperatura 28 stopni wydawała się upałem. 30 zdarzało się ze 2-3 razy do roku. No teraz takie 30 to już w zasadzie norma. 38 dopiero zaczyna nas lekko przerażać. No ale oczywiście są tacy, którzy mówią, że nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak powinno być. W najlepszym porządku i w ogóle nie ma o czym mówić. A mnie się wydaje, że jest o czym mówić. Tylko nie zawsze jest z kim rozmawiać na ten temat. Bo ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie chcą wiedzieć, i to już nie chcą i tak się nie dowiedzą. Przenosimy się do równie gorącej Walencji, skąd pochodzi zespół Finale. Zespół Finale wystartował w 2019 roku. Ma na koncie jeden album, dwie epki. 8 czerwca okazała się nowa epka, która ma tytuł Jojo. I muszę przyznać, że słuchając utworu, który zaraz Państwu zaprezentuję, miałem takie poczucie wzruszenia nawet trochę, bo zespół w tym utworze prezentuje taki kierunek, który jest trochę zapomniany, trochę odpuszczony. Od czasu do czasu jakiś zespół do niego nawiąże, a ja bardzo, bardzo lubiłem ten kierunek. To jest kierunek, który wyznaczył zespół Kras. Na przełomie lat 70. i 80. oni się rozpadli w 84. i od tamtej pory są takim wyznacznikiem pewnego charakteru muzyki zwanej przez niektórych anarchopunkiem, ale też czymś takim jeszcze bardziej awangardowym moim zdaniem. No i zespół Finale właśnie nawiązuje ewidentnie bezpośrednio w tym utworze Almas Perdidas do zespołu Kras. Przynajmniej to jest moja opinia, bo może zespół Finale nie miał takiego zamiaru, a takim po prostu po 40 latach po prostu przyszło do głowy. Finale Almas Perdidas.

Dla tych, którzy kojarzą zespół Kras, nie powinno być żadnych wątpliwości, że to jest właśnie takie granie. Mnie rusza. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Zespół Finale. Wrócę jeszcze do tej epki. Czemu nie? Ale nie dzisiaj. Teraz ponownie wracam do Richmond. No, Richmond dzisiaj ma dużą reprezentację. A jeszcze wracając do reprezentacji, to pani słuchaczka, już Państwu powiem, pani Ela napisała, że skoro nie ma nocy, no to będzie można wreszcie obejrzeć wszystkie mecze, które są w nocy. A ponieważ nie ma nocy, to one nie będą w nocy, w związku z tym można je spokojnie sobie oglądać, nie śpiąc. Bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli ktoś lubi mecze w gałę, tą taką kopaną, skórzaną kulkę z powietrzem w środku, a właściwie to już teraz chyba nie powietrzem, tylko gazem jakimś, no to tam te 22 chłopa na boisku się pocą i wszyscy się zachwycają. Czemu nie? Można popatrzeć. Czasami są naprawdę fajne te mecze. Zespół z Richmond nazywa się Ostraka. Ja prezentowałem ten zespół jakiś czas temu, ale jest teraz pretekst, ponieważ nowa płyta. 26 czerwca ukazuje się album Thread. I tak możemy sobie o nich przeczytać. Ta płyta jest nieoczekiwaną nowością, będącą kontynuacją wydanego w 2025 roku poprzedniego albumu. Nie zwalniając tempa, trio w składzie basista Gus Caldwell, gitarzysta Brian Russo i perkusista John Crogan kontynuuje to, co zaczęło się na poprzedniej płycie i prezentując 6 nowych utworów pełnych emocji, ciężkiego screamo i post-hardcore'u poprzez cichą i miażdżąco głośną dynamikę, mroczny i ponury thread zgłębia tematy wzajemnych powiązań, losu i tego, co niepoznawalne. No, te powiązania wspólne losu to chyba wszystkim są nam znane, ale są również niepoznawalne. I o to właśnie chodzi. Ostraka Uncontrolled.

Jest wielce prawdopodobne, że to upał był winny i zablokował połączenie pomiędzy moimi oczami, szarą masą pod czaszką i językiem i wypowiedziałem po prostu źle tytuł. Przepraszam serdecznie, Uncollected tytuł tego utworu, pięknego zresztą utworu. No i ta płyta zapowiada się po prostu fenomenalnie, więc będziemy na pewno do niej wracać, zespół Ostraka. Teraz skok do Belo Horizonte, czyli do Brazylii, skąd pochodzi zespół Alerta Vermelho. Zespół gra energetycznego, melodyjnego punk rocka. Powiem szczerze, że nie znam historii tego zespołu, czy on gra długo, czy gra krótko, natomiast wiem, że, 26 maja tego roku ogłosili, wydali swoją epkę, która ma tytuł Mortalia. No i z tej epki chciałbym zaprezentować tytuł o bardzo swojsko brzmiącym, utwór o tytule swojsko brzmiącym, a mianowicie Paranoia, Alerta Vermelho.

Przez chwilę sobie wyobraziłem, że refren jest po polsku i wokalista śpiewa "To nasza paranoja" i się wszystko zgadzało. Wyobraźnia to jest niesamowita rzecz. A propos polskiego, to teraz będzie super prapremiera polskiego utworu, tylko że on nie będzie zupełnie po polsku. Zespół Dorian Steaming Shadow z Białegostoku, który powstał w 2022 roku, ogłosił swój drugi album Spring Anxiety i mam dla Państwa pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Piszą oni tak: jest to intensywny i ekspresyjny utwór, który przenosi słuchacza w świat egzystencjalnych i melancholijnych nastrojów. Piosenka ta mierzy się z pewnymi siłami, które mogą po cichu i podstępnie nas wyczerpywać, a jednocześnie sprawiać wrażenie, jakby nas wzmacniały. W jakim stopniu te doświadczenia definiują to, kim jesteśmy? Pod względem brzmienia Toxic Harmony, tytuł utworu, wywodzi się z post-punka z gotyckim akcentem, choć zapuszcza się również na terytoria odmienne od tych eksplorowanych na naszym debiutanckim albumie, co staje się jeszcze bardziej widoczne w kontekście całej płyty. Będziemy nadsłuchiwać. Łączymy tu ducha wczesnego Nicka Cave'a i Bad Seeds, New Model Army oraz The Sound z energią Idols, The Horrors i The Murder Capital. A ja w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy, usłyszałem jeszcze jeden zespół, który tu jest niewymieniony. Ciekawe, jakie Państwo będą mieli skojarzenia. Dorian Steaming Shadow, Toxic Harmony.

Za nowy album zespołu Dorian Steaming Shadow odpowiedzialna będzie Antena Krzyku. Podobnie jak za pierwszą ich płytę. Myślę, że ta płyta, przynajmniej ten singiel, wydaje mi się na tyle dobry, że będę czekał na tę płytę z niecierpliwością. Chyba będzie coś lepiej niż za pierwszym razem, a wtedy już było całkiem dobrze. Czy czytujecie Państwo czasami prasę zagraniczną? Ja na przykład znalazłem taki artykuł w Arkansas Times i przeczytam fragmencik. Pochodzący z serca Arkansas zespół Chainsaw Lacey oddaje hołd swoim punkowym korzeniom, tworząc pejzaż dźwiękowy, który jest jednocześnie nostalgiczny i orzeźwiająco nowoczesny. Z arsenałem ostrych gitarowych riffów, grzmiących rytmów perkusyjnych i pulsujących linii basowych, które napędzają rytm, zespół jest dodatkowo wzmacniany przez wokalistkę, która oddaje ognistego ducha pionierek Riot Girl, tworząc mixtape punka z przeszłości i teraźniejszości. Od początkowego chwytliwego gitarowego brzmienia po końcowy akord i wyciszenie talerzy, Chainsaw Lacey serwuje nieustępliwy, energetyczny debiut punk rockowy z wystarczającą ilością melodii, by śpiewać razem z zespołem, i wystarczającą ilością wrzasku, by poczuć się odrobinę niebezpiecznie. Fragment recenzji z Arkansas Times epki Dystopia. Epka ukazała się 6 kwietnia tego roku i to będzie utwór tytułowy. Chainsaw Lacey.

Arkansas Times nie kłamali. Rzeczywiście wszystko, co napisali, to święta prawda. Bardzo dobry zespół Chainsaw Lacey. Teraz powrót do Brazylii. Jakoś tak dzisiaj wahadłowo będziemy się przemieszczać. Zespół Questions to jeden z najważniejszych zespołów brazylijskiej sceny hardkorowo-punkowej, działających już 26 lat. Wywodzą się z São Paulo, miasta, które od dekad jest sercem latynoskiego undergroundu. W ciągu ponad 20 lat działalności wydali 4 albumy i 2 siódemki. Questions od lat głośno mówią o tym, co ich otacza, o kryzysie ekonomicznym, politycznym, chaosie i walce zwykłych ludzi. To nie jest muzyka z zaszklanego ekranu, to głos z przedmieści São Paulo. To jest krótka notka o zespole Questions. Nie wydali w tym roku płyty. Ostatni materiał wydali w ubiegłym roku i on ma tytuł Todds. Nie wiem, jak to przeczytać. Musicie państwo sobie wygulgać i zobaczyć, jak to się dziwnie pisze. Todd XS. Być może coś to oznacza w portugalskim. Nie jestem w tym dobry. Nie znalazłem, co to może znaczyć. Questions. Contrapor.

Tak jak mówiłem, wahadłowo dzisiaj się przemieszczamy, to teraz powrotem skok do Stanów. Bardzo często o zespołach można przeczytać, że to są czołowe zespoły, czy tam czołowy zespół z jakiegoś obszaru. I tak też przeczytałem o zespole Bad World, o którym piszą, że jest czołowym przedstawicielem hardkorowej sceny z Bay Area, ale z Bay Area to jest mnóstwo czołowych zespołów, więc tam jest zatrzęsienie na metr kwadratowy tych czołowych zespołów i można powiedzieć, że to chyba najwięcej na świecie tam jest czołowych zespołów. W każdym razie zespół Bad World 19 czerwca wydał swoją najnowszą trzyutworową epkę, która okazała się na 7-calowym winylu Maker of Rules. Album ten to klasyczny crossover z charakterystycznym groove'em zachodniego wybrzeża. Miłośnicy moshingu znajdą tu coś dla siebie. Są tu miłośnicy moshingu? Są. No to proszę. Bad World, Maker of Rules.

to dla odmiany przenosimy się na wyspę. Tam właśnie rząd upadł. To może jest to dobry powód, żeby zagrać zespół z Wielkiej Brytanii, z Bristolu dokładnie. Gimmick w końcu wydaje swój debiutancki album nakładem wytwórni Drunken Sailor. Po wydaniu demo i dwóch singli siedmiocalowych teraz przyszedł czas na debiut. Gimmick to zespół, który nie spieszy się i stawia na jakość, a nie na ilość. W ciągu 6 lat działalności wydał dotychczas zaledwie 13 utworów. New Traditions 5 czerwca ukazała się 12-utworowa płyta, która brzmi i sprawia wrażenie manifestu, a także płyty, która zostanie pokochana przez obecne pokolenie, ale również zostanie odkryta w przyszłości jako jedno z arcydzieł roku 2026. Mam nadzieję, że Państwo również zaliczacie się do obecnego pokolenia. Album jest energiczny, pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Sekcja rytmiczna gra z granie i widalnej harmonii, a brzmienie gitary jest czyste i ostre, ale to wokale nadają mu ten konfrontacyjny i emocjonalny charakter dzięki mrożącym krew w żyłach brzmieniom. To jak hardkorowe Minutemen zmieszane z gniewnym zespołem mafrokowym i muzykalnością No Means No. Gimmick, Dark, Darker.

świecie coraz bardziej kształtowanym przez jednorazowe treści Chatpile odpowiada czymś odważnie prawdziwym i organicznym, mentalnością, która przenika Who Loves the Sun, ich trzeci pełnometrażowy album, którego premiera zaplanowana jest na 4 września 2026 roku. Od momentu powstania zespołu, nieco ponad 6 lat temu, kwartet z Oklahoma City rozwinął się z chaotycznego projektu pasji czterech lokalnych entuzjastów filmów i muzyki w jeden z definiujących ciężkie zespoły, które wyłoniły się z undergroundu lat 20. XXI wieku. Miażdżące ordynarne i oczyszczające spojrzenie zespołu na noise rock rezonuje w tej popękanej rzeczywistości. Uchwyca surową, niezaprzeczalnie ludzką esencję, która jest coraz bardziej ulotna w epoce naznaczonej nieustannymi potokami algorytmicznego bałaganu, technologicznego nadużycia i zimnego, przygnębiającego stanu społeczeństwa. Nic w Who Loves Sun nie wydaje się syntetyczne. Ten album skupia się na moich żalach do współczesnego świata, mówi Ray, wokalista. Sztuczna inteligencja, ludobójstwo, zmiany klimatu, elity władzy, gromadzące pieniądze, zwierzęta. Całe to G rujnuje twoje i moje życie. Dodaje do tego gitarzysta Steen. Ten album zawiera solidną dawkę typowego dla Chatpile żalu do stanu świata, ale głębiej czuję, że płyta Who Loves the Sun zmaga się z wyzwaniami związanymi z próbą zachowania człowieczeństwa w czasach skrajnie antyludzkich. Długo czekaliśmy na... A właściwie nie tak długo, bo zespół jest dość aktywny, ale dłuży się zawsze czas w oczekiwaniu na dobre utwory. Dlatego z wielką radością zapowiadam singiel z nadchodzącej płyty Who Loves the Sun, tytułowy, zespół Chatpile.

0: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa postępowania w sprawie możliwości nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie. Informację przekazał dziś rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Skiba.
1: Do prokuratury okręgowej w Warszawie w ciągu ostatnich dni wpłynęły 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jedno z tych zawiadomień to zawiadomienie Warszawskiego Szpitala Południowego w Warszawie. 3 zawiadomienia to zawiadomienia posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadomienia te opierały się w głównej mierze na informacjach medialnych, które pojawiły się w zeszłym tygodniu dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego.
0: Jedno ze śledztw dotyczy lekarza i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Drugie obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza i dotyczy m.in. niegospodarności, której mieliby dopuścić się odpowiedzialni za funkcjonowanie Szpitala Południowego w zakresie naruszenia zasad triażu i w zakresie zawierania umów. Prezydent Karol Nawrocki nie wybiera się na konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku, przekazał dziś prezydencki minister Marcin Przydacz. Na pytanie, czy to błąd, że prezydent nie otrzymał zaproszenia, tak odpowiadał w TVN24 Jacek Siewiera, były szef BBN-u.
2: Interesem Rzeczypospolitej jest deeskalacja i doprowadzenie do tego, żeby polski biznes był reprezentowany na Ukrainie, by te kontrakty były możliwe do podpisania, by przypomnieć Ukraińcom, w jakim stopniu zależą od transportu z Polski, od uzbrojenia, które dostali i dostają i mogą dostać, w jakim stopniu zależą od wsparcia politycznego, które otrzymywali do tej pory z Polski. Jeżeli my tych rzeczy nie przypomnimy na takiej konferencji, gdzie mamy przewodniczącą Komisji Europejskiej, jeżeli nie będziemy w stanie zdeeskalować, a przypomnieć innymi kanałami, przy stole negocjacyjnym, zamkniętym, również tych warunków gospodarczych, interes Polski jest w tym wszystkim pomijany.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. Sankcje na sprzedaż, transport oraz wydobycie irańskiej ropy naftowej zostaną zawieszone na 60 dni, przekazał Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Decyzja to element realizacji wstępnego porozumienia zawartego z Teheranem. Zgodnie z trwającymi, produktywnymi rozmowami w Szwajcarii, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormus oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swojego kraju. I w ramach tych działań Ministerstwo Finansów wydało tymczasową 60-dniową licencję generalną upoważniającą do produkcji, dostaw i sprzedaży irańskiej ropy naftowej, przekazał w oświadczeniu szef amerykańskiego departamentu. To był serwis Radia Nowy Świat.

Boomtrach Benz. Druga godzina audycji przed nami, a pierwsza za nami. Zespół Fantasmas z Londynu zadebiutował w ubiegłym roku i mam dla Państwa ich utwór Warheads. To chyba taki dobry tytuł na dzisiejsze czasy. Fantasmas.

otwarcie drugiej godziny zespołem Fantasmas uważam za bardzo trafne, to teraz jeszcze podkręcimy troszeczkę, bo przeniesiemy się do Australii, do Melbourne, a tam, jak wiadomo, mekka wspaniałych zespołów. Alternatywny rock and roll tym razem będzie, chociaż oczywiście punk rock również w tym utworze jest, ponieważ płyta Life Imitates Art ze stycznia tego roku jest dość złożona i tam nie tylko punk rockowe piosenki możemy usłyszeć, ale właśnie takie rock and rollowe, tylko w taki bardzo fajny, alternatywny sposób zagrane i zaśpiewane, co bardzo mi się podobało. Zespół The Stripe, a tytuł utworu So Long.

Zespół Starving Wolves opisuje siebie jako szczere polityczne uderzenie pięścią w zęby. Łączą tradycyjne elementy punkowe, agresywne bębnienie, chropowaty wokal z melodyjnymi gitarami i chwytliwymi refrenami. Zespół ma silne społeczne sumienie. Ich piosenki poruszają tematy takie jak brutalność policji, kondycja psychiczna czy tożsamość rasowa. W tej ostatniej wokalista Rodriguez nawiązuje do swojej meksykańsko-amerykańskiego dziedzictwa, śpiewając po angielsku i po hiszpańsku. Najnowszy album, właściwie nie najnowszy, a ostatni album, The Fire, The Wolf, The Funk, ukazał się 2 lata temu i ja z tej płyty mam dla Państwa utwór Mixed Blood, Starving Wolves.

Teraz będzie zespół Indikator B. To już jesteśmy w Europie tym razem. Organiczne podejście do produkcji zawiera elementy atmosfery znanej z ich debiutanckiej taśmy demo, jednak zmiany w składzie, które zaowocowały charakterystycznym brzmieniem poprzedniego singla, wprowadzają element oldschoolowego hardcora w połączeniu z mrocznym punkiem. To niezwykle kompletne i koncepcyjne wydawnictwo z czarno-białą oprawą graficzną, która idealnie pasuje do tekstów w ich ojczystym języku. Beznadziejność życia wyrosła z zimnych ulic i wszechobecnego poczucia zepsucia z goryczą oporu zwiastuje promyk optymizmu, a może to tylko sarkazm. Indikator B to nie tylko forma estetyczna, to także zapadające w pamięć utwory, które wbiją się pod skórę, bo treść została przeżyta. Zespół Indikator B jest z Chorwacji, a tytuł utworu Zadnia Stanica.

Indikator B to rzeczywiście oldschoolowe, proste, takie zwyczajne granie. Teraz dla odmiany posłuchamy sobie odrobinę alternatywy, trochę emo hardcora, zespół Marvel, Francja, znowu. Zespół zadebiutował epką z dwoma utworami i jeden z nich nazywa się Lost Illusions.

właśnie przeczytałem, że prezydent apeluje do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się za dużo, tylko zakładali rodziny. Ja nie wiem, czy słuchają mnie mężczyźni, więc proszę się nie zastanawiać, tylko zakładać te rodziny. Przypuszczam, że hetero rodziny, o takie chodzi, a nie, że mężczyźni sami sobie mają zakładać. Ale nie wnikam, może się nie znam na tym. Dobrze, wracamy do muzyki, nie będziemy tutaj o głupotach rozmawiać. Sweeping Promises to zespół, który towarzyszy nam od kilku lat w audycji. Ogłosił swoją nową płytę You Say I Romanticize i ja pierwszego singla już prezentowałem, natomiast teraz w międzyczasie ukazał się drugi singiel z tej płyty. Jeszcze tylko

Jesteśmy undergroundowym projektem z Cantabrii w Hiszpanii. Gramy inspirując się takimi zespołami jak Neurosis, Isis, Amenra, Russian Circle, Cult of Luna, Fall of Efrata. Wszystko to, co ja lubię. Współpracowaliśmy ze Scottem Evansem i Mattem Barhamem, tymi samymi ludźmi, którzy umożliwili powstanie ostatniego albumu zespołu Neurosis, albo zespołu Sumac, albo zespołu Pelikan. Winyl El Otoño de la Civilización dostępny będzie w czerwcu, czyli teraz już. Międzynarodowa kooperacja wydawnicza w Polsce tę płytę ma u siebie DIY Koło Records. No i chciałbym Państwu, a nie powiedziałem, jak zespół się nazywa. Zespół nazywa się Eretia. Proszę zapamiętać, bardzo fajny zespół, fajna płyta. Myślę, że warto sięgnąć do katalogu DIY Koło Records i sobie ją tam wyszperać. Nie ma tytułów piosenek, to są tylko części, więc część ósma przed nami, zespół Eretia.

Stało się. Po latach hałasu, potu w piwnicach i dziesiątkach koncertów w końcu oddajemy w wasze ręce nasz pierwszy studyjny materiał, pisze zespół Wara. Choć obecnie mikrofony w sali prób kurzą się, a my zawiesiliśmy działalność, nie mogliśmy pozwolić, aby te numery przepadły na zawsze. Co znajdziesz na krążku? 5 autorskich kawałków, które najlepiej definiują nasz styl. Bez zbędnego wygładzania, za to z czystą punkową energią, którą udało nam się zamknąć w studio. Kilka słów od nas. Ta płyta to dla nas zamknięcie pewnego ważnego rozdziału, ale i obietnica. Zawiesiliśmy instrumenty na kołku, ale w punku nigdy nie mówi się żegnaj. Mówimy do zobaczenia. Te 5 numerów to nasze DNA. Słuchajcie ich głośno, dopóki znowu nie spotkamy się pod sceną. Płytę Nie bądź obojętny wydało DIY Koło Records. 1 czerwca była premiera. Zespół Wara w tytułowym utworze Nie bądź obojętny.

Epka The Hateful zespołu Liquid Cross ukazała się 5 czerwca i stanowi naturalną kontynuację ich pierwszego wydawnictwa. Poruszając temat politycznej ciężkości codziennego życia w Stanach Zjednoczonych i przebijając się na drugą stronę z pełną mocą dźwiękowej anihilacji. Dochód ze sprzedaży tego albumu zostanie przekazany organizacji CORE, coreeugene.org. CORE zajmuje się wspieraniem, wzmacnianiem pozycji i bronieniem praw młodych ludzi. Wszystkie nasze programy powstają w oparciu o pomysły i opinie młodych ludzi żyjących na ulicach w Eugene w stanie Oregon. Nasza praca nadal koncentruje się na podejściu polegającym na wychodzeniu naprzeciw ludziom tam, gdzie się znajdują, ponieważ wierzymy, że młodzi ludzie są ekspertami w sprawach własnego życia. Liquid Cross w utworze So Shut Down. Ach, widzę, że mamy tutaj lekką skuchę, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Liquid Cross, So Shut Down.

Z zupełnego zaskoczenia nowy singiel zespołu Klątwa z Warszawy. 10 czerwca ja nie znałem tej zapowiedzi, że będzie ten singiel, ale nagle pojawił się na Bandcampie, więc z przyjemnością odsłuchałem i już dla Państwa go mam, żeby zaprezentować. A zatem Klątwa, utwór Żywiciel.

Dry Socket to politycznie nacechowany zespół hardkorowy z Portland, znany z porywających występów i emocjonalnie bezkompromisowego pisania piosenek. Ich muzyka konfrontuje się z systemami przemocy, przymusu i kontroli i niezachwianą szczerością, tworząc przestrzeń do bycia bezkompromisowo wściekłym, wrażliwym i żywym w tym samym czasie. Bardzo lubię te opisy zespołów i ich wydawnictw, a właściwie to chyba wydawcy przygotowują te notatki. Zawsze jest bardzo obficie interesująco. Każdy riff ląduje jak cios. Każdy tekst wydaje się wyrwany z doświadczenia, a nie abstrakcji. Od momentu powstania Dry Socket intensywnie koncertował w Stanach, Europie i Meksyku, a ich najnowszy album Self Defense Techniques, wydany 27 marca tego roku, koncentruje się na przetrwaniu pod ciągłą presją. Zainspirowany praktyką usuwania rogów nosorożcom w celu ich ochrony przed kłusownikami, polegającą na usuwaniu istotnej części zwierzęcia w celu utrzymania go przy życiu, album analizuje kompromisy, na które ludzie są zmuszeni iść, aby przetrwać w nieprzyjaznym świecie. Rogi są narzędziem ochrony, komunikacji, opieki i tożsamości. Nie polecamy, no ale rozumiem, że to konieczność. Dry Socket 95%.

Violencia to czteroosobowy zespół założony około 2018 roku w Tijuanie w Meksyku, mieście leżącym tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, które samo w sobie jest symbolem napięć społecznych i politycznych. Teksty zespołu napędzane są gniewem i hedonizmem, poruszają tematy zarówno polityczne, jak i egzystencjalne, piętnują nierówności, przemoc na co dzień, hipokryzję w ludzkich relacjach. Violencia są nośnikami politycznego przekazu, z jakiego znana jest meksykańska scena hardkorowa. To wściekłe i brutalne granie, które idealnie oddaje czasy, w których żyjemy. Teksty śpiewane są wyłącznie po hiszpańsku, co tylko wzmacnia bezpośredniość i siłę rażenia. Viviendo tiempos aún más oscuros, życie w jeszcze mroczniejszych czasach, to płyta z roku 2023 i z tej płyty utwór La Carrera y Merinamble.

No, zakończenie dzisiejszej audycji mam dla Państwa Harakiri for the Sky. Zespół z Wiednia, założony w 2011 roku. Z ciekawostek wyczytałem, że w 2017 zostali nominowani do nagrody Amadeus Australian Music Award w kategorii Hard and Heavy. I tak sobie pomyślałem, że to tak prawie jak Koma u nas w tym roku do Fryderyków. Zagram Państwu utwór z czwartej płyty Arson z roku 2018. Bardzo Państwu już dziękuję za ten wieczór. Zapraszam na przyszły poniedziałek, podobno ten taki najbardziej ciepły. Zobaczymy, co to będzie. Trzeba będzie przygotować jakiś worek z lodem. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję. Krzysiek Grabowski Państwu przygotował te utwory. Zapraszam na za tydzień i dziękuję bardzo. Dobranoc. Harakiri for the sky. You are the stars.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Są 2 prokuratorskie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jedno postępowanie dotyczy lekarza, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza.
2: Już na tym etapie wiemy, że mogło dojść do działania na szkodę szpitala i tu mówimy o oszustwie, gdzie wprowadzone mogły być w błąd osoby, które reprezentowały szpital. Natomiast musimy zweryfikować też ewentualną odpowiedzialność tych osób pod kątem między innymi i niegospodarności i braku reakcji na pewne zastrzeżenia co do funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego i SOR-u.
1: Przekazał prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w debacie Wojna i pokój podczas festiwalu Remind we Wrocławiu. Rosja nie jest dziś w stanie podbić nawet całego Donbasu, tym bardziej zagrozić Polsce, mówił minister Radosław Sikorski.
3: Putin walczy w Donbasie 13 rok. Nie jest w stanie podbić Donbasu, a co dopiero Ukrainy. Więc jeśli się zorganizujemy, jeśli do końca dekady stworzymy taką armię, jaką planujemy, to byłby szaleńcem, żeby nas zaatakować. Ale trzeba swoje zrobić. Więc bez paniki robić swoje.
1: Jak zaznaczył minister Sikorski, politycy nie mogą bagatelizować zagrożeń, ale równie ważne są zachowanie spokoju i konsekwentna rozbudowa zdolności obronnych państwa. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier Keir Starmer podał się do dymisji i zrezygnował z funkcji przewodniczącego Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera do czasu wyłonienia następcy i zapewnię płynne przekazanie władzy. Udzielę również mojemu następcy pełnego i jednoznacznego poparcia, wiedząc, że odziedziczy on Wielką Brytanię znacznie silniejszą i sprawiedliwszą niż ta, którą ja odziedziczyłem 2 lata temu. Będzie lepiej przygotowany na nadchodzące wyzwania i będzie w stanie zapewnić Partii Pracy 2 kadencję. Nowy lider partii, a zarazem przyszły premier, ma zostać wybrany jeszcze przed końcem wakacji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Dzisiejsze brzmienia są w jakimś stopniu skutkiem audycji sprzed tygodnia. Mianowicie po rozmowie z Sargisem zacząłem się zastanawiać nad moim miejscem na świecie, a jest nim Warszawa. No ani w tym zasługa oczywiście, ani wina. Nie wybieramy sobie miejsca urodzenia, a zastrzegam to, bo prawdę mówiąc zdarzyło mi się parę razy w życiu, że kiedy zapytany odpowiadałem skąd jestem, no, atmosfera się troszkę psuła, ważyła. Staram się to zjawisko przyjmować z pokorą, bo wiem, że na opinię o warszawiakach niektórzy warszawiacy ciężko zapracowali. Mogę tylko zapewnić, że procentowa liczba ludzi antypatycznych jest w moim mieście mniej więcej taka sama jak wszędzie, tylko w liczbach bezwzględnych wychodzi tego więcej. No więc z tym miastem, jak to się często dzieje z naszymi miejscami urodzenia, łączy mnie coś, co ktoś mądry nazwał geografią serdeczną. To znaczy z rozmaitymi zakątkami kojarzą się nam uczucia żywe. No, pozytywne albo negatywne, rozmaicie to bywa, ale żywe bardzo. Szkoła, w której pracuję, mieści się na przykład na Czerniakowie. Czerniaków dzisiejszy to oczywiście coś zupełnie innego niż Czerniaków kiedyś. A kiedyś była to ta część Warszawy, która odpowiadała na spółkę z warszawską Pragą i moją rodzinną Wolą za taki specyficzny warszawski folklor. Na Czerniakowie dzieciństwo i młodość spędził na przykład Stanisław Grzesiuk. Ja szczerze mówiąc do warsiaskiego folkloru to mam stosunek ambiwalentny. Klimaty Kiercelaka na Woli, legendy o Apaszach z Powiśla, czy piosenki o tym, że panna Andzia ma wychodne. Nie no, szanuję jak każdą tradycję, ale miałem do tego zawsze pewien dystans. Aż Janek Młynarski po te tradycje sięgnął i wtedy coś mi w środku piknęło jednak. Może nie przy wszystkich utworach warszawskiego kompa tanecznego mi pika, ale przy tej tak rozdzierającej, że aż moim zdaniem kampowej powieści, opowieści o miłości do pewnej Hanki, to naprawdę pika.
1: A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kocha...

że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że chatka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha ha ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu kał.

tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć.

0: życie płynie wśród tak burzliwych fal.
1: Również Janowi Młynarskiemu zawdzięczam odkrycie, że w warszawskim folklorze znakomicie zadomowiło się przed wojną tango. Do tego stopnia, że jego zdaniem można mówić o specyficznym podgatunku tanga warszawskiego. Tutejsze instrumenty, tematyka i lokalny charakter weszły w ten argentyński taniec i go przetworzyły, czego zresztą Hanka jest znakomitym przykładem. Młynarski zwraca uwagę, że wręcz większość przedwojennych tutejszych piosenek ma rytm tanga właśnie. No i jeżeli przyjąć tę tezę, to za chwilę usłyszymy coś w rodzaju warszawskiej odmiany tango nuevo, czyli przetworzenia tradycyjnej muzyki w coś nowoczesnego, ale zachowującego subtelny związek z tym, jak to kiedyś brzmiało. Ten utwór nagrał zespół Warsaw Tango Group, a śpiewa aktorka i piosenkarka Katarzyna Dąbrowska.

Warszawa według legendy to gród zakochanej pary Warsa i Sawy. Historycy wysłuchują tej opowieści z szacunkiem, robią taktowną pauzę i mówią, że jako wieś należąca do niejakiego Warcisława dla przyjaciół Warsza wspominana jest po raz pierwszy w dokumentach w roku 1251. Jej rola gwałtownie wzrosła po spaleniu, zresztą przez Litwinów, grodu Jazdów w okolicach dzisiejszego placu na Rozdrożu. Gród obronny przez wsi Warszawa powstał tam, gdzie jest obecnie Zamek Królewski, a jako miasto Warszawa została ulokowana około roku 1300. Coś o historii Warszawy jeszcze będzie, ale tymczasem nastąpi rzut oka, właściwie ucha, na temat tego, co o Warszawie wyśpiewano za granicą. Słynnej piosenki Davida Bowie Warszawa, było już o niej, o tę piosenkę pytanie w grupie zamkniętej na Facebooku. Tej piosenki już kiedyś w Wieżobrzmieniach razem wysłuchaliśmy. Piosenka zespołu Joy Division pod tytułem Warsaw dziwnie miesza to miasto z postacią Rudolfa Hessa, który jako żywo nigdy tutaj nie był. Natomiast mam dla Państwa piosenkę, która pierwotnie w wykonaniu niemiecko-angielskiej piosenkarki Irene Shear nosiła tytuł Goodbye Mama, a francuska piosenkarka Marie Lafore napisała do niej nowy tekst pod pseudonimem. Tekst zatytułowany Warszawa. I to byłby sympatyczny lament nad tym, co Warszawie zrobiono, to cytat z tekstu, gdyby nie imiona znajomych podmiotu lirycznego pochodzących z Warszawy, tych znajomych się w piosence wymienia kilkoro, a są to Iwan, Natasza i Borys. No cóż, w 1973 roku zdaje się, że dla Francuzki różnica między Warszawą a powiedzmy Moskwą była niuansem bez znaczenia.

Warszawa, no przyznajmy, w miarę wcześnie w tej audycji, nie jest miastem łatwym do kochania. Mnie się wydaje coraz ładniejsza. Zupełnie nie trafiają mi do serca zdarzające się narzekania na nowoczesne wysokościowce, bo rzekomo było dawniej ładniej. No nie było ładniej, tylko narzekający był młodszy. Więc jest coraz więcej miejsc, które wyglądają naprawdę fajnie, natomiast wciąż widać, co, jak śpiewała Marie Lafore, temu miastu zrobiono. I chodzi mi nie tylko o koszmarne zniszczenia wojenne, ale o decyzje podejmowane zaraz po wojnie. Taktownie nie powiem państwu tym razem, co myślę o Pałacu Kultury. Nie lubię tego budynku bardzo, ale już burzenie ocalałych kamienic jego burżuazyjnych, a przynajmniej skuwanie z nich ozdób, to naprawdę są rzeczy wołające o pomstę do nieba. Tu postawię kropkę, bo

Stolicą zrobił Warszawę król Zygmunt III Waza, który nie jest moim ulubionym królem, ale należy docenić ten miły gest. Co prawda, o czym chyba powszechnie nie wiadomo, on wcale nie uczynił mojego miasta stolicą, tylko rezydencją królewską. Miano stolicy nosił niezmiennie do trzeciego rozbioru Kraków. Formalnie Warszawa została stolicą, o ile wiem, dopiero w roku 1918. Notabene, oczywiście wygodniejsze było umieszczenie, że tak powiem, centralnych urzędów, łącznie z Dworem Królewskim, bliżej geograficznego środka państwa, ale tak naprawdę chodziło o to, że podczas jednego ze swoich eksperymentów alchemicznych król Zygmunt spowodował pożar Wawelu i nim zrobiono tam remont, musiał gdzieś mieszkać, no a potem już tak zostało. Nadwornym kapelmistrzem królewskim był przez wiele lat, już w okresie warszawskim, Włoch Asprilio Pacelli, który tu zresztą zmarł w 1623. No to teraz niech zabrzmi jego piękna, moim zdaniem, kompozycja Gaudent in Celis, Radują się w niebie. To będzie naprawdę radość dla uszu. Śpiewa chór The Sixteen pod dyrekcją Imona Dugana.

Z Zamku Królewskiego udamy się teraz na północ, do dzielnicy wspomnianej już przez Muńka Staszczyka. Żoliborz to nazwa będąca spolszczeniem francuskiego określenia Żolibor, piękny brzeg. I należy on do takich trzech pięknych dzielnic Warszawy, choć tak naprawdę rzeczywista dzielnica jest wśród nich tylko jedna, bo pozostałe to Saska Kępa, czyli osiedle należące formalnie do dzielnicy Praga Południe, oraz Górny Mokotów, czyli część dzielnicy. Żoliborz nabrał znanego dzisiaj kształtu dopiero w latach 20. XX wieku, gdy po odzyskaniu niepodległości zwolniły się tereny zajmowane od 90 lat przez wojska rosyjskie. Wytyczono wtedy szerokie aleje, monumentalne place, a pomiędzy nimi pobudowano rzeczywiście śliczne osiedla niewielkich domów spółdzielczych i willi. A po wojnie, rozbudowując Żoliborz, postanowiono zachować jego szczególny charakter i tak powstały sady żoliborskie, nadzwyczajne osiedle projektu Haliny Skibniewskiej i Jana Nowickiego. Ja przez jakiś czas mieszkałem na północnym skraju Żoliborza, najwyżej w ogóle jak mieszkałem w życiu, i z mojego piętra miałem zapierający dech w piersiach na centrum Warszawy. Z czułością więc zapowiadam utwór Żoliborz, sygnowany przez tajemniczego muzyka ukrywającego się pod pseudonimem Daniel Rosenhagen.

Teraz zrobimy odwrót. Zapraszam Państwa na krakowskie przedmieście, ale jak to u mnie często, to będzie wycieczka nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. W okolicach Uniwersytetu Warszawskiego były mianowicie w latach 60. co najmniej dwa kluby studenckie, w których poza zadomowionym już dobrze jazzem można było usłyszeć rock and roll i potańczyć przy nim. Grały go warszawskie zespoły big beatowe, przede wszystkim Tajfuny, ale też Chochoły, Pesymiści, no i moi faworyci, a mianowicie Kawalerowie. O ile Tajfuny zdominowały estradę stodoły, wówczas przy ulicy Trębackiej, przecznicy krakowskiego przedmieścia, o tyle Kawalerów mielibyśmy szansę posłuchać w klubie Centon przy bramie uniwersytetu. Ja Kawalerów lubię najbardziej, bo mieli własne ironiczne teksty, a w zachowanych nagraniach grają jak na owe czasy szorstko, inspirując się brytyjskim rhythm and bluesem, zwłaszcza grupami The Kinks, Animals i uwaga, uwaga, Yardbirds. No to będą teraz dwa krótkie utwory Kawalerów.

Pora wreszcie na moją rodzinną wolę. Stanowiła ona przez lata fabryczne zaplecze miasta. Formalnie włączono ją w całości do Warszawy w roku 1916 dopiero. Bardzo się przez ostatnie dekady zmieniła, moim zdaniem na korzyść, ale przy ulicy Wolskiej stoi sobie niezmiennie kilka budynków nazywanych w okresie budowy na przełomie lat 50. i 60. eksperymentalnym osiedlem numer 1, bo to były pierwsze w Warszawie próby wznoszenia domów mieszkalnych z wielkiej płyty. No i na jedno z tutejszych podwórek u schyłku lat 60. wychodziła mała dziewczynka, która jeszcze wtedy ledwo mówiła, ale kiedy jej się coś nie podobało, uderzała w płacz tak głośny, że słychać ją było chyba poza granicami dzielnicy, więc inne dzieci jej często ustępowały, no, bojąc się tego natężenia dźwięku. Potem chodziła nieopodal do podstawówki, nieco później troszkę dalej przy ulicy Bema do liceum im. Kopernika, a po latach, pamiętając ją z tych wszystkich miejsc, mogłem zacząć podziwiać ją na estradzie. Z jej pierwszej płyty, nie dość wtedy docenionej, a dziś brzmiącej moim zdaniem znakomicie, Edyta Bartosiewicz.

Dziś Ursynów wraz z Natalinem i Kabatami, świetnie skomunikowany metrem z centrum miasta, no to dzielnica, w której aż się chciałoby zamieszkać. No kiedy jednak powstawał na przełomie lat 70. i 80., to mówiło się, że to sypialnia Warszawy, w dodatku wrony tam w ogóle zawracają, tak jest daleko. A jeszcze na domiar złego uliczki istniejące tylko na mapie, bo realnie to były, tam były tylko ścieżki, gdzie niegdzie przecięte jezdnią, te uliczki wiły się w sposób nieodgadniony i znalezienie właściwego adresu graniczyło z cudem. Mieszkając tam przez kilka tygodni, pomyliłem dwa sąsiednie, identyczne bloki, wjechałem windą na właściwe piętro i tam, gdzie spodziewałem się drzwi do mieszkania, którym się miałem opiekować, zobaczyłem korytarz na przestrzał łączący dwie części budynku. No, proszę uwierzyć, że to był absolutny moment horroru. Zespół Komety nagrał z oczywistym ukłonem w stronę The Clash utwór Ursynów Calling.

0: Sam oglądam Warszawę niejako od tyłu, bo mówi się, że Warszawa stoi wciąż plecami do Wisły, choć może dzisiaj już tylko bokiem. A ja od kilkunastu lat mieszkam na Powiślu. No i jeśli jak ja uwielbiają państwo lalkę, no to przyznajmy, skojarzenie nie jest najlepsze. Wokulski mówi o Powiślu, że to chory, dziki kąt. Rzecz się zaczęła zmieniać w końcu lat 90. XIX wieku, gdy na Dynasach Warszawskie Towarzystwo Cykliczne cyklistów zbudowało nieistniejący już tor kolarski. W latach 30. zaczęto stawiać takie dość nowoczesne, modernistyczne kamienice, między innymi największy przed wojną dom mieszkalny tuż obok Mostu Poniatowskiego. Dzisiaj to jest świetny punkt, bo blisko centrum, a w jakiś sposób zachowuje Powiśle klimat niedużego miasteczka. No dorzućmy jeszcze atrakcje w postaci Centrum Nauki Kopernik, mnóstwo knajpek, skwery i parki, ale żeby nie przesłodzić także trwający kolejny rok remont Poniatowskiego, o którym zaczynamy na Powiślu podejrzewać, że to never ending story. Czyli wracamy do uczuć do Warszawy żywych, a sprzecznych, które tym razem wyrazi u nas Taco Hemingway.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

No to państwo znają te klimaty. Można narzekać na swoją okolicę, ale niech no ktoś z zewnątrz zacznie na nią kręcić nosem, no to jest nam przykro, a w skrajnych przypadkach rzucamy się do gardła. No więc właśnie z takiego emocjonalnego zapętlenia się państwu dzisiaj zwierzałem, ale ponieważ koniec końców to nie jest złe miejsce, więc zakończymy ten wieczór czule nastrojową kompozycją pod tytułem Warszawa. Oczywiście żegnają się z państwem Jerzy Sosnowski z Jerzem i Wojtek Ratasiewicz bez Jerza, a teraz zagra nam Hania Rani. Do usłyszenia.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura wszczęła 2 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jedno postępowanie dotyczy lekarza i możliwego oszustwa, drugie dotyczy pracowników szpitala i urzędników ratusza.
1: 2 postępowania, jakie będą prowadzone, to będzie najlepsza forma dla uzupełniania i gromadzenia i analizowania materiału dowodowego. Część tych dowodów, które będą w ramach jednego postępowania weryfikowane, na pewno będzie się zazębiała ze stanem faktycznym z drugiego postępowania. I tu wymiana między innymi materiałów będzie na bieżąco przeprowadzana.
0: Przekazał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wyborcy mają niesmak i ja też mam niesmak, komentowała w TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka z KO.
2: Przeczytałam to i sobie pomyślałam, tyle miesięcy pracy, tyle lat działania, tyle fantastycznych ludzi wokół nas i nagle wszystko psute przez jednego z drugim cwaniaka. I to są rzeczy, które nie powinny się dziać i cieszę się, że premier zareagował natychmiast, niczego nie ukrywał, nie czekał 5 dni na konferencję, jak było w czasach, kiedy się tam okazywały różne historie o PiS-ie. Natychmiast. Sprawnie i do spodu.
0: Prokurator Skiba przekazał dzisiaj, że w ramach postępowań przesłuchanych zostanie kilkadziesiąt osób. Prokuratura nie wyklucza też konieczności powołania specjalnego zespołu śledczego. Zamierza współpracować z CBA, nie będzie jednak angażować funkcjonariuszy stołecznej komendy, ponieważ jest ona współfinansowana przez stołeczny ratusz. Po zapowiedzi ustąpienia ze stanowiska premiera Keira Starmera, prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował mu za współpracę. Podkreślił jego rolę w powołanej przez oba kraje koalicji chętnych. Zapowiedział też kontynuację pracy na rzecz obronności i energetyki nuklearnej. Starmer, przypomnę, ogłosił, że zrezygnuje ze stanowiska szefa Partii Pracy i pozostanie premierem do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera. To efekt trwającego od kilku miesięcy kryzysu rządowego. Słabe wyniki w sondażach oraz niekorzystne rezultaty partii w wyborach lokalnych doprowadziły do podziałów w ugrupowaniu. Przedstawiciele organizacji walczących o poprawę dobrostanu zwierząt zapowiadają protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Akcja odbędzie się jutro po południu, a jej organizatorzy domagają się przyspieszenia prac nad unijnym zakazem chowu klatkowego. Zdaniem aktywistów Bruksela powinna dotrzymać wcześniejszych zobowiązań i jeszcze w tym roku przedstawić konkretne propozycje zmian w prawie.
3: Domagamy się, by komisja wreszcie spełniła swoje obietnice i przedstawiła wnioski legislacyjne, które mają doprowadzić do zakończenia chowu klatkowego wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej. Termin na przedstawienie wniosków mija wraz z końcem tego roku.
0: Mówiła Anna Mikulska z organizacji Compassion in World Farming Polska. Protest rozpocznie się jutro o godzinie 15 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej w Warszawie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz, Jan Chojnacki. Dzisiaj będziemy z Państwem, cóż za zadziwiający zbieg okoliczności, do północy. A pewnie troszeczkę się przewali, więc w zasadzie można powiedzieć, że rozstaniemy się we wtorek. Na początek będzie o wojnie i pokoju, The War and Treaty. Być może Państwo już zauważyli, ci najbardziej uważni słuchacze, że jeden z nowych utworów tego właśnie duetu jest naszą piosenką tygodnia, jedną z piosenek tygodnia, a ja chciałbym zrobić albumem tygodnia całą nową płytę The War and Treaty, która ukazała się w ten piątek i budzi moje... zachwyt to może jest za wiele powiedziane, ale bardzo pozytywne odczucia. To będzie w środę w Dzieciach Bluesa, a dzisiaj na zachętę nagranie, które otwiera nową płytę The War and Treaty, w którym to utworze występuje także słynna aktorka Whoopi Goldberg, wprowadzająca słuchaczki i słuchaczy w nastrój i w, że tak powiem, dramaturgię całego dzieła, bo dzieło ma swoją dramaturgię, ale jaką? No to o tym w Dzieciach Bluesa w środę.
5: This is the story of a pair nobody understood in the beginning, but completely got in the end. It's a story of heartache and

0: So, if you're at home, grab you a glass of wine or whiskey. If you're at a bar, tell the bartender to pour you a couple of long necks. Get comfortable, y'all, because we're going to take you on a ride now. This is the story of Michael and Tanya.
1: Dalszy ciąg historii Michaela i Tani w środę w Dzieciach Bluesa, no a teraz zgodnie z naszym odwiecznym porządkiem zagra i zaśpiewa Bruce Coburn.

0: I rozpoczynamy nasz tradycyjny dialog, dialog pomiędzy dwoma mężczyznami. Filipem Łodzińskim.
1: To ja, dobry wieczór.
0: I Janem Chojnackim.
1: To ty.
0: To ja.
1: Ty już się witałeś. No, jest tu jeszcze jeden mężczyzna, ale on na razie niech...
0: Ale dał sobie znać.
1: Dał sobie, no, mam nadzieję, bo nie przecież bez redaktyla to ja nie ruszę z miejsca. Dzisiaj przyniosłem Państwu przekład Łobody. Przekład w tematyce cyrkowej się obracający. W związku z tym w ogóle wszystkie piosenki, które przyprowadziłem też ze sobą, związane są jakoś z tematyką cyrku i to w dodatku są to piosenki jednak z istotną nutą goryczy, nazwałbym to tak. Zacznę od piosenki, która ukazała się w roku 78 na singlu, a pochodzi z słynnego musicalu Evita. Nagrał ją David Essex, wykonawca, co do którego ja nie mam specjalnie sentymentu, ale piosenka jest zgrabna. On ją wykonywał chyba na scenie również w Evicie, bo grał rolę Che Guevary w tym musicalu. No i to jest właśnie jego taka ważna aria, w której komentuje wielką uroczystość pogrzebową tytułowej bohaterki i nazywa to jednym wielkim cyrkiem. Oh, what a circus. Tam część melodii jest zaczerpnięta z tego najsłynniejszego songu z tej opery, czyli Don't Cry for Me, Argentina. No, ale ta piosenka ma swój własny, niezależny tekst. Oh, what a circus, David Essex.

0: Tak mi się wydaje, że współczesność sprawiła, że tradycja cyrku jest tradycją odchodzącą, jak sądzę. Myślę, że no, głównie z tego względu, że te atrakcje dawne, cyrkowe, związane z tresurą zwierząt, no, powodują, że ten element sztuki cyrkowej już jest praktycznie no, passé absolutnie i dobrze. Cyrk odchodzi, ale myślę, że nie powinien całkowicie zniknąć z palety naszych kulturalnych jednak zjawisk, bo ma w sobie bardzo taki humanistyczny przekaz. Właśnie wtedy, kiedy jest pozbawiony tej części związanej z niewłaściwym traktowaniem naszych braci młodszych, czyli zwierząt.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy jednak z tego cyrku bardzo dużo też czerpiemy, prawda? To jest obecny, nie wiem, woltyżerka, prestidigitatorstwo, klaunada, to są rzeczy, które wciąż, jeżeli stoją na dobrym poziomie, to wciąż budzą naprawdę niekłamany podziw.
0: Wiesz, i temu jeszcze, w czym polski cyrk był zawsze dobry, towarzyszy muzyka, żywa muzyka, tak. Co jest bardzo rzadkim zjawiskiem. No,
1: przy rozmaitych rewiach, tak.
0: Tak, tak. Gdzie stosuje się często jakieś czy playbacki, czy w każdym razie muzykę mechaniczną. A tutaj jest to połączenie absolutnie żywego planu i żywego organizmu człowieczego, troszkę może no, z pewnym nawiązaniem do baletu czy opery, tylko że bardziej tak. Takie w formie ludycznej.
1: Cyrk ewidentnie jest też elementem tego relacji postkarnawał, prawda? No bo karnawał wiąże się z tego typu właśnie ludycznością, z tym jarmarkiem, z czymś takim, co pozwala ludziom wyjść i nagle zabawić się po prostu po jakimś tam okresie, kiedy należało się skupić na innych sferach. No ale jak powiedziałem, dzisiejsze utwory mają w sobie nutę właśnie tej goryczy i przekład Łobody nie jest tutaj, nie odbiega od tego, nazwijmy to, wzorca. To zresztą jest dość zakrawa na stereotyp, że klauni i ludzie rozśmieszający są często najsmutniejszymi ludźmi na świecie. Istnieje takie domniemanie, co wielu aktorów komediowych chyba potwierdziło własnym życiorysem, że są właściwie permanentnie pogrążeni w depresji, a nierzadko popełniają samobójstwa. Dzisiaj Nick Cave. Nick Cave z płyty z roku 86 czy 7, chyba 7. Your Funeral, My Trial. Taki no, z bluesową tradycją tytuł płyty. Natomiast sam utwór nosi tytuł The Carney. W mojej wersji Kuglarz. I teraz Redaktylu, bardzo proszę, bo to jest twój czas.
0: Przekłady Łobody.
1: Nick Cave, The Carney, Kuglarz. Nie widział nikt, jak kuglarz znikł. Czas płynął dzień po dniu, aż wreszcie ruszył w drogę cyrk i zostawili jego wóz na wzgórzu został, stał nieco w skos, a gdy trupa przekraczała most i wyschłe koryto deszcz wypełniać ją, wóz na skraju świecił wciąż. W dal, ach żal, rzekł ktoś. Dziecko pies, pół człowiek, dziwolągi, tragarze, żadne z nich nie powstrzymało.

0: Co obsiedli wjazdowej bramy żerć, szef kazał: zakopcie te przynętę dla wron. I oto bębnić zaczął deszcz. Wszyscy uciekli do swych wozów, plandeki wiążąc w mig. Rozległo się wycie kocurów nędznych w klatkach, trzepot i natrętny skrzyk dziewczyny ptaka. Doliną niósł się przemokłych bestii smród, przemokłych bestii i przegniłych pasz. Stwory i stworzenia ruszyły w mokrą dal. Trzy karły przez szparę wciąż patrzyły w tył. Rzecze Mojżesz Noemu, było głębszy zrobić dół. Jak martwe księżyce były twarze ich, a na nich wciąż niezmyty ziemi brud. Charlie, ten najstarszy z trójki, rzekł: kuglarz już nie pojawi się chyba. Na chwilę zamilkli, czując żal, że się nie postarali, by dobrze gorycz pogrzebać. W końcu trupa wjechała z doliny tam, gdzie wyższy grunt, a deszcz nadal we wzgórza, w łąkę i w świeży kopczyk tłukł, nie oszczędzał niczego, niczego do cna. Aż gorycz wypłynęła, znów na sam wierzch, sunąc pośród mułu i zatopionych traw. Wtem nad nią jęło krążyć stado wron, wpierw jedna, za nią reszta, niby czarny spadły grat, a wóz kuglarza ciągle na szczycie wzgórza stał i chylił się, bo ziemia już się zmieniała w szlam, i bębnił ciągle deszcz, i bębnił ciągle deszcz, i bębnił ciągle deszcz, i bębnił ciągle deszcz, i nie widział nikt, jak kuglarz znikł, i nie widział nikt, jak kuglarz znikł, i nie widział nikt, jak kuglarz znikł. Los dziwnie miesza świata szyk.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Kuglarz, The Carney.

0: No, ta wizja cyrku jest wizją nadzwyczaj ponurą, taką rysowaną czarnym węglem na szarym papierze. No, zresztą z trudnością doszukałbym się w twórczości Nicka Cave'a wesołej piosenki.
1: Zostawmy już Nicka Cave'a, przejdźmy do Dave'a. Do Dave'a, który napisał piosenkę też mówiącą, podobnie jak Over a Circus, piosenka Webera i Rice'a z Evity, też posługującej się do piosenki posługującej się cyrkiem jako metaforą. Dave Davies, bo o nim mowa, gitarzysta solowy The Kings, pewnego razu po kolejnym koncercie ocknął się w trakcie imprezy pokoncertowej i zobaczył otaczających go rozbawionych ludzi i dłuższy czas nie kojarzył w ogóle, gdzie jest. I zrozumiał, że wpadając w tę karuzelę koncertową łatwo stracić kontakt z rzeczywistością i to go zainspirowało do napisania piosenki Death of a Clown, Śmierć Klauna, 1967. Piosenka ukazała się na singlu pod jego nazwiskiem, ale ponieważ cały zespół The Kings brał udział w tym nagraniu, to łącznie z liderem zespołu, czyli jego starszym bratem Rayem, na składankach The Kings ta piosenka się pojawia pod ich szyldem i ukazała się zresztą także na ich albumie Something Else by The Kings. No ale nie wiem, czy mamy wersję singlową?
0: Tak, mamy.
1: Tak, mamy. No to pełnoprawnie zapowiadam Dave Davies, Death of a Clown.

0: A teraz cię zapytam, czy bardzo jesteś przywiązany do tej konkretnej wersji tego utworu?
1: Nie. Nie, aczkolwiek rzadko są prezentowani, stąd pomyślałem sobie, że takiego covera można wyciągnąć, ale jeśli na przykład wolisz wziąć wersję oryginalną, to ja się nie będę.
0: Ja chciałbym taką wersję oryginalną, bowiem to będzie autor i wykonawca, czyli Smokey Robinson, ale z towarzyszeniem Royal Philharmonic Orchestra. Czy na to byś poszedł?
1: Dobrze. Choć Royal Philharmonic brzmi bardzo poważnie i ja się nie wiem, czy ja się dobrze ubrałem. Proszę Państwa, no, autor słów Smokey Robinson w takim razie za chwilę się pojawi. Muzykę napisali Hank Cosby i Stevie Wonder. Pieśń nosi tytuł The Tears of a Clown, łzy klauna, i została napisana z perspektywy człowieka, który został porzucony przez ukochaną kobietę. Być może ona miała jakieś powody. Powiedz mi, Smokey Robinson, kiedy sporządził to nagranie? Wiemy coś?
0: On chyba specjalnie nie sporządzał, tylko został wykorzystany jego głos do tego, żeby otoczyć jego naturalny aparat śpiewu pięknym brzmieniem jednej z najsłynniejszych orkiestr filharmonicznych.
1: Proszę Państwa, tylko w strumieniu zdumień Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonic Orchestra i Smokey Robinson, The Tears of a Clown.

0: No i co? Czyżby teraz wreszcie było takie bardziej pozytywne spojrzenie na życie klauna i cyrkową rzeczywistość?
1: Może troszkę, ale ja wiem. Można by powiedzieć. Ja lubię tę piosenkę, ponieważ ukazała się dokładnie w moje 8 urodziny. Wyszła na singlu, tak. W roku 67, podobnie jak tamta Davisa, no ale właśnie 24 marca. Jej autorem jest Tony Hazard. On pisywał dla rozmaitych brytyjskich wykonawców w drugiej połowie lat 60. Piosenki, z których wiele stało się poważnymi kandydatami do wielkich przebojów. I to jest jedna z nich. Ona się wprawdzie nie zapowiadała jako przebój wytwórnia. Ponoć wtedy powiedziała, że nie umywa się do poprzednich nagrań zespołu Manfred Mann. Ale jakoś udało im się tą piosenką przekonać i odbiorców, i menadżera, i wytwórnię. Więc rok 67, Manfred Mann, ha ha, said the clown.

0: Tę cyrkową konwencję zakończymy wspomnieniem cyrkowym Erika Claptona. Też wspomnieniem bardzo takim sentymentalnym i bardzo smutnym, bo tę piosenkę napisał Clapton po ostatnim swoim wyjściu ze swoim synkiem Connorem. Byli w cyrku. Niedługo potem synek już nie żył. Circus. Wersja chyba najsłynniejsza pochodzi z sesji Unplugged, ale pojawiła się też w wersji czysto już takiej elektrycznej na albumie Pilgrim rok 1998. Eric Clapton, Circus.
1: Ja doczekam do końca, ale potem już mnie Państwo nie usłyszycie dzisiaj. Za tydzień oczywiście postaram się jakiś limeryk przyprowadzić.

0: To tyle, jeśli chodzi o cyrk, bo teraz będzie Krakówek, który z cyrkiem nie ma nic wspólnego. To jest przede wszystkim miejsce pełne kultury, tradycji, no a przede wszystkim tej aury, którą wniósł do tego miasta Krzysztof, który za chwileczkę się odezwie.
1: Strumień.
2: Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. Co tam w Krakówku słychać? Czy ten upał pozwala?
3: Dobry wieczór. No, w tej chwili słychać bagatelki, z czego się bardzo cieszę, a jednocześnie, ponieważ wysłuchałem twojej zapowiedzi, mojej osoby, to chciałem powiedzieć, że ty, jak chcesz, to potrafisz zapowiedzieć mnie w taki sposób, że sprawia mi to radość, przyjemność, a jednocześnie trochę tak pęcznieje z dumy mimo swojego wieku. No i boję się, żebym nie pękł. Bardzo ci dziękuję za tę zapowiedź, w której zaznaczyłeś, że coś wniosłem do Krakówka. Po prostu wniosłem siebie i staram się jak mogę. A dzisiaj mam dodatkowy powód, ponieważ no, muzyczne nasze przesłanie dzisiejszych bagatelek będzie zgodnie z obietnicą sprzed paru tygodni naprawdę no, dokładnie krakowskie, a cofniemy się do roku 64. I jeszcze zanim zaprezentujemy podmiot muzyczny naszego spotkania, chciałem powiedzieć, że Krakówek przeżywa upały połączone z gwałtownymi ulewami. I są takie momenty, kiedy po tej duchocie straszliwej, która przez dwa dni już nam towarzyszy, leje jak z cebra, jak to się mówi, a potem jest fantastyczny moment takiego czystego, jakby nie krakowskiego powietrza i wszystko robi się piękne i zielone i wtedy przejść plantami to jest po prostu no, coś wspaniałego. Polecam wszystkim Państwu, którzy jeszcze tej przyjemności nie zażyli. Słuchamy naszego podmiotu muzycznego z pierwszą pieśnią.

0: Słynna historycznie krakowska grupa bigbitowa Szwagry. Proszę Państwa, ta grupa dla rozwoju krakowskiej muzyki rozrywkowej miała ogromne znaczenie. Zaczęło się wszystko od zespołu Ametysty, bo pierwszy skład Szwagrów tworzyli ludzie, którzy wcześniej grali w Ametystach. Marian Koster, wokalista, Zygmunt Zieliński, Marek Jamrozy, gitarzysta, który współpracował później również z Ewą Demarczyk, Tadeusz Gogosz, gitara basowa, który współpracował potem w bardzo wielu zespołach, oczywiście z Rodowodem Krakowskim, i Wiktor Perelmutter, który grał na perkusji. Potem ten skład, jak to zwykle bywa w historii tych zespołów, się zmieniał, ale ja chciałem powiedzieć, że Szwagry były najsłynniejsze w ogóle na południu Polski w tym okresie, kiedy rodził się w Polsce Big Beat, kiedy funkcjonowały non-stopy. Był taki non-stop w Barbakanie w Krakowie, gdzie tańczyła młodzież. Potem odbywały się potańcówki w tak zwanym socjalnym. To była taka sala trochę widowiskowa, trochę aula Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam również Szwagry w późniejszym okresie grały takie potańcówki, fajfy o godzinie 17. No a wszystkie następne składy muzyczne Szwagrów zasilały najsłynniejsze krakowskie zespoły, czyli Dżamble, Skaldów, zespoły Piwnicy pod Baranami. No, jedna wielka krakowska muzyczna rodzina.
1: Czy mogę, Krzyśku, wtrącić dwa słowa, albo i trzy, jeżeli pozwolisz?
0: No,
1: myślę,
0: teraz?
1: Że pozwolisz to właśnie teraz, tak. Bo myślę, że no warto zwrócić uwagę na głos kobiecy, który zabrzmiał w tej piosence. Czy rozpoznałeś ten głos?
0: Oczywiście, że rozpoznałem. Miałem przygotowane na ten temat swoje wystąpienie po tej piosence.
1: Dobrze.
0: Ale bardzo cię proszę, skoro zacząłeś, to kończ.
1: Irena Wiśniewska.
0: Opowiadaj o wokalistce.
1: Irena Wiśniewska.
0: No właśnie, ja nie jestem pewien, czy to była Irena Wiśniewska, czy to była pani Bańdo, która była pierwszą wokalistką Szwagrów.
1: Bo to była Irena Wiśniewska. To była Irena Wiśniewska.
0: No
1: mam przed sobą literaturę. A czy wiesz, pod jakim nazwiskiem i imieniem obecnie jest znana Irena Wiśniewska?
0: Nie wiem.
1: Obecnie znamy ją jako Irenę Santor, bo w latach 64-65 pani Irena, wówczas Wiśniewska z domu, śpiewała od czasu do czasu ze Szwagrami.
0: No, Janku, ja bym Krzyśku. Polemizował. Ja
1: tak?
0: bym polemizował, ponieważ ja znam Irenę Wiśniewską, która była solistką Szwagrów i jednocześnie wokalistką Piwnicy pod Baranami. Znałem ją, nawet odwiedziłem ją w Paryżu, gdzie mieszka obecnie. I ona mi w ogóle nigdy nie przypominała Ireny Santor.
1: No i bardzo dobrze. Nie mam lepszych. Chciałem tylko kij w mrowisko, że tak powiem, internetowe wrzucić, bowiem kiedy wbije się w wyszukiwarkę Irena Santor Szwagry, to okazuje się, że za portalem Biblioteka Polskiej Piosenki otrzymujemy informację. Irena Santor, wówczas często występująca pod panińskim nazwiskiem jako Irena Wiśniewska, śpiewała w tym krakowskim zespole bitowym w latach 64-65, wykonując wraz z nimi między innymi anglosaskie przeboje. O, widzisz, także to tylko jest taki mój wtręt, jak to nie można jednak w 100% ufać temu, co wyskoczy, jak coś wstukamy. Może czasami lepiej nie wstukiwać, tylko iść za głosem własnego rozumu. To tyle.
0: No nie tyle rozumu, co pamięci. W sposób niesłychanie skomplikowany zrobiłeś bigos w tym, co chciałem powiedzieć. No, ale być może ktoś szybciej niż ja zorientował się, że chciałeś nam zrobić psikusa. Posłuchajmy już kolejnej piosenki. Dobrze? Zgadzasz się?
1: No cóż mam począć? No zgadzam się.

Więc kontynuując tę historię, to chciałbym uściślić, że pierwszą solistką, wokalistką była Elżbieta Bańda, jeśli chodzi o szwagrów, a potem dołączyła właśnie Irena Wiśniewska, Maciej Głogoczewski, Włodzimierz Gurgul, a na saksofonie grał Zbigniew Sztyc, który również później znany jest jako saksofonista takiej grupy, którą kiedyś już wspominaliśmy, grupy Akwarele, a potem Niemen Enigmatic przez pewien okres, ponieważ Zbigniew Sztyc wyjechał z Czesławem Niemenem do Włoch i z nim tam koncertował. Więc szwagry to był czołowy krakowski zespół big beatowy, jak już mówiłem, grający do tańca. No jeśli Państwo posłuchali tych dwóch piosenek, to muszę powiedzieć, że obowiązywały wtedy specjalne tańce, tak zwany posuwany, w którym trzeba było posuwać jedną nogą po prostu, żeby utrzymać w powietrzu drugą. No i taka piosenka, jak ta piosenka o babuni, do tego tańca się nadawała. Ale właściwie pretekstem do dzisiejszej audycji jest nie tylko historia szwagrów, ale również historia człowieka, którego uwielbiałem, przy nim się wychowywałem i o którym wielokrotnie mówiłem w naszych audycjach, to znaczy Wiesława Dymnego, który w tym czasie, kiedy doszli do szwagrów ci wokaliści, o których mówiłem przed chwilą, został kierownikiem literackim, konferansjerem oraz autorem właściwie wszystkich tekstów piosenek szwagrów, ponieważ Wiesław Dymny był znanym literatem, satyrykiem, gwiazdą piwnicy pod Baranami. Nikt sobie nie uświadamiał, że Wiesław Dymny napisał ponad 500 tekstów do piosenek i były to nie tylko piosenki polskich kompozytorów, ale również piosenki, największe przeboje najmodniejszych solistów amerykańskich, brytyjskich, no tych, których słuchaliśmy na przemycanych płytach i w audycjach radiowych, które zagłuszały różne obce fale. Chciałem dodać, że specjalnie, ponieważ dzięki Jankowi Chojnackiemu staliśmy się posiadaczami takiego materiału muzycznego, że możemy Państwu te piosenki odtworzyć, kolejną wersję szwagrów z obcymi piosenkami i polskimi tekstami nadamy za tydzień. A teraz słuchamy szwagrów w polskich wersjach, oczywiście z tekstami Wiesława Dymnego.

0: Kiedy, Janku, się spotkałeś ze szwagrami po raz pierwszy, pamiętasz?
1: No nigdy w sposób taki bezpośredni. To wszystko było wirtualnie, że tak powiem, za pośrednictwem tajemnych nagrań, bo w radiu z rzadka można było usłyszeć, więc myślę, że to było gdzieś w okolicach 65 roku, 1965 roku. A jeszcze na marginesie tego numeru, który przed chwileczką zaprezentowałeś, to tam też, mimo że tekst polski i melodia przypisana panu Jerzemu Piwowarskiemu, to ten taki najbardziej charakterystyczny riff gitarowy przejęty żywcem od grupy The Kings, All Day and All of the Night. No to tak, na marginesie.
0: Na marginesie. No jestem bardzo ciekawy tych tak zwanych coverów, które zaprezentujemy za tydzień, bo teraz na zakończenie no, prezentujemy grupę Szwagry jako tą grupę, która dołączyła się do takiej mody prezentowania i przerabiania na rytmy bigbitowe piosenek ludowych. Oczywiście inna grupa w tym królowała, ale szwagry też takie utwory w swoim repertuarze posiadały. Tak więc ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Słuchamy na zakończenie wersji bandowskich zaprezentowanej przez grupę Szwagry. No a potem pójdziemy w zachód po prostu razem ze Szwagrami. No i w związku z tym, że nie wolno było, a właściwie było to czymś nagannym, jeśli się by śpiewało po angielsku, no to Wiesław Dymny był gotowy napisać do każdego utworu najlepszych, najsłynniejszych zespołów świata swój polski tekst i zobaczymy, jakie to były produkcje.
1: Zobaczymy, a czy pamiętasz, Krzyśku, jakie znaczenie słowa bandowska?
0: Czy ty mi robisz dzisiaj teleturniej jakiś po prostu?
1: No trochę tak. No chciałem, żeby się popisał.
0: A dlaczego ja się mam
1: popisywać? No taki ładny wstęp ci wiesz, zrobiłem.
0: To powiedz państwu.
1: Ja też niespecjalnie wiedziałem, ale mam tę przewagę, że siedzę przed komputerem i korzystam z no, tych różnych...
0: Nie z głowy, tylko z tych gniotów.
1: No nie, to już no tym
0: to
1: razem nie
0: państwu,
1: jest fake.
0: Popiszcie.
1: No, popisuję się znajomością w klawiatury i wpisywania w odpowiednie okienko. Bandowska to dawne określenie kobiety zatrudnianej sezonowo do prac polowych, najczęściej przy zbiorach lub żniwach. Słowo to jest żeńskim odpowiednikiem słowa bandos, a bandos to robotnik sezonowy. Bardzo dziękuję i przepraszam.
0: Brawo, Janku. Brawo, brawo, brawo. Mam nadzieję, że wszyscy zanotowali. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci, Janku. Dobranoc.

ten dramatyczny tenor, który Państwo słyszeli, to taki chyba już najbardziej, najpóźniejszy element zespołu Szwagry, rok 1968, a więc już taki schyłkowy okres tej formacji. Wokalista nazywał się Kazimierz Bocheński. Nic niestety ponad imię i nazwisko nie mogę Państwu o nim powiedzieć. A teraz zbliżamy się powoli, ale jakżeż przyjemnie z Krakówka na drugą stronę Wielkiej Wody i w ogóle na drugą półkulę, jak gdyby. Oczywiście to wszystko będziemy zawdzięczali opowieści Globetrottera. No ale żeby w klimat nas wszystkich wprowadzić, zapraszam teraz Państwa do wysłuchania pieśni o aferze z Bogoty. Ta afera, ona oczywiście bardziej będzie przypominała pewną taką jakąś sytuację towarzyską, damsko-męską. A jak sądzę, Globetrotter przybliży nam kilka innych afer związanych z tym właśnie rejonem świata. Bogota Affair w wykonaniu Kid Creole and the Coconuts.

0: Latynosko-romantycznie się zrobiło. Nie wiem, czy w 100% przełoży się ten nastrój na dzisiejsze nasze spotkanie z Globetrotterem. Na pewno Kolumbia, jej stolica, no to mamy gwarantowane jako pewien łącznik. No a co poza tym, za chwileczkę się przekonamy.
1: Sfera Globetrottera.
0: No i tak oto, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jest z nami Andrzej Lubowski z telefonem przy uchu i z dobrym przekazem na dzisiejszy wieczór. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Janku, miałeś rację mówiąc, że będziemy mówić o emocjach z Bogoty. Jak Państwo może przypominacie sobie, zanim ruszył mundial, mówiliśmy o tym, jak bardzo polityka ingeruje w sport. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy zabicie szefa wielkiego gangu narkotyków w Meksyku rodzi zagrożenia dla wówczas zbliżającego się mundialu. Póki co odpukać wszystko układa się dobrze. A dzisiaj chciałem powiedzieć, jak losy futbolu i imperium kokainy splatały się ze sobą przez lata i do jakich

0: tragicznych skutków doprowadziły. A zacznę od tego, że jakieś ćwierć wieku temu mój znajomy z Bogoty przekonywał mnie z dumą, że Kolumbia to najbardziej bioróżnorodny kraj na świecie. I nie oponowałem, choć jak się później okazało, mój znajomy odrobinę przeholował, bo pod względem bioróżnorodności Kolumbia ustępuje miejsca siedmiokrotnie większej Brazylii. Ale rzeczywiście Kolumbia cechuje się ogromną różnorodnością stref klimatycznych, dzięki temu, że leży na równiku, dzięki temu, że dotyka i Pacyfiku, i Morza Karaibskiego, dzięki temu, że obejmuje część dżungli Amazonii i dorzecze rzeki Orinoco, że przecinają ją trzy pasma Andów, że ma rozległe równiny i pustynie. I ten kraj zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby gatunków ptaków i liczby storczyków. Ale gdy spytałem Jorge, bo tak ma na imię mój znajomy, ile z tych stref widział, przypominam, rozmowa miała miejsce ćwierć wieku temu, zakłopotany odpowiedział, że niewiele, bo strach podróżować. Mówił o porwaniach, rabunkach, morderstwach na porządku dziennym, bo na przełomie lat 80. i 90., ale również kapkę później, było to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Samochody nieoczekiwanie wybuchały na ulicach, politycy bali się wychodzić z domów, a sędziowie piłkarscy byli mordowani, gdy wynik nie wszystkim się podobał. I ogromny w tym udział miał Pablo Escobar, król kokainy, szef kartelu Medellin, który u szczytu swojej kariery trafił na siódme miejsce listy najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes i kontrolował, szacuje się, około 80% światowego rynku kokainy. Jego taktykę nazywano plata o plomo, co znaczy srebro albo ołów, mówiąc łapówka albo ołowiana kula. I ta taktyka była bardzo skuteczna. Escobar był odpowiedzialny za zabójstwo trzech kandydatów na prezydenta. Był odpowiedzialny za atak bombowy na lot Avianki, jeden z najkrwawszych, najbardziej zuchwałych aktów terroryzmu w historii Kolumbii. I kartele narkotykowe uczyniły futbol taką pralnią pieniędzy. Futbol znakomicie się do tego nadawał. Po pierwsze, za bilety płacono gotówką przy wejściu, tak? Więc można było zawyżyć wpływy. A przy okazji transferów można było zawyżyć cenę płaconą za pozyskiwanego piłkarza. Ale poza tym bonzowie karteli po prostu kochali piłkę nożną, tak jak niemal każdy ich rodak. I w latach 80. i na początku 90. kolumbijski futbol był w dużym stopniu finansowany przez pieniądze narkotykowe. Pablo Escobar wspierał klub Atletico Nacional z Medellin i piłkarze Atletico dobrze wiedzieli, w czym uczestniczą. Kilku chciało z tego powodu zrezygnować z kariery, ale piłka to w Kolumbii religia, no ale i strach przed gniewem Escobara robił swoje, więc Escobar z jednej strony prowadził prywatną wojnę z państwem, a jednocześnie wielu ubogich Kolumbijczyków uważało go za bohatera, bo budował boiska piłkarskie, bo budował szkoły, nawet osiedla dla biednych. Dlatego w slumsach Medellin mówiono o nim Robin Hood. I Kolumbia była krajem, w którym sędziowie przed meczami odbierali telefony z sugestiami. Na przykład sugerowano im, ile kartek powinno być pokazanych, albo ile minut powinni doliczyć. I sędziowie wiedzieli, że te rozmowy to nie jest żart. W 89 roku po jednym z meczów sędzia został zastrzelony, bo nie uznał bramki i po tej zbrodni rozgrywki ligi zawieszono. Wtedy wszyscy zrozumieli, jak bardzo ten ich ukochany sport został oskarżony przemocą. Sezonu nie dokończono, nie przyznano tytułu mistrza kraju. Ale w tym samym czasie rodziła się potęga kolumbijskiej piłki. Kluby dysponowały ogromnymi pieniędzmi i piłkarze zaczęli zarabiać więcej nawet niż gwiazdy w Europie. Dla samego Escobara futbol był czymś więcej niż rozrywką. To była obsesja, to było narzędzie wpływu, to był element wizerunku. I w swoim prywatnym kompleksie organizował mecze, na które zapraszał zawodowych piłkarzy, zapraszał sędziów, celebrytów. I w 1989 roku wspierany przez niego klub Atletico Nacional zdobyło Copa Libertadores. To jest odpowiednik Pucharu Ligi Mistrzów UEFA. Po raz pierwszy w historii dokonał tego klub z Kolumbii i dla Kolumbijczyków to był moment narodowej dumy. Jednym z liderów drużyny Atletico Nacional był Andrés Escobar. To samo nazwisko, zero pokrewieństwa. I Andrés był całkowitym przeciwieństwem narkotykowego bossa. Tak? Był uosobieniem elegancji, spokoju, uczciwości. Był bardzo religijny. Koledzy nazywali go nawet El Caballero del Futbol, gentleman futbol. Nie pił, nie imprezował, nie zadawał się z przestępcami, ale grał w klubie finansowanym przez pieniądze z handlu narkotykami. I w tym momencie chciałbym Cię, Janku, poprosić o muzyczną przerwę.
1: I to będzie komentarz do tego, o czym mówiłeś, czyli do tej ogromnej liczby gatunków ptaków, którymi szczyci się Kolumbia. W repertuarze najbardziej znanego kolumbijskiego zespołu bluesowego, który nazywa się Diamante Electrico, jest utwór o ptakach. No, o sępach wprawdzie, ale sęp też przecież ptakiem jest. Diamante Electrico Buitres.

0: Na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosło spożycie kokainy i ponad 70% tej kokainy kontrolował właśnie kartel Medellin. I dzienne przychody Escobara szacowano na 60 do 70 milionów dolarów i wówczas w ramach War on Drugs, czyli wojny z narkotykami, prowadzonej przez administrację Rolanda Reagana, pierwsza dama Nancy Reagan rozpoczęła kampanię Just Say No, po prostu powiedz nie. I ta amerykańska wojna z narkotykami miała nieoczekiwany efekt ekonomiczny. Mianowicie wzmocnione represje podniosły ryzyko handlu. To z kolei podniosło cenę narkotyków, a to zwiększyło zyski karteli. Krótko mówiąc, ta kampania Just Say No, która miała ograniczyć popyt w USA, napędzała największe prosperity kolumbijskich karteli. I następca Ronalda Reagana, George Herbert Walker Bush, czyli Bush senior, obiecał Amerykanom twardą rozprawę z kartelami, mocno naciskał na Kolumbię, aby zwiększyła działania policji i wojska. Domagał się ekstradycji szefów karteli do USA, konfiskaty majątku przestępców i Escobar obawiał się, że w przypadku aresztowania władze Kolumbii mogą go wydać Amerykanom. I wówczas nastąpiło coś takiego, że gdy jeden z deputowanych do parlamentu kolumbijskiego zrezygnował, Escobar załatwił sobie, że został członkiem kolumbijskiego parlamentu i to go miało chronić przed ekstradycją do Stanów Zjednoczonych. Ale gdy go tego urzędu pozbawiono i gdy ziemia zaczęła mu się palić pod nogami, w 1991 roku Escobar wymusił na kolumbijskim rządzie zakaz ekstradycji i zgodził się pójść do więzienia. Tyle tylko, że na własnych warunkach. Sam wybudował więzienie z basenem i z boiskiem do piłki i całość przypominała bardziej elegancki hotel niż miejsce odsiadki. Escobar zapraszał do siebie gwiazdy reprezentacji Kolumbii, aby pokopały w meczu ze strażnikami. Członkowie kartelu obstawiali spotkania i zabijali w ten sposób nudę. W jednym z meczów zagrał nawet sam boss i któregoś dnia Escobara odwiedził nie mniej, nie więcej, tylko Diego Maradona. I potem Maradona wspominał, że zabrano mnie do więzienia z 1000 strażników, a się okazało, że to był luksusowy hotel. Graliśmy piłkę, a potem bawiliśmy się z najlepszymi dziewczynami, jakie widziałem w życiu. I to wszystko w więzieniu. Ale największy moment dla kolumbijskiego futbolu nadszedł w 1993 roku. Kolumbia grała w Buenos Aires mecz eliminacyjny przeciwko potędze światowego futbolu, przeciwko Argentynie. Argentyna była zdecydowanym faworytem, ale Kolumbijczycy grali tak wspaniale, że rozbili Argentynę 5-0. Publiczność argentyńska była z jednej strony zdruzgotana, ale z drugiej strony doceniała wielkość Kolumbii. Tłumy wstały z miejsc i oklaskiwały zespół, który właśnie dopiero co zdruzgotał ich ulubieńców. I świat zaczął mówić, że to Kolumbia może zostać mistrzem świata. Legenda futbolu Pele publicznie przewidywał, że Kolumbijczycy wygrają następny mundial i pytał, kto im może zagrozić, może Brazylia, może Niemcy. I kilka miesięcy przed mistrzostwami świata wydarzyło się coś przełomowego. Otóż w grudniu 1993 kolumbijska policja zabiła Pablo Escobara. Zginął w grudniu 1993, czyli ponad 2 miesiące po tym meczu z Argentyną. Zdążył świętować to zwycięstwo. Ale to był właściwie koniec epoki kartelu Medellin. Ale wokół piłki nożnej nadal krążyły ogromne pieniądze z zakładów bukmacherskich, z mafijnych interesów. I na Mundial 1994 roku reprezentacja Kolumbii przyjechała w roli jednego z faworytów turnieju. I tutaj chciałbym prosić Cię, Janku, o kolejną porcję dobrej muzyki.
1: Kolumbijskiej muzyki to będzie kolumbijski blues do tańca, taki blues imprezowy. Specjalizuje się w tym kolumbijski artysta Rubiel Pinillo, Los Secretos de Misael.

0: Na mundial 1994 roku drużyna Kolumbii przyjechała w roli jednego z poważnych pretendentów do zwycięstwa, ale za kulisami panowała ogromna presja. Drużyna było widać, że jest psychicznie sparaliżowana, kiedy wyszła do pierwszego meczu i pierwszy mecz skończył się sensacyjnie, ponieważ Kolumbia przegrała z Rumunią 1-3. Kraj wpadł w panikę, ale prawdziwa tragedia rozegrała się w drugim meczu, kiedy Kolumbia grała ze Stanami Zjednoczonymi i w pierwszej połowie, dokładnie w 34 minucie, doszło do dramatu. Kapitan reprezentacji, Andrés Escobar, środkowy obrońca, symbol dyscypliny defensywnej, ceniony za inteligencję w grze i za czytanie boiska, przedmiot zainteresowania wielu czołowych klubów europejskich, w tym Interu Mediolan. Po niegroźnym dośrodkowaniu amerykańskiego skrzydłowego próbuje wybić piłkę i uderza ją tak niefortunnie, że piłka myli bramkarza i trafia do kolumbijskiej bramki, czyli samobój. Pierwszy w życiu tego wspaniałego piłkarza. I Stany Zjednoczone wygrywają ten mecz 2-1. Kolumbia odpada z turnieju. Kraj pogrąża się w rozpaczy. I po powrocie Andrés Escobar za namową przyjaciół publikuje artykuł w gazecie, gdzie pisze: życie się nie kończy. Dziękuję kibicom za wsparcie. Prosi Kolumbijczyków o spokój. Zapowiada, że drużyna wróci silniejsza. A przy okazji, mimo sromotnej przegranej z Kolumbią, Argentyna trafia na mundial i wychodzi z grupy i przegrywa z Rumunią, czyli Rumunia wyeliminowała i Argentynę, i Kolumbię. Kto by pomyślał? Drużyna wraca, jak wspomniałem, do kraju i 2 lipca 1994 roku Andrés Escobar wychodzi z przyjaciółmi do baru w Medellín. Na parkingu dochodzi do kłótni. Otacza go kilku mężczyzn, zaczynają go obrażać, padają strzały. Ponoć po każdym kolejnym strzale bandzior krzyczał gol. Andrés Escobar umiera w szpitalu, ma 27 lat. Cała Kolumbia jest w szoku. Zginął człowiek, który był symbolem uczciwości, który nie miał nic wspólnego z przemocą. Na pogrzeb przychodzi ponad 120 tysięcy ludzi, transmituje to wydarzenie telewizja. Czyli w krótkim odstępie czasu zabito Pablo Escobara i zabito Andrésa Escobara. Jedyne, co ich łączyło, to wspólne nazwisko. Dzieliło ich wszystko. Escobar kojarzył się, Pablo Escobar, z przemocą, strachem, z nielegalnie zdobytą brudną fortuną, podczas gdy Andrés Escobar reprezentował sport, godność, nadzieję. Ale w latach 80. i 90. te dwa światy były ze sobą nierozerwalnie związane. Cała Kolumbia była wstrząśnięta. Jak powiedziałem, zginął człowiek, który był symbolem uczciwości, który reprezentował najlepszą twarz kolumbijskiego futbolu. I kiedy reprezentacja grała, kraj na chwilę zapominał i o biedzie, i o przemocy. Ulice pustoszały. Dlatego sukces drużyny narodowej miał ogromne znaczenie psychologiczne. I kiedy Kolumbia wygrała 5-0 z Argentyną, wielu ludzi mówiło, że po raz pierwszy w życiu czuli prawdziwą dumę narodową. I dla wielu Kolumbijczyków śmierć Andrésa Escobara była momentem wstydu narodowego. Co się stało z handlem narkotykami? Główni rywale Escobara zostali schwytani i do tej pory zdominowany przez dwa kartele biznes narkotykowy rozpadł się na setki mniejszych sieci i ten duży kartel miał jedną strukturę, miał kilku liderów, miał jedną logistykę, a poprzez powstały małe grupy, powstawały, znikały, trudniej je było infiltrować, nie miały, że tak powiem, jednej głowy, którą można było odciąć i biznes przejęła partyzantka i organizacje paramilitarne. I w latach 90. produkcję i ochronę kokainy zaczęły kontrolować właśnie grupy paramilitarne, które traktowały narkotyki jako źródło finansowania wojny. Produkcja przeniosła się na wieś, została rozproszona w tysiącach małych laboratoriów. To utrudniło naloty, to utrudniło konfiskaty, to uczyniło kontrolę terytorium trudniejsze. Więc rozbicie karteli z jednej strony zniszczyło tych spektakularnych bossów, ale stworzyło bardziej odporny, taki zdecentralizowany system produkcji kokainy. A żeby skończyć piłką, a nie kokainą, Andres miał rację. Kolumbijski futbol podniósł się. 4 lata później pojawił się na mundialu we Francji. Na drodze do awansu znów stanęła Rumunia. Najlepszy wynik Kolumbia zanotowała na mundialu w Brazylii w 2014 roku. Wyszła z grupy, w 1/8 finału pokonała Urugwaj. W ćwierćfinale przegrała z gospodarzami Brazylią 2-1. Na mundialu w Rosji 8 lat temu w Kazaniu, jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, Kolumbia pokonała nasz zespół 3-0. W 1/8 finału przegrała karnymi z Anglią 3-4. Na obecnym mundialu jest w grupie z Portugalią, jest w grupie również z Uzbekistanem i Demokratyczną Republiką Konga. Wygląda na to, że wyjdzie z grupy. I jeśli zajmie drugie miejsce, jeśli Portugalczycy dowiozą zwycięstwo, to trafi zapewne na Hiszpanię. No ale kto wie, piłka jest okrągła, bramki są dwie i według najświeższych notowań Kolumbia znajduje się, zdaniem ekspertów, jest to dziś siódma czy ósma pod względem jakości drużyna piłkarska na świecie. Także może ta smutna opowieść o dwóch Escobarach, która zakończyła się tragicznie dla tego wspaniałego kapitana drużyny kolumbijskiej, może ona będzie miała opóźniony o kilkadziesiąt lat, ale pozytywny epilog. Ja bywałem kilka razy w Bogocie, czułem się tam w miarę bezpiecznie, no ale może dlatego, że co 100 metrów stały posterunki wojskowe, a większość policjantów miała ze sobą psy. I na tym, Janku, skończę dzisiejszą naszą gawędę. Trzymam kciuki i za Norwegię, i za Kolumbię.
1: No, jak może wiesz, dzisiaj mam wieczór popisywania się, więc chciałem się jeszcze raz popisać z pomocą sztucznej inteligencji. Otóż będzie na zakończenie piosenka, która nosi tytuł Los Adagios, czyli przysłowia. Zacząłem szukać jakichś znanych czy najbardziej popularnych przysłów kolumbijskich i oto co znalazłem. Przytoczę tłumaczenie polskie, bo nie chcę kaleczyć hiszpańskiego. Przysłowie to brzmi: na każdego prosiaka przyjdzie jego dzień świętego Marcina. Prawda, że przepiękne przysłowie?
0: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: Był z nami Andrzej Lubowski, będzie z nami za tydzień. Dziękujemy Państwu. Dobranoc, Andrzeju.
0: Dobranoc, Janko, dobranoc Państwu.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Radio Nowy Świat.